0: specjalizacyjne, tak? Czyli jeżeli ktoś z regionu kończy na przykład staż specjalizacyjny, no to ten konsultant do danego województwa to akceptuje. Są też takie wnioski o tak zwany import docelowy leków, które nie są zarejestrowane w Polsce, a w dermatologii my ich dosyć sporo używamy. To się nazywa w skrócie SOID, więc takie wnioski na ratunkowy dostęp do terapii lekowych, to jest tak zwany RDTL, to też jest rola konsultanta wojewódzkiego, ale także no, takie kontrole, no nie chcę, bo to jest takie okropne kontrole, nie lubię takich słów, bo nie mam w sobie też takiego, no ale też sprawdzenie jak funkcjonują niektóre ośrodki, czyli raz do roku gdzieś jakiś podmiot, z reguły sobie jeden bądź dwa wybieram, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje i ewentualnie jakiś program naprawczy, jeżeli jest taka potrzeba oczywiście, zasugerować, no bo chciałabym, żeby łodzianie i mieszkańcy województwa łódzkiego mieli dostęp do jak najlepszych usług dermatologicznych, jak najlepszych usług wenerologicznych, bo przecież chorób przenoszonych drogą płciową, czy infekcji przenoszonych drogą płciową wcale nie jest mniej. Można powiedzieć, mówią to dane statystyczne, że ich jest coraz więcej, więc no taki no troszeczkę taki nadzór nad zdrowiem skóry, no ale oczywiście to nie bezpośredni, bo to już zajmują się konkretni dermatolodzy, których w województwie mamy kilkuset. Boże, teraz nie chcę mówić statystyki, żeby tutaj nie podać, bo województwo łódzkie jest dosyć obfite. Jak byłam, bo w tamtego roku byłam jeszcze przewodniczącą oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, no to chyba członków było powyżej 200-240, nie wiem, to teraz by pani profesor Żebrowskiej trzeba było zapytać, ilu mamy członków tego oddziału łódzkiego, no więc jest dużo, tak? Czyli ten okręg łódzki jest spory, jeśli chodzi o naszą specjalizację, z czego, co mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że łodzianie i mieszkańcy województwa dostęp do lekarzy zajmujących się chorobami skóry, a jak wiemy, tych chorób jest bardzo dużo. Chorób autozapalnych, chorób zapalnych, chorób genetycznie uwarunkowanych, nowotworów skóry. Te profilaktyczne działania wykrywalności czerniaków czy raków skóry, no tego naprawdę jest sporo i mamy co robić.
1: I rozumiem, że potem taki pełnomocnik jest również
0: my mamy nad sobą konsultanta.
1: W stałym kontakcie z ministerstwem.
0: Mamy konsultanta krajowego. Krajowy. I to jest pan profesor Owczarek, to jest konsultant krajowy, który no jakby pełni pieczę, on z nami dyskutuje, jakieś zmiany, które dzieją się na poziomie już Ministerstwa Zdrowia i on jakby jest tym takim kontaktem do ministra, tak? Czyli to minister kontaktuje się z konsultantem krajowym, on opiniuje. No ale my jako konsultanci wojewódzcy też często od konsultanta krajowego dostajemy jakieś wnioski na zasadzie no jest jedną osobą, żeby mu pomóc, no bo to jesteśmy powołani, żeby pomagać konsultantowi krajowemu.
1: Jak pani profesor wspomniała, choroby skóry to jest bardzo, bardzo obszerny temat. My sobie dzisiaj porozmawiamy o łuszczycy, bo to jest jedna z tych chorób przewlekłych, jednak ciągle nie do końca zbadanych, takie mam wrażenie, i również choroba, w której specjalizuje się pani profesor. I dlatego chciałam tak po prostu zacząć od początku. Co to jest takiego, ta łuszczyca? Jak ona się objawia? Jakie są jej rodzaje, etapy? No i czy można sobie z tym się nauczyć żyć?
0: Nie lubię mówić nauczyć się żyć, tak, pokochać chorobę. Lepiej, fajniej by było ją wyleczyć. Łuszczyca jest chorobą skóry, chociaż to tak powiedziałam, skóry nie tylko. Wiemy o tym, że skóra jest tak zwaną manifestacją, czyli na skórze pojawiają się objawy choroby. My stwierdzamy łuszczycę, ale wiemy, że pacjenci z łuszczycą są pacjentami, którzy są predysponowani do rozwoju chorób metabolicznych, tak zwanego zespołu metabolicznego, czyli częściej rozwiną nadciśnienie, chorobę niedokrwienną serca, mogą częściej, ci zwłaszcza z ciężką łuszczycą, mieć udary, mogą częściej rozwinąć łuszczycę, hipercholesterolemię, więc jak choroby jelit, te autozapalne. Choroba ma charakter zapalny, tak? Czyli to jest choroba, w której dochodzi do pewnego rodzaju, na podłożu genetycznym pewna predyspozycja jest, ale to nie jest taka choroba, że można powiedzieć, że każdy, kto u kogo w rodzinie była łuszczyca, tą łuszczycę będzie miał. Bo to nie jest taka prosta, jednogenowa choroba. Jest taki obszar w naszym genomie różnych genów, które za nią odpowiada. No i ono, nawet jeżeli będziemy je mieli i nosili je w naszym zapisie, w kodzie genetycznym, to nie zawsze się ujawnią. A czasami wydaje się, że w rodzinie nie było, a łuszczyca się pojawi, bo też tak to wygląda. Więc my nie robimy badań właściwie w większości przypadków genetycznych. Są tam takie dwie sytuacje, kiedy pewne geny możemy badać, ale to nie jest na pewno rutynowe postępowanie. Czyli mamy podłoże genetyczne, mamy podłoże też pewnych czynników środowiskowych, takich jak stres, takich jak pewne infekcje, narażenie na różne czynniki, jakieś urazy, bo wtedy uraz też może spowodować pierwszy wysiew łuszczycy. I mamy... Dochodzi do pewnego pobudzenia układu tak odpornościowego, czyli immunologia się kłania i stanu zapalnego. No i robi się stan zapalny. Komórki w tej powierzchni, takiej zewnętrznej powierzchni skóry, naskórka, szybko się zaczynają dzielić, szybciej niż zwykle, bo u osoby zdrowej to trwa przejście od dołu do góry miesiąc, a u takiej osoby chorej na łuszczycę to jest tylko 4-6 dni. I jak się one dzielą, one się trochę dzielą nieprawidłowo, te procesy źle zachodzą i dochodzi do stanu zapalnego, czyli zaczerwienienia i też uszczenia, czyli takiej grubej łuski. Stąd w objawie choroby, mamy grudkę, to jest taka wystająca zmiana, zaczerwieniona, pokryta taką łuską srebrzystą. No początkowo są to drobne, takie małe zmiany, one później się zlewają, tworząc takie blaszki łuszczycowe i taki typowy obraz pacjenta z łuszczycą to są zmiany na kolanach, na łokciach, w okolicy lędźwiowo-krzyżowej, na skórze głowy. No i to widać. Mogą być zajęte paznokcie, jak coś widać, no to pacjent chce zakryć się, wstydzi, to go stygmatyzuje. Czyli my jesteśmy takim, bo pacjent nie wie, że on tam coś może się dzieje, jak on ma 20 lat, bo jeszcze to chciałam być, że łuszczyca najczęściej zaczyna się u młodych ludzi. Mamy dwa takie piki, to jest około 20 roku życia, ten drugi typ starszy, około 60 roku życia. To jest to młody człowiek, no, dla którego wygląd zewnętrzny jest bardzo, bardzo ważny. I on nie myśli o jakiejś hipercholesterolemii, że cholesterol ma wysoki, czy on będzie miał cukrzycę. Myśli o tym, jak wygląda. I wtedy no, te zmiany skórne, które są widoczne, no, powodują obniżenie jakości życia. I pacjent zgłasza się do lekarza. I ważne jest to, żeby doktor do lekarza, czyli do dermatologa, bo to dermatolodzy tą chorobą się zajmują, umiał zdefiniować tą łuszczycę. Czy to jest łuszczyca lekka, czyli łagodna, czy jest to już łuszczyca umiarkowana, bądź nie daj Boże ciężka. Bo to rozgraniczenie jest bardzo ważne, ponieważ od razu mówi nam, jak my tego pacjenta musimy prowadzić.
1: Bo a na jakiej podstawie lekarz może to stwierdzić?
0: To stwierdzi właśnie na podstawie tego, ile zmian jest skórnych, tak? Czy to jest taka, tak, mamy takie wskaźniki swoje, tak? Nie chcę państwu tutaj mówić,
1: tak,
0: bo to jest dosyć
1: trudne. Nie zrozumiemy,
0: no tak. Są wskaźniki, czyli no, czy to jest, takie mamy reguły dziesiątek, czy... Jest to dużo zmian, czyli powierzchnia jest powyżej 10% ciała zajęta zmianami, pokryta znamionami łuszczycowymi. Czy taki wskaźnik właśnie to jest też powyżej 10 i czy ta choroba wpływa na tak zwaną jakość życia pacjenta i to też mamy do tego pewien wskaźnik i to jest tak zwana reguła dziesiątek. Jeżeli to już jest powyżej 10, bądź równe 10, pacjent wymaga już terapii nie tylko takiej, że będziemy stosować jakąś maść. To jest terapia, którą musimy zastosować tak zwaną już doustną, tak, bądź podskórne zastrzyki możemy stosować, tak zwana klasyczna terapia. No i jeżeli mamy nieskuteczność dwóch takich terapii, to pacjent może wejść do tak zwanych nowoczesnych terapii, terapii biologicznych.
1: O właśnie, to się chciałam zapytać, bo również doczytałam się tam w przestrzeniach, rzecz jasna, internetowych, że to jest teraz taka bardzo nowa i bardzo popierana przez dermatologów metoda ta biologiczna.
0: Nie chcę mówić, że to jest nowa, to dlatego, że pierwszy lek do terapii łuszczycy etanercept był zarejestrowany w 2003 roku, czyli to są 23 lata temu. To nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś super nowa terapia. Chciałabym powiedzieć, że terapie biologiczne są standardem w leczeniu łuszczycy. No, programy lekowe to jest taki sposób no, też kontrolowania wydatków na te nowe, innowacyjne, dosyć kosztowne leczenie. No tak to w naszym kraju jest funkcjonowane i dobrze by było, żeby ten dostęp był płynny i wiadomo, że są różne momenty w życiu działania i Funduszu Zdrowia i mamy pewne, jest to świadczenie gwarantowane, ale niestety limitowane. To znaczy, że fundusz daje pewne środki.
1: Ale może w pewnym momencie...
0: Nie, jeżeli mamy limit, to znaczy, że to, co przejdziemy powyżej limitu, to są nadwykonania. Nie zawsze fundusz chce za nadwykonania zapłacić. No do tej pory nasz fundusz zawsze płacił. Różnie ta sytuacja wygląda. Ja uważam, że jestem osobą patrzącą pozytywnie zawsze na wszystko i nawet jak przez chwilę jest źle, to później musi być dobrze, bo przecież najważniejszym dobrem tego kraju jest zdrowie Polaków, tak? I jakby konstytucja gwarantuje, że dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie obywatela jest konstytucyjnym obowiązkiem, więc ja jako doktor zawsze się tego trzymam i zawsze próbuję nawet niemożliwe rzeczy robić. Nie zawsze mi się udaje, ale też się nie poddaję, bo dalej walczę. Mam taki charakter i z tymi osobami, które szefowa moja, profesor Narbut i ludzie, z którymi otaczają nasi specjaliści. Jesteśmy taką waleczną grupą i cieszę się, że też w miejscu, w którym pracuję, dyrekcja, z którą mam przyjemność, też jakby to leczenie pacjenta stawia jako taki ważny, no, najważniejszy, można powiedzieć, etap w działaniu placówki.
1: Wróćmy do tego leczenia.
0: Czyli ja powiem tak, terapia biologiczna, kiedy ją można dostać, bo czasami pacjent przychodzi, ja chcę terapię biologiczną. No niestety program jest tak ułożony, że pacjent musi mieć udowodnioną nieskuteczność dwóch terapii klasycznych. Czyli to są pewne terapie takie jak metotrexat, ceklosporyna, retinoidy, czy na przykład jakiś tam apremilast. Ogólne terapie, bądź jeszcze mogło być naświetlanie lub fototerapia, ale taka specjalna połączona z tabletkami, ona się nazywa PUVA, no nieważne, ale te dwie terapie muszą być nieskuteczne i my to musimy mieć w dokumentacji medycznej pacjenta, żeby tego pacjenta móc skwalifikować do programu, żeby wysłać go do specjalnego zespołu ekspertów, którzy koordynują ten program, żeby zatwierdzili tego pacjenta w tym programie, żeby pacjent mógł to leczenie. Tych pacjentów w Polsce jest leczonych powyżej 10 tysięcy, co jest dosyć dobrą wiadomością, aczkolwiek mogłoby być leczonych jeszcze więcej. Dobrą wiadomością jest też to, że te leki, które były wprowadzone te 20 lat temu, 15 lat temu, ich ceny utraciły patenty, więc ceny tych leków istotnie spadły, więc niektórzy Polacy nie chcą przechodzić tych terapii, i żeby
1: sami
0: kupują sobie, tak? Bo lek jest, no nie wiem, na poziomie 100 euro kosztuje miesięcznie, tak? Więc niektórzy pacjenci po prostu nie chcą stosować tych leków klasycznych. Jeżeli pacjent nie chce, pacjent ma możliwość wyboru, tak? Natomiast później, jeżeli będzie kwalifikacja do programu, to niestety będziemy musieli tą drogę tych nieskuteczności udowodnić. Czyli to jest pewne, ale są to leki o najwyższej skuteczności, które też często są stosowane w innych wskazaniach. To są takie, jak to chce być pan leki, znaczy takie szerokie leki, które mają wskazania nie tylko w łuszczycy, ale w łuszczycowym zapaleniu stawu, bo tego jeszcze nie powiedziałam, że 30% naszych pacjentów z łuszczycą rozwinie zapalenie stawów. To jest jedno z najczęstszych powikłań i o to zawsze pacjenta powinniśmy pytać. Jeżeli my nie włączymy leczenia szybko w ciągu, no tak najlepiej byłoby pół roku od rozpoznania, ale powiedzmy tych 2 lat, to zmiany stawowe są już później nieodwracalne i mogą postępować. To jest bardzo ważne, żebyśmy my, dermatolodzy, byli świadomi i pacjenta pod kątem tych stawów takie pytania mu zadawali, czy go bolą stawy, czy ma obrzęki. No takie mamy kilka pytań, które powinniśmy raz do roku przynajmniej temu pacjentowi z łuszczycą. Pamiętajmy też, że łuszczyca może rozwinąć się u maluchów. Rzadziej, no bo jeżeli mówimy, że łuszczyca populacyjnie to jest 3%, jeśli chodzi o populację dzieci to jest 1%, z reguły to jest tak kilka latek, ale może rozwinąć też u niemowlaka. I to wtedy często ma na przykład w okolicy pieluszki, często gdzieś tam. Na przykład mama myśli, że to jest odparzenie po pieluszce, po pampersie, a to wcale nie jest odparzenie, tylko na przykład początek łuszczycy, więc
1: trudne
0: też tego musimy mieć świadomość.
1: Bardzo trudne. Pediatrzy muszą też mieć oko swoje.
0: Żeby też skierowali, pomyśleli o tym, że jak coś nam nie idzie, to może do dermatologa, niech dermatolog zobaczy. My czasami też nawet nie jesteśmy pewni. No teraz mając dermatoskopy, to tam pewien obraz jest, wzorzec łuszczycowy na tyle pewny, że nie zawsze musimy pobierać biopsję, co dla dziecka jest traumatyczna, ale jednak w takich przypadkach wątpliwych o ten wycinek malutki, 4-milimetrowy wycinek skóry pobieramy. Ale nieważne, czyli to są też dzieci, to jest też młodzież, młodzi dorośli, no i później osoby
1: po 60.
0: No tak umownie, wiecie,
1: te granice.
0: Jedna z koleżanek mówi, choroby książek nie czytają, ale pewne standardy są i evidence-based medicine to jest to, na czym my eksperci opieramy się, więc tego się będziemy trzymać. Natomiast choroby na chwilę obecną wyleczyć się nie da, aczkolwiek te nowoczesne leki, ale nawet też klasyczne, mogą wprowadzić pacjenta w tak zwaną trwałą remisję. Trwałą remisję kontrolowaną, jeżeli te leki dajemy. Czasami możemy próbować po kilku latach na przykład robić wakacje terapeutyczne, no albo pacjent przerywa, bo nie wiem, wyjechał z kraju, kobieta zaszła, jest w ciąży, wychowuje, karmi. Tak. No nie można, bo wtedy są pewne przeciwwskazania, że jakby to leczenie powinno się wtedy wstrzymać, są zabiegi operacyjne, no jakieś tam rzeczy. No i czasami wydaje się, że nawet odstawienie
1: jak
0: tego leku...
1: Jak jest czas remisji, to znaczy...
0: Ustąpienia zmian, nie ma zmian. Tak. Naszym
1: to te
0: celem
1: zmiany
0: łuszczycy.
1: Zostają, czy, no właśnie. Czy właśnie, czy one ustępują także?
0: Chciałam pani redaktor powiedzieć, jakie są cele terapeutyczne. Czyli mamy pewne cele.
1: Tak, do czego idziemy jako lekarz?
0: Jako nasze towarzystwo Polskie Towarzystwo Dermatologiczne mamy też rekomendacje leczenia różnych chorób. Tak? Czyli my mamy algorytmy postępowania, jak my mamy się poruszać i co dermatologom mówimy jako ta grupa ekspertów. I w tych wytycznych mamy ustalone, że ta poprawa, którą minimalna, to jest powyżej 75% poprawy. Tak? Czyli 3/4 zmian musi zniknąć. Minimum, żebyśmy nic z tym, żeby to leczenie, na którym pacjent jest, uznać jako skuteczne. Ale tak naprawdę nas interesuje 90% poprawy, czyli prawie, tak my mówimy, prawie czysta skóra. Ale według tych nowych wytycznych, które prawdopodobnie no, powstaną niedługo, to będzie to, że chcielibyśmy, żeby to było między 90 a 100, a właściwie z naciskiem na 100, żeby pacjent w ogóle zapomniał, że ma łuszczycę. I tacy pacjenci właśnie w tych terapiach biologicznych są. My również możemy zmieniać, tak, z jednego leku biologicznego, może, jeżeli on działa na początku, pierwszy rok, drugi rok w programie działa, a później na przykład przestaje działać, albo no nie wiem, pacjent rozwinie jakieś może działanie niepożądane, możemy zmieniać na kolejne grupy, bo tych leków mamy kilkanaście, więc możliwości terapeutycznych mamy sporo. No, idealnym byłoby, gdybyśmy na przykład te leki nieinnowacyjne, te starsze, mogli na przykład już w gabinetach pisać na przykład na refundację, na przykład odpłatność 30% dla pacjenta na receptę albo na ryczałt, tak? Tak jak inne leki, żeby odciążyć na przykład te programy lekowe, które muszą przechodzić przez szpital, pacjent musi przyjść do poradni szpitalnej, no pewnego rodzaju utrudnienie i ten, no zobaczymy jak to będzie, prace nad tym są już od wielu miesięcy w toku, ale no wiadomo, że te rzeczy nie wdraża się tak bardzo szybko. Ale chciałabym powiedzieć, że ta sytuacja, jeśli chodzi o liczbę leków, rejestrację, to na tle Europy nie odbiegamy, więc można powiedzieć, że jest dobra, tak? Czyli tutaj pod tym kątem to leczenie nowoczesne jest i tych placówek na terenie województwa jest kilka. Tak, bo to jest poza naszym centralnym szpitalem klinicznym, to jest klinika na placu Harrera, czyli szpital WAM. Znaczy też centralny szpital kliniczny de facto, bo WAM podlega dawny szpital WAM, czyli
1: uniwersyteczny. No teraz się może rozdzielą za jakiś czas.
0: Nie, to jest szpital, nie, szpital na Żeromskiego, to jest plac Halera, tak, czyli klinika na placu Halera, oddział w Biegańskim, Bełchatów, program ma Salwę.
1: Przypomnę pani profesor Aleksandra Lesiak, dermatolog, bo rozmawiamy o łuszczycy, chorobie ciężkiej, przewlekłej, takiej również wymagającej jakiegoś psychologicznego wsparcia tak, ja tego u nie tych młodych pacjentów, prawda? Szczególnie w tym piku, jak pani doktor powiedziała, wchodzi w życie 18, 19, 20-latek czy latka. Właśnie.
0: Pani redaktor, bardzo ważnego, o czym jakby w tej części nie dużo chcę powiedzieć na ten temat, żeby państwa uświadomić, zdrowie psychiczne to jest też ten element tak zwany, który bardzo cierpi, jeśli chodzi o łuszczycę i pacjenci zdecydowanie częściej rozwijają zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe. Są to pacjenci, którzy dużo częściej korzystają z opieki właśnie psychologa i psychiatry i my nawet często też sugerujemy tym pacjentom, żeby z pomocy tej interdyscyplinarnej. Chciałam też pokazać, że jak pacjent przychodzi do nas z łuszczycą, to my musimy na niego spojrzeć tak holistycznie, nie tylko przez pryzmat skóry, tylko właśnie głębiej przez to, że my musimy zrobić ten lipidogram, badanie poziomu glukozy, badanie ciśnienia, że tak trochę w rolę internisty, tak, a już od razu i później ewentualnie pokierować do naszych kolegów, czy reumatologa, zapytać się o problemy jelitowe, właśnie o problemy psychiczne, żeby od razu jakby zaprogramować tego pacjenta, bo jednak to złapanie tego, to tak jak, wie pani, jak z ogniem, nie? Jak mamy pożar i złapiemy go w tym momencie, kiedy on zaczyna dopiero i my ugasimy go, to nie będzie tego ogromnego pożaru, który zniszczy nam wiele hektarów lasu, tak? Dlatego też im szybciej, tym lepiej, żeby ten proces zapalny i ten układ immunologiczny, który za tym stoi, nie utrwalił się w tym takim właśnie boju i był taki bardzo gotowy, że byle co i od razu jest, byle czynnik i ten ogień się po prostu roznieca na nowo w bardzo dużym nasileniu, więc to podejście jest bardzo ważne. Im szybciej, tym lepiej.
1: Profesor Aleksandra Lesiak, dermatolog. Za chwilę wrócimy do naszego spotkania. Pani profesor Aleksandra Lesiak, dermatolog, wenerolog, związana przede wszystkim ze szpitalem klinicznym, Centralnym Szpitalem Klinicznym, który tu zresztą niedaleko naszego radia. Natomiast rozmawiałyśmy o łuszczycy. Wspominała pani tam o tych przypadkach, nawet w wieku niemowlęcym, że się zdarza. A jak odróżnić, mówię tutaj już oczywiście o specjalistach, o dermatologach, na tym wczesnym etapie łuszczycę od atopowego zapalenia skóry? Co to takiego to atopowe zapalenie skóry? Bo ono się przytrafia także dzieciakom w niemowlęctwie.
0: Zdecydowanie częściej. To jest choroba, atopowe zapalenie skóry to troszkę też inna choroba, chociaż też jako choroba zapalna skóry. Atopowe zapalenie skóry, czyli dotycząca skóry, jest stan zapalny skóry. Atopowe to jest coś, co określa, że pacjent ma taką naturalną, uwarunkowaną genetycznie nadprodukcję takiej immunoglobuliny w klasie IgE. Nie u każdego pacjenta wcale tak jest, no ale to jest ta atopia, tym się definiuje. To jest takie stare powiedzenie. Atopowe zapalenie skóry niestety przez wiele lat i ono cały czas w podręcznikach jest w grupie chorób alergicznych. Ale to nie jest choroba stricte alergiczna u tych pacjentów. To jest choroba, u których na podstawie też znowu takich koincydencji, współistnienia wielu czynników genetycznych, środowiskowych, infekcyjnych, stresowych, dochodzi do tego, że najpierw jest uszkodzona bariera naskórkowa, czyli ten zewnętrzny płaszcz nie działa, czyli mamy taki troszeczkę mur z tą zaprawą niepełną, przepuszcza nam te czynniki drażniące, infekcyjne wpływają, drażnią, destabilizują mikrobiom skóry i dochodzi do stanu zapalnego i do rozwoju świądu. I to jest choroba, która najczęściej zaczyna się w dzieciństwie. W pierwszych 2 latach życia, najwięcej rozpoznajemy ją od mniej więcej 6 roku życia. Dziecko ma odpowiednie lokalizacje, są to policzki, są to okolice nadgarstków, kostek, okolice na przykład wypukłych części ciała, na przykład brzuszek, mogą być to uda.
1: Zmiany wyglądają zdecydowanie inaczej niż
0: nie, to są
1: łuszczycy.
0: Zupełnie inne, zupełnie bo to są tam zmiany dla dermatologa wytrawnego, to można widać. Powiedzieć, że patrzymy i tam też czas. W atopowym zapaleniu skóry, jak mówiłam, w łuszczycy u niemowlaków to bardzo często będzie skóra głowy, też może być im na przykład okolice pieluszkowe. Pieluszka u pacjentów z AZS-em właściwie okolica pieluszkowa to jest wolna, to jest tak jak my zastanawiamy się, to zdejmujemy pampersa, wolne, mamy wątpliwość, no prawdopodobnie atopowe zapalenie skóry. Natomiast do tej alergii chciałam powiedzieć, ta alergia to trochę tak nas pokutuje i męczy, bo najpierw pierwsze co jak się pojawia na skórze u malucha to alergia, tak, dajemy mleko bez
1: wysypka,
0: mleka,
1: tak.
0: Trzeba unikać tego. Tylko 30% pacjentów z AZS rozwinie alergie pokarmowe. Więc to jest najważniejszą podstawą, to jest właśnie uszczelnienie tej bariery poprzez prawidłową pielęgnację. To jest taka, jak ja to mówię, emolientoterapia to się nazywa. Czyli stosowanie takich preparatów miejscowych po kąpieli, najlepiej 2-3 razy dziennie na całe ciało, które przywracają to, czyli nie ma, czyli tą zaprawę przywracają między komórkami tej zewnętrznego tego płaszcza, który nas chroni, zaklejają nam te dziurki, czyli można powiedzieć, że pacjent z atopowym zapaleniem skóry nosi taki płaszczyk na deszcz, który przed tym deszczem nie chroni, bo ma dziurki i dopiero jak nałożymy tą taką powłokę na zewnątrz, te dziurki się zakleją i wtedy on przed tym deszczem, czy przed parowaniem z nas wody, czy tym wnikaniem do nas, z różnych czynników zewnętrznych będzie nas chronił, tak? Czyli tak to powinniśmy sobie, mówimy też o tym, że ta skóra wygląda jak taka wyschnięta kałuża po deszczu, gdzie mamy te kratery, tak? Takim testem to akurat koleżanka jeszcze z innego szpitala robiła taki test, ja od niej troszkę to odgapiłam, ale to jest bardzo fajne dla dzieci, na przykład tak zwany test z kanapką i serkiem takim rozsmarowującym się. Nasmarowaliśmy, dlaczego to jest ważne tam Jasiu czy Kasiu, że ty musisz smarować. Zrobimy takie doświadczenie. Na kanapkę smarowaliśmy takim serkiem rozsmarowalnym różne typy tych smerków, serków śmietankowy, nieśmietankowy. Zostawialiśmy na 24 godziny. Ten serek nam wysychał, no bo przecież parowała z niego woda i robiły się takie szczelinki. Jak robią się te szczelinki, to następnego dnia kładliśmy następną warstwę serka i szczelinki znikały. I tak mówiliśmy, tak się dzieje z twoją skórą, jeżeli jest skóra nieposmarowana. I żeby ta skóra wyglądała i ta kanapka była znowu apetyczna i żebyś chciał ją zjeść, musimy dołożyć tego emolientu. Więc, czyli taki test, czyli to jest taki, albo ja mówię, myjesz ząbki.
1: Też psychika, tutaj widzę, bardzo duża.
0: Psychika, ale to jest też choroba, która bardzo swędzi, czyli jest świąt. Dziecko się drapie. Jak pacjent odczuwa świąt, to nie śpi. Jak dziecko nie śpi, to nie śpi cała rodzina. To jest choroba, która dotyka nie tylko samego pacjenta, ale całej rodziny. I tutaj niwelowanie świądu, ale pierwszym etapem to jest właśnie ta emolientoterapia. I teraz znowu, leczenie będzie zależało od tego, jak mocne, jak silne jest to atopowe zapalenie skóry. Czyli jest to taka, i chcę jeszcze o tym powiedzieć.
1: I też są te poziomy takie.
0: Tak, i znowu mamy tak zwane łagodne, umiarkowane i ciężkie. I jeżeli jest to łagodne, to leczenie miejscowe nam wystarcza. Umiarkowane, ciężkie, no to mamy też metody klasyczne, ale mamy też program lekowy. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że u nas w naszej klinice realizujemy taki bardzo ciekawy program, który jest dostępny dla pacjentów między 2 a 18 rokiem życia, nazywa się to badanie STEDI, gdzie mamy cały czas rekrutację. To jest absolutnie bezpłatne dla wszystkich pacjentów i jeżeli Państwo chcielibyście w tym programie wziąć udział, znaczy Wasze dzieci, to serdecznie do kliniki naszej dermatologii, do Centralnego Szpitala Klinicznego zapraszamy i możecie, cały czas rekrutacja do tego badania STEDI trwa. Ale chciałam powiedzieć, że tutaj też mamy dużo innych możliwości, bo też powstały program lekowy. Tak jak mówiłam o łuszczycy, że jest program lekowy. W atopowym zapaleniu skóry, w tych umiarkowanych, ciężkich, znaczy on jest do ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry, możemy pacjentowi pomóc i też mamy już teraz, zaraz żebym policzyła, 3 leki biologiczne, 6 leków możliwych do zastosowania. No u malutkich dzieci jest to tylko jeden lek, ale jeden lek biologiczny może być zastosowany nawet już po 6 miesiącu życia, więc tych możliwości w tych ciężkich atopowych zapalenia skóry też mamy, ale najważniejsze jest, proszę Państwa, to ja mówię, nie ruszymy, bo to wiecie Państwo, jak dbamy o zęby i chodzimy do stomatologa, no to nawet gdybyśmy poszli do najlepszego, który by nam zrobił najlepsze wypełnienia i zrobił nam najlepszy aparat, jeżeli my zębów nie będziemy myć, to dostaniemy próchnicy i zęby trzeba będzie wyrwać. Tak samo jest z tą skórą, która nie jest emolientowana, najlepsze terapie nie będą dobrze działać, jeżeli nie damy tej podstawowej terapii. To jest podstawowa, jakby taki fundament leczenia, to jest właśnie emolientoterapia i na edukacji. Nie przegrzewanie, nie noszenie ubrań z wełny, zmycie się, jak się bardzo spocimy, bo sam
1: higiena, pod może, bardzo wysoka, ten, tak.
0: Kąpiele, ale nie za często, ale raz w tygodniu i z nałożeniem emolientoterapii. Jeżeli wiemy, że coś drażni. Emolientoterapia, to się tak nazywa. To pochodzi z greckiego właśnie, nawilżać, dodawać właśnie natłuszczenia, więc chodzi o to, żeby, no ja nie chcę powiedzieć, że to jest, bo pacjent jak mówi, nastosowanie balsam, to traktuje to jako kosmetyk. To nie jest kosmetyk. To jest taki, no można powiedzieć, niezbędny. Ja to traktuję jako wyrób medyczny, jako lek, tak? One niestety nie są refundowane, ale nie, jest tych emolientów naprawdę bardzo wiele, od tak zwanej pierwszej generacji, drugiej, trzeciej, do tak zwanych emolientów plus i jest co wybrać, tak? Nie zawsze łatwo dobrać ten emolient. Czasami jak dziecko ma bardzo silny stan zapalny, to ta skóra przy tych emolientach może szczypać, więc czasami my takie maści robione, jeszcze recepturowe tym pacjentom na kilka dni, ale ważne jest to, żeby tego momentu nie przegapić, żeby ten stan zapalny, ten świąt opanować jak najszybciej. Bo jeżeli świąt, dziecko nie śpi do drugiego roku życia, dochodzi do trwałych pobudzeń w ośrodkowym układzie nerwowym i później zaburzeń behawioralnych, ADHD, zaburzeń lękowych i dużych problemów, takich poznawczych, braku koncentracji, problemów w adaptacyjnych w życiu codziennym, w życiu społecznym, w życiu szkolnym.
1: To
0: też choroba, która wpływa na jakość życia. Ogromnie.
1: No właśnie, ale ja rozumiem, że jeżeli się precyzyjnie pacjent, rodzice zastosują do tych zaleceń, dziecko chore jest pod stałą opieką i stałą kontrolą, to udaje się te procesy zatrzymać i też doprowadzić do takiego stanu.
0: Do skóry, która nie widać.
1: Do skóry, na której nie widać
0: tak,
1: właśnie.
0: Tak, i to znowu też. Jak dobrze przeleczymy od samego początku i tego pacjenta będziemy jakby leczyć na miarę i wagę jego choroby, bo ja jestem takim lekarzem i nasza grupa, która leczy, nasi specjaliści, że leczymy nie za dużo, czyli z armaty do mrówki nie strzelamy, ale też z łuku do słonia też nie, tak? Więc chodzi o to, żeby to leczenie dobrać odpowiednio. Czyli jak jest duża choroba, to idziemy z dużymi lekami. Jak jest mała choroba, to wystarcza nam najczęściej, tak zwany, my mówimy na to standard of care, gdzie mamy emolientoterapię, leki przeciwzapalne, to są z reguły maści na bazie glikokortykosteroidów miejscowych, a później inne maści, tak zwane inhibitory kalcyneuryny. Tylko też nie wszyscy stosują to. A dieta to jest w ogóle coś... A często u nas jest tak, że najpierw jest dieta, testy alergologiczne, skóra tak jak źle wygląda, tak jak wyglądało. Dziecko nie śpi, tak jak nie śpi. Więc zachęcam wszystkich łodzian, którzy nas słuchają, którzy mają dzieci z atopowym zapaleniem skóry, żeby udali się do dermatologa na konsultację z tym względzie, żeby zobaczyć, czy to leczenie, które jest na skórę, bo to jest choroba, która dotyczy skóry, a inne choroby mogą z nią współistnieć. Alergie wziewne, alergie pokarmowe, astma oskrzelowa, pokrzywki, to są choroby współistniejące. Pamiętajmy, że w atopowym zapaleniu skóry to też jest choroba, manifestacja choroby ogólnoustrojowej, też częściej depresje, zaburzenia lękowe. Problemy na przykład zaburzenia na przykład kośca, osteopenia, czyli niedobory, osteoporoza częściej u tych pacjentów może, niektóre zakażenia częściej mogą u nich występować, więc to też choroba jest, która wiąże, choroby też metaboliczne mogą częściej występować, więc też patrzymy holistycznie na takiego pacjenta.
1: Ogromne zapotrzebowanie na edukację widzę. Czy w związku z tym powołanie tej łódzkiej szkoły atopii to też jest taki pomysł na to, żeby po prostu poszerzać informacje, jak najlepiej docierać z nią do jak najszerszego kręgu potencjalnych przyszłych albo nawet i zdrowych grup społecznych, ale żeby miały świadomość, jak bardzo ważna jest ta reakcja na pojawiające się właśnie jakieś problemy skórne.
0: No, szkoła atopii została powołana przez nas. Ja miałam taki pomysł, no to nie jest nowa inicjatywa, którą ja gdzieś wymyśliłam, nie chcę sobie do tego, ale jakby w Łodzi, można powiedzieć, ją gdzieś tam wdrożyłam i tutaj z grupą naszą realizowaliśmy ją zwłaszcza bardzo intensywnie online w czasie pandemii. Mieliśmy też dużo spotkań przed pandemią i później po pandemii też stacjonarnych z rodzinami w celu edukacji, rozmowy właśnie. My tą szkołę atopii, powiem szczerze, w naszym życiu codziennym klinicznym robimy u każdego pacjenta, który jest przyjmowany do tego, żeby właśnie uświadamiać, ale mam wrażenie, że mimo tego, że choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów, to nie udźwignie taki to ciężar. Także musimy cały czas próbować, czyli jeszcze więcej tych kotletów, jeszcze więcej tych atletów. Czyli ta edukacja rosnąca jest cały czas potrzebna, bo mimo wszystko przychodzą do nas pacjenci do gabinetu i my się znowu dziwimy. No ale jak to? To znowu tego jeszcze nie wiadomo. No już tyle razy to było mówione, tyle razy, ale rodziców trzeba edukować, no bo te dzieci rodzą się cały czas. I ten rodzic te 5 lat temu nie był na naszej szkole atopii, nie słuchał nas, czy nawet 2 lata temu. Więc jest to stała potrzeba, czyli edukacja i różne rzeczy, które są robione, czy w województwie i też mam taki pomysł, no jeszcze nie byłam, ale to jest pomysł, który gdzieś tam rodzi się w mojej głowie. Może edukacja na poziomie już szkolnym, wczesnoszkolnym w ogóle o problemie skóry, bo tak naprawdę nie mówimy za dużo o tym w życiu szkolnym. I dzieci też, pamiętajmy, że dzieci, u których widać zmiany skórne, to też często doświadczają dzieci z łysieniem plackowatym, gdzie dochodzi do... To też choroba kolejna autoimmunologiczna, mogłybyśmy z panią redaktor pół godziny kolejna,
1: no tak,
0: albo godzinę mówić.
1: Ale wtedy stygmatyzacja.
0: Tak, stygmatyzacja i dzieci... Tak. Jest prześladowanie, tak? To jest tak zwane prześladowanie przez rówieśników. No i ogromne traumy psychologiczne tych dzieciaków, więc też takie oswajanie zdrowego społeczeństwa, żeby nie bać się, że tymi chorobami my się nie zarażamy, ale możemy zarazić się tolerancją, akceptacją, przygarnięciem i niewykluczaniem. Tak? To jest, ja zawsze mówię, że pozytywnym działaniem i miłością jesteśmy w stanie zbudować dużo więcej niż negacją i konkurencją.
1: Pani profesor, my mogłybyśmy tutaj rozmawiać i rozmawiać. Ja wsłuchuję się w tę taką, powiedziałabym, pełną wielkiej empatii do pacjentów pani profesor opowieść. Umówimy się na 100%.
0: Dziękuję bardzo już za zaproszenie.
1: Czas jakiś bardzo, bardzo będę wdzięczna za kolejną wizytę. Tymczasem dziękuję ślicznie za to, co dziś pani profesor Aleksandra Lesiak, dermatolog, wenerolog, Centralny Szpital Kliniczny, Akademia
0: Uniwersytet Medyczny.
1: Uniwersytet Medyczny.
0: Chociaż ja kończyłam jeszcze akademię. Znaczy już stara jestem.
1: Do kolejnego spotkania.
0: Pani redaktor, bardzo dziękuję. Chciałam tym, którzy mnie słuchają, młodzianom i wszystkim z województwa i tym, którzy mają dostęp do radia, powiedzieć, że jeżeli macie wątpliwość, nie zwlekajcie. Przyjdźcie do dermatologa, zapytajcie. No, do dermatologa potrzebujemy skierowania od lekarza rodzinnego, ale to nie jest problem, żeby je uzyskać. Ale pamiętajcie, że ze skóry możemy naprawdę dużo wyczytać. Czasami skóra mówi nam o tym, co dzieje się w środku. Więc to nie tylko skóra, to czasami wasze zdrowie, a nawet może i życie.
1: Dziękuję jeszcze raz, Małgorzata Warzecha. Też dziękuję państwu za to spotkanie.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku i pod koniec tygodnia. Dzień dobry też naszemu gościowi, a z nami na łączach wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Piotr Malepszak. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Panie ministrze, zaczniemy od newsamoney.pl. Pieniądze z budzkiego tunelu średnicowego mają trafić do województwa pomorskiego. Jak informuje money.pl, opóźniona o wiele lat inwestycja w Łodzi miała móc się ubiegać o nawet 1,8 miliarda złotych unijnego dofinansowania, ale resort infrastruktury zdecydował inaczej i pieniądze zostaną przeznaczone na konkurs kolei, kolej miejska i bezpieczeństwo na kolei w ramach programu Fenix, w którym udział może wziąć właśnie projekt Pomorska Kolej Metropolitalna na południe. Z czego wynika taka decyzja?
2: To nie jest nowy news, bo ta informacja, właściwie ta decyzja zapadła już wiele miesięcy temu i tutaj nie ma zabierania pieniędzy z tunelu łódzkiego, tylko jest zamiana pieniędzy z programu Fenix. Te środki, które miały być pierwotnie przeznaczone na tunel w Łodzi, przechodzą na potencjalnie dwa inne projekty, bo tam szacujemy, że dwa inne projekty mogą być z tego zasilone, między innymi kolej metropolitalna w Trójmieście i drugi taki projekt, którego spodziewamy się, że będzie wnioskował o dofinansowanie, to jest projekt kolei...
1: Lubuska kolej Trójmiejska.
2: Kolej Trójmiejska to jest jeden, chodzi o konkretnie o projekt pod roboczą nazwą PKM Południe, a drugim projektem jest kolej w obszarze Zielonej Góry, województwa lubuskiego pod nazwą takim roboczą nazwą SCALP. I o co chodzi, jeśli chodzi o finansowanie tunelu? Tunel w Łodzi przechodzi na finansowanie z budżetu państwa.
1: Czyli w całości te niemal 2 miliardy złotych zapłaci budżet państwa za tę inwestycję. Prawdopodobnie też więcej, no bo te koszty też wzrosły w ostatnich latach.
2: Tylko że to konkretnie, jeśli chodzi o dofinansowanie, unijne, to tam była kwota na poziomie 600 milionów złotych, ta, która jest przenoszona.
1: Panie ministrze, a czy to przesunięcie tych pieniędzy wynika z perspektywy, w której Fenix musi się zamknąć, czyli 29 rok?
2: Tak, to wynika z tej perspektywy. Tam są obwarowania dotyczące zakończenia fizycznie na gruncie, zakończenia inwestycji i trzeba to rozliczyć do końca 29 roku.
1: Ale to już wiemy, że ten rok w takim razie na pewno nie będzie tą datą zakończenia tunelu średnicowego. Pytanie, czy też mamy postawić znak zapytania przy przełomie 30 i 31, bo to są te najnowsze daty podawane.
2: No, dokładnie tak. I właśnie, czy stawiać znak zapytania? Ja bym nie stawiał tutaj znaku zapytania. Ja bym tutaj, biorąc pod uwagę to, gdzie dzisiaj jesteśmy, jeśli chodzi o postępowanie przetargowe na firmę, która dokończy tę inwestycję, bo tu jesteśmy mocno zaawansowani, jeśli chodzi o te rozmowy z firmami, które mają doświadczenie w tego typu inwestycje. No to też sobie trzeba jasno powiedzieć, bo wielokrotnie to powtarzaliśmy. Ten przełom 30-31 przyjmujemy tutaj za tę datę zakończenia tunelu tego miejskiego w Łodzi, w drodze między Łodzią Fabryczną, a Łodzią Kalistą i Łodzią Żabieniec i trzema przystankami po drodze.
1: A tego nowego wykonawcę, który dokończy drążenie tunelu średnicowego pod powierzchnią Łodzi i połączy Fabryczną z zachodem miasta, z dworcami Kaliskim i Żabieńcem, jego poznanie to jest kwestia dni, tygodni czy miesięcy, do końca roku go poznamy?
2: To jest kwestia najbliższych kilku tygodni, gdzie chcemy zamknąć etap, który pozwoli nam wybrać tego wykonawcę do końca roku.
1: Czyli pierwszy kwartał przyszłego roku jako data wznowienia tego drążenia to jest wciąż realny termin.
2: Tak.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, pełnomocnik rządu do spraw CPK, po raz pierwszy w tej drugiej roli na naszej antenie. Dużo pracy i dużo porządków, bo przypomnijmy, że też niedawno odwołano prezesa i wiceprezesa spółki Centralny Port Komunikacyjny.
2: Pracy przybyło, ponieważ doszedł oczywiście cały obszar związany z CPK, a to jest i lotnisko, i linia kolejowa, szczególnie ta w pierwszej kolejności do realizacji z Warszawy przez nowe lotnisko do Łodzi, dalej w kierunku się radza z rozwidleniem na Poznań i Wrocław, ale też doszedł cały obszar związany z tym lotnictwem, rozumianym jako tym lotnictwem dzisiaj funkcjonującym, istniejącym w postaci, lotnisk, między innymi lotniska Okęcie, portów lotniczych, linii lotniczej LOT. To są te wszystkie nowe obszary, które znalazły się obecnie u mnie.
1: Zarząd spółki miał od ponad roku starać się przekonać Ministerstwo Infrastruktury, by otworzyło drogę do dotacji unijnych w ramach programu Fenix dla budowy właśnie kolei dużych prędkości. Te działania miały się zakończyć bez skutku, mimo tego, że członkowie zarządu spółki CPK mieli alarmować, że brak pieniędzy bezpośrednio może zablokować inwestycje. Pan może potwierdzić te doniesienia Money.pl?
2: W doniesieniach Money.pl było kilka istotnych nieścisłości, jeśli chodzi o kwestie dotyczące możliwości finansowania ze środków unijnych, ponieważ tam spółka wnioskowała już o środki unijne i dostała środki unijne na dokumentacje studialne i projektowe, a teraz spółka będzie wnioskować o środki unijne z nowej perspektywy, z tej perspektywy 28-34. I to, co sobie powiedzieliśmy na początku, nie było już możliwości, żeby wnioskować o środki unijne z obecnej perspektywy, która w ramach programu Fenix zakończy się do roku 29 z rozliczeniem środków, ponieważ trzeba fizycznie zakończyć roboty budowlane do tego czasu, a w tych założeniach, tam gdzie mamy już środki unijne, środki budżetowe, to jest między innymi ten drugi tunel w Łodzi, a na środki unijne te wszystkie projekty wychodzą poza 29 rok.
1: Panie ministrze, a czy od momentu wbicia tej takiej pierwszej, symbolicznej wręcz łopaty pod budowę tego megalotniska w Baranowie Portu Polska dzielą nas dni, tygodnie czy miesiące?
2: Planowany jest druga połowa września na rozpoczęcie działań pod wzmacnianie gruntów, wzmacnianie fundamentów, przyszłych fundamentów pod terminal lotniska pomiędzy Warszawą i Łodzią. Tu mówimy już o najbliższych 6 tygodniach.
1: Panie ministrze, to możemy powiedzieć, że 32 rok dla Łodzi, dla Łódzkiego, nie tylko, ale też dla Polski oczywiście, to będzie rok takiego kolejowego przełomu, bo wszystko wskazuje na to, przynajmniej jeżeli pójdzie projekt CPK Port Polska zgodnie z harmonogramem, że to będzie jednocześnie rok od otwarcia megalotniska w Baranowie. Będziemy już mogli pojechać w mniej niż 100 minut szybką koleją na trasie Łódź Warszawa. No, Łódź-Warszawa to zdecydowanie mniej niż 100 minut, nawet mniej niż pół godziny, znaczy mniej niż godzina. I do tego może też być już zakończony ten tunel średnicowy pod powierzchnią Łodzi. Wszystko na to wskazuje.
2: I tunel średnicowy, ten, który ma 3 stacje, który jest takim tunelem o charakterze miejskim i regionalnym, chociaż on będzie też częściowo wykorzystywany przez pociągi dalekobieżne, te jadące między innymi z Krakowa przez Łódź i dalej w kierunku Kutna, Bydgoszczy, Trójmiasta. I taki jest plan, chociaż ja bym powiedział, że w tej rewolucji to ona się już dzieje od pewnego czasu, jeśli chodzi o lepsze podłączenie Łodzi do systemu komunikacyjnego. To się już zadziało, jeśli chodzi o system drogowy. Łódź jest w centrum systemu drogowego, a teraz dzieje się w systemie kolejowym, bo taki przykład bardzo, bardzo wymierny, tylko w relacji z Łodzi do Warszawy przez ostatnie 3 lata mamy 80% wzrost liczby pasażerów. I to jest rekordowa liczba pasażerów na tej trasie w historii w ogóle całej kolei.
1: To jest chyba jedna z najbardziej dochodowych tras kolejowych w całym kraju zresztą.
2: Tak, to jest trasa, która w relacji takiej od punktu do punktu, czyli duże miasto, patrząc, nie licząc miejscowości pośrednich, bo wiadomo, że pociągi też zatrzymują się i w Skierniewicach, i w Żyrandowie, i w Koluszkach, ale licząc tylko przemieszczania pasażerów między Łodzią i Warszawą, 80% wzrost. I to jest dzisiaj trasa numer 3, jeśli chodzi o o liczbę pasażerów w systemie krajowym i z dużą szansą na pozycję numer dwa w najbliższych kilku latach.
1: A widzimy także ten boom kolejowy też zyskuje, w Polsce.
2: Tak, tutaj te wzrosty, które mamy, one w ostatnich trzech latach to będzie wzrost, bo już widać, za chwilę będziemy podsumowywać obecny rok, który też jest bardzo dobry. To będzie wzrost w skali kraju w połączeniach chociażby Intercity o 45%, ale dla relacji właśnie Łódź-Warszawa to już 80%, a zakładam, że to się jeszcze podniesie w tej drugiej połowie roku, dlatego...
1: Mówimy o porównaniu, do 23 roku, czy półrocze 26, 25?
2: Półrocze 20, pierwsze półrocze 23 do pierwszego półrocza 26, bo to tutaj mamy wymierne liczby, ale zakładam, że jak porównamy cały 23 do całego 26, to ten wzrost będzie jeszcze kilka procent wyższy niż te 80%. Dokładnie to było 79%.
1: A kolejne dąża za tym boomem kolejowym? Czy przewoźnicy nadążają za tym boomem kolejowym? Bo się zbliżamy do tej rekordowej liczby obsłużonych pasażerów w ciągu roku z 95 roku, no bo jeszcze brakuje niecałych 30 milionów, żeby dojść do tego pułapu.
2: To w tych liczbach faktycznie cała nasza kolej wraca do połowy lat 90. Tylko też musimy pamiętać, że takie rekordowe lata, jeśli chodzi o liczbę pasażerów w naszym systemie kolejowym, to był przełom lat 70. i 80. i tam liczba pasażerów była nawet na poziomie 1 100 000 000. Także biorąc pod uwagę to, co dzisiaj się dzieje, to w przyszłym roku, gdy przekroczymy 500 000 000 pasażerów, to dopiero będziemy w połowie tego odrabiania strat, no, do lat, które trudno porównywać, bo wtedy w systemie drogowym i nie mieliśmy dróg i samochodów była garstka, to dzisiaj trudno te kwestie porównywać, ale chodzi o to, że kolej faktycznie staje się taką alternatywą dla samochodu. Chcemy, żeby teraz mocniej stała się jeszcze alternatywą dla podróżowania z Łodzi do chociażby Warszawy, bo zacznie się rozbudowa A2 i to zawsze są jakieś utrudnienia. Tutaj też wzmacniamy liczbę połączeń, ale ja bym jeszcze bardzo mocno podkreślił rolę kolei regionalnej, tej często codziennej, bo łódzkie ma to szczęście, że ma bardzo dobrego, silnego przewoźnika regionalnego w postaci łódzkiej kolei aglomeracyjnej, takiego przewoźnika, który jest dobrze zarządzany, ma bardzo dobry tabor, ma ten tabor świetnie użytkowany, świetnie utrzymywany i to jest też ogromny atut Łodzi i województwa łódzkiego, jeśli chodzi o te codzienne połączenia. Kolejne rekordy, jeśli chodzi o przewozy w tym roku, to będzie już około 13 milionów pasażerów.
1: To
2: i kolejne
1: skoro już
2: relacje,
1: jesteśmy przy Ełce, to kiedy łódzka kolej aglomeracyjna i być może też inni przewoźnicy będą mogli pojechać na trasie Bełchatów-Piotrków-Trybunalski? Przypomnijmy, Bełchatów jest jednym z największych miast w Polsce bez kolei. Plany mówią o 29-30 roku. Tutaj wciąż te daty są aktualne?
2: Tutaj powiedziałbym, że to jest 30 rok, jeśli chodzi o Bełchatów i dalej, bo tam też jest takie zadanie, żeby nie tylko zakończyć w Bełchatowie, ale dalej przejechać w kierunku Wielunia i stworzyć taką nową oś komunikacyjną od Piotrkowa przez Bełchatów do Wielunia i dalej w kierunku Wrocławia. Bo taki cel przyjęliśmy, żeby pociąg nie kończył jazdy w Bełchatowie. Ale też taka bliższa perspektywa, bo w tym roku, w grudniu, łódzka kolej aglomeracyjna zacznie obsługiwać już Poddębice i powiat poddębicki. Także ten rozwój jest taki w takich planach właśnie bardzo krótkoterminowych, już za kilka miesięcy i w takich perspektywie średnioterminowej, żeby dalej rosła liczba połączeń. To jest też istotne, bo ważne jest dzisiaj dla pasażera, że jest dużo połączeń. Po prostu kolej musi być takim środkiem transportu, który jeździ często i łódzka kolej, Ełka się w to świetnie wpisuje. Także ja spodziewam się, że ta kolejny rok to będzie dokładanie kolejnych pociągów na tych trasach już obsługiwanych, a perspektywa 30 roku to jest właśnie obsługa między innymi też Bełchatowa.
1: Wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw CPK Piotr Malepszak, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Kłaniamy się, dobrego weekendu, do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry.
2: Donald Trump nie wyklucza wprowadzenia regulacji, które kontrolowałyby sztuczną inteligencję. Jednocześnie, jak mówi, ewentualne przepisy nie mogłyby negatywnie wpłynąć na rozwój amerykańskiej AI. To oczywiście w kontekście technologicznego wyścigu z Chinami. Temat nadzoru państwa nad podmiotami rozwijającymi sztuczną inteligencję wrócił po tym, jak firma OpenAI ujawniła, że straciła kontrolę nad jednym z testowanych przez siebie systemów, który wbrew intencji jego twórców, wykonując powierzone mu zadanie, przeprowadził cybernetyczny atak na system innej firmy Hugging Face. A z nami Marcin Maj z portalu niebezpiecznik.pl. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Zanim porozmawiamy o tym, czy technologię sztucznej inteligencji można ewentualnie jakoś uregulować i też na ile mogłoby być to skuteczne i też jakie miałoby to konsekwencje, wróćmy, jeśli pan pozwoli, do tej informacji ujawnionej przez OpenAI. Co dokładnie się stało i na ile faktycznie jest to dzwonek alarmowy, że coś w sprawie sztucznej inteligencji należy zrobić i to pilnie?
3: Może zacznijmy od czegoś takiego. Firma OpenAI wbrew swojej nazwie nie jest za bardzo open i to nie jest żaden, niektórym osobom nawet się wydaje, że to jest jakaś firma rozwijająca coś w rodzaju modelu otwartego. Nie. To jest firma prywatna, która działa dla zysku i która robi różne rzeczy tak jak każda inna firma. I ta firma, co warto podkreślić, prowadzi również marketing swoich produktów. I ten marketing od wielu lat, już możemy tak powiedzieć spokojnie od roku 2022, opiera się na mówieniu ciągłym, że ten model robi coś tak niesamowitego i tak nieprzewidywalnego, że to już jest prawie taki umysł nieobliczalny, który nie wiadomo, co zaraz nam odstawi. No bo to jest, spójrzmy prawdzie w oczy, marketing, który ma pokazać, my mamy coś niezwykłego, czego nikt inny nie ma. I ja bym zawsze patrzył na wszelkie rzeczy, które wygaduje Altman i jego przedstawiciele z OpenAI przez ten pryzmat. Bo teraz tak, z tego, co mówi OpenAI, testowano pewien model, no i on się wymknął spod kontroli, zaczął przeprowadzać atak na inną firmę. Okej. Natomiast teraz pytanie, jaka ta kontrola faktycznie była? Jakie tam faktycznie prowadzono procesy, na ile to faktycznie było zabezpieczone, na ile nie było. Tutaj bym zwrócił uwagę na inne przypadki, które miały miejsce i były bardziej, wydaje się, niekontrolowane czy nieprzewidywane. Czyli na przykład sytuacja, kiedy bardzo wiele promptów pisanych do tego ogólnodostępnego modelu AI stała się wyszukiwalna w wyszukiwarce Google i na przykład mogliśmy poczytać prywatne rozmowy różnych osób z czatem, czasem na bardzo wrażliwe tematy. Czy niedawno sytuacja Anthropica, kiedy się też okazało, że część promptów, no, czatów z modelem Claude też była wyszukiwalna w internecie i publiczna, mimo że chyba ich użytkownicy nie byli na to przygotowani. I zestawiam te niby niepowiązane zdarzenia, żeby pokazać jedną rzecz. Firmy dostarczające produkty AI prowadzą marketing swoich produktów i z jednej strony, owszem, widać, że nie radzą sobie z przewidzeniem wszystkich skutków. To jest zresztą problem, który w nowych technologiach istnieje od dawna. Z drugiej strony czasami budują wobec tego różne legendy. Tak samo słyszeliśmy, kiedy udostępniono model Mythos, jak to firma
2: Anthropic
3: mówiła, no to już jest tak niebezpieczne, że nawet nie możemy tego wypuścić. To jest tak samo jak ja bym to porównał do legendarnej receptury Coca-Coli, która jest podobno nierozpracowana i gdzieś tam jest i jest tajna i nie ma drugiego takiego napoju gazowanego. No nie przesadzałbym z tym.
2: No tak, ale tak. Przy okazji chociażby tego modelu Mythos wypuszczonego przez Anthropic mieliśmy chociażby spotkanie szefa amerykańskiej rezerwy federalnej, czyli amerykańskiego banku centralnego z przedstawicielami innych banków światowych, banków centralnych, aby tę sprawę omówić, a więc no chyba w tym przypadku
3: tak, ja
2: te czynniki decyzyjne, jeżeli chodzi o świat finansów, podjęły decyzję, że sprawa jest poważna.
3: Tak, ja nie twierdzę, że nie jest. To znaczy widzieliśmy już różne ataki przeprowadzone za pomocą narzędzi AI i jedno można na ich temat powiedzieć z całą pewnością. Są w stanie działać szybciej od ludzi z tego powodu, że nie męczą się, mogą działać 24 godziny na dobę i też spójrzmy prawdzie w oczy, jeśli chodzi o to, co nazywamy hakowaniem, to też jest zestaw pewnych przewidywalnych procedur. To znaczy wczujmy się teraz w rolę hakera, takiego no powiedzmy specjalisty od bezpieczeństwa, który przełamuje zabezpieczenia. To nie jest tak, że ten człowiek analizuje głęboko każdą sytuację, z którą się styka i tworzy za każdym razem jakieś niesłychane po prostu skrypty, które łamią nie wiadomo co, tylko najpierw zajmujemy się sprawdzaniem na przykład, czy jest dostępna taka luka w systemie. którą to lukę znamy, wiemy, że ona jest. Jeśli nie jest dostępna, to co robimy dalej? Sprawdzamy, czy na przykład system jest podatny na atak określonego typu, na przykład atak, nie wiem, SQL injection czy coś w tym rodzaju. Zmierzam do tego, że atakowanie różnych systemów jest serią pewnych procedur, które bardzo często są powtarzalne, i w zależności od wyniku tych procedur podejmujemy kolejne procedury. I oczywiście, że ten proces da się albo zautomatyzować i automaty mieliśmy już od dawna, da się również zaprząc do tego sztuczną inteligencję, która będzie podejmowała decyzje. I takie rzeczy też już widzieliśmy, bo to też nie był pierwszy atak dokonany z użyciem AI. Też mieliśmy na przykład bardzo ciekawe ataki na niektóre konta na GitHubie robione za pomocą już narzędzi AI. Wiemy, że na przykład na rynku cyberprzestępczym AI jest używane do rozwijania złośliwego oprogramowania i też rozwija się to dzięki temu szybciej i w sposób bardziej nieprzewidywalny, bo na przykład stosowane są nowe techniki ukrywania kodu w kodzie, czyli tak zwanej obfuskacji kodu, które wcześniej nie mogły być robione tak kreatywnie, że tak powiem, na taką skalę, bo wymagałoby to pracy człowieka. Tak więc problem istnieje, z tym nie dyskutuję. Natomiast na ile te problemy są, że tak powiem, na ile one zmieniają wszystkie reguły gry, to też się przekonamy, moim zdaniem. To, że w ogóle myślimy o tym, że można to uregulować, to jedno, ale gdybyśmy chcieli to realnie zrobić, to musielibyśmy wiedzieć, co tak naprawdę firma OpenAI zrobiła. I ja oczywiście zapoznałem się z wieloma na przykład artykułami o tym, co rzekomo się stało, ale nie możemy powiedzieć, żebyśmy wszystko wiedzieli o tym produkcie, wszystko o tym modelu, no i z całą pewnością wiele produktów OpenAI to są produkty zamknięte, wbrew nazwie tej firmy. Tak więc my możemy się domyślać, że coś poszło nie tak, jak chcemy, albo możemy sądzić, że ktoś chce zrobić takie wrażenie.
2: Firma Hugging Face w raporcie po tym ataku napisała, tu cytat, model, który nas zaatakował, działał z taką szybkością, na taką skalę i z taką wytrwałością, że żaden ludzki haker nie byłby w stanie mu dorównać. Zwiększało to szanse na powodzenie ataku, jednocześnie zasypując stronę broniącą się lawiną działań wymagających zbadania.
3: Oczywiście.
2: I to też jest pytanie o istotę tego problemu. Jak to opisuje OpenAI, problem polega w tym, że tak trochę przekładając to na sytuację szkolną, firma OpenAI zleciła temu modelowi rozwiązanie jakiegoś problemu. Tymczasem ten model, zamiast go rozwiązać, po prostu wkradł się do pokoju nauczycielskiego i ukradł odpowiedzi. No i w tym sensie to zadanie rozwiązał. Czy to jest prawidłowa interpretacja? Czy tak to mogło wyglądać?
3: Tak, to znaczy oczywiście posługujemy się pewnymi uproszczeniami, ale tak, tak moglibyśmy to opisać.
2: Zarówno OpenAI, jak i Anthropic poinformowały, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy ich modele podczas testów zdolności w zakresie cyberbezpieczeństwa wielokrotnie zachowywały się w sposób nieoczekiwany i niepokojący. No właśnie, pytanie, czy ludzie, którzy tworzą te modele, oni rozumieją tak naprawdę, co tworzą, co robią i jakie to może mieć konsekwencje? Czy tutaj w pewnym sensie mamy do czynienia z wolną Amerykanką i improwizacją do pewnego stopnia?
3: Tutaj użyję pewnego słowa, które przestało być popularne, a szkoda. To są systemy emergentne. Co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że mamy jedną komórkę nerwową w mózgu i jesteśmy w stanie wiedzieć mniej więcej, jak ona działa. Ona może być wzbudzona, ona może być nieaktywna i tak dalej. Jeśli mamy 2, 3, 4 komórki nerwowe, jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki będzie ten układ. On może mieć 2 włączone, 2 wyłączone i tak dalej. Ale jeśli tych komórek są miliardy, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zachowań tego układu. Nie dlatego, że co do zasady nie rozumiemy, jak on działa. Chodzi o to, że w nim samym dzieje się tak wiele i może zachodzić tak wiele procesów, że nie do końca wiemy, co się dzieje. I to jest problem z modelami sztucznej inteligencji. Czyli z jednej strony, jak to niektórzy żartują, to jest sytuacja, w której nie wiemy tak naprawdę, co zaprogramowaliśmy, bo pozwoliliśmy temu samo kształcić się i samoprogramować. I tutaj chcę rozróżnić dwie rzeczy. Systemy, na przykład tak zwane modele językowe, bo w tym momencie możemy mówić o czymś takim, to nie są dokładnie kopie ludzkiego umysłu, to nie są elektroniczne umysły. Niemniej są to systemy tak bardzo skomplikowane, że potrafią się zachować nieprzewidywalnie. Ja podam inny przykład. Kiedy model firmy OpenAI zaczął pierwszy raz mówić po polsku, to tak naprawdę nikt tego się nie spodziewał. Bo teraz oczywiście, jeśli nauczymy go mówić po angielsku, a następnie na przykład damy mu dostęp do słowników polsko-angielskich i do angielskich artykułów na temat gramatyki języka polskiego, no to pytanie, czy on w końcu nie zacznie mówić po polsku, tak? Mhm. Może być to działanie, którego nikt się nie spodziewał. Ale ono się wydarzy, dlatego że system cały czas się sam doskonalił. I w ogóle ideą tej współczesnej sztucznej inteligencji jest to, że tak, ona ma zdolność do samodoskonalenia się i nie jesteśmy w stanie zajrzeć w tej, że tak powiem, elektroniczne trzewia i stwierdzić z całą pewnością, co ona robi, a czego nie. W pewnym sensie dajemy jej nie tyle wolną rękę, co dajemy jej szansę na rozwój, który odbywa się no, częściowo poza naszą kontrolą. To trzeba powiedzieć wprost.
2: No właśnie, Elon Musk w ostatnim wywiadzie, głośnym wywiadzie dla The Economist, powiedział między innymi, że ludzie prawdopodobnie utracą kontrolę nad sztuczną inteligencją. Zatem czy ten rozwój powinien być w jakikolwiek sposób kontrolowany, spowolniony? Czy taka kontrola w ogóle jest możliwa w obecnych warunkach?
3: A czy my mamy kontrolę nad rozwojem silnika spalinowego? Bo tak szczerze powiedziawszy, ja wątpię, żeby twórca pierwszego Mercedesa, który jeździł 16 na godzinę, zdawał sobie sprawę, do czego dojdzie po 50 latach. I to jest problem, który my widzimy w absolutnie każdej technologii. 20 lat temu mówiono to samo o internecie. Nie wiemy, do czego dojdzie, jeśli każdy będzie mógł sobie założyć bloga. I na przykład byli politycy, nawet pamiętam teraz nazwisko pewnego włoskiego polityka, on się nazywał Tozzi, który 20 lat temu mówił, że każdemu trzeba wstawić czarną skrzynkę do komputera, bo nie wiemy, co będzie, jak każdy sobie będzie korzystał z internetu i wypisywał, co tam chce. To, że powstały nam nowe rodzaje dezinformacji, nowe problemy społeczne w rodzaju samobójstwa implikowane tym, co się stało w social mediach, jest straszne i było nieprzewidziane. Natomiast taki jest koszt rozwoju każdej technologii i ja z jednej strony powiem tak, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czym to się skończy i kiedy to się skończy, bo też każda technologia rozwija się na krzywej S, czyli najpierw jest to technologia, która powoli raczkuje, jest tam gdzieś w laboratoriach naukowców, jest ciekawa, tak było z modelami językowymi. W pewnym momencie w 2022 roku dostaliśmy to do ręki. I nagle szerokie rzesze osób zaczęły eksperymentować, z czym to się wiąże. Co wzmogło rozwój tego modelu, bo zaczął on zbierać więcej danych. Mhm. Później pojawiły się kolejne i kolejne. Na czym to się skończy, nie wiemy, bo możemy już dzisiaj być tak naprawdę u schyłku tej technologii i dowiedzieć się o tym za jakiś czas, a może się też okazać, że to jeszcze będzie wiele lat. I zwrócę tu uwagę na drugą stronę medalu. Mark Zuckerberg, czyli założyciel Facebooka, mówił niedawno o tym, że na przykład szacunki dotyczące tego, ile osób należy zwalniać z firm, były mocno przesadzone. Obecnie Facebook na przykład wielu pracowników przesuwa do różnych działów, żeby ich zachować, bo spodziewa się, że niedługo będziemy mieli problem z brakiem specjalistów, a z drugiej strony niektórzy mówią, no dobrze, ale pozwalniajmy teraz tych ludzi, których zatrudniliśmy w czasie hura optymizmu na zatrudnianie informatyków czy programistów, bo takie momenty też mieliśmy. A więc tak, nie możemy tego przewidzieć, z tym, że nie możemy tego przewidzieć w dwie strony. To nie chodzi o to, że może być tak, że zarówno może być tak, że o, kiedyś coś odpali rakietę i głupio wyjdzie, zresztą coś takiego jak autonomicznie sterowane systemy uzbrojenia też już mamy. Natomiast z drugiej strony może być tak, że bańka pęknie w pewnym momencie. Ja absolutnie nie bawię się w przewidywanie przyszłości i nie mówię, czy będzie jedno, czy drugie, ale rzeczywiście nie wiemy, to znaczy nie wiemy. Chociaż wiem, że to nie jest najlepsza konkluzja.
2: No właśnie, Musk postuluje wprowadzenie mechanizmu, w którym największe laboratoria sztucznej inteligencji wzajemnie testowałyby i recenzowały swoje najbardziej zaawansowane modele przed ich publicznym udostępnieniem. No i też, jak mówi w tej rozmowie z The Economist Elon Musk, taki system byłby skuteczniejszy niż wyłącznie regulacje państwowe. No i zastanawiam się, czy te regulacje państwowe, one w ogóle mają jakiekolwiek znaczenie. Donald Trump tak bez przekonania mówił o tych ewentualnych rozwiązaniach, także w tym kontekście międzynarodowym, rywalizacji z Chinami. No bo gdyby Stany Zjednoczone ograniczyły rozwój sztucznej inteligencji, jakoś zaczęły te kwestie regulować, no to ciężko spodziewać się, że Pekin postąpiłby podobnie.
3: Ja to znowu porównam do czegoś, co jakiś czas temu wypisywał w takim, moim zdaniem, nieco faszystowskim
2: manifestie.
3: Dobra. Manifest, dokładnie. Chodzi mi o szefa Palantira, który pisał o tym, że nadeszły czasy, kiedy firmy rozwijające AI muszą dostać więcej władzy, możliwości, bo one wiedzą lepiej, lepiej rozumieją i one po prostu uczynią świat lepszym. To niektórzy odebrali dosłownie, tu nie przesadzam, jako taką współczesną formę faszyzmu technologicznego, na zasadzie, skoro mamy technologię, która podejmuje decyzje, to pozwólcie nam zrobić wszystko. I teraz tak, ja mam wrażenie, że na przykład jeśli słucham Elona Muska, to on się mota między jednym a drugim w zależności od tego, czy udało mu się wskoczyć na dany pociąg, czy nie. To znaczy w momencie, kiedy jakaś technologia jest, jako że on sądzi, pod jego kontrolą, to dajcie mi zrobić wszystko, ja jestem ważniejszy, a w momencie, kiedy nie jestem na czele, no bo spójrzmy prawdzie w oczy, są teraz ludzie, którzy są dalej w rozwoju sztucznej inteligencji niż na przykład firmy Muska, no to wtedy on mówi, to nie, nie, to ograniczmy, bo to ktoś musi nad tym zapanować. I też mam wrażenie, że Donald Trump jest politykiem, który tak, z całą pewnością on robi dobrze dwie rzeczy. Zapewnia dochody swojej rodzinie i sobie. W związku z czym na pewno jeśli na przykład jest to na rękę albo jemu jako posiadaczowi akcji, albo posiadaczom akcji jego rodziny czy znajomych, to będzie oczywiście regulujmy albo nie regulujmy.

0: mu każe w jakimś przepisie prawnym, żeby tak było. Tym bardziej, że no nie, nigdy to się na świecie nie udało, zrobienie czegoś takiego. Raczej to jest podsuwanie pomysłu, czego nie robić. Natomiast jeśli chcemy tworzyć regulacje, to niestety musimy spojrzeć na te problemy, które mamy na poziomie jakby społeczeństwa. I na przykład, jeśli w Unii Europejskiej, trzeba to przyznać, mamy AI Act i na przykład zaczyna być wymóg oznaczania treści wygenerowanych, żeby one były. Można się z niego śmiać lub nie, ale to jest próba odpowiedzi na pewien realny problem, że na przykład widz nie zawsze wie, czy klient firmy nie zawsze wie, ja sam spotkałem się z tym problemem w jednym ze sklepów internetowych, że przez jakiś czas nie wiedziałem, że piszę z botem, a powinienem być o tym poinformowany.
1: No to też jest pytanie chociażby o stan naszej demokracji, tak? No bo jeżeli nie potrafimy odróżnić, czy dany wideoklip to jest prawdziwa wypowiedź polityka, czy też wytworzona przez sztuczną inteligencję i nie potrafimy tego odróżnić, no to jak nazwać wybory wolnymi i sprawiedliwymi?
0: Dokładnie. Z drugiej strony mamy takie sytuacje, że podam przykład potężnego algorytmu, który decyduje o bardzo wielu rzeczach w naszym kraju. To jest algorytm Facebooka i tu powiedziałem nie bez kozery w naszym kraju, bo ciekawa rzecz. Mówi się o suwerenności cyfrowej, tymczasem niektóre rzeczy, działania rządu są szybciej ogłaszane na Twitterze i na Facebooku, a w ogóle nie ogłaszane na stronach rządowych. Ja na przykład, i tutaj wypowiem być może radykalną opinię, moim zdaniem wszelkie rządy, a na pewno rząd polski, powinny zaprzestać publikowania jakichkolwiek rzeczy na Facebooku czy Twitterze i obywatelu, chcesz się dowiedzieć, jaką wydaliśmy ustawę, wejdź na stronę kancelarii premiera.
1: A dlaczego taki zakaz powinien obowiązywać w pana opinii?
0: Dlatego, że dochodzimy do takiej szalonej sytuacji, kiedy na przykład Ministerstwo, nie wiem, Pracy i Polityki Społecznej, to rzucam tak znikąd taki przykład, musi konkurować w dotarciu do widza z różnymi na przykład populistycznymi czy pseudonaukowymi bzdurami, które pojawiają się na Twitterze, bo głównym źródłem informowania obywatela staje się Twitter. A jest to produkt amerykańskiej spółki, która decyduje o tym, co będzie widoczne i gdzie. I teraz tak, to też jest AI, które na nas wpływa, czyli algorytm, który ci mówi, co zobaczysz. Ja jakiś czas temu miałem rozmowę z dziennikarzem z innego radia, który zadał mi takie bardzo ciekawe pytanie. Mówi, Chińczycy mają swoją usługę podobną do TikToka i tam są same wartościowe treści, a nam ci sami Chińczycy sprzedają takie byle co, gdzie jest dużo jakichś żartów, tańczenia, patotreści. I teraz proszę zobaczyć, jak wredni są ci Chińczycy, a ja bym powiedział, no tak, ale oni sobie uporządkowali tą sprawę. Czyli powiedzieli, jeśli prowadzisz tego typu platformę, to daj tam wartościowe treści. I teraz proszę zauważyć, mamy komunikaty rządowe polskie zależne od tego, czy amerykańska spółka je komuś pokaże, czy nie. Jeśli się nad tym zastanowić, i mało tego, to nie jest problem podnoszony przeze mnie teraz, bo o tym mówiono już 20 lat temu, kiedy na przykład pojawił się postulat ujednolicenia stron rządowych i tak dalej. Powinniśmy się poważnie zastanowić nad swoją polityką informacyjną. I teraz wchodząc w tematy sztucznej inteligencji, tak, bardzo dobrze, że na przykład zaczyna się rozwijać polski model sztucznej inteligencji Bielik dopasowany do naszego języka. Z całą pewnością powinniśmy iść w tym kierunku. Tylko, że podczas gdy my zastanawiamy się, czy to robić, albo na przykład są różne roszady osobowe w ośrodkach naukowych, które mogą być za to odpowiedzialne, to Chińczycy po prostu to robią. I ja mam osobiście wrażenie, że te wszystkie reakcje na przykład ludzi takich jak Musk czy Trump częściowo wynikają z tego, że oni jeszcze są mentalnie w latach 90., gdzie uważają, że nowa technologia musi powstać w Stanach Zjednoczonych i stamtąd ma pójść na resztę świata. Te czasy się skończyły. Z całą pewnością Chiny mają teraz bardzo dużo do powiedzenia. Niebawem dojdą do tego Indie. A my powinniśmy sobie zadać poważne pytania o to, co nazywa się suwerennością cyfrową. Co ciekawe, ta suwerenność cyfrowa pada w postulatach zarówno polityków prawicowych, jak i lewicowych i bardzo fajnie, tylko jednocześnie wszyscy kłócą się ze sobą na Twitterze o to, jak to zrobić, podkreślam, na Twitterze.
1: Panie redaktorze, kto wygrywa ten wyścig? Stany Zjednoczone? Chiny?
0: Ja widzę ten wyścig jako część większego procesu, to znaczy wbrew temu, co wielu osobom się wydaje, mamy teraz do czynienia z wyścigiem naukowym ogólnie, który wygrywają Chiny. Bo z jednej strony, dzięki między innymi działaniu spółek amerykańskich, które decydują o tym, co widzimy, co nie, udało się na przykład szerokim rzeszom u nas powmawiać, że

0: nauka, i to nauka, mówię, na tym poziomie podstawowym najbardziej, to jest rzecz absolutnie niepotrzebna. Czyli niektórzy mówią, po co my mamy badać jakiegoś tam robaczka w Amazonii, tylko róbmy teraz AI, bo z tego jest kasa. Tylko to nie do końca tak działa. To znaczy, ludzie, którzy badają robaczka w Amazonii, to czasami znajdą tego robaczka wydzielinę, która na przykład może być lekiem na raka, że tak powiem. Tak więc oczywiście to uproszczenie, ale tak mniej więcej działa nauka. I trzeba powiedzieć jedną rzecz. Chiny wysyłały do Stanów masę swoich studentów. I moim zdaniem transfer bardzo dużej ilości tej wiedzy, dóbr intelektualnych dokonał się w ten sposób. To znaczy wszyscy teraz oskarżają Chiny, że, bo to jest takie popularne, że jeśli Chiny coś mają, to ukradły. Oni rzeczywiście podkradli trochę wiedzy, wysyłając masę studentów swoich do Stanów Zjednoczonych. Indie wysyłają swoich studentów za granicę. Ci ludzie przyjeżdżają i zaczynają coś robić u siebie i mało tego, mają rząd, który daje granty, który mówi róbcie to, który mówi dopłacimy do tego, a jak wypuścicie produkt, to my będziemy subsydiować jego sprzedawanie, bo rozumiemy, że rozwój jest ważny. Z drugiej strony obecnie w Stanach Zjednoczonych mamy człowieka, który mówi, nauka się nie liczy, musimy robić kasę, ale to jest myślenie krótkowzroczne, bo żeby zasilić szeregi tych naukowców, którzy opracują nam nowy model biznesowy, musimy mieć często matematyków, a czasem fizyków. Mało tego, spółki AI teraz zatrudniają na przykład ludzi po filozofii i mają co do tego powody, to jest już całkiem inny temat, ale mówiąc całkiem poważnie, potrzebujemy po prostu potencjału intelektualnego i teraz obserwujemy zanik doceniania w ogóle potencjału intelektualnego w Stanach Zjednoczonych. Mamy prezydenta, który mówi wręcz, że trzeba to zwijać, bo pieniądze są ważniejsze niż myślenie. W Unii Europejskiej mamy problemy, że tak powiem, pewnego przeregulowania tego wszystkiego. Osobnym problemem jest polska nauka, gdzie długi temat, co tam się dzieje, ale to też są problemy, powiedzmy, takie, że wszyscy walczą o pewnego rodzaju punkty i pozory, że coś robimy, a niekoniecznie doceniamy tych, którzy to robią faktycznie. I wreszcie Chiny, które mówią, pompujemy w naukę, co się da, ile się da, damy pieniądze, rozwijajmy się, a później zobaczymy. Oczywiście nie powiem, żeby ten plan chiński nie podlegał pewnym modyfikacjom, bo jeśli się przypatrzymy na ostatnie deklaracje chińskiego rządu w tej sprawie, to oni mówią, dobra, musimy teraz iść w produkty na bazie AI, ale produkty to może oznaczać różne rzeczy, bo to może oznaczać na przykład model sztucznej inteligencji, który będzie podpowiadał małemu sklepowi, robił za niego analizę danych i podpowiedział mu, w co on ma inwestować i jak się rozwijać. W ogóle bardzo duża część tego, co nazywamy sztuczną inteligencją, to nie będą czaty, którym ja powiem, zrób za mnie wszystko, on zrobi za mnie wszystko, tylko to będą usługi będące gdzieś pod spodem czegoś, czego nie widzimy, bo niektórzy mówią na przykład, a zostanę hydraulikiem, to AI nie zabierze mi pracy. No to zła wiadomość, trwają już prace nad robotami, które wspierane AI są wpuszczane do rur i dokonują analizy drobnych wycieków i wykrywają je i zaczynają same łatać. Są już prace nad maszynami, które będą łatać dziury i będą wspierane w wiertniach i będą wspierane AI. Także to nie jest tak, że AI jest tylko na wierzchu, ono jest również pod spodem, w trzewiach wielu usług, których możemy używać i tutaj Chiny idą bardzo do przodu. Także moim zdaniem, jeśli chcemy do tego wrócić, to powinniśmy na przykład spojrzeć choćby na liczbę doktoratów, którą się robi w Chinach, w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Spójrzmy na liczbę wypuszczanych publikacji. Mało tego, bardzo często zobaczymy chińskie nazwiska w amerykańskich publikacjach naukowych obecnie. Więc jakby od czegoś powinniśmy, bo czegoś powinniśmy zacząć. Ja wiem jedno, nie jesteśmy w stanie wygrać tego wyścigu, jeśli nie będziemy mieli sprawnie funkcjonującego środowiska naukowego.
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Marcin Maj, niebezpiecznik.pl był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Na zegarze 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: W naszym studiu Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I najważniejsze wiadomości.
2: Wypadek w powiecie wieruszowskim. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Plac Wolności znowu rozkopany. Łodzianie czekają na koniec prac. Konstantynów Łódzki zazielenia plac Kościuszki. Jednocześnie wycina drzewa. Temperatura maksymalna dzisiaj do 24 stopni. Wiatr słaby. Groźny wypadek w powiecie wieruszowskim wczoraj wieczorem w miejscowości Ryś. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
3: Ze wstępnych informacji policjantów pracujących na miejscu wynika, że 73-letni kierujący pojazdem marki Peugeot nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 21-letniemu motocykliście, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów.
2: Kierujący motocyklem 21-latek i 68-letnia pasażerka osobówki zostali przewiezieni do szpitala. Szczegóły zdarzenia wyjaśnia policja. Kolejne prace na Placu Wolności w Łodzi. Jeden z kluczowych punktów na mapie naszego miasta znowu zamienił się w plac budowy. W marcu 2024 roku Plac Wolności został oddany do użytku po gruntownej przebudowie. Jednak szybko okazało się, że po remoncie pojawiły się nowe problemy. Łodzianie są zawiedzeni, że plac wciąż jest rozkopany.
4: Dziwi mnie to, że niedawno został oddany, a w tej chwili znowu jest remontowany, znowu jest wyłączony z ruchu, co bardzo utrudnia życie, zwłaszcza osobom poruszającym się komunikacją miejską. Chciałabym znać odpowiedź, z czego to wynika, bo to są marnowane, według mnie, publiczne nasze pieniądze.
5: W końcu się zdecydowano, żeby wymienić tam tą kostkę na ten beton. Kiepsko to wygląda. Plac Wolności mnie się bardzo podobał po rewitalizacji. Mam nadzieję, że wróci z powrotem do życia w przyszłym sezonie.
2: Od początku czerwca trwa wymiana kostki brukowej na beton. W kilku miejscach nawierzchnia się wybrzuszyła, prawdopodobnie przez wysokie temperatury. Miasto zapowiada usunięcie usterki w ciągu 2 tygodni. Całość prac ma zakończyć się na przełomie września i października.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Zaskakująca wycinka drzew w Konstantynowie Łódzkim. Na odbetonowanym placu Kościuszki ma pojawić się ponad 60 nowych drzew i 2000 krzewów. Tymczasem miasto wycięło około 10 drzew w sąsiedztwie placu. Jak mówi w rozmowie z Radiem Łódź Dorota Sujecka z Partii Zielonych w Konstantynowie Łódzkim, według dokumentów na stronie Urzędu Gminy część drzew była chora.
6: Chociaż przypuszczam, że gdyby nie inwestycja, to by dalej stały. Natomiast druga część kolidowała z inwestycją, co absolutnie potępiamy. Pomijając już kwestie środowiskowe, jak już ktoś tego nie czuje, nie czuje tego blusa, no to przecież sadzonka kosztuje. A to już było. Za to już nie trzeba płacić, tylko o to trzeba dbać.
2: Zazielenianie placu Kościuszki ma kosztować około 2,5 miliona złotych, z czego znaczną część stanowią pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spała doczeka się nowej stacji kolejowej. W tej jednej z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w regionie powstanie nowoczesny peron. Znacząco ułatwi to wsiadanie do pociągów, także osobom z ograniczoną mobilnością. W ramach przebudowy stacji powstanie też drewniana wiata, która będzie nawiązywać do tradycyjnej spalskiej architektury. Prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Weekend będzie słoneczny w całym kraju. Synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że będzie nieco chłodniej niż w poprzednich dniach.
7: Temperatura wyniesie od około 19 stopni na Pomorzu Wschodnim, około 23 stopni w centrum. Najcieplej będzie na Podkarpaciu, około 26-27 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków północnych.
2: A więcej o pogodzie w regionie powiemy tuż po wiadomościach.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W Łodzi i regionie już 14 stopni na termometrach. Przed nami dość pogodny i ciepły dzień. Temperatura maksymalna dzisiaj do 24 stopni. Zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane. Wiatr słaby z kierunków północnych. Ciśnienie za to lekko podwyższone. Na barometrze 1022 hektopaskale.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Witamy Państwa o poranku. Patryk Lewy i Rafał Tyluś. Jesteśmy z Wami do godziny 10, a to oczywiście najlepszy początek dnia i poranek dla aktywnych.

0: W Rembrandts i I'll Be There For You w ten słoneczny poranek w Radiu Łódź. Mamy już 10 minut po godzinie 6.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: W kalendarzu sobota, 8 dzień sierpnia i jednocześnie 220 dzień roku. Słońce w Łodzi pojawiło się o 5.16, a zajdzie o godzinie 20.19. Dzień potrwa 15 godzin i 3 minuty i jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 38 minut i dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 16 minut, a do końca astronomicznego lata pozostało 45 dni. Imieniny obchodzą m.in. Emilian, Miron, a także Dominik, Joanna, Jan i Wiktor. W kalendarzu świąt nietypowych za to Wielki Dzień Pszczół, który obchodzimy od 2013 roku i święto dla fanów naszych czworonożnych przyjaciół, bo Międzynarodowy Dzień Kota także obchodzimy, a ja za kilka minut powiem więcej, co w naszym programie do godziny 10.00.

0: I kolejny utwór, który zdecydowanie dodaje energii w sobotni poranek, czyli Dua Lipa i Houdini. Teraz sprawdzimy, co w naszym poranku do godziny 10. W pierwszej godzinie naszego spotkania na pewno zajrzymy na Plac Wolności. Rozszerzymy trochę temat, o którym mówiliśmy w serwisie informacyjnym, bo Plac Wolności, choć oddany do użytku w 2024 roku po gruntownej przebudowie, wymaga ponownie zmiany nawierzchni, trwają tam prace. Obecnie część kostki brukowej jest zastępowana nawierzchnią betonową. Te prace rozpoczęły się już w czerwcu. My na pewno zajrzymy i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja. Jednak pojawił się tam kolejny problem. Mianowicie kilka tygodni temu mieszkańcy zauważyli wybrzuszenia, między innymi w pobliżu fontanny od strony ulicy Północnej. A jak wskazują drogowcy, te mogły powstać w wyniku ekstremalnie wysokich temperatur. Kolejne ustorki, kolejne mankamenty, a to z kolei budzi mieszane reakcje mieszkańców.
1: To są marnowane, według mnie, publiczne nasze pieniądze.
2: Ten plac po prostu żył. Było mnóstwo ludzi, kiepsko to wygląda.
3: Na ten bałagan to brak słów.
4: W ciągu najbliższych 2 tygodni powstałe wybrzuszenie zostanie naprawione.
5: Pełni na wszystkich trasach tramwaje wrócą w październiku.
0: O szczegółach za kilka minut, ale sobotni poranek w Radiu Łódź to oczywiście coś dla fanów aktywności. Po godzinie 7 w naszym studiu pojawi się pewien gość i przyjrzymy się kolejnej formie aktywnego spędzania czasu, a tym razem będzie to Pilates, który choć popularny głównie wśród kobiet, to może zainteresować także mężczyzn, to po godzinie 7. Po godzinie 8 sprawdzimy, co będzie działo się w Łodzi i regionie i jak jeszcze można ten weekend w mieście i w województwie spędzić. Będzie także konkurs, w nim do wygrania voucher do parku linowego w Arturówku do zdobycia. A w ostatniej godzinie naszego spotkania 2 stałe programowe pozycje o godzinie 9.15, 7 dni w Łodzi i regionie, czyli podsumowanie tygodnia, a o 9.40 ponownie coś dla tych, którzy lubią spędzać czas aktywnie, czyli audycja Fabrykant jest kobietą.

Igo i utwór Na spokojnie. Ja mam nadzieję, że ten poranek Państwu spokojnie upływa i oczywiście słonecznie, tak jak za oknem, 26 minut po godzinie 6 to na zegarze, a w Radiu Łódź już za chwilę utwór Dzień dobry, to ja. I tutaj myślę, że bardzo przyjemne, pozytywne przesłanie właśnie na sobotni poranek, bo utwór to zachęta do tego, by przestać bez końca porównywać się z innymi i nie mierzyć swojej wartości tym, jak wyglądamy, co posiadamy, czy tym, co właśnie inni o nas mówią. I przypomnijmy, myślę, że o tym warto pamiętać, że prawdziwe szczęście kryje się w tych zwyczajnych chwilach, promieniach słońca, które widzimy właśnie za oknami, czy drobiazgach, które nas otaczają. Posłuchajmy zatem.

0: najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: To my dodamy jeszcze jedno dzień dobry w sobotę, 8 sierpnia.

0: Tu Radio Łódź, najlepszy początek dnia. Zajrzymy teraz na Plac Wolności i sprawdzimy, jak długo potrwa tam jeszcze remont. Właśnie kolejny remont, bo ten pierwszy, gruntowny i najważniejszy zakończył się w marcu 2024 roku. Jednak, jak Państwo pewnie pamiętają, szybko pojawiły się problemy, bo okazało się, że kamienna kostka wymaga naprawy. Ruszyły ponowne prace, kostkę ma zastąpić nawierzchnia z betonu, jednak kolejny problem na miejscu się pojawił, bo kilka tygodni temu wybrzuszyła się część płyt chodnikowych, tych, które są ułożone na placu. Łodzianie są tą sprawą zbulwersowani całą sytuacją, nie mogą też doczekać się końca prac. O sytuacji na Placu Wolności reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
1: Plac Wolności w Łodzi przeszedł już wiele. Główna przebudowa tego miejsca trwała około 2 lata. Dzięki niej plac zyskał nową nawierzchnię, zieleń, fontannę czy plac zabaw. Kluczowa jednak była zmiana organizacji ruchu. Torowisko przeniesione zostało na północną stronę, a strona południowa stała się miejscem spotkań i rekreacji. Niestety, ze względu na zniszczenia kostki wokół torowiska, od czerwca tego roku prowadzona jest kolejna korekta. Kostkę ma zastąpić nawierzchnia z betonu. Łodzianie są zawiedzeni takim obrotem spraw i chcą, aby Plac Wolności znów cieszył mieszkańców.
2: Dziwi mnie to, że niedawno został oddany, a w tej chwili znowu jest remontowany, znowu jest wyłączony z ruchu, co bardzo utrudnia życie, zwłaszcza osobom poruszającym się komunikacją miejską. No i nie wiem, czy tutaj brakuje po prostu konsultacji z mieszkańcami. Chciałabym znać odpowiedź, z czego to wynika, bo to są marnowane według mnie publiczne nasze pieniądze. 3 lata temu był oddany, o ile dobrze pamiętam, no i teraz ponownie jest remontowany, no to jest zadziwiające. Takie marnotrawienie pieniędzy naprawdę woła o postę do nieba.
3: Te fontanny działały, w ogóle tutaj ten plac po prostu żył. Było mnóstwo ludzi, trwają te roboty. W końcu się zdecydowano, żeby wymienić tą kostkę na ten beton. Cały sezon będzie pewnie do jesieni to trwało. Kiepsko to wygląda. Coś tutaj po prostu źle funkcjonuje w Łodzi. Szkoda, bo Plac Wolności mnie się bardzo podobał po rewitalizacji. Mam nadzieję, że wróci z powrotem do życia w przyszłym sezonie.
4: Na ten bałagan. To brak słów. Tak zostało zrobione. Niestety, a te tory to jak się rozleciało. No. Podbudowa jest niewłaściwa.
1: Dodatkowo kilka tygodni temu na placu pojawiła się nowa usterka. Wybrzuszyła się nawierzchnia z płyt chodnikowych nieopodal fontanny. Winne są upały, mówi Wiktor Stańczyk z łódzkiego magistratu.
5: Winne zaistniałej sytuacji są skrajnie wysokie temperatury, które mają wpływ na niewidoczne na pierwszy rzut oka zmiany w nawierzchni. Łódź i Plac Wolności nie są odosobnionym przypadkiem. Podobne sytuacje miały miejsce w Gdańsku czy Częstochowie, gdzie nawierzchnia deptaków uległa odkształceniu na skutek wysokich temperatur.
1: Ta usterka niebawem zostanie usunięta.
5: Wykonawca przystąpił już do prac naprawczych. W ciągu najbliższych 2 tygodni powstałe wybrzuszenie zostanie naprawione. Przewidywany termin zakończenia robót to 20 sierpnia.
1: Całość prac poprawkowych na placu i przyległych do niego ulicach ma potrwać jeszcze około 2 miesiące. Mówi Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
6: Kończymy układanie betonu na Placu Wolności. Pracujemy po wschodniej stronie ulicy Nowomiejskiej. Sam Plac Wolności będzie właśnie gotowy we wrześniu. Natomiast tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, mamy krótki odcinek, czyli wlot ulicy Nowomiejskiej oraz połowę odcinka ulicy Legionów od ulicy Zachodniej, a to jest związane z obsługą Straży Pożarnej i te prace będą wykonywane we wrześniu i październiku, natomiast wtedy już będziemy mieli dostępny Plac Wolności. Ze wszystkich tych odcinków, czyli Legionów, Placu Wolności, Nowomiejskiej oraz w pełni na wszystkich trasach tramwaje wrócą w październiku.
0: Trzymamy kciuki, by tak faktycznie się stało. Warto jednak dodać, że cała przebudowa Placu Wolności, która zakończyła się w 2024 roku, kosztowała ponad 35 milionów złotych. A jakie jest Państwa zdanie na ten temat? Czy te prace, które trwają obecnie, będą już trwałe i na lata? Czy czeka nas kolejny remont w niedalekiej przyszłości? Studio @radiolot.pl. Tutaj czekam na wiadomości.

W Radiu Łódź utwór Daj to głośniej i Tatiana Okupnik. Do godziny 7 pozostało już tylko 12 minut. Ja przypomnę, że można nie tylko pisać na studio@radioloce.pl, ale można też dzwonić. 606-78-78-78 to numer do naszego studia. I nasz numer w międzyczasie wybrał pan Krzysztof, który pamięta Plac Wolności jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat. Co ciekawe, zanim nawet pojawił się tam słynny pomnik. I nasz słuchacz w nawiązaniu do remontów, tego tematu, tego co dzieje się właśnie na Placu Wolności, dziwi się, że mamy coraz to nowsze technologie, sposoby na remonty i czysto teoretycznie powinno to jakoś pójść do przodu, a wciąż wszystko musimy poprawiać. Czy to kostkę na jaracza, czy właśnie nawierzchnię na Placu Wolności. Miejmy nadzieję, że już te prace się skończą i że będzie to wizytówka naszego miasta. Choć pomimo trwających remontów, na pewno trzeba przyznać, że ta gruntowna przebudowa, która miała miejsce, sprawiła, że coraz więcej łodzian i turystów odwiedza właśnie Plac Wolności i tam wypoczywa właśnie dzięki terenom zielonym.

W Radiu Łódź zaglądamy teraz na naszą stronę internetową i do aplikacji. Tam oczywiście najważniejsze i najciekawsze informacje, między innymi o wakacjach z wojskiem, bo chętni mogą się jeszcze zgłaszać na ostatnią turę tego programu. Jest to 27-dniowe dobrowolne szkolenie wojskowe, podczas którego uczestnicy uczą się między innymi strzelania, taktyki i udzielania pierwszej pomocy. Co ważne, zajęcia odbywają się także w jednostkach wojskowych w województwie łódzkim i za udział w takim prawie miesięcznym szkoleniu można otrzymać wynagrodzenie. Jeśli chodzi o samo szkolenie, tutaj taktyka działania, strzelania, pierwszej pomocy, a także obsługa sprzętu wojskowego oraz zasad przetrwania w terenie. Być może to kogoś z Państwa zainteresuje. Więcej piszemy na ten temat na radiolot.pl i w naszej aplikacji, a już za kilka chwil wiadomości radio.

0: ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź. Jest godzina 7. Czas na serwis informacyjny. Małgorzata Błażewicz.
3: Atak na nastolatka na Dolnym Śląsku. Dwóch szesnastolatków zatrzymanych. 20 propozycji w budżecie obywatelskim z Duńskiej Woli. Mieszkańcy zdecydowali, na co wydać pieniądze. Zakaz picia na stojąco w pubach. Londyńczycy protestują. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna do 24 stopni. Po ataku na 15-latka w Kamiennej Górze w województwie dolnośląskim policja zatrzymała dwóch 16-latków. Ranny chłopiec po ugodzeniu ostrym narzędziem trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Jak informuje Katarzyna Trzepak z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem.
4: Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostali poinformowani o tym, że miało dojść do zranienia niebezpiecznym przedmiotem 15-latka. Z ustaleń wynika, że jego stan jest poważny i zagrażający jego życiu. W wyniku prowadzonych działań, zarówno procesowych, jak i operacyjnych, kamiennogórscy policjanci ustalili, że związek z wydarzeniami może mieć dwóch 16-latków.
3: A wszyscy uczestnicy tego zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Znów utrudnienia na Placu Wolności w Łodzi. Blisko 3 lata po gruntownym remoncie skwer przechodzi kolejną przebudowę. Kamienna kostka w pobliżu torów zostanie wymieniona na betonową nawierzchnię. Dodatkowo trwają prace naprawcze chodnika w pobliżu fontanny. Granitowe płyty ułożone w tamtym miejscu wybrzuszyły się. Miasto tłumaczy, że to wina wysokich temperatur. Naprawy postępują. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
5: Wybrzuszony chodnik ma zostać naprawiony w ciągu najbliższych tygodni, mówi Wiktor Stańczyk z Urzędu Miasta w Łodzi.
6: Wykonawca przystąpił już do prac naprawczych. W ciągu najbliższych dwóch tygodni powstałe wybrzuszenie zostanie naprawione. Przewidywany termin zakończenia robót to 20 sierpnia.
5: Prace związane z całym Placem Wolności mają potrwać jeszcze blisko 2 miesiące. Tłumaczy Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
7: Kończymy układanie betonu na Placu Wolności. Ze wszystkich tych odcinków, czyli Legionów, Placu Wolności, Nowomiejskiej, raz w pełni na wszystkich trasach tramwaje wrócą w październiku.
5: Łodzianie liczą na fachowe wykonanie napraw i brak kolejnych problemów z placem w przyszłości. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
3: Plac Wolności w Łodzi został oddany do użytku w marcu 2024 roku. Jego główna przebudowa kosztowała ponad 35 milionów złotych. A zdjęcia ubytków na Placu Wolności są na naszej stronie internetowej.
8: Więcej na radiołódź.pl.
3: Zduńsko-Wolanie zgłosili 20 propozycji do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. 9 inwestycji i 11 wydarzeń. Wśród pomysłów są m.in. pump track, miasteczko ruchu drogowego, monitoring jakości powietrza, publiczna toaleta oraz targi pasji i kolejowy twist. Prezydent Konrad Pokora cieszy się z aktywności mieszkańców.
9: Tych pomysłów jest rzeczywiście dużo. Niektóre się powtarzają, szczególnie jeśli chodzi o wydarzenia. To część jest takich, które już wcześniej były realizowane z budżetu obywatelskiego, ale są również nowe pomysły.
3: Teraz projekty przejdą ocenę urzędników pod kątem zgodności z regulaminem i kosztów. Na inwestycje przeznaczono 1 100 000 zł, a na wydarzenia 300 000. Do realizacji trafią projekty, które w październikowym głosowaniu zdobędą największe poparcie mieszkańców. Protestują, krytykują i wyśmiewają pomysł urzędników. W Londynie rośnie sprzeciw wobec planów ograniczenia tzw. vertical drinking, czyli picia alkoholu na stojąco w pubach i zamawiania przy barze. Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że włączył się w nią brytyjski rząd. O szczegółach mówi Anna Rączkowska.
10: Rzecznik brytyjskiego premiera w oświadczeniu przypomniał, że pełne i gwarne lokale są częścią brytyjskiego życia towarzyskiego, a przepisy nie powinny niepotrzebnie ograniczać ich działalności. Urzędnicy londyńskiej dzielnicy Westminster chcą, aby w pubach mniej osób stało przy barze, a obsługa częściej podawała alkohol do stolików. Sprzeciw wobec nowych zasad najlepiej słychać w samych pubach. To trochę absurdalne, jakby ktoś nie żył w realnym świecie, przecież właśnie stoimy przed pubem. Na tym polega tradycja. Ludzie chcą mieć swobodę, nie chcą być przywiązani do krzesła. To jakby Włochom powiedzieć, żeby nie jedli makaronu, mówili polskiemu radiu stali bywalcy pubu Old Shades w centrum Londynu. Urzędnicy tłumaczą, że chcą pogodzić nocne życie z komfortem mieszkańców. Nowe zasady mają przede wszystkim ograniczyć hałas i tłok przed pubami.
3: A kolejne wiadomości Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Przed nami pogodna i ciepła sobota, słoneczna także, jak teraz za oknami, z temperaturą maksymalną od 22 do 24 stopni. Obecnie termometry pokazują 14 stopni. W dzień zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane, przewidywany wiatr słaby z kierunków północnych. Jutro jeszcze cieplej, do 26 stopni i zobaczymy jeszcze więcej słońca.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 5 minut po godzinie 7, a nasze poranne spotkanie potrwa jeszcze do godziny 10. Patryk Lewy, Rafał Tyluś, witamy się raz jeszcze.

Sobota, 8 dzień sierpnia. W Radiu Łódź trwa poranek dla aktywnych. Pogoda, wakacje to bardzo często zachęca do tego, żeby wyjść na zewnątrz i skorzystać z bezpłatnych warsztatów. W Łodzi takie odbywają się między innymi, gdy mówimy o jodze czy o pilatesie. Na tym pilatesie w poranku dla aktywnych dzisiaj się zatrzymamy, bo już za kilka minut w naszym studiu pojawi się gość i porozmawiamy, czy jest to forma dla każdego, jak zacząć i jak spróbować.

0: Najlepszy początek dnia i poranek dla aktywnych, a w naszym studiu obiecany gość, czyli Edyta Sieroń-Bednarek, nauczycielka pilatesu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Właśnie, pilates w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularny. To okazuje się, że ta moda przyszła do nas ze Stanów Zjednoczonych, tak?
1: Tak, dokładnie. W Stanach Zjednoczonych już jest od długich lat. W Polsce dopiero ta aktywność jest popularna, tak myślę, od jakichś 2 lat i przeżywa teraz wielkie oblężenie. Powstają bardzo dużo studiów powstaje w Łodzi, w całym naszym kraju.
0: A czym jest właściwie pilates? Jak to się wszystko zaczęło?
1: Może powiem 2 słowa, kto wymyślił tą jakby całą przygodę z pilatesem. Twórcą metody pilates był Joseph Pilates, urodzony w 1983 roku, przed I wojną światową. Przed I wojną światową wyemigrował on do Anglii i tam był na wyspie Man. I tak naprawdę tam zaczęła się głównie jego przygoda, bo to był wielki obserwator ludzi i zwierząt. Na tej wyspie było bardzo dużo, że tak powiem, żołnierzy i on rehabilitował tych żołnierzy. Już właśnie w takich obozach jenieckich był wielkim obserwatorem i w szpitalach czy w tych obozach zrealizował pierwszy swój reformer, a więc sprzęt do pilatesu, który jest takim jednym podstawowym sprzętem właśnie w pilatesie. A więc było to łóżko i żołnierze na przykład nie mogli chodzić, bądź nie mogli się poruszać, to on mocował sprężyny i poprzez te sprężyny rehabilitował swoich żołnierzy. Więc to już taki był początek właśnie tej wielkiej metody słynnej pilates, która ma za zadanie skontrolować nasze ciało poprzez świadomy umysł, poprzez świadomy oddech i poprzez świadomą pracę naszych mięśni.
0: O tym jeszcze dokładniej porozmawiamy, ale chciałbym teraz ciebie zapytać, jak twoja przygoda się rozpoczęła, skąd zainteresowanie taką formą?
1: Jakby ja jestem od dziecka mocno aktywna fizycznie. Jako już taka starsza dziewczyna pierwsze kroki stawiałam jako instruktor fitness, a więc dla mnie wzmacnianie, ćwiczenia cardio to była podstawa i tak pracowałam już z ludźmi, chociaż to jest moja druga praca to była. Ale czym więcej przeprowadzałam treningów z ludźmi, czym miałam też większą kontrolę swojego ciała, bądź więcej patrzyłam na swoich podopiecznych, to praca świadoma z ciałem wydawała mi się bardziej fajniejsza, bardziej mogłam więcej dać siebie i więcej wyciągnąć z ludźmi. Więc ten pilates to była taka dodatkowa droga, gdzie w tym czasie ja znalazłam siebie przede wszystkim, więc to była taka dalsza droga w swoje ciało, że tak powiem.
0: Czyli można powiedzieć, że nie jest to tylko aktywność w formie fizycznej, ale też wpływającej trochę na umysł, tak?
1: Dokładnie, tak. O to chodzi, żeby połączyć głowę i nasze ciało podczas tych ćwiczeń pilatesu.
0: Czy każdy może zacząć? Bo organizujecie w każdą sobotę w fabryce Geyera bezpłatne warsztaty z pilatesu. Jak czytałem na stronie, jest tak, że to jest i dla początkujących, i dla zaawansowanych. Jak zacząć? Jak to wygląda?
1: Tak, oczywiście. Wystarczy tylko mieć matę swoją i można przyjść co tydzień o 9 rano do ogrodów Geyera. I tam już się uczymy praktykować podstawowych ćwiczeń z orderu właśnie Józefa Pilatesa. I to są ćwiczenia absolutnie dla wszystkich, dla młodszych, dla starszych, dla kobiet i dla mężczyzn. Bo wbrew pozorom, panowie też nie powinni się bać pilatesu, bo to nie jest rozciąganie, jak się większości ludziom wydaje. To jest naprawdę świadoma praca z naszym ciałem i umysłem.
0: A o tej pracy nad ciałem, nad umysłem jeszcze będziemy za kilka minut rozmawiać.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
13: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
11: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Już 7.30 na zegarze, sobota, 8 dzień sierpnia i najlepszy początek dnia, czyli poranek dla aktywnych. Za kilka chwil wrócimy do naszej rozmowy o pilatesie, ale najpierw zagramy. Między innymi Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów.

0: poranku dla aktywnych. Wracamy teraz do rozmowy z naszym gościem. Jest z nami nauczycielka, instruktorka pilatesu Edyta Sieroń-Bednarek. Powrócimy do tego pilatesu. Powiedzmy, jakie to są ćwiczenia, jak to wygląda, na co się przygotować przede wszystkim?
1: Przygotować się na pewno pozytywnie. Tak, na pewno jak przyjdziemy na takie zajęcia, to my się uczymy podstawowych ćwiczeń z orderu mata. Wbrew pozorom, mata i ćwiczenia na niej, one są najtrudniejsze, bo wymagają naszej koncentracji i siła, którą wykonujemy podczas ćwiczeń, wychodzi z naszego ciała. Nie ma podczas maty i podczas tych wykonywanych ruchów dodatkowych sprzętów, małych sprzętów. Nie ma nic nam pomóc, więc musimy mieć na tyle silne swoje ciało i na tyle zrobimy te ćwiczenia, na ile jesteśmy w stanie. Ale tu się absolutnie niczym nie przejmujemy. Każdy jest na różnym etapie. Jedni są mocniejsi, drudzy są słabsi. Wykonujemy wszystko we własnym zakresie. Sama metoda Pilates jest metodą, gdzie bardzo ważna jest kontrola. Kontrola ciała. My staramy się robić na tyle tych powtórzeń, na ile jesteśmy w stanie. Na pewno się nigdzie nie śpieszymy. Tu się nie rozchodzi na ilość, tak jak w treningach cardio, że trzeba szybko robić, trzeba dużo spalać. Nie, my to wszystko robimy z precyzją i z kontrolą.
0: Jakie są przykładowe ćwiczenia, gdybyśmy tak mogli radiowo zobrazować?
1: Dla mnie to jest jedno z fajniejszych ćwiczeń, takich na początku właśnie treningu, to jest piątka na brzuch, gdzie bardzo wzmacniamy i uaktywniamy nasz core, a więc wszystkie mięśnie naszego brzucha. Pięć ćwiczeń, które się robi dosyć dynamicznie, ale oczywiście każde we własnym tempie.
0: Teraz mamy słuchacza, który jest zainteresowany pilatesem. Na co zwracamy uwagę?
1: Zwracamy uwagę na oddech. W ogóle jakby pilates to jest wzmacnianie naszego ciała, ale tu pilates traktujemy jako rehabilitację. Poprzez pilates to my chcemy w życiu codziennym dobrze się czuć, dobrze się poruszać i mieć zaangażowane na tyle ciało, że podczas takich czynności codziennych angażujemy nasze mięśnie właśnie tego koru, brzuch, miednicy czy pośladków.
0: Czy jest to trudna aktywność?
1: Docelowo tak. Docelowa jest bardzo trudna aktywność. Kto jest świadomy swojego ciała, będzie wylewał siódme poty. Tak samo panowie, którzy chodzą na siłownię, którzy wydaje się, że są silni, bo pakują dużo, na takim pilatesie nagle okazują się, że są bardzo słabi. Tak, bo uaktywniają się inne mięśnia, więc pracujemy na tych mięśniach głębokich niż normalnie tradycyjny trening siłowy.
0: Czy są jakieś fakty, mity?
1: Mity na pewno są takie, że to nie jest tylko i wyłącznie rozciąganie, tak? Bo to nie jest stretching, bo każdemu się wydaje, że pilates to jest tak przysłowiowe machanie nóżką. Jak ja to mówię, nawet to machanie nóżką może być machanie i machanie, a więc świadome machanie, gdzie aktywuje swoje mięśnie, gdzie aktywują się mięśnie pośladkowe, a machanie takie po prostu bezwładne, to na pewno nie jest mitem. Pilates wymaga bardzo dużej kontroli i bardzo dużej precyzji i po prostu angażuje nasze ciało.
0: Są też inne korzyści. Dobrze to działa na rehabilitację, tak?
1: Oczywiście. Traktujemy w ogóle, to jest taka inwestycja w siebie i traktuję trochę pilates jako właśnie rehabilitacja. Dlaczego? A więc dlatego, że tu działamy mocno na mięśniach, które właśnie naszego koru, które wzmacniają nasz kręgosłup, które są tam wokół kręgosłupa i my w pilatesie dążymy do naturalnych krzywic kręgosłupa, żeby ten kręgosłup docelowo był zdrowy, żebyśmy my jak najdłużej byli w stanie się poruszać, żebyśmy się czuli dobrze we własnym ciele.
0: To na koniec jeszcze powiedzmy o tych bezpłatnych warsztatach. Przypomnijmy, co trzeba zabrać ze sobą oprócz tej dobrej energii, o której już wcześniej rozmawialiśmy. Na coś tak trochę w głowie przygotować?
1: W głowie to tylko i wyłącznie pozytywne nastawienie, tak? Bo to, na ile my się nastawimy pozytywnie, na tyle potem też nasze ciało nam się odwzajemni. Wystarczy wziąć tylko i wyłącznie matę. Uczymy się krok po kroku, żebyśmy umieli zrobić order pilatesowy na macie. Zaczęłam robić te sesje po to, żeby każdy uczestnik, który będzie przychodził regularnie na takie zajęcia, po całym tym sezonie letnim, o ile nam pogoda pozwoli, to jeszcze będziemy się spotykać we wrześniu, żeby każdy uczestnik mógł gdziekolwiek będzie, czy on będzie w domu, czy będzie gdzieś na urlopie, żeby wiedział, jak wykonać cały order, a więc order to jest cały zestaw ćwiczeń wychodzących jedno za drugim, gdziekolwiek będzie, to żeby sobie po prostu to ćwiczył.
0: Czyli warto przyjść i spróbować.
1: Spróbować, bo to jest dobra nauka pod moim fachowym okiem. Ja wprowadzam korekty, mówię, kto co źle robi, a docelowo, no jak się nauczymy, to będziemy mogli sobie trenować sami w domu.
0: Zatem na te warsztaty zapraszamy, a moim gościem była Edyta Sieroń-Bednarek, nauczycielka pilatesu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam.

przy takich utworach jak ten na pewno poranek upływa szybciej i przyjemniej. To teraz jeszcze na 10 minut przed godziną 8 Rozu nam zaśpiewa utwór Złoto.

0: Autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
6: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
7: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA.

0: czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portlódź.pl.
1: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
2: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
3: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Radia Łódź. Zbliża się godzina 8. Wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
5: Susza i grad niszczą uprawy. Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc. Łódzki Plac Wolności znów wymaga naprawy. Usterki mają zniknąć do października. Sport i pomoc w jednym. W Sieradzu odbędzie się pomarańczowy dzień sportu. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone gradobiciem lub upałami, będą mogli liczyć na odszkodowania. Resort rolnictwa czeka na wnioski w sprawie strat. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przypomina, że można je złożyć poprzez rządową aplikację suszową.
6: Do 15 października można składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą. Tu jest specjalna aplikacja, a tutaj decyzje o tym ewentualnym wsparciu dla rolników zapadną. W momencie, kiedy też szkody będą oszacowane w aplikacji, będzie wtedy można podsumować cały sezon.
5: Minister dodaje, że na pomoc będą też mogli liczyć rolnicy, których uprawy ucierpiały wskutek gradobicia. Według raportu systemu monitoringu suszy rolniczej wynika, że w bieżącym sezonie zagrożenie suszą objęło do 65% gmin, w których uprawiane są różne zboża. W przypadku kukurydzy susza dotknęła co czwartej gminy, owoców ponad 40%. Remont Placu Wolności w Łodzi trwa od początku czerwca. Na Placu Wolności trwa wymiana kostki brukowej na beton. Kilka tygodni temu zauważono, że nawierzchnia wyraźnie się wybrzuszyła w kilku miejscach, między innymi przy fontannie i od strony ulicy Północnej. Kolejna usterka miała zostać spowodowana przez ekstremalnie wysokie temperatury. Ten problem ma zniknąć za blisko 2 tygodnie, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg Transportu w Łodzi.
7: Wykonawca przystąpił już do prac naprawczych. W ciągu najbliższych 2 tygodni powstałe wybrzuszenie zostanie naprawione. Przewidywany termin zakończenia robót to 20 sierpnia.
5: W marcu 2024 roku Plac Wolności został oddany do użytku po gruntownej przebudowie. Jednak szybko okazało się, że po remoncie pojawiły się nowe problemy. Naprawy wymagała m.in. nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Wszystkie naprawy mają zakończyć się w październiku.
1: Więcej na radiołódź.pl.
5: W Konstantynowie Łódzkim wycięto drzewa. Chodzi o miejsce przy placu, który ma zostać zazieleniony. Plac Kościuszki jest obecnie odbetonowy i ma się na nim pojawić m.in. ponad 60 nowych drzew oraz ponad 2000 krzewów. Niestety miasto zdecydowało się na wycinkę około 10 drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu. Okoliczni mieszkańcy są zdziwieni tą decyzją.
8: Ja jestem za przyrodą, wie pan, ja kocham przyrodę. Niby tutaj rozwalili wszystko, że mają nasadzać drzewa, a tu powycinali, ja czegoś nie rozumiem.
9: Teraz się parkowało, był cień, wszystko. To można było nieraz podjechać, zaparkować, ale to trochę zepsuli, no nie wiem.
10: No może będą przeszkadzać te drzewa, to musieli wyciąć. Jak jest wichura czy coś takiego, no to wiadomo, przewróci się.
5: Zazielenianie Placu Kościuszki ma kosztować około 2,5 miliona złotych, z czego znaczną część stanowią pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pływanie, bieganie i wsparcie w walce z chorobą. Dziś w Sieradzu pod Białym Mostem odbędzie się pomarańczowy dzień sportu. Oprócz sportowej rywalizacji uczestnicy wspomogą zbiórkę na leczenie sieradzanina Mikołaja Janiaka, zmagającego się z dystrofią mięśniową Duszena, mówi uczestnik biegu rodzinnego i radny sieradzki Witold Kiełbasa.
3: ta inicjatywa jest bardzo dobrze też odbierana tutaj przez mieszkańców. Gro mieszkańców się w to angażuje. No trzeba pomagać. Jest to osoba z Sieradza jak najbardziej. Ja tak samo staram się wspierać i brać udział w takich inicjatywach.
5: Wśród konkurencji bieg przełajowy, marsz Nordic Walking, bieg rodzinny. Odbędzie się też maraton pływacki między Mostami Warty. A start imprezy dziś o 10 na plaży w Sieradzu. Kolejne wiadomości Radia Łódź o godzinie 9. Zapraszam.
4: W Radiu Łódź czas na wiadomości sportowe. Piotr Andrzejczak.
11: Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała 7 etap kolarskiego Tour de France, który liczył blisko 150 km. Kończył się podjazdem pod słynny szczyt Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Inna z naszych zawodniczek, Dominika Włodarczyk, wczoraj była 8. i takie też miejsce zajmuje w generalnej klasyfikacji Touru. Za nami historyczny wieczór dla polskiej lekkiej atletyki. Anastazja Kuś zdobyła bowiem w amerykańskim Eugene tytuł mistrzyni świata do lat 20 w biegu na 400 metrów. To pierwsze polskie złoto w tej konkurencji w historii mistrzostw świata od lat 20. Przygotowujący się do nowego sezonu w Superlidze piłkarze ręczni Piotr Kowianina pokonali w sparingowym meczu przed własną publicznością grającą w Lidze Centralnej Olimpię Piekary Śląskie 28-24. Po raz pierwszy w hali Relax zagrał nowy bramkarz piotrkowskiej drużyny Jakub Matlęga.
12: Każda wygrana cieszy i z każdej wygranej chcemy wyciągać wnioski, jak i z każdego meczu oczywiście, więc dobrze, że każdy weekend praktycznie kończymy jakimś meczem sparingowym, więc oczywiście każda wygrana daje nam jakiekolwiek możliwości do analizowania naszej pracy.
13: Nie możemy sobie pozwolić zrobić, ja wiem, 6 czy 7 takich technicznych, podstawowych błędów w podaniu i wygadywać się, że jest piła mokra.
11: No nie do końca, jak słyszeliśmy, zadowolony był z postawy szkoleniowiec Piotr Kowianina, Iwo Wawra. Okazją do poprawy gry będzie nadchodzący turniej, który w następny weekend odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim. Zagrają w nim oprócz gospodarzy Śląsk Wrocław, Stal Mielec i MKS Kalisz. Mecz wicelidera z liderem rozpoczną 13. przedostatnią kolejkę żużlowej drugiej Ekstraligi. Na motoarenie Orzeł Łódź podejmie Polonię Bydgoszcz. W pierwszej rundzie Łodzianie przegrali aż 28-62. Teraz też nie będą faworytami, mówi trener Orła Maciej Jonder.
14: No mocna drużyna, jeszcze drużyna z Bydgoszczy z nikim nie przegrała, no ale byłoby fajnie jakąś niespodziankę sprawić. Mam nadzieję tylko, że nasz kapitan Oliver Bertson w końcu pokaże, na co go stać, bo wierzę, że to jest dobry zawodnik, tylko ma po prostu problemy sprzętowe.
11: No, mają zaradzić pożyczone dla Szweda nowe silniki. A początek żużlowego meczu Orła z Polonią dzisiaj o godzinie 14, a następne wiadomości sportowe za godzinę.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Dobre wiadomości pogodowe na pewno dla tych, którzy nie są fanami upałów. Aktualnie na termometrach w Łodzi i regionie mamy już 15 stopni. Dziś ta temperatura maksymalna wzrośnie jeszcze do 24. Będzie pogodnie z zachmurzeniem małym, od czasu do czasu umiarkowanym. Popołudniem szansa na niemalże bezchmurne niebo. Wiatr słaby z kierunków północnych, ciśnienie za to lekko podwyższone. Na barometrach 1023 hektopaskale.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: Na zegarze już 7 minut po godzinie 8. Nasze poranne spotkanie potrwa do godziny 10. Na pokładzie meldują się Patryk Lewy i Rafał Tyluś, a muzycznie na początek tej godziny The Rolling Stones.

11 minut po godzinie 8 w kalendarzu sobota, 8 dzień sierpnia, a dzisiaj między innymi Międzynarodowy Dzień Kota i właśnie z tym świętem będzie związane nasze zadanie konkursowe do zdobycia voucher do Parku Linowego w Arturówku. Nasz adres mailowy studio@radioloc.pl. Proszę wysłać nam wiadomość, napisać za co kochają Państwo te zwierzęta. Może mają Państwo jakieś ciekawe historie, którymi chcieliby się Państwo z nami podzielić. Zachęcam, zapraszam. Można się tymi historiami dzielić, można pisać studio@radioloc.pl. Przed godziną 9 na pewno do kogoś powędruje nagroda, a muzycznie w Radiu Łódź teraz Wolne Duchy, Męskie Granie Orkiestra i Daria Zawiałow.

Najlepszy początek dnia i poranek dla aktywnych w Radiu Łódź. Obiecałem Państwu, że podpowiem trochę, jak tę sobotę aktywnie i przyjemnie będzie można spędzić. Dziś w Łodzi, między innymi w Parku Podolskim i Parku Abramowskiego, w ramach budżetu obywatelskiego zajęcia gimnastyczne. Wstęp bezpłatny, można poćwiczyć, można się tam wybrać. Ale dla fanów spacerów też coś się znajdzie. Po godzinie 16 spacer o nazwie Sikawa. Historia wioski u źródeł Łódki, która stała się częścią przemysłowej Łodzi. Całe wydarzenie ma potrwać około 2 godzin, a tam wiele ciekawostek i historia tej często zapomnianej łódzkiej dzielnicy. Wieczorem na pewno gratka dla fanów samby, kolorowe kostiumy i atmosfera rodem z karnawału w Rio de Janeiro, czyli Sambodrom. To wydarzenie o godzinie 20, a parada wystartuje z ulicy Piotrkowskiej, start przy Piotrkowskiej 155.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
5: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
6: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
7: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
8: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista, ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamoncista, kompozytor, aranżer, od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
10: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
11: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14:30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lks.loc.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
12: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
0: Po reklamie.
13: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: W naszym porannym spotkaniu trwa nasz konkurs. O nim więcej za chwilę. Przypomnę zadanie konkursowe i wspomnę, że czeka nagroda, czyli voucher do parku linowego w Arturówku. Ale zanim o tym, to Zalia i utwór Znowu Sam.

Za 23 minuty będzie godzina 9. studio@radioloce.pl. Pod tym adresem czytam Państwa historię odnośnie Waszych kocich przyjaciół. Tak też brzmi zadanie konkursowe. Nagroda to voucher do parku linowego. Na studio@radioloce.pl można wciąż pisać, za co kochają Państwo koty. Można również dzielić się ciekawymi historiami. A mówię o tym nie bez powodu, bo dzisiaj właśnie w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Kota. Z tej okazji trochę ciekawostek, bo jak się okazuje, nie bez powodu mówi się o tym, że koty spadają zawsze na cztery łapy. Jest to tak zwany odruch prostujący, a pomaga w tym elastyczny kręgosłup i brak funkcjonalnych obojczyków. Dzięki temu też koty w ułamku sekundy potrafią skręcić ciało w powietrzu i wylądować na czterech łapach. To, co koty wyróżnia spośród innych zwierząt i czyni nieco lepszymi od ludzi, to super wzrok w ciemności, bo gdy ta ciemność całkowita nastaje, to widzą sześciokrotnie lepiej niż my ludzie. A skoro mówimy o ludziach i o kotach, to tutaj także ciekawostka, bo dorosłe koty nie miauczą do siebie nawzajem. Te odgłosy, które wydają, to najczęściej droga do tego, żeby zwrócić swoją uwagę właśnie wśród ludzi, a z innymi kotami porozumiewają się między innymi za pomocą zapachów, mowy ciała czy dotyku. I niektórzy, jak słyszałem, utożsamiają się czasami też z kotami, bo mówią, że bardzo, bardzo długo lubią spać i coś w tym jest, bo jak czytam, koty przesypiają średnio od 12 do 16 godzin dziennie, co oznacza, że dla przykładu kot, który żyje 15 lat, w swoim życiu przespał około 10 lat. To tak w ramach ciekawostek o kotach, a ja przypomnę, studio@radioloce.pl, tutaj można podzielić się swoimi historiami związanymi właśnie z tymi zwierzętami i można napisać, za co Państwo koty kochają. Nagroda czeka, jeszcze do kogoś ona powędruje przed godziną 9.

Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Na studio@radiolot.pl napisała do nas pani Ania, która wskazała, że tutaj szczególnie jej córki koty od dziecka uwielbiają. Pani Ania też lubi, choć jak pisze, przy dwójce dzieci nie mogła zdecydować się na przyjęcie zwierzaka, zwłaszcza, że mieszkała wtedy w pokoju z kuchnią. I jak czytam, córki wierciły im dziurę w brzuchu o zwierzaka. Kiedyś młodsza córka zainteresowała się kotką, która wydawała się bezpańska, i właśnie podczas któregoś spaceru z córką, córka miała wtedy 7 lat, na ciągłe prośby coś naszą słuchaczkę podkusiło i powiedziała, że jak złapiesz tę kotkę, to ją weźmiemy. Pani Ania tutaj przyznaje się, tak lekko uśmiecham, że nawet nie przyszło jej do głowy, że kotkę uda się złapać, a okazuje się, że jej córka była tak zdeterminowana, ganiała ją bardzo, bardzo długo, aż w końcu udało się tę kotkę złapać. Ta kotka z panią Anią i z jej córką przez 3 lata mieszkała. Wszyscy ją pokochali i historia ma też swój dalszy bieg, bo gdy córka dorosła i już poszła na swoje, jak czytam, wzięła ze schroniska 2 koty i ma je do dzisiaj. Pani Aniu, jak się uda, to ja poproszę o przesłanie zdjęć tych kotów. Naprawdę bardzo przyjemna historia. My oczywiście zawsze będziemy zachęcać do tego, by wybrać się do Łódzkiego schroniska, czy to adoptować psa czy kota, jeżeli ma się warunki, bo tam naprawdę wiele pięknych zwierząt. Te zwierzaki można także obejrzeć na radioloc.pl, a do naszej słuchaczki, do pani Ani, wędruje voucher o wartości 100 zł, który uprawnia do jednokrotnego przejścia dowolnej trasy w Parku Linowym w Arturówku. Ten voucher ważny jest do końca września. No to zobaczymy, czy pani się tam wybierze, czy może ten voucher sprezentuje pani swojej córce.

0: Za 4 minuty będzie godzina 9, a w Radiu Łódź o pełnej, jak zawsze, najważniejsze wydanie wiadomości. Będzie także trochę sportu, a później prognoza pogody. Warto zatem z nami pozostać. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
3: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
2: W każdy poniedziałek po 21.
4: Okolice jazzu.
2: Zapraszam, Piotr Bielawski.
5: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
6: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
7: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
8: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
6: Panie ministrze, w polityce
8: było...
6: nie jest pan od wczoraj w polityce.
9: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
10: Czy to jest polityczny trolling?
11: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
12: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
13: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
9: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
9: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
9: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
14: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
15: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
16: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
17: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
18: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skodamyślnikdobroń.pl. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć.

0: Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
2: Po reklamie
3: jest 9:00. Wiadomości Radia Łódź, Małgorzata Błażewicz.
4: Wysokie zarobki i pokaźne majątki. Zaglądamy do oświadczeń władz największych miast w Łódzkiem. Trwa sezon na jagody i grzyby. Policja apeluje o ostrożność w lesie. Funkcjonariusze w Strykowie mają nowy sprzęt do badania trzeźwości kierowców. Temperatura maksymalna dzisiaj do 24 stopni, wiatr słaby. Dom o powierzchni 250 metrów kwadratowych i emerytura powyżej 170 tysięcy złotych. Radio Łódź sprawdza oświadczenia majątkowe wiceprezydentów, sekretarzy i skarbników największych miast w Łódzkiem. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
5: Zarobki wiceprezydentów, sekretarzy i skarbników największych miast w województwie łódzkim wynoszą od niecałych 200 tysięcy złotych dla sekretarza Pabianic Pawła Rózgi do niemal 280 tysięcy dla skarbnika Kutna Artura Kolińskiego. Największy, bo aż 256-metrowy dom ma sieradzki sekretarz Jakub Kulesza. Z kolei do zarobków sekretarza z Piotrkowa Trybunalskiego Włodzimierza Laska trzeba dodać 170 tysięcy złotych emerytury wojskowej. Lasek to weteran międzynarodowych misji m.in. w Afganistanie i Iraku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
4: Największą nagrodę z wiceprezydentów największych miast za miniony rok otrzymał zastępca prezydenta Łodzi Tomasz Piotrowski. To niemal 50 tysięcy złotych na rękę. Trwa sezon leśnych zbiorów. Policja apeluje o ostrożność podczas wypraw do lasu. W sezonie na jagody i pierwsze grzyby łatwo się zgubić, a wysokie temperatury mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Szczególną ostrożność powinni zachować seniorzy, mówi aspirant Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Łódź Wschód.
6: Często są to osoby schorowane, przyjmujące na stałe leki, które wyszły z domu i nie poinformowały członków rodziny o celu swojej wyprawy. Osoby te powinny w miarę możliwości zawsze być pod nadzorem. Pamiętajmy, by miały przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią.
4: W miniony weekend podczas zbierania jagód w lesie koło Koluszek 86-letnia kobieta straciła kontakt z mężem i nie potrafiła znaleźć drogi powrotnej. Po 3 godzinach poszukiwań senior wezwał policję.
6: Sytuacja była o tyle niepokojąca, że gwałtownie zmieniła się pogoda i trwała burza. Seniorka została zauważona przez mundurowych już po kilkunastu minutach od rozpoczęcia intensywnych poszukiwań. Kobieta cała i zdrowa, choć bardzo przestraszona, trafiła pod opiekę zaniepokojonego męża.
4: Do lasu najlepiej nie iść w pojedynkę, nie wybierać się na zbiory zbyt późno, a nie znając terenu, nie oddalać od miejsca, z którego wyruszyliśmy. Strykowscy policjanci zyskali nowoczesny sprzęt do badania trzeźwości. Strykowski samorząd przekazał policji nowy alkomat. To sprzęt najwyższej klasy, wart blisko 25 tysięcy złotych. Wszystko po to, aby zapewnić jeszcze większy poziom bezpieczeństwa na drogach w regionie, podkreślał w rozmowie z Radiem Łódź Adam Kaźmierczak, zastępca burmistrza Strykowa.
7: Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Stryków to nasze wspólne działanie samorządu tutaj terytorialnego i policji. Jak patrzymy na statystyki policyjne, cały czas jednak utrzymują się na wysokim poziomie. W ubiegłym roku zatrzymano w całym kraju ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierowców. To jest z naszej perspektywy zatrważająca liczba.
4: Nowy alkomat jest niezwykle dokładny, wykorzystuje technologię podczerwieni. Dzięki temu jego dokładność odpowiada badaniom krwi kierowcy. Dodatkowo gmina jeszcze w tym roku ma zakupić nowy radiowóz dla strykowskiej komendy.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: Spała doczeka się nowej stacji kolejowej. W tej jednej z najpopularniejszych miejscowości turystycznych w regionie powstanie nowoczesny peron. Znacząco ułatwi to wsiadanie do pociągów także osobom z ograniczoną mobilnością. Ale to nie koniec zmian, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych SA.
8: Pasażerowie zyskają nowe wyposażenie, lepsze oznakowanie oraz oświetlenie zwiększające bezpieczeństwo i wygodę korzystania ze stacji.
4: W ramach przebudowy stacji powstanie także drewniana wiata, która będzie nawiązywać do tradycyjnej spalskiej architektury, a prace mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 10:00. Zapraszam.
3: Czas na sport. Informacje zebrał Piotr Andrzejczak.
2: Siatkarki budowlanych Łódź zajęły trzecie miejsce w turnieju plażowej siatkówki PGE Grand Prix w Ustce. W sobotę i niedzielę na plaży będzie można podziwiać teraz męskie zespoły. Zagrają drużyny z Suwałk, który wygrał przed rokiem Projekt Warszawa i Anioły Torunia, także Skra Bełchatów. Nowy siatkarz drużyny z Bełchatowa, Igor Grubelny, ma nadzieję na udane zawody.
9: Nastawienie na pewno jest bojowe. Chcemy wygrać, chcemy dać maksa, ale przede wszystkim chcemy się poznać też troszeczkę na boisku. Chcemy zobaczyć, jak nasza forma wygląda, więc zobaczymy, jak to koniec końców wszystko wyjdzie, ale jestem pozytywnie nastawiony.
2: A w sobotę na plaży w Ustce zaplanowano mecze grupowe. Skra zagra z Aniołami Toruń i ze Ślepskiem Suwałki. W niedzielę półfinały, a także mecze o medale. Piłkarze rezerw Widzewa Łódź w meczu drugiej kolejki grupy pierwszej i trzeciej ligi zagrają na wyjeździe z Ząbkowią Ząbki. W pierwszej kolejce Łodzianie wygrali 5-1, a gracze z Ząbek przegrali 0-5 swoje spotkanie. Pomocnik Widzewa Marek Hanousek zauważa jednak, że nie można z tego wyciągać daleko idących wniosków.
10: Nie, tam była czerwona kartka za wyniku 0-0, to chyba ten mecz nie pokazał dużo, ale idziemy i w sobotę chcemy znowu zdobyć 3 punktów oczywiście.
2: A początek meczu Ząbkowi z Widzewem o 15:00, 2 godziny później Lechia Tomaszów Mazowiecki zagra na wyjeździe z rezerwami Wisły Płock, a wczoraj Pelikan Łowicz pokonał na wyjeździe Mławiankę Mława 1-0 i na razie to Beniaminek z Łódzkiego jest liderem rozgrywek. A w Ekstraklasie wczoraj Wisła Kraków pokonała Wisłę Płock 2-1. W pierwszej lidze remisy. Polonia podzieliła się punktami z Ruchem Chorzów po remisie 1-1, a Polonia Bytom zremisowała z Pogonią Sielce 2-2. Hubert Hurkacz odpadł z tenisowego turnieju w Montrealu. W meczu trzeciej rundy finału Hurkacz przegrał z Holendrem Van de Sulschepem 6-3, 6-7, 5-7. W drugim secie Polak miał 2 piłki meczowe, a spotkanie trwało blisko 3 godziny. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: W Łodzi regionie coraz przyjemniej, 18 stopni obecnie, a w najcieplejszym momencie dnia nawet do 24. Zachmurzenie dziś będzie małe, okresami umiarkowane, a najwięcej słońca zdecydowanie popołudniem. Wiatr słaby z kierunków północnych, jutro podobnie, a temperatura do 28 stopni.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Nasze poranne spotkanie jeszcze do godziny 10, a w tej godzinie połączymy dobrą muzykę, informacje, a także aktywność. Patryk Lewy, Rafał Tyluś, zapraszamy.

Bruce Springsteen w Radiu Łódź. Na zegarze mamy już 11 minut po godzinie 9. Już za chwilę program 7 dni w Łodzi i regionie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o suszy w Łódzkiem i wysychającym Zalewie Sulejowskim. Michał Dąbrowski porozmawia z Krzysztofem Sędzickim także o budowie schronów w stolicy województwa, a także o kontrowersjach wokół portu lotniczego w Łodzi. To już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na dziennikarskie podsumowanie tygodnia w Radiu Łódź. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami Krzysztof Sędzicki z telewizji Toja. Serwus.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Michał.
1: Upały dały nam się wszystkim we znaki, chociaż już weekend przynosi trochę ochłodzenie, ale w tygodniu temperatura dobijała momentami nawet do 40 stopni Celsjusza. Są miejsca, gdzie to widać w Łódzkiem, że susza nie jest żartem, tylko jest faktem. To jest między innymi, a nawet przede wszystkim Zalew Sulejowski, chyba najbardziej znany zbiornik wodny w Łódzkiem. Wysycha, łodzie osiadają na mieliźnie, odsłaniają się kolejne fragmenty dna. Powiedzieć, że nie jest dobrze, to chyba trochę jak nic nie powiedzieć. To jest coś, do czego się musimy przyzwyczaić i będzie tylko gorzej?
2: No nie możemy się przyzwyczajać, musimy działać, bo to jest woda i w ogóle zbiorniki wodne to jest złoto. Myślę, że w samej Łodzi coś o tym wiemy, o braku.
1: A bo też widzimy rzeczywiście suche stawy, czy też sadzawki, chociażby nie trzeba daleko szukać od Radia Łódź. Park Staszica, Park Moniuszki, Park 3 Maja, tam też ten staw sztucznie uzupełniany przez miasto zaczyna wysychać.
2: Natomiast to jest problem, no, nawet bym powiedział, całej Polski, całej Europy. Ale w Polsce szczególnie ostatnio tak mi się wydaje, że mamy nie cztery pory roku, tylko już w tej chwili dwie, czyli po prostu mokrą i suchą. I to, że nawet nie było źle tej zimy, bo było trochę tego śniegu i, że tak powiem, wilgoci nie brakowało, ale te, zresztą to jest temat jak najbardziej aktualny, ekstremalne, czasami rekordowe upały powodują, że po prostu ta woda się nie wchłania, ta woda się odbija. I tam nie ma za bardzo co spływać później do rzek. To jest coś, na co już myślę, że musimy bardzo zwracać uwagę, bo czy będzie gorzej? No, nie zanosi się, żeby było lepiej, ale możemy przynajmniej troszeczkę zatrzymać. No, ale jeżeli znowu dochodzi do sytuacji, że jeszcze kilka lat temu poziom Wisły w Warszawie wynosił 6 metrów ponad, a teraz mówimy o iluś tam centymetrach, no to rzeczywiście nie jest dobrze. A zwracam uwagę też przy okazji właśnie Pilicy i Zalewu Sulejowskiego, no bo tak naprawdę gdzie łodzianie jeżdżą nad wodę? No właśnie Zalew Sulejowski, ewentualnie Jeziorsko. I to jest wszystko.
1: A wydaje się, że rzeczywiście może być tylko intensywnie, jeżeli chodzi o upały w nadchodzących latach. Łódź ma ten komfort, że ma kilkadziesiąt ujęć głębinowych wody, więc to, że wody zabraknie w kranach, raczej Łodzi nie grozi, ale nie wszystkie miejscowości w Łódzkiem mają to szczęście. Chociażby Skierniewice w ubiegłym roku już się zmierzyły z tym, że wody w pewnym momencie z powodu suszy zabrakło.
2: Ja myślę, że dobrze by było wiedzieć, co można zrobić jeszcze, żeby te wody oszczędzać. Taka powszechna praktyka, bo czasami jest tak, że my sobie nie zdajemy sprawy, że prostymi ruchami możemy sobie naprawdę dużo rzeczy ułatwić.
1: Temat, który powraca raz na jakiś czas, to jest oczywiście temat schronów, także w kontekście ostatnich wydarzeń, ale także tych sprzed roku. Przypomnijmy, we wrześniu 2025 roku 19 dronów rosyjskich przekroczyło polską przestrzeń powietrzną i jeden z nich spadł niedaleko Opoczna w Łódzkiem. Nie doszło do żadnego wybuchu, to był najprawdopodobniej taki wabik, który miał sprawdzić nasze systemy, ale już w ubiegłym tygodniu pocisk manewrujący, także rosyjski, H-101 spadł 50 km na południe od Lublina. Mieszkańców Lublina i okolic obudziły syreny alarmowe już przed 4 rano. Teraz łódzki magistrat ogłasza przetarg na sprawdzenie stanu technicznego 100 schronów i miejsc schronienia i w sporządzonej przez wykonawcę ekspertyzie mają się znaleźć wskazania, jakie prace trzeba przeprowadzić, żeby te miejsca schronienia mogły nadal być miejscami schronienia. Pytanie, czy to nie jest wciąż trochę za późno, albo chociaż później niż oczekiwano, bo rozmawiamy już prawie 4,5 roku od wybuchu wojny za naszą wschodnią granicą.
2: To jest, myślę, że w ogóle trudny temat, bo to jest pokłosie wielodziesięcioletnich zaniedbań. To znaczy, tak jak przypominam sobie, jeszcze Rydki nie budowano z wielkiej płyty, to tam raczej nikt o schronach nie myślał, bo to już były czasy, gdzie myślano, że już wojny żadnej nie będzie. No akurat najbliższy schron z Rydkini to jest Brus, który z natury jest schronem, tylko że zdaje się, że pomieści nawet nie 1/20 mieszkańców Rydkini, a to zresztą nie tylko dla nich jest ten schron przeznaczony. I taki jest w tej chwili stan. W Łodzi i w Polsce, bo czytałem taki raport, że gdyby tak do wszystkich schronów i miejsc, które mogłyby służyć za schrony, pochować tylu Polaków, ilu jest, no to i tak 35 milionów nie miałoby się gdzie schować. I to jest chyba statystyka, z którą mierzy się nie tylko Łódź, ale i cała Polska.
1: Ale zaczynają się już jakieś działania w regionie, chociażby Stryków na północy od Łodzi. Na przykład już podpisał umowę na budowę miejsca schronienia. Może te zmiany postępują nie tak szybko, jakbyśmy wszyscy chcieli, ale powoli do celu.
2: Ja nie zamierzam siać oczywiście defetyzmu, paniki i tak dalej. No ale jeżeli to, co się dzieje za wschodnią granicą, dzieje się od 4,5 roku, a tak naprawdę jakby tak jeszcze policzyć, to i od 12 lat, a my dopiero teraz zaczynamy budować, to kiedy my to skończymy i czy to się jeszcze przyda? Znaczy, mam nadzieję, że się nie przyda, ale to właśnie o to chodzi. Na tym polega bezpieczeństwo, że my musimy być gotowi już, a nie, że my będziemy gotowi za czas jakiś. I takie sytuacje na szczęście, one się dzieją pojedynczo, że syreny alarmowe, że poradniki bezpieczeństwa się pojawiły. My jako obywatele zaczynamy wiedzieć, gdzie szukać. Nie zawsze szukamy dobrze, no ale chociaż to zostało zrobione, tylko że to jest jeszcze długa droga i myślę, że gdyby tak rzeczywiście miało się coś wydarzyć, rzeczywiście odpukuje w co tylko się da.
1: Tak,
2: to jeszcze gotowi nie jesteśmy.
1: Przechodzimy do lotniska. Ze schronu port lotniczy w Łodzi jest spółką, w której większościowym udziałowcem jest Urząd Miasta Łodzi i na zlecenie magistratu w tej spółce przeprowadzono kontrolę. To jest lotnisko, które ma obsługiwać całe województwo. Jest to jedyny taki port pasażerski w naszym regionie i zarzuty pokontrolne są dość poważne. Radio Łódź dotarło do wyników tej kontroli. Najważniejszym zarzutem jest brak odpowiedniego nadzoru nad spółką i jak czytamy dalej, według autorów raportu w 2024 roku prezes Anna Midera spędziła około 110 dni w podróżach służbowych, a jeżeli doliczymy do tego 26 dni urlopu, to oznacza, że ponad połowę dni roboczych w ciągu roku prezes przebywała poza siedzibą spółki. Kontrolerzy zwracają też uwagę, że tak długa nieobecność zarządu mogła mieć wpływ na profesjonalne zarządzanie. Dalej, wśród zastrzeżeń znalazły się cele zarządcze, ale też spotkania po północy z kontrahentami w lokalach serwujących alkohol. Rzeczywiście to jest coś, co powinno bulwersować? Czy tak jak odpowiada prezes Anna Midera, czy też jak mówi Adrian Furgalski z Związku Doradców Gospodarczych TOR, czasami potrzeba tej nieoficjalnej atmosfery, żeby dobić interesu, czy też no, linie lotnicze i pasażerowie nie przychodzą sami i też trzeba się trochę nastarać o nich?
2: Najkrócej odpowiadając, tak.
1: A to nie będzie pytanie, kto ma rację.
2: Nie, to nie będzie koniec wypowiedzi. To znaczy, oczywiście, jeżeli taka kontrola jest zlecona, to też nie bez powodu. To warto sobie o tym powiedzieć. Natomiast 67 zł za alkohol na mieście, przy czym na pewno jedna osoba, jak mówi, jest osobą niepijącą, jest to pani prezes Midera, to chyba nie jest dużo, powiedzmy sobie szczerze. Po północy, no cóż, no zdarza się, że zresztą to oczywiście klienci biznesowi nie zawsze przelatują tymi liniami rejsowymi, które funkcjonują w Łodzi, ale czasami jest tak, że te samoloty też przelatują późno, bo tak niestety działają tanie linie, że albo bardzo wcześnie, albo bardzo późno. Ja myślę, że to oczywiście biznesy, interesy też nie tyle, że lubią ciszę, to co lubią luźniejszą atmosferę i czasami nie wszystko da się załatwić w takiej formie pod krawatem, więc nie dziwiłbym się absolutnie temu. Tylko to jest cały czas szukanie takiego sposobu na to, żeby to łódzkie lotnisko zaczęło rzeczywiście coś znaczyć. To znaczy, bardzo lubimy to określenie, że jesteśmy liderem drugiej ligi, bo do Warszawy, do Krakowa, do Pyrzowic, do Gdańska to w ogóle podjazdu nie ma. W sensie Warszawa, lotnisko Chopina.
1: Do Poznania też chyba.
2: Do Poznania chyba też nie. No nie. No to w ogóle my musimy się oglądać za siebie. Bo już tam inne lotniska, te małe, typu Radom, znaczy małe. No.
1: 26 tysięcy pasażerów.
2: Co i tak jest o prawie połowę więcej niż rok temu w analogicznym okresie.
1: Łódzkie lotnisko zanotowało w 25 roku najlepszy wynik w historii, niemal 500 000 pasażerów.
2: Bo rzeczywiście tych połączeń jest coraz więcej, coraz, że tak powiem, bardziej rozległe kierunki. Natomiast cały czas to jest tak, że te kierunki takie najbardziej popularne, najbardziej potrzebne, to i tak wsiadasz w pociąg albo w samochód i lecisz z Krakowa, z Warszawy albo z Gdańska.
1: Ale jest rzeczywiście coś alarmującego w wynikach tego raportu pokontrolnego, czy to jest po prostu rzeczywistość i tak wygląda branża? Bo miasto mówi, że nie jest zadowolone z wyników tego raportu i mówi, że to nie jest koniec działań kontrolnych.
2: Ja myślę, że miasto nie jest zadowolone w ogóle z tego, jak to lotnisko działa, bo ono, okej, liczby zaczynają być coraz lepsze, ale to i tak nie są dobre, to lotnisko cały czas przynosi straty. Czy jest w tym raporcie coś niepokojącego? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że właśnie dziwimy się, że prezes Łódzkiego Portu Lotniczego jest przez ileś tam czasu poza miejscem pracy, no w końcu jest prezesem portu lotniczego, więc trudno się dziwić, że spędza trochę czasu poza, no bo podgląda chociażby pracę na innych lotniskach. Trudno by było, żeby siedzieć w Łodzi, chociaż nie chcę też bronić pani prezes, bo to nie jest
1: ani
2: moje
1: brat,
2: zadanie.
1: Ani swat.
2: Tak, to w ogóle nie jest moją rolą. No ja powiem tak, tam po prostu może być drugie dno, być może nawet polityczne, być może po prostu komuś się nie podoba, że prezes Anna Midera jest prezesem Łódzkiego Lotniska.
1: A 40 milionów złotych netto straty, niemal 40 milionów, dokładnie 37 za 25 rok. Czy to może być powód przeprowadzenia i zlecenia tej kontroli na terenie lotniska? Czy rzeczywiście jest tak, jak przed chwilą powiedziałeś, to mogą być też względy polityczne? Nie w rozumieniu takiej walki partyjnej, tylko w rozumieniu relacji międzyludzkich.
2: Ja myślę, że tak, bo każda spółka, która przynosi stratę, musi, że tak powiem, trzeba wiedzieć, dlaczego przynosi takie straty. Trzeba się zastanowić, poszukać źródeł, poszukać powodów, bo to też nie jest tak, że każda spółka miejska przynosi dochody. I zresztą, no cóż, no, chyba komunikacja miejska nie jest po to, żeby przynosiła dochody, tylko żeby służyła. Tak? To też, gdyby tak podciągnąć trochę lotnisko, no ale lotnisko dobrze było, żeby na siebie zarabiało mimo wszystko, bo to jest
1: żeby każdy łodzianin mógł z niego latać w takiej cenie jak z MPK.
2: Między innymi, no bo właśnie to jest rzecz, na którą myślę, że też warto się pochylić. Czyli czy rzeczywiście taki właśnie łodzianin, który skoro ma to lotnisko blisko domu, czy mógłby za rozsądną cenę gdzieś w jakieś ciekawe miejsce polecieć i wrócić.
1: A tobie się zdarzyło korzystać z tego lotniska?
2: Do Malagi między innymi. W miarę przyjaźnie bym powiedział.
1: Małe, kompaktowe?
2: Kompaktowe to jest dobre słowo. To znaczy, kiedy się leci do właśnie Malagi na przykład, to no właściwie nie pomylisz gate'ów, prawda? Ale z powrotem już jest trochę inaczej, bo okazuje się, że lotniska jest dużo, dużo większe. Ale no, nic nie zastąpi takiej dumy, kiedy jesteś gdzieś na świecie i widzisz, że możesz lecieć nie do Warsaw, do Gdańsk, tylko po prostu widzisz Łódź. No to też jest taki, myślę, że nośnik promocyjny miasta. Oczywiście bardzo trudno się przebić w tym momencie, ale moim zdaniem to nie jest tak, że nie można z tego korzystać. No okej, jesteśmy trochę skazani jako Łódź na to, żeby być trochę z tyłu za wielkimi miastami, ale taką delikatną, sumienną pracą, być może, ja cały czas podkreślam, wiem, że to jest trudne, ale być może gdybyśmy mieli z Łodzi siatkę połączeń krajowych, te wyniki nie byłyby aż takie złe.
1: Krzysztof Sędzicki, Telewizja To Ja. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się dobrego dnia, weekendu, reszty wakacji łódzkich, dumnych i przyjemnych. Do usłyszenia.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

Za 25 minut będzie godzina 10. W Radiu Łódź trwa najlepszy początek dnia, czyli poranek dla aktywnych. I tak się składa, że dla aktywnych mamy również propozycję programową już za kilka minut. Program Fabrykant jest kobietą i w tym programie odpowiemy na pytania, czy bieganie na bieżni mechanicznej jest trudne i nudne. I jak to przełożyć na realne warunki na trasie zawodów? O tym już za chwilę.

0: Zaczęłam szybciej biegać, kiedy zaczęłam też biegać na bieżni mechanicznej. Fajnie jest mieszać, że na przykład jak jeden trening akurat, nie wiem, wieczorem będzie padało, pójdę, wykorzystam bieżnię mechaniczną, żeby ten trening zrobić, a na przykład za 2 czy 3 dni jest ładna pogoda, wykonam trening na zewnątrz. Doceniam ten fakt, że w takim treningu mam dosłownie wodę cały czas pod ręką, więc też myślę, że takie upalne dni na przykład, kiedy może troszkę mniej piliśmy wody w ciągu dnia, no to na bieżni mechanicznej mamy możliwość właśnie uzupełniania płynów cały czas.
1: Fabrykant jest kobietą. Przygotowanie do startu.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Konrad Ciężki, a to już jedna z ostatnich rozmów z ambasadorkami 15 biegu Fabrykanta. W tej audycji mówimy o przygotowaniach do tegorocznego startu w biegu z historią fabrykanckiej Łodzi w tle. Oto dzisiejsza rozmówczyni.
1: Imię i nazwisko?
0: Julia Szczytkowska.
1: Rekord życiowy?
0: Na 5 km 17,41, na 10 km 37,00.
2: Dzień dobry, cześć Julia.
0: Cześć.
2: Zaglądając do tabeli wyników sprzed lat, okazuje się, że już dekadę temu stałaś na podium w rywalizacji biegu Fabrykanta, tyle że w tej młodzieżowej kategorii wiekowej, tak? No a patrząc już zupełnie współcześnie, to jesteś zwyciężczynią ubiegłorocznej rywalizacji kobiet. Pokonując te 10 km, dobiegłaś do mety w świetnym czasie, 38 minut i 8 sekund. I tak się teraz zastanawiam, czy w tym roku staniesz na starcie biegu Fabrykanta?
0: Tak, stanę.
2: I będziesz walczyć o poprawę tego?
0: Zobaczymy, jak pogoda, zdrowie, wiele czynników takich.
2: Czyli możemy się spodziewać, że będzie walka o podium.
0: No zawsze jak startuję, to staram się dać z siebie wszystko, więc, ale wiadomo, że też jest to taki bieg taką porą letnią, więc to nie są chyba takie najlepszy okres na życiowe.
2: No potrafi być gorąco.
0: Potrafi być gorąco, chociaż są ludzie, którzy bardzo sobie chwalą bieganie w takim cieple też, więc ja do nich nie należę niestety, ale jest to też start wieczorem, więc może...
2: No zobaczymy, co pogoda przyniesie. No dobrze, jeżeli chodzi o treningi biegowe, bo o nich rozmawiamy w tej audycji, to ty jesteś zaprzeczeniem tego, co ja sobą reprezentuję i mam tutaj na myśli chociażby bieganie po bieżni mechanicznej, na której ja się totalnie nie odnajduję, ale dla ciebie to bardzo istotne narzędzie w przygotowaniach.
0: Tak, ja lubię. Właściwie zaczęłam szybciej biegać, kiedy zaczęłam też biegać na bieżni mechanicznej, bo no nie miałam jakoś możliwości korzystania ze stadionu czy z jakiejś takiej ścieżki typowo pod takie szybsze treningi, więc właśnie ta bieżnia mechaniczna była taką możliwością dla mnie, żeby spróbować po prostu biegać szybciej niż po jakiejś ścieżce w parku czy w lesie. I bardzo sobie, znaczy wiadomo, że mieszam te treningi, to nie jest tak, że biegam tylko na bieżni mechanicznej. Mam takie okresy, kiedy wolę wyjść na zewnątrz, skorzystać z pogody, czy właśnie na przykład jak teraz mamy takie długie, fajne wieczory, to aż szkoda jest jakby spędzać w pomieszczeniu.
2: Ale wydaje mi się, że taka bieżnia może być też alternatywą, czy jakby takim treningiem zastępczym, jeżeli za oknem mamy albo jakiś mega upał, tak jak to w ostatnich dniach bywa, albo na przykład szaleje burza.
0: Tak, dokładnie. Ja w ostatnim czasie właśnie w tych takie były też deszczowe dni, później właśnie takie upalne z burzami. Znowu właśnie ratowałam się bieżnią mechaniczną, po prostu wykonaniem tego treningu na bieżni, na siłowni i...
2: W chłodnym, klimatyzowanym.
0: W chłodnym klimatyzowanym pomieszczeniu. No to też trzeba być przygotowanym, że ta różnica temperatur będzie. Przy czym jednak, kiedy biegamy w pomieszczeniu, to jednak z czasem jakby nie ma tego przewiewu wiatru, więc też jest takie złudne. Można się na początku treningu wydawać, o kurczę, jestem za cienko ubrana, jest chłodno na siłowni, a kiedy zaczniemy biec w miejscu i tego wiatru jakby nie ma, no to szybko się nagrzewamy, więc to też...
2: No dobrze, tak się, wiesz, zastanawiam, bo mnie, ale tak samo wielu innym biegaczom, to popularnie mówi się na to taśma, czyli ta bieżnia mechaniczna kojarzy się, no, jakby nie patrzeć, z nudą. Zastanawiam się, jak udaje ci się utrzymać tam skupienie, odpowiednie tempo.
0: Właśnie tutaj jest, dlatego ja lubię bieżnię. Jak idę na trening tempowy, który wykonuję sama i muszę utrzymać tempo na każdym odcinku, to zazwyczaj jakieś tam albo coś zrobię za szybko, albo coś za wolno, co zdarza się częściej. I gdzieś na przykład na chwilę się rozproszę, już od razu widzę, że to tempo mi spadło, jakby jest to skupienie.
2: Mówimy o treningu w terenie.
0: Tak. A jak jest się na bieżni, to jak ustawimy tą prędkość, to tak de facto nie musimy jej utrzymywać. Znaczy nadążamy jakby za tym, co nam dyktuje bieżnia mechaniczna, a my możemy się troszkę tak jakby nie wiem, dla mnie...
2: Czyli na dobrą sprawę możemy odpalić serial w telewizorze.
0: Tak, możemy. Jak ktoś ma ochotę... Często zdarza mi się, że widzę, że ktoś ogląda, ja raczej słucham muzyki i to mi wystarczy, żeby mi się nie nudziło. Ale tak jak właśnie mówiłam, to utrzymanie tempa jakby nie jest już wtedy dla nas obciążeniem.
2: No
0: dla
2: dobrze,
0: mnie.
2: Słuchaj, no, trening na takiej bieżni, na takiej taśmie daje tę idealną kontrolę nad tempem, nachyleniem, no ale zawody odbywają się jednak w takim realnym terenie, w którym no, wiele rzeczy nie można przewidzieć. Jak ty przekładasz parametry z taśmy na takie realne warunki?
0: Trzeba pamiętać o tym nachyleniu, to 1%, tak żeby chociaż troszeczkę...
2: Ciut pod górę.
0: Ciut pod górę, czyli jakby udawało to rzeczywiste powierzchnie, bo gdy zupełnie na płasko, to jakbyśmy cały czas trening wykonywali na lekkim, minimalnym spadku. Myślę też, że właśnie fajnie jest mieszać, że na przykład jak jeden trening akurat, nie wiem, wieczorem będzie padało, pójdę, wykorzystam bieżnię mechaniczną, żeby ten trening zrobić, a na przykład za 2 czy 3 dni jest ładna pogoda, wykonam trening na zewnątrz. I to takie wypośrodkowanie przynajmniej u mnie się sprawdza i tak jak mówię, właśnie daje mi też taką możliwość czasami wykonywania treningów, jak jest bardzo gorąco, albo jak pada i po prostu nie ma możliwości.
2: W przypadku biegu fabrykanta mówimy oczywiście o biegu na dystansie 10 km, ale jeżeli mnie pamięć nie myli, to ty się chyba do maratonu nawet na bieżni mechanicznej.
0: Tak, przygotowywałam się do bieżni mechanicznej, do maratonu powiem szczerze, że było to też dla mnie dużo łatwiejsze, bo te odcinki, które się wykonuje do maratonu, ciężko jest znaleźć takie miejsce, mam wrażenie, może są osoby, które lubią to robić na stadionie, żeby ta trasa była, nie wiem, parę kilometrów płaska, taka z możliwością na przykład zostawienia gdzieś bidonu, a właśnie na bieżni mechanicznej...
2: Czyli jakieś bieganie po pętli,
0: tak? Tak, jakieś pętli, a na bieżni mechanicznej po prostu te odcinki jakoś tak dużo wygodniej.
2: Ja właśnie wszystko też, masz pod ręką.
0: Tak, właśnie też doceniam ten fakt, że w takim treningu mam dosłownie wodę cały czas pod ręką, więc też myślę, że takie upalne dni na przykład, kiedy może troszkę mniej piliśmy wody w ciągu dnia, no to na bieżni mechanicznej mamy możliwość właśnie uzupełniania płynów cały czas.
2: Na tak, bieżąco.
0: Na bieżąco.
2: No dobrze, jesteśmy na 3 tygodnie przed zawodami, przed biegiem fabrykanta, więc jest to czas, kiedy no, wykonuje się te najcięższe akcenty albo zaczyna się już powolne schodzenie z tak zwanych obciążeń. Na czym ty się teraz skupiasz w tym kluczowym momencie przygotowań?
0: Nie, ja jakoś nie adaptuję planu. W sensie cały czas staram się biegać te moje treningi, które mi trener zaplanował. W zeszłym roku, kiedy sama się przygotowywałam, to też to było raczej tak na zasadzie jeszcze korzystałam też z urlopu przed wyjazdem, żeby sobie właśnie parę razy tak mocniejszy trening zrobić i móc później w ciągu dnia po nim wypocząć.
2: Czyli bieg fabrykanta nie jest twoim docelowym startem? Można powiedzieć, że to jest taki kontrolny bieg.
0: Może. Znaczy ja też cały czas troszkę tak właściwie od zeszłego roku się borykam ze zdrowiem, więc to tak jest u mnie różnie. I po prostu, żeby progresować, to tak jakby te starty jednak też są potrzebne. A po drugie fajna atmosfera, fajna impreza i myślę, że też, że akurat miałam taki dłuższy okres teraz, kiedy nie startowałam w żadnych zawodach, więc też taka okazja, żeby sprawdzić, zobaczyć jak ta czy ta forma rośnie, czy spada.
2: No dobrze, Julia, ostatnie pytanie, bo jak to na wyścigu, tutaj też nas czas goni. Gdybyś miała dać jedną najważniejszą radę komuś, kto będzie startował w biegu fabrykanta, co by to było?
0: Myślę, żeby przygotować się pod kątem tych upałów. Na przykład właśnie zaplanować sobie taki strój, żeby było nam jednak przyjemnie. To parę rad, ale jakby skoncentrowanie się na tym, że ten start różni się od innych, większości innych, wiosennych czy tam późno jesiennych, tym właśnie, że może być ciepło po prostu. Więc na przykład o tym, żeby pić dużo wody w ciągu dnia też przed startem.
2: Czyli spróbować się zaaklimatyzować.
0: Mhm, dokładnie.
2: No dobrze, dziękuję ci bardzo. Widzimy się na starcie biegu fabrykanta. Trzymam za ciebie kciuki, życzę powodzenia. Nie chcę wywierać presji, ale mam nadzieję, że widzimy cię na pudle.
0: Dzięki.
1: Audycja przygotowana we współpracy z organizatorem 15. biegu fabrykanta.
3: A poprzednie odcinki dostępne są na stronie radioloc.pl.

0: emocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
5: A w najbliższą niedzielę w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
6: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
5: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
7: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15:00. Pola Błasik.
4: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
9: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Crown.pl 517-416-417.
10: Przy Placu Wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
11: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
12: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia Zwariowany Świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
13: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19:30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19:30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
15: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
16: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18:00 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
17: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa

0: zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat? Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Łódź, jest 10. Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
3: Ponad 150 osób utonęło w Polsce od początku kwietnia. Strażacy apelują o ostrożność. Nowoczesny alkomat trafił do Strykowa, ma pomóc w walce z pijanymi kierowcami. Sprawdziliśmy zarobki władz największych miast regionu łódzkiego, wysokie pensje i nagrody. Temperatura maksymalna do 24 stopni, wiatr słaby. To 159 osób utonęło w Polsce od początku kwietnia. Do większości tych tragedii doszło na tzw. dzikich plażach. Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej wyjaśnia, dlaczego należy wybierać strzeżone kąpieliska i wypoczywać pod okiem ratowników.
4: To taka plaża, która jest sprawdzona, czyli dno powinno być bezpieczne, jest odpowiednia strefa, w której można spokojnie przebywać i korzystać z tej rekreacji wodnej. Każda inna plaża niestrzeżona, nie ma oczywiście zakazu, to nie jest tak, że nie wolno, nie można korzystać z miejsc niestrzeżonych.
3: Ratownicy WOPR przypominają, że tonący może wciągnąć pod wodę osobę, która próbuje jej pomóc. Dlatego należy podać tonącemu przedmiot, którego będzie mógł się chwycić. Kilka dni temu na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce życie pod wodą stracili młodzi ludzie, którzy ruszyli z pomocą osobom tonącym. Nowy alkomat dla strykowskich funkcjonariuszy. Policjanci ze strykowskiej komendy zyskali nowy sprzęt do badania trzeźwości kierowców. To najnowocześniejszy alkomat, wart blisko 25 tysięcy złotych. Zakup alkomatu sfinansowały władze gminy Stryków. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drogach regionu. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
5: Jak podkreśla Adam Kaźmierczak, zastępca burmistrza Strykowa, nowy alkomat to sprzęt z najwyższej półki.
6: Koszt tego sprzętu to 24 600 zł. No, on wykorzystuje takie nowoczesne rozwiązania na podczerwień. Wynik badania jest bardzo zbliżony do tego, aby to było badanie krwi.
5: Władze gminy chcą zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, dlatego nowy alkomat to tylko fragment działań prowadzonych w tym kierunku.
6: Już czwarty rok podpisaliśmy porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu na takie dodatkowe służby. Pisaliśmy już porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji na zakup dodatkowego samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Strykowie.
5: Nowy radiowóz ma wyjechać na ulicę Strykowa i okolic jeszcze w tym roku. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
3: A alkomat może się przydać, co potwierdzają statystyki. W ubiegłym roku policja na polskich drogach zatrzymała łącznie ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierowców, to co daje około 260 pijanych za kółkiem co dzień.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: Skierniewice mają najwięcej zarabiającą wiceprezydent pośród zastępców włodarzy największych miast w Łódzkiem. Większe dochody mają tylko wiceprezydenci Łodzi. Iwona Górniak w Skierniewicach odpowiada za edukację i oświatę, co stanowi największą część zadań budżetowych gminy. Zastępczyni prezydenta w 2025 roku zarobiła nieco powyżej 315 tysięcy złotych brutto. W Radiu Łódź sprawdziliśmy zarobki kierownictw w innych największych miastach regionu. Rekordzistą w naszym zestawieniu jest wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski, niemal 360 tysięcy złotych brutto rocznie.
8: To jest żenada, żeby tyle prezydent miasta Łodzi zarabiał, a już jego zastępcy to już w ogóle.
9: Przecież jest to swoista funkcja menadżerska, więc powinny być ustanowione, żeby wynagrodzenie było uzależnione od rezultatów.
10: Takie sumy idą nie wiadomo na co, a miasta tak jak są, tak są.
11: Trudno powiedzieć, czy dużo, czy niedużo. No są to ludzie na stanowiskach.
12: Jeżeli ktoś już ma rzeczywiście eksponowane stanowisko, to niech zarobi, no niech ma, niech pokątnie nic nie robi.
3: Mówią mieszkańcy regionu. Najwięcej spośród wiceprezydentów, sekretarzy i skarbników zarobił skarbnik w Łodzi. Krzysztof Mączkowski w 2025 roku otrzymał niemal 400 tysięcy złotych. W Radiu Łódź sprawdziliśmy zarobki prezydentów i ich zastępców w stolicy regionu, Piotrkowie Trybunalskim, Pabianicach, Skierniewicach, Sieradzu oraz Kutnia. Więcej na ten temat piszemy na www.radioloc.pl. I na koniec stadion przy ulicy Lumumby w Łodzi czeka duża przebudowa. Powstanie tam zadaszona trybuna dla ponad 1000 widzów, a pod nią nowe szatnie, siłownia i gabinet fizjoterapii. Obiekt ma być gotowy na początku 2028 roku. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 11.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Coraz więcej chmur nad Łodzią i regionem, podobnie w kolejnych godzinach, jednak z szansą na rozpogodzenia popołudniem i wtedy też zdecydowanie więcej słońca. Na termometrze aktualnie 18 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia nawet do 24. Wiatr słaby, północny, ciśnienie podwyższone, na barometrach 1024 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: 5 minut po godzinie 10:00. Kończymy nasze poranne spotkanie, bo w studiu Ania Groblińska. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, ale ja cię nie wyganiam. Wiesz co, jak chcesz, to możesz z nami zostać.
2: Jak będę wracać, to będę słuchać.
13: Bardzo mi przyjemnie, a dzisiaj będziemy podróżować na krótkich dystansach w różne miejsca. Bo to jest nasz zwyczaj wakacyjny, że o tej porze w soboty właśnie podróżujemy w kierunku lato. No i dziś mamy taki pomysł razem z Agatą Turszmidt, która często gości w Radiu Łódź jako psychoterapeutka, a jest też absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zatem i ta wrażliwość artystyczna nam się w tej rozmowie przyda. Otóż mamy taki pomysł, żeby zaproponować słuchaczom krótkie wypady, a być może słuchacze dobrze znają takie wypady, na przykład do Pragi, do Berlina. Tam nie musimy spędzić wielu dni, bo możemy sobie rozłożyć te atrakcje na kilka razy i wrócić pełni wrażeń.
2: No to myślę, że będzie w czym wybierać i tych propozycji na pewno pojawi się sporo. Rafał Tyluś zostaje realizujący program, a ja, Patryk Lewy, dziękuję za wspólny poranek. Do usłyszenia.
7: Kierunek lato.

0: Agata Turszmidt z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Która często gości w naszych audycjach jako dyplomowana psychoterapeutka, ale jest pani także... Proszę, sprostujemy.
1: Już certyfikatem od roku.
0: Z certyfikatem, ale także przypomnijmy, jest pani absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i te wszystkie wakacyjne wrażenia wizualne też ważną rolę odgrywają, ale dzisiaj postanowiłyśmy opowiadać o takich krótkich wypadach do miejsc, które są bardzo ciekawe, często przepiękne, nie są daleko, pozwalają nam na przywiezienie z sobą z powrotem mnóstwa wrażeń, no ale właśnie jak to jest, pani Agato? Czy my możemy odpocząć podczas takiego krótkiego wypadu? Czy to jest tylko kwestia taka zmiany otoczenia, że na przykład kiedy pojadę do Pragi na 3 dni, no to nie będę się tam głęboko relaksować, tylko będę zwiedzać, spacerować, łapać te wrażenia, ale nie jest to taki typowy głęboki odpoczynek. Jak to jest?
1: To zależy, co nas relaksuje i co jest dla nas wypoczynkiem. I myślę, że warto to słuchać swojego wewnętrznego kompasu, czyli trochę się pobawię też w terapeutę turystycznego. Po prostu robić to, co lubimy, oglądać to, co lubimy. I ja bym namawiała, że dokądkolwiek pojedziemy, to żeby zwiedzać po swojemu. Czasami warto, troszkę z przewodnikiem. Ale to tak jak ze szwedzkim stołem, tak z turystyką, prawda? Żeby wybrać to, co nam smakuje, co nas interesuje, a nie to, co wszyscy uważają, że warto zobaczyć. Czyli bardziej słuchać swoich zainteresowań i zwiedzać swoim rytmem. I chyba wtedy możemy odpocząć.
0: Czyli jedni będą potrzebowali wyjechać na co najmniej 2 tygodnie, żeby się odciąć myślami od tej codzienności, a innym wystarczy kilka dni na złapanie oddechu.
1: Tak, i są tacy, którzy kolekcjonują konkretne wrażenia i potrzebują szybko i dużo, i są tacy, którzy sobie pomału sączą, smakują, delektują się jak dobrym winem, jak wspaniałymi lodami, potrzebują wsłuchać się w muzykę tego miejsca, w którym są. I jedni z nas będą zwiedzać przyrodę bardziej, a inni architekturę. Jeszcze inni będą polować na dzieła sztuki, a jeszcze inni na jakieś bardzo ciekawe pamiątki. I myślę, że właśnie wtedy możemy się nastawić na odpoczynek, kiedy naprawdę posłuchamy siebie, swoich zainteresowań i upolujemy te swoje smaczki.
0: I jedni będą w ciągu dnia intensywnie zwiedzać, a wieczorem odpoczywać, a inni trochę pozwiedzają, ale właśnie wieczorem pójdą do jakichś małych kafejek, posiedzieć, poczuć ten klimat. Takie potrzeby też mogą być zróżnicowane. Ten tryb zwiedzania.
1: Dokładnie. Jeśli lubimy wieczorne nastroje, oświetlenie miasta, to jak to miasto żyje, jak dźwięczy, to będzie dla nas. Też tak sobie uświadomiłam, że ja na przykład nie znoszę samolotów, dlatego zaproponowałam takie bliższe wypady, ale przecież są ludzie, którzy po prostu... mając nawet niewiele czasu, wsiadają w samolot i znajdują się w zupełnie odmiennym miejscu niż tam, gdzie mieszkają. I to jest dla nich to. A ktoś inny woli przez szybę pociągu sobie też oglądać.
0: Tak, a teraz pociągiem można w różne ciekawe miejsca także dojechać, ale może zacznijmy od tych kierunków przez panią dzisiaj zaproponowanych. Zacznijmy może od Pragi. Czym w ogóle Praga panią przyciągnęła?
1: Praga, tak samo jak i nasza wspaniała Łódź, ma bardzo ciekawą architekturę i spacerowanie po uliczkach, oglądanie tego, czego Łódź nie ma, czyli most.
0: Most Karola przede wszystkim.
1: Tak, tak. To jest chyba... Chyba u mnie zwiedzanie jest spacerem, jest takim chłonięciem nie tylko wzrokiem, ale i ruchem, przemieszczaniem się i tropieniem swoich własnych uliczek. Chyba wszystkie starówki w różnych miastach, w tym również Praga, jest ciekawa. Tutaj, tak jak mówię, smaczne jest to, że jest rzeka. Chyba w takie upały to jest cudowna rzecz, nad taką rzeką się przejść.
0: I gdzie mamy prawdziwe bulwary, takie nie tylko z nazwy, prawda?
1: Pewnie chłód katedry, chłód zamku. To jest to, co lubimy, ale też są takie smaczki, tak w każdej stolicy pojawiają się perełki współczesnej architektury i Praga. To nie tylko ci, którzy lubią starocie, ale na przykład magiczny, tańczący dom. I tak jak powiedziałam, jedni będą chcieli zobaczyć te prastare zabytki, historie, a niektórzy z nas zachwycą się tym, co jest najnowsze. Czyli też w wszystkich dużych miastach mogą być muzea techniki i pewnie też miłośnicy piwa.
0: Tak. To może o trunkach za dużo nie będziemy mówić. Natomiast tak, ważne jest to, żeby też i do swoich potrzeb taki plan wycieczki dostosować, a może i czasem nie planować. Może zdać się na to, co się wydarzy, dokąd nas nogi poniosą, a to, co w nogach, też jest ważne. Pani mówi, że trzeba przejść, że pani też tę przestrzeń chce poczuć.
1: A jeśli nie chcemy nóg utrudzić, to wsiadamy w statek rejsowy i po Wełtawie przewiezie nas po prostu stateczek, na którym nie musimy iść, możemy sobie zjeść pyszne lody i możemy oglądać miasto.
0: Czyli niekoniecznie to musi być to, co w przewodnikach, że na przykład Złota Uliczka, koniecznie, na 100%, jest urocza, ale może kiedy indziej na przykład.
1: Nawet w przewodnikach możemy spotkać takie informacje, kiedy będzie najmniejszy tłum, żeby móc cokolwiek zobaczyć, bo no jeżeli tak. Idziemy w dużym tłumie, to...
0: Tak, bardzo często spotykam się z taką informacją, że lepiej w godzinach popołudniowych, ponieważ wcześniej wycieczki zorganizowane wszędzie można w tych popularnych właśnie miejscach spotkać, ale też i w Pradze mamy bardzo sympatyczną możliwość, aby kolejką się przejechać, najpierw parkową trasę zrobić na wzgórze, a potem zjechać kolejką linową. Nieczęsto mamy do czynienia z kolejkami linowymi w centrum miasta, a to jest też i bardzo przyjemna
1: i znowu nie muszą nas boleć nogi odchodzenia.
0: Tak, jest. Wzgórze Petrzyn także polecamy i właśnie tę kolejkę. Można też nią wjechać, ale ja bym proponowała wejść na nogach i zjechać właśnie kolejkę.
1: Jest to dobry patent na patrzenie z góry na innych.
0: Trzeba też oczywiście pomyśleć o tych wszystkich sprawach. My na nich nie będziemy się dzisiaj skupiać, ale takich sprawach logistycznych, bo wiadomo, że centra tych popularnych, przepięknych miast to są bardzo zatłoczone miejsca, również jeśli chodzi o ruch samochodowy, więc kwestia parkingu, takich spraw, to trzeba wszystko przemyśleć. Ja byłam w Pradze w małym hoteliku i wtedy po raz pierwszy przed laty spotkałam się z sytuacją swoistej windy samochodowej, czyli w sąsiedniej bramie, bo w bramie tej kamienicy, gdzie mieścił się hotelik, nie było takiej możliwości, ale oto w sąsiedniej bramie był hotelowy parking, a właściwie parkingjack, mogłabym powiedzieć. I to była taka właśnie winda, która wznosiła samochody jeden nad drugim. I to było dla mnie przedziwne zupełnie, ale to jest tak miejsce zatłoczone rzeczywiście, że może być z tym problem. I taka oto dla mnie wtedy ciekawostka. Pewnie słuchacze doskonale znają takie rozwiązania.
1: Już nie musimy zazdrościć, ponieważ my w Łodzi na Wschodniej też już mamy dwa takie parkingi
0: są
1: piętrowe.
0: Już w Łodzi. Proszę bardzo.
1: Tak. Nasze miasto też jest miastem turystycznym i jak idziemy Piotrkowską wieczorem, latem, to we wszystkich językach świata możemy słyszeć rozmowy. Tutaj ważne jest to, co przed chwilą zostało poruszone, że nie tylko w czasie rejsu, ale również w czasie takiego przejechania się kolejką w Pradze możemy doświadczyć takiej zmiany perspektywy. Nie tylko codzienne widzenie świata, ale albo z góry, albo z wody. Chodzi o to, żeby ten odpoczynek psychiczny, to właśnie takie zobaczenie świata inaczej, z innej strony, w inny sposób. I niektórzy z nas lubią szybciutko, a niektórzy lubią tak pomału smakować i żeby naprawdę znaleźć swój własny rytm, nie ten, który nam narzuca na co dzień praca.
0: I my również w niespiesznym rytmie dzisiaj sobie rozmawiamy. Tę rozmowę niedługo będziemy kontynuować.

0: Agata Turszmit w studiu Radia Łódź. Dzisiaj rozmawiamy o podróżach niedalekich, ale jakże ciekawych. No i będziemy mówić także o Kopenhadze, do której warto wybrać się pewnie nie tylko po to, żeby małą syrenkę zobaczyć, choć oczywiście najbardziej nam się, pewnie niektórym, kojarzy właśnie stolica Danii z tą figurą, z tą rzeźbą przepiękną. A miała pani okazję zobaczyć akurat małą syrenkę?
1: Oczywiście, przecież my się wychowaliśmy na baśniach Andersen, a tutaj i no, nie zobaczyć syrenki i nie zobaczyć też figury Andersena w Kopenhadze, to by było tak jakby troszkę za mało. Zatem owszem, natomiast to, co ciągnie do Kopenhagi, to znowu to, że można tam zobaczyć wiele bardzo ciekawych zabytków, czyli i parlament, i zamek renesansowy, i twierdzę. I tutaj no niestety Muzeum Galsberga, bo no, ja lubię jakieś takie gadżety. Niesamowite jest po prostu. Natomiast co nas łączy z Kopenhagą? W naszej stolicy mamy przepiękny pomnik księcia Józefa Poniatowskiego przed Pałacem Prezydenckim. A autorem tego pomnika jest Thorvaldsen, którego rzeźby są w Kopenhadze i w katedrze i jest Muzeum Thorvaldsena, więc można by było zobaczyć inne dzieła tego artysty. Natomiast ci, którzy niekoniecznie zabytkami się interesują, a lubią nowoczesność, to polecam sztuczny stok narciarski. To jest coś niesamowitego, ponieważ nie dosyć, że jest to spalarnia śmieci, nie dosyć, że to jest elektrownia, to jeszcze można sobie zjechać na nartach przez cały rok, a miłośnicy wspinaczki mają tam największą możliwą ściankę wspinaczkową, czyli w ostatnim czasie w Kopenhadze wyrosło coś tak niesamowitego, czego nie ma nigdzie.
0: I do naszej rozmowy dzisiaj jeszcze będziemy powracać.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj.
2: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
4: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie...

0: druki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Po reklamie.
3: Kierunek lato.
4: Z Agatą Tuschmidt troszkę rozmawiałyśmy już o Kopenhadze i o tym, dlaczego warto odwiedzić to miasto. Oczywiście czynna jest nasza skrzynka. Jeśli ktoś chciałby napisać studiomałparadiołódź.pl, bardzo prosimy. Studiomałparadiołódź.pl, bardzo prosimy. Jeśli ktoś chce podzielić się swoimi wrażeniami, ale nie powiedziałyśmy o jednym z bardzo charakterystycznych elementów tej miejskiej i pozamiejskiej architektury, mianowicie o moście. To jest bardzo długi most, który ma chyba prawie 8 kilometrów. Most nad Sundem.
5: No właśnie, czyli nie tylko ulica Piotrkowska jest taka długa. Warto nabrać dystansu do miejskiego zgiełku. Warto poszerzyć sobie horyzont, bo faktycznie patrzymy w miejsce, gdzie niebo łączy się z morzem. I to jest jednoczesne podziwianie techniki, naszych możliwości ludzkich do zdobywania świata i podziwianie przyrody. I warto jeszcze tamtędy się przejechać, żeby właśnie zwolnić tempo swojego życia, żeby nasze oczy odpoczęły od tego ciągłego gapienia się w ekrany tuż przed naszym nosem. I żeby pooddychać innym powietrzem niż miejski zgiełk.
4: A podróżować tym mostem można na różne sposoby.
5: Tak, możemy swoim samochodem, możemy autokarem, a możemy też pociągiem.
4: No właśnie, bo to jest drogowo-kolejowy most. A nie tak daleko Kopenhagi, bo 50 kilometrów na północ właśnie od stolicy Danii mieści się Muzeum Morza. Ja bym też chciała zachęcić do odwiedzenia tego niezwykłego miejsca. Nie ma tak wiele tego typu właśnie muzeów na świecie, skoro mówimy o różnych placówkach muzealnych. A tutaj Duńskie Narodowe Muzeum Morskie właśnie jest bardzo ciekawie zaprojektowane. To jest też i architektura godna uwagi. No i no tak, my się skupiamy dzisiaj na metropoliach, ale zawsze też i warto gdzieś na prowincję zajrzeć, albo warto zajrzeć w takie miejsca nieoczywiste. Na przykład przepiękne są duńskie cmentarze, jak ogrody takie małe, gdzie właściwie każda, jak to powiedzieć, no każdy grób to jest otoczony takim właśnie ogródkiem, tam są takie piękne rośliny, taka mini skala i warto też i na takie elementy zwracać uwagę. Ale o miastach dzisiaj będziemy mówić jeszcze, tak pani Agata? Bo tak sobie założyłyśmy, że o miastach dzisiaj głównie.
5: Tak, oczywiście to, co tutaj zostało też poruszone, że jedni z nas będą koncentrować się na architekturze, a inni na otaczającej przyrodzie. To naturalne, że mamy posłuchać swojego wewnętrznego kompasu i zobaczyć to, co najbardziej nas interesuje.
4: Agata Tuschmidt dzisiaj nam towarzyszy.

0: I wracamy do rozmowy z Agatą Türschmidt, która dzisiaj jest naszą przewodniczką po miejscach nieoddalonych bardzo, a jednak różniących się od świata, który nas na co dzień otacza, i to są takie miejsca, z których mnóstwo wrażeń można przywieźć. Do Hamburga teraz się wybieramy. Miejsca, no właśnie, my nie wspominałyśmy jeszcze o lokalnych smakach dzisiaj, a to też jest ważny aspekt zwiedzania. I ja akurat nie jadłam ciastka cynamonowego w Hamburgu, ale podobno to jest bardzo smaczne jedzenie, ale kanapka z rybą przy porcie obowiązkowa zaliczona. My też poprzez jedzenie poznajemy
1: świat.
0: Ciekawe,
1: bo tego nie zaliczyłam, natomiast nasłuchałam się o marcypanie i o całej historii marcypanu, że Hamburg i marcypan to są takie dwa ważne hasła.
0: I co jeszcze pani uwagę przyciągnęło w Hamburgu?
1: Hamburg jako miasto jest przepiękny w całości. Zaczynamy od, oczywiście znowu zachęcam kolej do podróży koleją, bo dworzec w Hamburgu jest specyficzny. Park miniatur. Jeżeli zaczniemy od Hamburga, to możemy zobaczyć w parku miniatur, jakie inne miasta nas zainteresują w przyszłości. To można by było tutaj. No, tak jak w naszym Gdańsku, w Spichlerze, niesamowity ceglany gotyk. I znowu zderzenie nad Łabą jest, oprócz tych cudownych Spichlerzy, Filharmonia. Nowoczesny budynek, który odrobinkę nawiązuje czerwoną cegłą do przeszłości, ale kształtem już zabiera nas gdzieś właściwie w jakąś kosmiczną przyszłość.
0: No i właśnie, skoro mowa była o kanapce z rybą przy porcie, no to ten port również wart jest obejrzenia i tak, tam można prawdziwy oddech morza poczuć.
1: Architektura portu jest godna uwagi, zupełnie jak w naszym Gdańsku. Ale też jest coś ciekawego, wartego zobaczenia, to tunel pod rzeką, czyli nie tylko w Warszawie można pod rzeką przemieścić się na drugi brzeg. Osławiona dzielnica czerwonych latarni dla lubiących dreszczyk, ale też coś, co może panów bardzo zainteresować, Muzeum Samochodów. Takie no, naprawdę magiczne.
0: No i ratusz także jest wart odwiedzenia. To wszyscy zwracają uwagę na to, że to jest taki neorenesansowy symbol miasta. Przynajmniej jeden z symboli, prawda? Bo tu pewnie zdania są podzielone, co może być symbolem Hamburga. Ale ratusz też warto odwiedzić.
1: Tak, ratusz czasami udaje się zobaczyć nawet od środka. I dla miłośników historii sztuki, oczywiście wszelkie galerie malarstwa i rzeźby, to tutaj jest co zwiedzać. I tacy ludzie jak ja, czyli lubiący muzea wzornictwa, nie tylko Poznań, również Hamburg ma magiczne Muzeum Historii Wzornictwa.
0: Czyli i placówki do zwiedzania na nas czekają, ale i po prostu ulice do przejścia i kawiarnie, aby przysiąść na chwilę. Tak na różne sposoby warto poznawać tę otaczającą nas rzeczywistość. Czasem z przewodnikiem w ręku, a czasem w ogóle bez przewodnika, nawet i tego mówiącego.
1: A lubiący zmianę perspektywy mogą wspiąć się na platformę widokową Kościół Świętego Michała Markowy i popodziwiać miasto, znowu patrząc z góry.
0: Tak, i są tam też elementy świadczące o tym, że bardzo jest otwarte miasto na odwiedzających, ale także na tych zainteresowanych historią, często trudną historią, która na różne sposoby jest także tam upamiętniana. Hamburg, ale jeszcze Berlin na nas czeka. To może do Berlina za kilka chwil? Tak, dobrze? Tak się umówmy.

0: wciąż w studiu Radia Łódź Agata Tur-Schmidt, która dzisiaj zabiera nas w podróże niedalekie, acz bardzo ciekawe. Teraz kierunek Berlin w naszej audycji Kierunek Lato. Oczywiście miasto do zwiedzania nie tylko latem, ale jednak ten okres letni urlopowy sprzyja właśnie dniom wolnym w pracy i podróżom przeróżnym. Jeśli tych dni nie mamy bardzo dużo, no to wybieramy kierunki nie bardzo odległe. A czym panią Berlin przyciąga szczególnie?
1: Wszelkie miejsca, w które jeżdżę, przyciągają mnie możliwością zmiany perspektywy. Dlatego w Berlinie zachęcę do wejścia na taras widokowy, na wieży telewizyjnej. No bo w Paryżu to wiemy, na wieżę Eiffla trzeba wejść, prawda? A tutaj taras widokowy, wieża telewizyjna i patrzymy znowu z góry na świat.
0: Jeden z najbardziej znanych obiektów, powielany także jako pamiątka na przykład z Berlina. Bardzo charakterystyczny wygląd tej telewizyjnej wieży. Cóż jeszcze?
1: No, możemy się przejść pod bramę brandenburską, tylko proponowałabym bez transparentów i okrzyków, jeżeli nie zarejestrowaliśmy demonstracji, bo może się okazać, że darmowy nocleg nie będzie darmowy, bo zapłacimy mandaty. Co ciekawego, no pewnie znowu miłośnicy starych zabytków, katedrę berlińską, cała wyspa muzeów. Koniecznie Muzeum Pergamońskie dla tych, którzy kochają starożytność. Znowu parlament, jak to w każdej stolicy. No może Urząd Kanclerza, może Plac Poddamski. Dla miłośników mundurów wojskowych Plac Żandarmerii, a dla miłośników nowoczesnej historii, tu rozmawiałyśmy o pozostałościach muru berlińskiego, bo podobno najciekawsze graffiti, które można było na nim znaleźć, zostało zachowane dla potomności.
0: Tak, i teraz to mamy taką ponadkilometrową, już nie pamiętam dokładnie, ile tam metrów ma, ale na pewno ponadkilometrową galerię właściwie w postaci pozostałości tego muru i to jest jedna z wielkich turystycznych atrakcji. A jeśli chodzi o wspomniane muzea, to można by zwrócić uwagę, że mamy Muzeum Teatru Lalek w Berlinie. My bardzo Teatr Lalek w Radiu Łódź cenimy i kibicujemy.
1: Tak.
0: No tak, tak. I mamy tam bardzo ciekawą właśnie kolekcję kukiełek, marionetek i innych, bo tych rodzajów teatralnych lalek jest bardzo wiele i elementy scenografii. Także jeśli ktoś czuje niedosyt, bo kolekcja teatralnych właśnie rekwizytów i lalek w Muzeum Etnograficznym, Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi chwilowo pewnie niedostępna, bo muzeum się remontuje, no to można wybrać się do tamtego właśnie berlińskiego muzeum. No ale filmowe lalki też możemy w Łodzi oczywiście oglądać.
1: Tak, pamiętamy miłośnicy Coral Gola i Misia Uszatka mogą również w Berlinie zobaczyć ich kolegów.
0: Bardzo to są wszystko ciekawe propozycje, które łączą współczesność właśnie z historią i które trafią na, które mogą zainteresować odwiedzających o bardzo, bardzo różnych potrzebach. Ja myślę, że i Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie będzie też takim ciekawym miejscem do odwiedzenia, ale to, tak jak pani wcześniej mówiła, w swoim tempie i każdy własny plan podróży, albo i bez planu. Niechaj wybierze się w te miejsca dzisiaj omawiane. Jeszcze się nie żegnamy. To uczynimy za chwilę.

0: powoli zbliżamy się do końca naszej podróży. Podróży przez miasta nie bardzo odległe. No i tam możemy oglądać nie tylko zabytki, architekturę, spotykać się z ludźmi, smakować różne rzeczy, ale i oglądać naszych braci mniejszych. W tym tych pływających na przykład w Berlinie.
1: Tak, jeśli zainteresowało nas łódzkie orientarium, to w Berlinie jest okrągły dom, akwarium cylindryczne z autentyczną wodą morską i morskimi rybami. Niesamowita zdobycz architektoniczna. Coś, co warto zobaczyć, jeśli oczywiście ma się takie zainteresowania.
0: No tak, bo może bardzo pobudzić do takich zainteresowań ten fragment łódzkiego orientarium właśnie poświęcony życiu podwodnemu. On bardzo efektownie wygląda, trzeba to przyznać. No i można potem jeszcze wybrać się, aby zobaczyć w większej skali takie życie podwodne. Zachęcamy do podróży nie tylko tych dalekich, ale i właśnie takich bliskich. Choć jeszcze bliższe podróże polecamy w niedzielne nasze spotkania słuchaczom w ten wakacyjny czas. Czy pani, powracając już na zakończenie naszego spotkania, proszę powiedzieć, z takich podróży czuje, że odcięła się pani na kilka chwil od rzeczywistości i że jest pani naładowana nowymi siłami?
1: Dokładnie. Warto zanurkować w nowe doświadczenia i jeśli chcemy zobaczyć, czy karnawał w Rio to będzie coś dla nas, to już dzisiaj o 20 na Piotrkowskiej pomiędzy numerem 150 a Jaracza możemy zobaczyć egzotyczne tancerki i sprawdzić, czy warto oszczędzać na taką wycieczkę.
0: A proszę bardzo, czyli próbka na miejscu. Bardzo dziękujemy za wizytę w Radiu Łódź. Agata Tur-Schmidt, dziękuję.
1: Dziękuję.
0: A ja jeszcze się ze słuchaczami nie żegnam.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517-416-417.
3: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
4: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
5: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia.
4: Zapraszamy!
5: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
8: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
7: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
7: I tych, którzy działają razem dla Polski.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
6: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest godzina 11. Wiadomości przygotowała dla nas Wiktoria Makowska, która rozpoczęła swój dyżur serwisowy. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Słuchamy.
11: Śmieci.

0: Bałagan na Łódzkiej Dąbrowie. Mieszkańcy się skarżą, a magistrat odpowiada. Powiemy też o remoncie ścieżki rowerowej w Pabianicach i o bezpiecznym korzystaniu z kąpielisk. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, na termometrach 20 stopni. Mieszkańcy Łódzkiej Dąbrowy skarżą się na śmieci na osiedlu. Przy ulicy Kadłubka w ostatnim czasie pojemniki na odpady były przepełnione, przez co śmieci pozostawiano obok nich. Jak informuje Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi, wykonawca odpowiedzialny za odbiór odpadów został wezwany do niezwłocznego usunięcia zalegających śmieci.
1: Odpady zostały już odebrane, a podczas kolejnej kontroli przeprowadzonej następnego dnia potwierdzono, że teren został uprzątnięty. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i dlatego każda zgłoszona nieprawidłowość jest zweryfikowana.
0: Urząd Miasta podkreśla, że każda sytuacja, w której wykonawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, spotyka się z reakcją miasta. Magistrat wymaga od firmy jak najszybszego rozwiązania problemu. Zdjęcia pokazujące sytuację przed i po uprzątnięciu śmieci przy ulicy Kadłubka można znaleźć na naszej stronie.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Popularna ścieżka rowerowa w Pabianicach również dla pieszych. Rozpoczęła się budowa ponad 2-kilometrowego chodnika wzdłuż wspomnianej ścieżki. Wszystko to z myślą o pieszych, którzy są aktywni, mówi prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz.
3: Kilka lat temu oddaliśmy do użytkowania dla Was ścieżkę rowerową łączącą Buga i Piaski. Cieszy się ona niezwykłą popularnością, a często można na niej również spotkać biegaczy, kijkarzy, czy też zwykłych spacerowiczów. Dlatego specjalnie dla nich dobudujemy tam również trakt pieszy.
4: Od ulicy Wiejskiej do ronda ze Świetlickiego trwa korytowanie pod budowę chodnika. Dzięki temu po południowej stronie miasta już nie tylko rowerzyści, ale także piesi będą mogli w bezpiecznych warunkach wybrać się na spacer.
0: Dodaje wiceprezydent Dawid Zakrzewski. W ramach inwestycji pojawią się miejsca wypoczynkowe i 2 stacje naprawcze dla rowerów. A wszystko to pod czujnym okiem kamer miejskiego monitoringu. Chodnik ma być gotowy jeszcze w tym roku. 159 osób utonęło w Polsce od początku kwietnia. Do większości tych tragedii doszło na tzw. dzikich plażach. Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej wyjaśnia, dlaczego należy wybierać strzeżone kąpieliska i wypoczywać pod okiem ratowników.
5: To taka plaża, która jest sprawdzona, czyli dno powinno być bezpieczne, jest odpowiednia strefa, w której można spokojnie przebywać i korzystać z tej rekreacji wodnej. Każda inna plaża niestrzeżona nie ma oczywiście zakazu, to nie jest tak, że nie można korzystać z miejsc niestrzeżonych, natomiast niesie to ze sobą duże ryzyko, chociażby takie, że w sytuacji, kiedy już dochodzi do topienia się, nie mamy ratownika pod ręką, trzeba poczekać na to, aż służby przyjadą.
0: Tonący może wciągnąć pod wodę osobę, która próbuje jej pomóc, dlatego należy podać tonącemu przedmiot, którego będzie mógł się chwycić. Kilka dni temu na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce życie pod wodą stracili młodzi ludzie, którzy ruszyli z pomocą osobom tonącym. Wyjątkowy spektakl na niebie już w tym tygodniu. Środowy wieczór i następująca po nim noc będą czasem dla miłośników astronomii i obserwacji wyjątkowych zjawisk. Chwilę po 19 zobaczyć będzie można zaćmienie słońca. Zjawisko, które najlepiej widoczne będzie na południu Europy, u nas będzie można dostrzec jedynie częściowo, bo słońce będzie tuż nad linią horyzontu. Żeby je zobaczyć, trzeba się postarać, mówi dr Tomasz Banyś z Planetarium EC1.
6: Jeżeli ktoś ma możliwość wspięcia się nieco wyżej, ma szansę zaobserwować początek częściowego zaćmienia. Maksymalna faza zjawiska dla polskiego obserwatora przypada dokładnie w momencie, kiedy słońce się chowa pod horyzont. No ale próbować warto.
0: Po zaćmieniu słońca czeka nas za to noc spadających gwiazd, bo 12 sierpnia przypada maksimum Perseidów. W idealnych warunkach pogodowych będzie można dostrzec na niebie nawet 100 spadających meteorów w ciągu godziny. Do oglądania Perseidów najlepiej wybrać miejsca z dala od źródeł światła. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź w samo południe. Zapraszam.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: A pogoda dziś bardzo przyjemna. Już od wczoraj odpoczywamy od upałów. Synoptycy zapowiadają dla naszego regionu maksymalnie 22-24 stopnie. W tej chwili w Łodzi na termometrach stopni 19. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, wiatr słaby z kierunków północnych, a w nocy bezchmurnie albo zachmurzenie małe, a temperatura spadnie minimalnie do 11-13 stopni. Jutro będzie nieco cieplej, maksymalnie 26-28 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
8: A ten relaks bardzo, bardzo nam jest potrzebny, nie tylko latem, natomiast latem szczególnie lubimy właśnie odpocząć sobie słuchając Radia Łódź, na przykład Rafał Tyluś i Anna Groblińska. Witamy tych, którzy niedawno do nas dołączyli. Rozmaite wątki będą pojawiać się w naszym programie, który potrwa do godziny 14, bo to wątki pszczele, wątki kocie, wątki odkładania wszystkiego na później, ale to później właśnie odkładamy zatem, bo wcześniej Małgorzata Błażewicz i kilka ważnych kulturalnych informacji.

0: Małgorzata, mam dużo energii, Błażewicz w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dużo energii, ale bez kawy, bo od 3 tygodni mam detoks od kawy, więc...
0: A z urlopem czy bez urlopu na razie?
1: Bez urlopu na razie. Jakiś krótki wyjazd się szykuje pod koniec sierpnia, ale taki dłuższy urlop to dopiero w listopadzie.
0: To skąd ty tę energię bierzesz, moja droga?
1: Bo z, tak życia mi się z,
0: z życia i z Łodzi. Tak. A to pięknie powiedziane, wiesz? Z życia i z Łodzi. Świetne. No i masz dla nas garść informacji kulturalnych.
1: A jowsze.
0: Teraz zapraszamy.
2: Czas na kulturę.
1: I zaczynam od razu od wydarzenia sportowego. Dzisiaj o godzinie 14 na Motoarenie w Łodzi przy 6 sierpnia Speedway, Metal, KAS 2, Ekstraliga, Echa Skrzydlewska, Orzeł Łódź, Abramczyk, Polonia, Bydgoszcz. To jest oczywiście mecz żużlowy. Muszę Państwu wyznać, że w ubiegłym roku, zdaje się, byłam pierwszy raz na meczu żużlowym i absolutnie się zachwyciłam. Bardzo mi się podobało. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie był, to polecam. To są naprawdę ogromne emocje. Przenosimy się teraz na Redkinie. Dzisiaj o godzinie 18 psia polówka, czyli psy do adopcji i plenerowy seans filmowy. Dzisiaj na górce Redkinia Północ odbędzie się kolejna odsłona psiej polówki. Wydarzenie rozpoczyna się, jak wspomniałam, o 18. Organizatorzy podkreślają, że ma nie tylko zapewnić dobrą rozrywkę, ale przede wszystkim zachęcić mieszkańców do odpowiedzialnej adopcji zwierząt ze schroniska, a na miejscu będzie można poznać czworonogi, mówi organizator polówki Wojtek Augustyniak.
3: Na tą psią polówkę miejskim autobusem przyjedzie około 20 psów wraz z wolontariuszami, gotowych do tego, aby zaadoptować. To są tacy ambasadorzy i ambasadorki tych wszystkich psiaków, które zostaną tego dnia w schronisku.
1: Oczywiście będzie także film, mianowicie historie adoptowane, przedstawiające wzruszające losy psów, które znalazły nowe domy, a o 21 rozpocznie się plenerowy seans filmu Był sobie pies. Pytałaś, Aniu, skąd się bierze energia, bo powiedziałam, że z Łodzi. No trudno nie mieć energii, skoro na przykład dzisiaj o 20 sam Bodrom na ulicy Piotrkowskiej, czyli takie prawdziwe Rio de Janeiro. Będzie samba,
0: właśnie, będą kolorowe kostiumy, ale opowiedz więcej.
1: Atmosfera rodem z karnawału w Rio de Janeiro. Nie byłam w Rio de Janeiro, więc tutaj w Łodzi mam namiastkę. Sam Bodrom łączy muzykę na żywo, taniec, pokazy capoeiry, no i oczywiście paradę, która przejdzie przez centrum Łodzi. A na czele tej parady pojawi się bateria samby batukady, grupa muzyków grających na tradycyjnych brazylijskich instrumentach perkusyjnych. One są bardzo dynamiczne, no i takim pulsującym właśnie rytmem nadadzą tempo całemu wydarzeniu i poprowadzą uczestników, czyli nas, ulicą Piotrkowską, a w programie także występy tancerek w efektownych strojach, wokalista z Brazylii, a także wspomniałam pokazy z capoeiry. Ja się zawsze zastanawiam, czy te tancerki, one mają bardzo efektowne stroje, takie przelegające, ale z tyłu te pióra takie, które mają, czy one za dużo nie ważą, ale okazuje się, że nie. Nie mierzyłam takiego stroju, ale tam miałam go w ręku i nie są to takie ciężkie, więc nic dziwnego, że te dziewczyny się tak fantastycznie ruszają.
0: Przymierz kiedyś.
1: Nie kuś. Teraz zaglądamy do łódzkiego orientarium jutro o godzinie 9:00, Dzień Słonia. I z tej okazji właśnie orientarium przygotowało rodzinne animacje, warsztaty plastyczne, gry, a także stanowisko edukacyjne poświęcone tym wyjątkowym zwierzakom. Wszystko zaczyna się o godzinie 9:00 w orientarium przy Konstantynowskiej. No i jeszcze mamy 15 sierpnia. To jest dosyć odległa przyszłość, ale już warto sobie wpisać w kalendarz. Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego. To będzie wyjątkowo okazja do wspólnego oddania hołdu żołnierzom Wojska Polskiego, no i uczczenia bohaterów walczących o wolność ojczyzny. Bazylika Archikatedralna w Łodzi przy Piotrkowskiej 265. Na początek uroczysta msza święta, 15 sierpnia przypominam, a potem uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza. Będzie zmiana warty, bardzo efektowna. Złożenie meldunku dowódcy garnizonu Łódź. Będzie apel pamięci, będzie salwa honorowa, defilada kompanii honorowych, a także defilada pojazdów kołowych. No i obchodom nie może być inaczej, będzie towarzyszyć piknik wojskowy, a także koncert patriotyczny. To 15 sierpnia w Łodzi Wojewódzkie Obchody Święta Wojska Polskiego. Proszę sobie zapisać i uczestniczyć. A kolejne wiadomości kulturalne jutro po godzinie 11:00.

Ileż energii w tym przeboju Moniki Brodki. Energii niekoniecznie dobrej, ale jednak, a energii do działania czasem nam brakuje. Ta szyba prysznicowa już wymaga czyszczenia, ale może nie teraz, może wieczorem, albo jutro rano to zrobię. Czas zadzwonić do banku, dowiedzieć się, jakie rezultaty przyniosła nam nadpłata kredytu, ile jeszcze jest do spłacenia. No to może jutro, albo pojutrze najlepiej. Otóż wielu z nas odkłada rzeczy do zrobienia na później. Prokrastynacja to jest właśnie odwlekanie wykonywania zadań. Kto to zna? Niechaj pisze studio@radiouć.pl. Niech się prowadząca przekona, że nie jest w tym sama. Ale tak to czasem bywa, że w jednych rzeczach jesteśmy bardzo sumienni i robimy wszystko na czas, a niektóre chcemy sobie odpuszczać, choć lepiej tego nie robić. Otóż jeszcze nie powiedziałam i teraz się okazuje, że to jest nasz kącik, a naukowcy odkryli. Otóż polscy naukowcy odkryli, że z prokrastynacją najlepiej walczyć za pomocą pozytywnych wzmocnień. A zatem nie wyrzuty sumienia, nie budowanie w sobie poczucia winy, znowu czegoś nie zrobiłem, nie nadaje się do tego współczesnego życia, tyle zawsze mam na głowie. Otóż nie. A kto najwięcej rzeczy odkłada najpóźniej i najczęściej to czyni? Studenci. Tak to bywa, że przed sesją wszyscy biorą się do pracy, a systematyczna nauka to nie jest to, co student lubi najbardziej. To dotyczy wielu krajów świata. Od 50 do nawet 90% studentów odkłada rzeczy na później. I otóż naukowcy z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk postanowili przyjrzeć się temu zagadnieniu, o czym donosi Polska Agencja Prasowa. Udało się zgromadzić naprawdę dużą rzeszę studentów, bo 459 osób zakwalifikowano do badania i wśród tych osób znalazły się także osoby ze zdiagnozowanym ADHD, z depresją, z lękiem społecznym, po to, aby ta duża grupa odzwierciedlała przekrój właśnie studenckiej braci. Ale ja myślę, że rezultat tych badań ma znaczenie uniwersalne. Nie dotyczy tylko tych, którzy się uczą. Okazało się, że poza psychoedukacją, czyli poza tym, żeby uświadomić, na czym polega to odwlekanie zadań. Poza przyjrzeniem się własnym emocjom, z czym to się wiąże, czym skutkuje, jak my się czujemy, kiedy odwlekamy takie zadania. To były pierwsze etapy badań, a następny etap to były właśnie sposoby radzenia sobie z takimi sytuacjami. Ważne jest, żeby na przykład, jeśli jakieś zadanie można podzielić na etapy, to żeby czynić to, żeby małymi krokami rzecz osiągać. Co jest ważne także, nagradzać się za wykonanie zadania. I to może być po prostu mentalne pogłaskanie się, czyli pochwała pod własnym adresem. To może być, jak czytamy w doniesieniach Polskiej Agencji Prasowej, zrobienie sobie dobrej herbaty. To może być nagrodzenie się pójściem do kina. Sposobów jest wiele. Ważne, aby pozytywne wokół tego budować emocje i pozytywne bodźce, aby mniej było tego poczucia winy, które wiąże się potem z taką gorszą samooceną w dłuższym dystansie. Polecam stosowanie właśnie tych pozytywnych bodźców. Ja też mam takie silne postanowienie, że w tych przypadkach, kiedy z czymś zwlekam, to postaram się zmienić to, ale nie karcąc się, tylko właśnie nagradzając.

0: Panie Aniu, czy coś z zaproszeń będzie pani dzisiaj miała? Pyta pani Jola i pewnie nie tylko pani Jola jest zainteresowana kwestią ewentualnych kulturalnych zaproszeń. Będzie jedna do kina, ale będą też dwie książki, komedie kryminalne Agnieszki Płoszaj do zdobycia w naszym programie. Jeszcze do godziny 14 trzeba nas tylko uważnie słuchać. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykundy poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damask, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
11: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
12: Zaprasza Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
13: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
14: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
15: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
16: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
17: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
18: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
1: Po reklamie.
19: Najdłuższa fala relaksu.
0: Relaks letnią porą wskazany. Różne pilne rzeczy można podkładać na później, ale może nie jest dobrze, kiedy czynimy tak przez cały rok. Dzisiaj adres studio@radiołódź.pl przyda się nie tylko w sprawach konkursowych. Można nam się śmiało zwierzać, kto i w jakim zakresie odkłada rzeczy na później. Prokrastynacja, dzisiaj trochę o tym już mówiliśmy. Nic nie szkodzi, jeśli nam się to zdarza, ale byle nie zaczęło. Często możemy odkładać sprawy urzędowe na później, domowe porządki, pisanie pracy dyplomowej, pisanie trudnego raportu na przykład do pracy i inne przypadki. Także bywają. studio@radiołódź.pl. Może kiedy opowiemy o tym, to poczujemy się trochę bardziej przygotowani, żeby jednak zmierzyć się z jakimś zadaniem. Choć może nie dziś, może jutro albo dopiero w poniedziałek.

0: No i skoro słuchacze pytają, czy będą konkursy, czy będzie do zdobycia jakieś zaproszenie, to owszem, teraz odpowiadamy i to właśnie teraz będzie można o nie zawalczyć. To będzie zaproszenie do kina.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Czasem o miejsca różne pytamy podczas sobotnich programów, a skoro to jest najdłuższa fala relaksu, to zapytam o miejsce, w którym można się zrelaksować. Nie należy ono do najbardziej spektakularnych miejsc relaksu i rozrywki w Łodzi, ale jest przepięknie położone, tak, bo o miejsce w Łodzi chodzi. Powiem, że położone jest na tak zwanej Stokowskiej Górce, czyli w okolicach ulicy Giewont, no bo tam mamy takie górki różne i nazwy górskie. I to jest miejsce, które nosi imię pewnego bardzo zasłużonego generała, działacza niepodległościowego i taternika. I jeszcze cóż dodać można, że chodzi o park. Wystarczy. Studio @radiołódź.pl

0: To Jugopolis i atrakcyjny Kazimierz. Wyjaśniam tym, którzy zainteresowali się być może utworem Morze Śródziemne. Za chwilkę muzyczny temat, ale najpierw rozstrzygamy nasz konkurs. Bardzo dużo odpowiedzi. Cieszę się z takiego zainteresowania konkursami sobotnimi. Natomiast nasza słuchaczka pani Jola to chyba tak już czekała cały czas, kiedy to ten konkurs, bo odpowiedź przysłała błyskawicznie i w dodatku odpowiedź prawidłową. Tak, to chodziło o park imienia generała Mariusza Zaruskiego. Tam można na stokach również się relaksować. I pani Jolanta tym samym jest właścicielką zaproszenia.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A teraz już zapowiedziane tematy muzyczne. Otóż już po raz czwarty Łódź stanie się miejscem wyjątkowego spotkania ludzi, których łączy muzyka, dobra energia i wspólne wartości. 14 sierpnia w klubie Wytwórnia odbędzie się festiwal People in Tune. Tegoroczna edycja, odbywająca się pod hasłem Reggae Vibes, połączy część dzienną, edukacyjno-kulturalną z wieczorną częścią koncertową. A kulminacyjnym punktem wydarzenia będzie koncert The Wailers. Z tej okazji historię legendarnego zespołu przypomni Bartosz Florczak.
2: Historia The Wailers zaczyna się w 1963 roku w Trenchtown, biednej dzielnicy Kingston na Jamajce. Trzech nastolatków, Bob Marley, Bun Wailer i Peter Tosh, postanowiło założyć zespół. Początkowo grali ska i rocksteady, czyli szybką, taneczną muzykę popularną na wyspie. Ich wczesne hity, takie jak Simmer Down, szybko zdobyły lokalną popularność. Muzycy przypominali jednak bardziej amerykańskie gwiazdy soulu i popu, ponieważ grali wtedy w eleganckich garniturach. Z czasem ich styl zaczął się zmieniać, a Wailersi stawali się na każdym polu bardziej niezależni. Piosenki zwolniły tempo, a w ich tekstach zaczęły pojawiać się tematy społeczne, polityczne oraz duchowe, mocno związane z ruchem Rastafarian. Tak rodziło się klasyczne reggae. Kluczowe dla zespołu okazało się spotkanie z producentem Lee Scratch Perrym na przełomie lat 60. i 70. To on pomógł im oszlifować surowe, głębokie brzmienie oparte na głosach i sekcji rytmicznej braci Barrett. W 1972 roku grupa podpisała kontrakt z brytyjską wytwórnią Island Records, zarządzaną przez Chrisa Blackwella. Rok później wydała przełomowy album Cage Fire, który otworzył im drzwi do międzynarodowej kariery. Płyta Burning z tego samego roku przyniosła już wielkie przeboje jak Get Up, Stand Up oraz I Shot the Sheriff, którą spopularyzował jeszcze Eric Clapton. Sukces przyniósł także napięcia wewnętrzne. Peter Tosh i Bun Wailer czuli, że wytwórnia mocno faworyzuje Marleya, promując zespół pod nazwą Bob Marley and the Wailers. Obaj muzycy nie chcieli też spędzać życia w niekończących się trasach koncertowych poza Jamajką. W 1974 roku Tosh i Wailer opuścili więc The Wailers, aby z powodzeniem zresztą rozwijać kariery solowe. Klasyczny skład The Wailers przestał istnieć, ale Bob Marley kontynuował działalność, nagrywając jeszcze szereg wielkich piosenek i płyt. My słuchamy The Wailers w klasycznym wydaniu.

Nancy Sinatra. O tym, że możemy tak pięknie latać, a ja teraz o latających stworzeniach, a im nie potrzeba żadnych balonowych ulepszeń, bo mają skrzydełka, nazywają się pszczoły. Wielki Dzień Pszczół to jest ogólnopolskie święto, bo pszczoły mają także i swoje obchody międzynarodowe, natomiast Wielki Dzień Pszczół w naszym kraju przypada właśnie na 8 sierpnia i to jest okazja, aby uzmysłowić wszystkim, jak wiele pszczołom zawdzięczamy, ale także jak mógłby wyglądać świat bez nich. Oj, słabo by wyglądał świat bez pszczół, które przecież zapylają kwiaty drzew i krzewów owocowych, warzyw, innych roślin. Bez pracy pszczół miodnych, trzmieli czy pszczół samotnic rolnictwo nie mogłoby istnieć. I stąd właśnie specjalny wykaz Komisji Europejskiej pestycydów zakazanych w użytkowaniu jako szkodzących pszczołom. A co można zrobić, żeby do ochrony pszczół się przyczyniać? Można wybierać produkty rolnictwa ekologicznego, wolne od GMO. Są nie tylko zdrowsze dla nas, ale ich produkcja także nie zagraża pszczołom, jest przyjazna środowisku. Staramy się również wybierać produkty rolnictwa ekologicznego, ale z najbliższej okolicy. Jeśli to jest niemożliwe, no to chociaż żeby była etykieta wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Ale szczerze mówiąc, taki miód pochodzący z krajów Unii Europejskiej dla mnie jest dosyć zagadkowy. Ja jednak wolę wybierać miód z konkretnego gospodarstwa. Na pewno będzie zdrowszy i najlepsze jest również, kiedy on pochodzi faktycznie z naszej okolicy, bowiem pszczoły wtedy wykorzystują rośliny, które nam na co dzień towarzyszą.

0: Reklama.
1: Przy placu wolności.pl inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy placu wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na wszystkie napoje, w tym pyszne soki i ulubione napoje roślinne, a także na wydruki natychmiastowe, akcesoria fotograficzne i albumy w drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuj.
3: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
10: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
11: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
12: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
13: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
14: Ty też możesz nam pomóc!
13: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
15: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
13: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
16: Jest południe.
17: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
16: A przed nami wiadomości przygotowane przez Wiktorię Makowską.
18: 52-latka ze Zgierza stanie przed sądem. Śledczy zarzucają jej znęcanie się nad psami. Wypadek busa na Lubelszczyźnie. 10 osób rannych. Zmiany w Parku Julianowskim. Łódź ogłosiła przetarg na remont przeprawy nad Sokołówką. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, na termometrach 21 stopni. Właścicielka hodowli psów miała znęcać się nad zwierzętami. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. 52-latka ze Zgierza miała także fałszować dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia psów i zatajać ich stan przed klientami. O szczegółach reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
19: W hodowli znajdowały się 44 psy oraz 3 koty. Kobieta utrzymywała zwierzęta w niewłaściwych warunkach, w

0: stanie rażącego zaniedbania, niechlujstwa i z nieleczonymi chorobami, mówi rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
1: Zwierzętom nie zapewniono żadnej opieki, nie miały dostępu do wody, były niedożywione i zapchlone, a także stwierdzono u nich zaropienie oczu oraz odmrożenie łap. Mimo natychmiastowego leczenia, w następstwie opisanych chorób oraz złego stanu zdrowia, 11 szczeniąt zmarło.
0: 52-latka była już wcześniej dwukrotnie karana za znęcanie się nad zwierzętami. Z działalności przestępczej uczyniła sobie stałe źródło dochodu. Teraz jej sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Zgierzu. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
2: Kobiecie grozi do 15 lat więzienia.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: 10 osób zostało rannych na skutek zderzenia busa z samochodem osobowym w powiecie kraśnickim na Lubelszczyźnie. Wśród poszkodowanych jest dwoje dzieci. Aspirant Marzena Sałata z tamtejszej policji poinformowała, że ranne osoby zostały przewiezione do szpitali.
4: Kierowca samochodu osobowego nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu busowi rejsowemu. Z tych 10 osób, które trafiły do szpitala, dwie to osoby z samochodu osobowego, pozostałe to są pasażerowie busa. 3 osoby zostały przetransportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym. Na chwilę obecną nie posiadamy informacji, jakich obrażeń doznali. Kierujący busem został przebadany, był trzeźwy.
2: Do wypadku doszło około 7.30 w miejscowości Rudnik Kolonia na starej drodze krajowej numer 19. Po wypadku droga była zablokowana. 7-letnie dziecko zostało zassane przez dyszę w akwaparku w Częstochowie. Policja wyjaśnia okoliczności i przebieg tego zdarzenia. Jak powiedział Radiu Katowice podkomisarz Kamil Sowiński z komendy w Częstochowie, dziecko było w parku wodnym z babcią i bratem.
5: Podczas korzystania z atrakcji wodnej, tzw. sztucznej rzeki, 7-letni chłopiec miał zostać zassany przez jedną z dysz. Na jego krzyki i płacz zareagowała babcia oraz ratownik, który wyłączył atrakcję. Chłopiec został następnie przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do placówki medycznej na badania.
2: Zabezpieczono monitoring, który może pomóc w ustaleniu przyczyn zdarzenia. Studenci chcą kontynuować naukę na Uniwersytecie Łódzkim. Zakończyła się rekrutacja na studia drugiego stopnia. Chęć rozpoczęcia nauki od października zgłosiło około 3000 osób. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z zarządzaniem, media audiowizualne czy finanse i rachunkowość. Cieszymy się, że odpowiadamy oczekiwaniom studentów, mówi Kacper Szczepaniak z Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Bardzo nas cieszy, że tak wiele osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia, decyduje się kontynuować naukę i rozwijać swoje kompetencje właśnie na naszej uczelni. To dla nas potwierdzenie, że oferta studiów magisterskich odpowiada na potrzeby studentów i rynku pracy.
2: Teraz uczelnia weryfikuje dokumenty kandydatów i przygotowuje listy osób zakwalifikowanych. Remont w jednym z najpiękniejszych łódzkich parków. Magistrat ogłosił przetarg na remont mostku nad rzeką Sokołówką w Parku Julianowskim. Betonowo-ceglana przeprawa przejdzie gruntowną przebudowę, mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
7: To inwestycja, która z jednej strony pozwoli zachować historyczny charakter tego miejsca, a z drugiej sprawi, że mostek będzie bezpieczniejszy i bardziej komfortowy dla wszystkich użytkowników.
2: Prace mają zostać zakończone najpóźniej w listopadzie. Szacowany koszt remontu mostku w Parku Julianowskim w Łodzi to około 350 tysięcy złotych. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 13.00.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: A bardzo przyjemnie jest dzisiaj, jeśli chodzi o aurę, bo chmur jest niewiele. Albo wcale nie przesłaniają słońca, albo mamy zachmurzenie umiarkowane. Maksymalna temperatura nie za wysoka, bo to 22 do 24 stopni w naszym regionie. Wiatr wieje słabo z kierunków północnych. W nocy nie będzie też bardzo zimno, choć temperatura spadnie minimalnie do 11-13 stopni. Też nie będzie mocno wiać. Jutro już cieplej, ale można powiedzieć, że nie upalnie, bo temperatura nie przekroczy 30 stopni. Synoptycy zapowiadają od 26 do 28 w województwie łódzkim.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: No a ale tak, jeśli sobie pomyślę o tym jutrzejszym dniu i o relaksie, to tak, jeśli słońce przygrzeje, a ta na termometrze będzie 28 stopni, no to może momentami być gorąco. Także, no nie wiem, czy tak bardzo się zrelaksujemy, chociaż to przecież nie od temperatury zależy, ale od nastawienia, a dobrze nastawia Państwa Radio Łódź wciąż. A w radiu dyżurują m.in. Rafał Tyluś i Anna Groblińska. W tej godzinie jeszcze powrócimy do wydarzenia z dobrą energią. To będzie 14 sierpnia w klubie Wytwórnia w Łodzi. No ale jeszcze konkursowo będzie, bo się okazuje, słuchacze Radia Łódź konkursy lubią.

0: Tak, tak, Pani Anno. Ja pamiętam, że dzisiaj mamy także Międzynarodowy Dzień Kota. Słuchaczka mailowa o tym przypomina. Oczywiście, że tak. I Patryk Lewy w porannym programie naszym sporo miejsca kotom poświęcił, z czego bardzo się cieszę. Chociaż ja jestem psiara, ale koty bardzo szanuję i lubię też właścicieli kotów, a są to niezwykłe zwierzęta, które kojarzą się z tajemnicą, z którymi wiąże się także bardzo dużo ciekawych tropów kulturowych. 8 dzień sierpnia to właśnie Międzynarodowy Dzień Kota. Choć w lutym kot ma swoje święto i w niektórych krajach jeszcze odrębne swoje święta koty mają. Dobrze, dobrze, Dzień Kota to jest znakomita okazja, aby z miłością i czułością o tych zwierzętach mówić. Ale że sporo już na ten temat powiedziano, to my w tej godzinie zajmiemy się innymi tematami muzycznymi i nie tylko za kilka chwil.
1: We were on this long drive.

Ralf Kamiński nam towarzyszył, a ja obiecałam konkursowe zadanie. Teraz nagrodą jest książka, która bardzo pasuje do hasła naszego programu, Najdłuższa fala relaksu, bo przecież komedie kryminalne to jest gatunek, który bardzo sprzyja relaksowi, rozrywce, uśmiechowi tak bardzo nam potrzebnemu. Agnieszka Płosza jest autorką książki Dom zdrojowy Dulawka, to jedna z dwóch komedii kryminalnych, które napisała ta łódzka autorka, znana także i z poważnych, a wręcz dramatycznych opowieści, czyli z kryminałów rasowych, klasycznych, których akcja osadzona jest zazwyczaj w Łodzi. No ale teraz właśnie lżejsza taka książka dla Państwa. Trzeba nam tylko wskazać miejsce relaksu w Łodzi. Miejsce, o które pytam, w nazwie może mieć park, a może mieć w nazwie stawy, bo dwie funkcjonują i rzeczywiście zaraz po wejściu do tego parku naszym oczom ukazuje się lustro wody otoczone wieńcem starych drzew. Na terenie majątku, folwarku Ruda znajdował się właśnie ten kompleks, bo tam dworek też taki był, a staw jest rozszerzeniem koryta rzeki Ner. Jak nazywa się to miejsce? Studio? Małpa radiołódź.pl

0: promocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
12: Pipi Pończoszanka. Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
13: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
14: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
15: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
14: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
16: Park 1 maja, zwany potocznie Stawy Stefańskiego. To jest prawidłowa odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie. Oczywiście można było jedną z tych nazw nam przysłać, a odpowiedzi znowu przyszło sporo. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu. Panią Kasię teraz nagradzamy książką Agnieszki Płoszaj, Dom zdrojowy Dulawka. Życzymy miłej lektury, a przede wszystkim relaksującej wakacyjnej lektury. Książka jest zaraz po zakończeniu naszego programu, czyli po 14:00 znajdzie się na dole w radiu. Już będzie pani Kasiu na panią czekała.

0: Już wiemy, że 14 maja w klubie Wytwórnia odbędzie się wydarzenie muzyczne z bardzo dobrą energią People in Tune Fest, w tym roku pod hasłem Reggae Vibes by Toya. No a podczas tego właśnie wydarzenia, którego punktem kulminacyjnym będzie koncert The Wailers, dzisiaj Bartosz Florczak przypominał historię zespołu. Otóż w programie także spotkanie z Mirosławem Makenem Dzięciołowskim, czyli DJ-em, promotorem reggae, dziennikarzem i ekspertem kultury, który jest odpowiedzialny za organizację koncertów wielu czołowych artystów reggae w Polsce. Posłuchajmy rozmowy z nim, a to jest rozmowa Natalii Barcikowskiej.
1: Jakie było twoje pierwsze zetknięcie z muzyką reggae?
2: Bardzo nieświadome. Była to piosenka zespołu Bonnie M. zatytułowana Rivers of Babylon, o której myślałem, że jest piosenką dyskotekową. Usłyszałem ją w połowie lat 70. A to była dyskotekowa adaptacja jednego z największych jamajskich hitów w wykonaniu Bonnie M. To była pierwsza taka mój kontakt nieświadomy. A świadomy to chyba czarna płyta Brygady Kryzys, 82 rok i piosenka Gandzia umieszczona na niej.
1: A co cię porwało w tym gatunku?
2: Muzyki, jego szczerość, jego autentyczność, jego bezkompromisowość i jego pozytywny przekaz.
1: Czym się różni reggae od punku w tym właśnie przekazie? No bo w Polsce te grupy się bardzo mieszały w latach 80.
2: Prawie niczym się nie różni, dlatego ja przeszedłem z punk rocka do reggae właśnie, bo znudził mnie punk rock muzycznie, natomiast przekaz był mniej więcej ten sam i głównie w Wielkiej Brytanii, ale również w Stanach Zjednoczonych i w Polsce sceny punkowe i reggae były do siebie bardzo bliskie, są blisko ze sobą powiązane w dalszym ciągu. W Polsce pierwszy zespół punkowy Kryzys pod koniec lat 70. grał już swoją własną wersję Get Up Stand Up Boba Marleya i Wailersów, więc to nawet w Polsce było znaczące.
1: Jak to reggae pojawiło się w Polsce?
2: Za sprawą zespołu Alibabki. Może nawet nie reggae za sprawą zespołu Alibabki, tylko ska, czyli jamajska, oryginalna muzyka, z której narodziło się dopiero reggae później. I to był rok 64., kiedy Alibabki wydały swojego debiutanckiego singla w rytmach Jamajka Ska. I to była pierwsza historyczna płyta związana z Jamajką w tej części Europy. Zresztą później nagrana ponownie przez Alibabki na płytę Tribute to Alibabki w studiu Polskiego Radia Łódź.
1: A jak to się stało, że ten gatunek tak dobrze przyjął się w Polsce? No bo czerpało z niego przecież mnóstwo topowych zespołów, takich jak nawet Manam.
2: Język, o którym mówi reggae, taki język walki, samostanowienia, niezależności i tak dalej, to była idea, która Polakom była bardzo bliska zawsze z uwagi na nasze historyczne walki, podboje, zniewolenie i tak dalej, i tak dalej. Więc gdy się spojrzy z takiej ogólnej perspektywy, to historia wyzwalających się z niewoli byłych niewolników w brytyjskich koloniach, takich jak Jamajka, i polska walka narodowo-wyzwoleńcza, to są bardzo bliskie do siebie rzeczy. Jest to po prostu pragnienie człowieka do bycia wolnym, do życia w miłości, radości i satysfakcji. I to jest wspólne tym narodom, chociaż niby bardzo odległym. Stąd to reggae jako muzyka walcząca, podobnie jak punk, trafiła w Polsce w latach 70. i 80. na bardzo podatny grunt.
1: A jak społeczność tych gatunków muzycznych dogadywała się i spoglądała na swoją muzykę nawzajem? No bo jednak brzmieniowo są zupełnie inne i jak się patrzy z boku, no to też jedno jest z pazurem, a drugie jest bardziej spokojne, by się wydawało.
2: Tak, ale były też bardzo znaczące zespoły, takie jak amerykański czarny punkowy zespół Bad Brains, czy polski zespół Będzie Dobrze, które tą wodę i ogień mieszały w jedno. Jeden utwór grały w ultra szybkim tempie, a drugi grały numer reggowy, więc nawet tak to było możliwe. No oczywiście, że fani reggae mniej słuchają hardkorowego grania łomotu, a fani od łomotu z przymrużeniem oka trochę patrzą na reggae. Jednakże te społeczności jakoś funkcjonują ze sobą i często wydawały nawet wspólne jakieś magazyny, wspólne pisma, ci sami ludzie przechodzili, gdzieś byli pomiędzy jedną sceną, a drugą, tak jak ja nawet. Więc to jest jakaś taka fuzja, która zaistniała w latach 70. i do dziś chyba funkcjonuje.
1: A jak opisałbyś reggae osobie, która nie ma styczności z tym gatunkiem czy z tą kulturą?
2: Dla mnie to jest spokojna, rytmiczna, oparta na basie i sekcji rytmicznej muzyka, której przekaz nie idzie w parze z muzyką. Bo wydawałoby się, że reggae powinno być tylko o sunshine reggae, bo jest miłą muzyką dla ucha, jednakże tak nie jest. Sunshine reggae to jest raczej wyjątek, a takie reggae w swojej oryginalnej formie roots reggae to jest muzyka walcząca, która wyraża się w przyjemnej tanecznej muzyce.
1: Jak wyszło z tego brzmienie, które jest tak charakterystyczne, że po paru sekundach już piosenki wiadomo, że to jest to?
2: Wymyślili to brzmienie innowatorzy i mistrzowie z Jamajki, tacy jak nieżyjący już Lee Scratch Perry czy King Tubby. Ludzie, którzy potrafili z niczego zrobić coś, którzy na dwukanałowych mikserach nagrywali muzykę, która brzmiała jak była nagrana na 30 kanałach. Tworzyli swoje własne urządzenia, mieli wizję, łamali schematy brzmieniowe, budowali systemy nagłośnieniowe, sound systemy, które potrafiły oddać pełne spektrum brzmieniowe tej muzyki, więc to właśnie zostało zbudowane na takim fundamencie, na fundamencie rytmicznym i na fundamencie basu.
1: A dlaczego akurat na Jamajce?
2: Myślę, że dlatego, że po prostu tęsknili za afrykańskim domem i chcieli stworzyć coś własnego. Powstanie ska, czyli drugiej po mento własnej muzyce Jamajczyków, takiej niekopiowanej od Amerykanów czy skądś tam, szło w parze z uzyskaniem przez Jamajkę niepodległości w 1962 roku. Wtedy narodziła się grupa The Skatalites, która na światowe rynki wprowadziła muzykę ska, z której się narodziło reggae, więc myślę, że to też ten czas był bardzo gorący dla tych potomków niewolników i duma z własnej niepodległości zbiegła się z taką ochotą wymyślenia własnej ekspresji muzycznej, takiej jak ska czy reggae. No i poza tym Jamajka jest krajem ciepłym. Większość działań kulturalnych odbywa się na ulicy, w plenerze. Stąd kilkudziesięcioletnia tradycja zabaw na ulicy po prostu w rytmach sound systemów, które niczego innego nie grają, tylko ska i reggae.
1: Czy w dzisiejszej muzyce również widać wpływy bezpośrednie tej muzyki?
2: Tak, ponieważ cotygodniowo ja dostaję przynajmniej 5 nowych albumów reggowych ze świata z piękną muzyką, nie mówiąc o singlach, więc jest to muzyka ciągle żywa, ciągle ewoluująca, ciągle rozwijająca się, wciąż potrafiąca zaskoczyć jakimiś nowymi formami, miksami z innymi stylami, eksperymentami.

Realizujący program Rafał Tyluś uświadomił mi, że to jest niezwykła historia tekstu tak naprawdę biblijnego psalmu, który pokonał drogę poprzez jamajskie studia reggae na dyskotekowe właśnie sale i wielki przebój to był spopularyzowany przez Boney M., a to przecież tak naprawdę biblijny psalm. Już niedługo wiadomości Radia Łódź, a potem będziemy kontynuować nasze spotkanie. Teraz jeszcze tylko przypomnę, że te rytmy reggae dzisiaj w Radiu Łódź z okazji faktu, iż 14 sierpnia People in Tune Fest w wytwórni w Łodzi i właśnie reggowe rytmy będą królować w tym roku i będzie także spotkanie z rozmówcą Natalii Barcikowskiej, Mirosławem Makenem Dzięciołowskim.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Podnoszenie ciężarów.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
5: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
6: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
7: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
8: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
9: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
10: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
11: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 13. I czas na wiadomości. Wiktoria Makowska.
14: Bezpiecznie nad Zalewem Sulejowskim. Policja, strażacy i inne służby połączyły siły. Susza i grad niszczą uprawy. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada pomoc dla gospodarstw. Uwaga kierowcy, od poniedziałku rusza remont kolejnej ważnej drogi w Zgierzu. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Na termometrach mamy aktualnie 21 stopni. Wspólnie dbają o bezpieczeństwo nad Zalewem Sulejowskim. W Barkowicach Mokrych w powiecie piotrkowskim trwają wspólne działania służb. W akcji uczestniczą policjanci, strażacy, leśnicy, sanepid, a także Straż Łowiecka i Rybacka. Mówią młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji oraz Rafał Tokarski z Państwowej Straży Rybackiej w Piotrkowie.
15: Funkcjonariusze będą przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą, na wodzie.
16: Koncentrujemy się przede wszystkim na kontrolę osób, którzy dokonują połowu ryb wędką. Sprawdzamy legalność tego połowu, w sensie, że czy mają dokumenty uprawniające do połowu, kartę, zezwolenie.
17: Będziemy sprawdzać stan sanitarny, czyli czystość, terminy przydatności do spożycia, sposób przechowywania środków spożywczych łatwo psujących.
14: Dodała Monika Majcher z piotrkowskiego sanepidu. Wspólne działania służby potrwają do godziny 14, a jak wygląda taka akcja? Zdjęcia są już na naszej stronie. Więcej

0: na radiołódź.pl.
1: Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone gradobiciem lub upałami, będą mogli liczyć na odszkodowania. Resort rolnictwa czeka na wnioski w sprawie strat. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przypomina, że można je złożyć poprzez rządową aplikację suszową.
2: Do 15 października można składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą. Tu jest specjalna aplikacja, a tutaj decyzje o tym ewentualnym wsparciu dla rolników zapadną. W momencie, kiedy też szkody będą oszacowane w aplikacji, będzie wtedy można podsumować cały sezon.
1: Na pomoc będą też mogli liczyć rolnicy, których uprawy ucierpiały wskutek gradobicia. Uwaga kierowcy, za kilka dni rusza remont kolejnej ważnej drogi w Zgierzu. Już od najbliższego poniedziałku rozpocznie się pierwszy etap gruntownej przebudowy ulicy Wiosny Ludów w Zgierzu. Prace będą obejmowały odcinek od wiaduktu S14 w kierunku miejscowości Jastrzębie Górne. Mieszkańcy od lat zabiegali o remont drogi i wreszcie doczekali się rozpoczęcia prac. Niestety w związku z remontem na trasie pojawią się utrudnienia, a szczegóły zna nasz reporter Miłosz Warszawski.
3: Mieszkańcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu, mówi Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
4: Będzie obowiązywał ruch wahadłowy, no i co ważne, nie będzie on sterowany sygnalizacją świetlną, ale przez pracowników obecnych na miejscu. Dzięki temu mamy nadzieję, że organizacja ruchu będzie mogła być na bieżąco dostosowywana do jego natężenia, a to powinno z kolei usprawnić nieco przejazd.
3: Remont wpłynie na komfort kierowców, ale w przyszłości poprawi jakość podróżowania w regionie.
4: Informujemy o tym z kilkudniowym wyprzedzeniem, żeby mieszkańcy i osoby dojeżdżające do pracy, zwłaszcza mogły wcześniej zaplanować swoją trasę. Wiemy, że remont oznacza pewne utrudnienie, ale jest on niezbędny, by poprawić i bezpieczeństwo, i komfort podróżowania tą drogą.
3: Warto zaznaczyć, że ruch autobusów miejskich na tej trasie nie ulegnie zmianie. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
1: Prace potrwają kilka tygodni, a ich zakończenie planowane jest na koniec sierpnia. Lepsze warunki dla dzieci. W Sieradzu powstanie nowy plac zabaw. Budowę takiego miejsca proponowali mieszkańcy ulicy Rejmonta, w pobliżu której brakowało dotychczas tego typu strefy dla dzieci. Jest ona tym bardziej potrzebna, bo w tej okolicy buduje się coraz więcej rodzin, mówi przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu Michał Papich.
5: Generalnie się cieszymy, że coś takiego ma miejsce i będzie realizowane na ulicy Rejmonta. Widzimy tam duży rozrost, jeśli chodzi o zabudowania.
1: Plac zabaw połączony ze strefą rekreacji i wypoczynku powstanie przy ulicy Rejmonta na wysokości ulicy Przejazd. Do użytku ma być oddany jeszcze w tym roku. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o 14.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Osoby umęczone ostatnimi upałami oddychają z ulgą już od wczoraj, bo maksymalna temperatura również i dzisiaj nie jest bardzo wysoka. To 22-24 stopnie w naszym regionie. W tej chwili 19 stopni pokazują termometry w Łodzi. Na popołudnie i wieczór synoptycy zapowiadają zachmurzenie małe, okresami umiarkowane i wiatr słaby z kierunków północnych. W nocy temperatura spadnie minimalnie do 11-13 stopni. Też będzie słabo wiać wiatr, no a jutro już cieplej, 26-28 stopni przy małym zachmurzeniu.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Sobota, imieniny kota, tak się kiedyś mówiło, może nadal się mawia, a do dzisiejszego dnia to sformułowanie pasuje idealnie, bo mamy sobotę i mamy Międzynarodowy Dzień Kota. Właścicielom tych czworonogów pewnie wcale nie trzeba o tym przypominać i o tym, żeby może jakiś dodatkowy smakołyk albo dodatkowe głaskanko zafundowali podopiecznym, o ile kot głaskanko lubi, ale większość jednak tak, chyba że mają zły humor, a wiadomo, że są to bardzo samorządne i humorzaste niekiedy istoty. Anna Groblińska, Rafał Tyluś, pamiętamy także o tym, że dzisiaj mamy wielki dzień pszczół obchodzony w Polsce od 2013 roku i pszczelim sprawom będziemy poświęcać fragment naszego programu. Ale i konkursowe okoliczności też się zdarzą.

Pszczele społeczności bardzo ludzi intrygują. Podobnie zresztą jak mrówcze, ale dzisiaj na pszczołach się skupiamy, bo mamy właśnie Światowy Wielki Dzień Pszczół w Polsce. I badacze z uniwersytetów w Düsseldorfie, w kolonii Frankfurcie nad Menem zadali sobie pytanie, jak to jest, że w ulu nie ma żadnego centralnego sterowania, przydzielania obowiązków, a mimo to setki, a czasem tysiące owadów sprawnie dzielą się pracą, a poszczególne robotnice wykonują zadania odpowiednie do ich wieku, bo tak to jest u pszczół, że młode opiekują się królową i larwami, starsze strzegą ula, naprawiają go, a najstarsze zbierają pokarm. Otóż podczas badań, którego przebiegu nie będę tu referować, Polska Agencja Prasowa o tym donosi, jeśli ktoś ciekawy, niechaj sprawdzi. Otóż podczas badań odkryto, że za wszystko odpowiedzialne są układy nerwowe, a o ich funkcjonowaniu decyduje pewien gen szczególny, nazywany w skrócie DSX czy DSX. I to jest gen, którego działanie można regulować za pomocą specjalnego rodzaju białka, no i zmieniać właśnie funkcjonowanie tych pszczół. To wydaje mi się trochę straszne, żeby wpływać na działanie społeczności. Mam nadzieję, że nikt nigdy nie wpadnie na podobny pomysł dotyczący ludzkich społeczności. Natomiast fascynujące jest, że odkryto przynajmniej skrawek tajemnicy działania ula, tak sprawnego działania, że czasem my ludzie mówimy, iż możemy pszczołom pozazdrościć doskonałej organizacji pracy. Niechaj i ona nam, ludziom, będzie przydana bez żadnych manipulacji. Do pszczelich tematów jeszcze będziemy dzisiaj wracać, no ale będą także obiecane konkursowo-zabawowe zadania.

0: wiosną.
1: Piotr Zioła i Vito Bambino tak udatnie połączyli siły, a teraz będzie troszkę trzeba się wysilić, żeby zdobyć od nas książkę służącą relaksowi i rozrywce. To komedia kryminalna Agnieszki Płoszaj, drugi egzemplarz już dziś do zdobycia, Dom zdrojowy Dulawka. Trzeba tylko powiedzieć nam, jak nazywa się kolejne z przywołanych dzisiaj miejsc relacji, relaksu, relacji, nawiązywania relacji też jak najbardziej, ale i relaksu w Łodzi. To miejsce o bardzo ciekawej historii. Ja już nie sięgam czasów, kiedy był tu grudek obronny, ale przypominam, że najpierw to miejsce należało do fabrykanta Juliusza Heinzla, a potem wykupił je, bo byli pozostali spadkobiercy też Juliusz Theodor Heinzel i tam był kiedyś pałac. Tam było rozlewisko wodne większe niż stawy. W tej chwili zwierzyniec, sad był. No, ale potem już po odkupieniu zresztą całości przez magistrat zostało to miejsce naruszone, a potem zniszczone w wyniku działań II wojny światowej, by była tutaj siedziba sztabu Armii Łódź. Czy ktoś wie, o którym z łódzkich parków ja tutaj mówię? Jeśli tak, proszę szybciutko skorzystać z adresu studio@radiołódź.pl.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 10 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na wyjątkowy wieczór w patio Portu Łódź z muzyką jazzową. Na scenie Piotr Krzemiński, czołowy polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista. Ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamondzista. Kompozytor, aranżer. Od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
2: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
3: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
4: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia. Zapraszamy! Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Dzień dobry, słucham trochę jednym uchem, bo robię dżem z brzoskwiń, pisze do nas pani Joanna. I dalej, wydaje mi się, że chodzi o mój ulubiony park julianowski. Pani Joanno, ucho sprawne, dżem na pewno wychodzi pyszny albo wyjdzie pyszny i potem będzie można, podjadając ten dżem z chlebkiem albo nawet bez chlebka, czytać Dom Zdrojowy. Dulawka, powieść Agnieszki Płoszaj, komedię kryminalną. Gratulujemy bardzo serdecznie. Przez tydzień nagroda będzie na panią czekać w Radiu Łódź. Dziękuję wszystkim uczestnikom naszego konkursu.

Już niedługo w naszym ekologicznym cyklu z okazji Wielkiego Dnia Pszczół w Polsce mowa będzie właśnie o pszczołach, pasiekach i miodach. A teraz tylko dodam, bo to nie pada w audycji, takie przypomnienie dodam, że miodu nie należy podgrzewać, bo traci swoje fantastyczne właściwości i że nie jest wskazany dla dzieci poniżej pierwszego roku życia. Właśnie ze względu na te intensywne właściwości przeróżne, a poza tym śmiało korzystajmy z tego fantastycznego daru natury, daru pszczół, tak naprawdę, no, żebyśmy się tylko nie przesłodzili.

0: I czas już na kolejne pszczele wątki w naszym programie.
1: Ekologia bez ogródek.
0: W Wielkim Dniu Pszczół przypominamy obszerny fragment spotkania z Małgorzatą Szymajdą i Markiem Szymajdą, a mowa będzie o ich wędrującej pasiece i o lokatorkach tejże pasieki. Pasieki, która także musi być ekologiczna, bo taka jest cecha każdej porządnie funkcjonującej pasieki.
2: Oczywiście, inaczej pszczoły nie przeżyją. Każda chemia jest inwazyjna dla nich i to jest dla nich zabójcze.
0: Czyli zaczynają chorować albo padają, tak?
2: Tak, oczywiście. I wtedy cały ul po prostu ginie. Bo jeżeli jedna jest chora, oczywiście one mają sposoby na leczenie i taką kwarantannę troszkę dla siebie. Ale jeżeli zarazi się większa ilość pszczół, to cały ul zginie.
0: Chociaż wydawałoby się, że tych prozdrowotnych substancji mają, panie Marku, bardzo dużo, bo przecież wytwarzają propolisy, pyłki pszczele, tak?
3: Tak, zgadza się, wszystko. Pszczoły wytwarzają pyłek pszczeli, pierzgę. To jest taka bomba witaminowa dla ludzi i zawiera wszystkie pierwiastki, mikroelementy, białka. Takie najpotrzebniejsze dla ludzi i pyłkiem tak naprawdę odżywiają się pszczoły. Bez pyłku nie ma życia, nie ma rozwoju rodziny.
0: No i jeszcze jeśli chodzi o te zdrowotne substancje, to sam miód ma fantastyczne przecież właściwości.
3: Oczywiście, miód jak najbardziej jest wskazany, jest prozdrowotny dla wszystkich, tak? Dla ludzi, dla dzieci, na przeziębienia, na odporność.
0: My te pszczele preparaty przyjmujemy na różne sposoby. Są na przykład krople propolisowe, prawda?
3: Oczywiście.
0: Dosyć popularne.
3: Tak, krople propolisowe w różnej postaci. Można propolis spotkać, nalewki, kropelki czy tabletki nawet do ssania. Propolis ma takie właściwości antyseptyczne, antybakteryjne. Pomaga w różnego rodzaju gojeniu się ran czy oparzeń. Także na wzmocnienie organizmu po
0: tak,
3: infekcjach.
0: Tak, bo i wewnętrznie, i zewnętrznie możemy go stosować.
3: Oczywiście, jak najbardziej.
0: Miody oczywiście są bardzo różne w zależności od tego, jaki to pyłek pszczoły nazbierają, tak? Od tego zależy rodzaj miodu?
2: Od nektaru. To zależy od nektaru, bo pyłek to jest jedno, a nektar, z nektaru jest zrobiony miód. Na jaką roślinę pszczoły poleciały? To taki nektar przynoszą i z tego jest właśnie miód. I wtedy mówimy, że to jest miód, nie wiem, faceliowy, rzepakowy, czy jakiś inny.
0: A jaki to jest miód spadziowy?
2: Spadziowy to jest taki specyficzny miód, ponieważ on nie jest z kwiatów. Są mszyce, które wytwarzają wydzielinę taką słodką.
0: Takie mleczko.
2: Taką wydzielinę, którą pszczoły zbierają, lubią, bo ona jest słodziutka i dlatego taka fajna. I przynoszą ją oczywiście do ula, do ramek. I ten miód jest specyficzny, prawda? Jest całkiem inny niż inne miody. I on również ma inną krystalizację niż zwykłe miody.
0: Czyli w inny sposób zamienia się w ten miód taki tak, albo półstały, albo stały.
3: To nie jest miód nektarowy, tak? Bo są dwa rodzaje miodów, nektarowy i spadziowy, tak? To nie jest miód nektarowy. Nektarowy to jest z roślin, a ten jest właśnie z mszyc.
0: Porozmawiajmy o tym, skąd wzięła się ta idea, ten pomysł wędrującej pasieki, czyli jak to się wszystko zaczęło. Pani Małgorzato, czy pan
2: to
0: powie?
2: To mąż jest...
0: Bo mąż jest głównym pszczelarzem.
2: Tak,
0: pani jest asystentką pszczelarza i organizatorką wszystkiego, tak? Producentką,
2: taką
0: można powiedzieć.
2: Taką za pleców troszkę.
3: Pszczoły w mojej rodzinie były od zawsze. Dziadek był pszczelarzem, gdzie jako już dziecko często pomagałem mu. Potem jakaś tam przerwa była, tak, kiedy dziadek zmarł. No i postanowiłem odnowić całą pasiekę i... Przeszedłem na inny rodzaj ula i wędrujemy z pszczołami, dlatego że jak ma się sporo tych uli, no to dany pożytek, czyli to co rośnie w jednym miejscu, no to daje tylko jeden rodzaj miodu, a współpracujemy z ekologicznymi tutaj gospodarstwami, które robią różne, sieją czy rzepaki, czy facelie. Czy wozimy też na robinię akacjową i mamy dlatego różnego rodzaju miody, czy lipa. Także tak to wygląda.
0: pasieka nazywa się Pod Lasem?
2: Pod Lasem, ponieważ te pszczoły muszą gdzieś stacjonować. Na zimę muszą mieć swoje miejsce, gdzie przezimują. I tutaj mamy takie właśnie miejsce pod lasem.
0: Rzeczywiście, to jest, pod lasem.
2: Tak, naprawdę pod lasem, gdzie mają spokój. Nie ma takiego wiatru. Wiadomo, że jak jest las, to jest też troszkę osłonięte od takiego mrozu. I dlatego są ustawione ładnie w rządku pod lasem. Tam stacjonują i wtedy jest im łatwiej zimę przetrwać.
0: One zimują nie śpiąc, tylko można powiedzieć, że po prostu odpoczywają w takim, zbijają się w taką kulę, żeby sobie ciepło przekazać, tak?
2: Głębie, to się
3: tak
2: nazywa. Głębie.
3: Hibernują. Tak.
0: Hibernują, o, to tak jest to właściwe słowo. No a właśnie, tych pszczół nam brakuje, a to jest bardzo niepokojące. Bez pszczół nie ma człowieka.
2: Tak, zgadza się. Jeżeli pszczoły umrą, to i ludzie nie przetrwają. Jest to naprawdę bardzo ważne w naszym życiu, bo one wszystko zapylają. Wszystkie rośliny muszą być zapylone. Oczywiście, czy to przez pszczoły miodne, czy to różnego rodzaju dzikie pszczoły, czy to przez różne trzmiele, bądź inne latające stworzonka. Jest ich mnóstwo, ale niestety chemia powoduje, że zmniejsza się ta ilość i jest to niepokojące.
0: Ale to jest ta chemia, która w postaci nawozów, opylania trafia na pola, to ta najbardziej szkodzi?
2: Różnego rodzaju, bo rolnicy już w tej chwili są bardzo świadomi i mają swoje regulaminy, których bardzo przestrzegają, bo mają bardzo duże kary za przekroczenie jakiejkolwiek terminu czy godziny nawet, na przykład oprysk. Dlatego rolnicy są świadomi, ale niestety nie wszyscy są na tyle świadomi. Nie mówię, że to robią na złość, tylko chodzi o to, że nie wiedzą, co robią. Jeżeli ktoś wylewa na przykład, nie wiem, zwykły płyn do mycia naczyń po umyciu jakiejś rzeczy do ogródka, na trawę, to jest właśnie chemia, która akurat to miejsce, gdzie zostaje ten płyn wylany, tam mikrosystem znika.
0: I to szkodzi nie tylko pszczołom.
2: Tak, oczywiście.
0: Czyli to są wszelkie rodzaje właśnie takich chemicznych interwencji.
3: Także duże gospodarstwa, ta monokultura uprawowa, wielkie areały, gdzie jest rok po roku siany to samo, tak, to też wyjaławia glebę, co powoduje, że zanikają te rośliny, którymi dzikie pszczoły gdzieś tam zapylały. Także wpływ tutaj mają też susze i długotrwałe upały, które ograniczają gdzieś tam pyłek czy nektar, tak? Dla takich pszczół, wycinka lasów, to też gniazdowanie dzikich pszczół, to człowiek się do tego przyczynia.

0: Andrzejczak,
1: Michał Malinowski,
2: Robert Zwoliński.
0: Zapraszamy!
3: Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
5: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że wiesz, możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, jakby nie zrobi. Nie powie im, że o, jesteś niezrozumiały czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
4: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Wośniczka, zapraszam.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
8: Piłkarskie emocje, letnie popołudnie, atrakcje dla dzieci i pyszne jedzenie. Już w niedzielę 9 sierpnia o 14.30 Stadion Króla znów otworzy swoje drzwi. ŁKS podejmie chrobrego Głogów. Bilety kupisz na bilety.lks.loc.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
9: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandori, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
6: Po reklamie.
10: Tu Radio Łódź, jest 14. Czas na wiadomości przygotowane przez Wiktorię Makowską.
11: Uwaga kierowcy, poważne utrudnienia na A1 w Łodzi. Dwie osoby zostały ranne. Drogie paliwo uderza w rolników. PiS proponuje zwiększenie zwrotu akcyzy. Psia polówka wraca na Rytkinie. Będą psy do adopcji i kino pod chmurką. Dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, na termometrach 22 stopnie. Dwie osoby ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łodzi. Pomiędzy węzłami Łódź Wschód i Łódź Górna zdarzyły się 3 samochody osobowe. Do zdarzenia doszło na nitce w kierunku Katowic, mówi Radiu Łódź młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
12: 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo. Do szpitala trafił kierowca kij oraz 68-letnia pasażerka z tego auta. Kierujący byli trzeźwi.
11: Utrudnienia nadal trwają. Zablokowane są 2 pasy ruchu w kierunku Katowic. Ruch odbywa się pasem awaryjnym oraz poprzez MOB Wiśniowa Góra.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Kierowcy liczą na powrót programu osłonowego, ceny paliwa niżej. W związku z kryzysem w cieśninie Ormus benzyna i olej napędowy ciągle są drogie. Rząd zapowiada, że decyzja o ewentualnym powrocie CPN zapadnie w przyszłym tygodniu, kiedy będzie wiadomo, czy Amerykanie dogadali się z Iranem. Analitycy rynku spodziewają się, że bez względu na przywrócenie programu ceny paliw niedługo spadną. Minister energii Miłosz Motyka mówił w TVP Info, że jest za wcześnie na rządowe deklaracje w tej sprawie.
14: Decyzje zapadną pewnie w przyszłym tygodniu. Coś, co jest niezwykle dynamiczne pod kątem tej sytuacji geopolitycznej, widzimy. W ciągu najbliższych dni, zgodnie z deklaracją, jakie słyszymy, koncernów paliwowych, pewnie będzie miało przełożenie pozytywne na stacjach, ale ta dynamika jest tak ogromna, że nigdy nie wiadomo, czy za kilka godzin znowu nie dojdzie do odwrócenia tej sytuacji.
11: Zdaniem ekspertów, jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie wprowadzi programu osłonowego. A dzięki wprowadzeniu programu CPN ceny paliw w Polsce były jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. A rolnicy i politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują o zwiększenie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Podczas spotkania w gminie Grabica wskazywali, że ceny oleju napędowego przekraczające miejscami 8 zł za litr znacząco podnoszą koszty produkcji, mówi wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek.
15: Nasz apel

0: jednoznaczny. Natychmiastowe podniesienie zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze ze 1,48 zł do 2 zł. Objęcie tym zwrotem także bieżących wydatków żniwnych, co to znaczy, że do 31 lipca tylko. Również dzisiaj to paliwo powinno być objęte tym większym zwrotem akcyzy.
1: Podczas spotkania w miejscowości Szydłów Kolonia w powiecie piotrkowskim politycy PiS zaproponowali również wprowadzenie specjalnego paliwa rolniczego sprzedawanego bez akcyzy, co miałoby ograniczyć biurokrację. Psia polówka, czyli psy do adopcji i plenerowy seans filmowy. Już dzisiaj na górce Retkinia Północ odbędzie się kolejna odsłona psiej polówki. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko zapewnić dobrą rozrywkę, ale przede wszystkim zachęcić mieszkańców do odpowiedzialnej adopcji zwierząt ze schroniska. Na miejscu będzie można poznać czworonogi, mówi Wojciech Augustyniak, organizator polówki.
2: Na tą psią polówkę miejskim autobusem przyjedzie około 20 psów wraz z wolontariuszami gotowych do tego, aby zaadoptować. To są tacy ambasadorzy i ambasadorki tych wszystkich psiaków, które zostaną tego dnia w schronisku.
1: Organizatorzy przygotowali także pokaz filmu Historie adoptowane, przedstawiającego wzruszające losy psów, które znalazły nowe domy. Wieczorem o godzinie 21 rozpocznie się plenerowy seans filmu Był sobie pies. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam Państwa o 15.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Takie prognozy to my lubimy. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe, tylko okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna w naszym regionie od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby z kierunków północnych. W nocy temperatura spadnie do 11-13 stopni. To są wartości minimalne. Wiatr też słaby z kierunków wschodnich, a jutro będzie trochę cieplej, bo maksimum dla regionu to 26-28 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Ja już dzisiaj przywołałam to powiedzenie dawne, sobota, imieniny kota. Można by jeszcze coś dodać na okoliczności, że dzisiaj nie tylko święto kota, ale i pszczół. Może w sobotę pszczoła o uwagę woła? Może coś takiego?
5: A to tworzymy dzisiaj takie twórczość. Rzeczy. Ja już się odezwę, witam Państwa.
4: Piotr
5: Niedziela
4: Bielacki.
5: Imieniny fotela.
4: A proszę bardzo, święto fotela
5: słyszałem.
4: Ustanowione przez obecnego tutaj, przypomnę jeszcze raz, Piotra Bielawskiego. Ale ja
5: nie,
4: myślę,
5: to nie ja ustaliłem. Ja to znam z dzieciństwa. Sobota, imieniny kota. Tak. Niedziela, imieniny fotela.
4: Znakomite są takie wierszy. Wiesz, ja już nie chcę przywoływać innych, nie wszystkie są grzeczne, ale często zawierają głębokie prawdy życiowe. Mam przywołać?
5: Co sobota? Która jest godzina? 14:06.
4: Wiesz, jaką prawdę głęboką życiową zawiera taki oto wierszyk? Kto się ściga, ten wyżyga? Pamiętasz z przedszkola?
5: Tak,
4: prawda?
5: Tak.
4: Ostro powiedziane.
5: No,
4: ale
5: tak,
4: jakże celnie.
5: Skuteczne to było.
4: Ale nie o pszczołach, nie o kotach u ciebie.
5: Nie?
4: Muzycznie będzie, tak?
5: Poczekaj, zastanowię się. Może gdzieś jest coś o pszczołach?
4: Chyba, albo że w tekście kotach. Piosenki.
5: Nie wiem, no nie analizowałem wszystkich tekstów piosenek aż tak bardzo może. Nie, no rzeczywiście nie. Ale będą takie przytulaśne piosenki czasami.
4: O, jak miło, na sobotę akurat.
5: A jak?
4: Najdłuższa fala relaksu ostatecznie.
5: Szukamy przebojów lata, więc wiesz, wszystko się może zdarzyć.
4: Piotr zostaje z Państwem. Ja nazywam się Anna Groblińska, a za konsoletą Adam Miksa. Dziękuję bardzo.
6: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Słucham cię w radiu co tydzień.
5: Każdy może sobie zaśpiewać i przebój lata wyśpiewać. Tak kiedyś pomyślałem i tak przez całe wakacje. I dziś też różni ludzie, różni wykonawcy piosenki nam będą śpiewać.

Fajnie, że takie piosenki się przypominają, które nie często gram, ale są taką klasyką też różnych audycji, które tworzyłem jakiś czas temu. No, czasami ten czas jest istotny, bo to było bardzo dawno temu. Ta piosenka chyba aż tak dawno nie, ale już kilka lat mija. Joshua James. O wędrówce? Nie. O tak naprawdę dążeniu, byciu w drodze przez całe życie, szukaniu tego, co daje szczęście. Ostatnio miałem okazję porozmawiać o tym i to z kilkoma osobami. Zaczynało się zwyczajnie od podróżowania wakacyjnego, później przechodziło to na wędrówki, to takie górskie, bardzo ambitne plany. W tych naszych rozmowach się pojawiły, jakimi trasami, gdzie jeszcze by się poszło, zobaczyło, zdobyło te góry, a przy okazji zachwyciło widokami. No i w końcu rzeczywiście temat schodził na taką życiową wędrówkę, dążenie do czegoś bez świadomości, że to szczęście tak naprawdę wędruje za nami, że mamy za plecami, że my gonimy coś, a szczęście próbuje nas dogonić. To ciekawa myśl i pomyślałem, jest trochę takich piosenek. No i tak się właściwie zaczęło, ale to też wakacyjny temat, muszą Państwo przyznać. Sam Smith z nową piosenką.

Piękna wersja na upałę. No szukam tego przeboju lata, szukam ze słuchaczami, a tu takie zdanie, które natychmiast postawiło mnie do pionu, że poszukując tych przebojów w ogóle pomijam Elvisa Presleya, Beatlesów i taką klasykę. Bardzo proszę, od razu się do tego odnoszę, stojąc na baczność rzeczywiście. No jest to też taka podróż sentymentalna dla wielu, ten Elvis Presley, to prawda.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Każdy dźwięk to krok, każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków, nowa fala, alternatywa, indie rock, punk, klub, chill, trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński, zapraszam.
3: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie letniaakademiajazzu.pl oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
5: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
0: Po reklamie.
6: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Trochę a propos tego wszystkiego, co w zapowiedziach, że będą te koncerty jazzu, że rzeczywiście mnóstwo. No i nasza Open Stage Ether akcja. Open Stage Ether jazzu zawsze w poniedziałki w Porcie Łódź o godzinie 19 i już w najbliższy poniedziałek kolejny koncert i bardzo łódzki akcent, bo Piotr Krzemiński na trąbce i Witold Janiak na hamondzie i specjalny, special wręcz koncert dla nas, bo repertuar też specjalny, przygotowywany na Open Stage Ether Jazzu. Więc zapraszam o 19 w najbliższy poniedziałek. I a propos też tych zapowiedzi, ostatnio Dorota Miśkiewicz była. Za Henryka Miśkiewicza występowała. Niestety pan Henryk nie mógł tym razem zagrać dla nas obiecanej muzyki filmowej. No i podobała się ta Dorota, tak. Jej piosenki wciąż cieszą, jak się okazuje.
8: J'ai ce qui vaille sous mi, fingi dans ma vie, briga pour briga. O amor passou, o melhor passou, fala por fala. Otóż za nisko zaczęłam. No i nie udało się.

Luis wcześniej z takim hiszpańskim tematem, ona tam po portugalsku trochę, no ale jak poszukiwacie przeboju lata, to wszędzie pięknie śpiewają melodyjne rzeczy, to pozostaje w człowieku, a potem jeszcze na dodatek wraca się do tych tematów, wracając i oglądając pocztówki z tych podróży wakacyjnych, taka jest prawda. A Dorota Miśkiewicz wyśpiewała trochę piosenek, które można powiedzieć w sam raz na ten czas lata.

0: I tak rowerkiem po świecie, nie tylko po jednym kraju, można sobie urządzić przejażdżkę, a to znakomite wakacje. To dobry pomysł na wakacje i nie chcę tylko nasłuchiwać, bo wszędzie śpiewają piękne piosenki albo grają. I wszędzie jakieś przeboje lata powstają. To proszę dorzucać, proszę proponować p.bielawski@radiu.pl. Chętnie będę wracał do takich państwa ulubionych przebojów lata w tych naszych audycjach. No, wielokulturowo, z różnych stron świata reggae, to ja nic nie będę miał tutaj w tej audycji akurat. Nic, odpowiadając tajemniczo. Też na pewne pytania mailowe. No, fajnie, że są piosenki, które po prostu się przypominają nagle i niespodziewanie. A wśród nich taka przepiękna wersja.
1: Kiedy są słowa Gabi?

Kiedy brzmi to Over the Rainbow, to już tak niebiańsko się robi, to jeszcze Wonderful World, to już zupełnie inaczej nam się żyje z tym niebieskim, błękitnym właściwie niebem nad głową, że nic, tylko poleżeć, nic właściwie nie robić, odpocząć sobie, bo wakacje, gdzie tu ruszać, tu jest dobrze, tu jest fajnie. Czasami warto rzeczywiście pozostać po prostu i na chwilę nic nie robiąc też sobie odpocząć. I od razu pomyślałem, że w takim razie, skoro tak niebiańsko, to Eventual zagram Julii Pietruchy. Myślę, że była rozpoznawalna. Niech ten chór wyśpiewa w ogóle wielogłosowość w piosence daje taką fajną perspektywę, że ma moc to, co piękne i delikatne, niekoniecznie musi być silne. I o to chyba bardzo chodzi. Błażej Król to też użył. Zresztą Julia Pietrucha też stworzyła płytę dla Muzeum Powstania Warszawskiego w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. A w tym roku to Błażej Król taką płytę nagrał, używając też dziecięcego chóru z kolei w tych swoich piosenkach. To będzie płyta przyszłego tygodnia w Radiu Łódź od poniedziałku z Błażejem Królem. O tych piosenkach będziemy sobie rozmawiać i poszczególne utwory, no będzie ich 5, bo 5 dni ma ten cykl, przedstawię, ale oczywiście płyta zawiera utworów 12. To bardzo ładna płyta i myślę, że w swoim niedopowiedzeniu bardzo mądra płyta, no ale o wszystkim to już właśnie od poniedziałku o 18.20 w cyklu Płyta Tygodnia.

czarny od sadzy. Później schodami, jakby ktoś mnie gonił, by tułać się między głową a stopami. I musiałem być twardszy niż wszystkie skrupuły. Los pogroził mi palcem, więc musiałem go złamać.

0: polski trębacz jazzowy, kompozytor i instrumentalista. Ceniony za mistrzowską grę na trąbce i flugelhornie. Witold Janiak, pianista i hamondzista. Kompozytor, aranżer. Od lat obecny na największych scenach jazzowych w Polsce i za granicą. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż pełną improwizacji, emocji i niepowtarzalnego brzmienia. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów!
6: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
2: Ogłoszenie społeczne.
7: Już 15 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie, w studiu Wiktoria Makowska.
8: Ratownicy apelują o rozwagę nad wodą. Większość tragedii wydarza się poza strzeżonymi kąpieliskami. Kolejny remont drogowy w Konstantynowie Łódzkim. Prace ruszają na ulicy Górnej. Nowa trybuna, siłownia i zaplecze medyczne. Stadion przy Lumumby czeka modernizacja. Dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Na termometrach aktualnie 22 stopnie. Ponad 150 osób utonęło w Polsce od początku kwietnia. Tylko wczoraj życie pod wodą straciły 4 osoby. Do większości tych tragedii doszło na niestrzeżonych kąpieliskach lub poza dyżurami ratowników. O udzielaniu pomocy tonącym z ratownikami rozmawiał Maciej Szefer.
9: Dlaczego należy wybierać tylko strzeżone plaże, wyjaśnia Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
10: To taka plaża, która jest sprawdzona, czyli dno powinno być bezpieczne, jest odpowiednia strefa, w której można spokojnie przebywać i korzystać z tej rekreacji wodnej.
9: Marek Frąckowiak zwraca uwagę, że tonący może wciągnąć pod wodę osobę, która próbuje jej pomóc. Ratownik WOPR wyjaśnia, że właśnie dlatego należy podać tonącemu przedmiot, którego będzie mógł się chwycić.
11: Jeżeli podamy mu koło, jakąś gałąź, może ręcznik zwinięty, to on tą całą siłę uścisku na tym przedmiocie skupi, a nie na nas. My możemy za drugi koniec tego ręcznika czy materaca spokojnie sobie taką osobę holować.
9: Kilka dni temu na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce życie pod wodą stracili młodzi ludzie, którzy ruszyli do wody z pomocą innym tonącym. Maciej Szefer, Polskie Radio.
8: Wczoraj też 32 osoby wpadły do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskim po wywróceniu się żaglówek. 4 zostały ranne. A podczas wypoczynku nad wodą jednym z najpoważniejszych zagrożeń pozostaje wciąż alkohol. Policyjne statystyki oraz ostrzeżenia Wód Polskich pokazują, że co roku część utonięć ma związek ze spożywaniem alkoholu. Nawet niewielka jego ilość osłabia refleks, zaburza ocenę odległości i własnych możliwości, a także utrudnia utrzymanie równowagi, mówi Rafał Tokarski z Państwowej Straży Rybackiej w Piotrkowie Trybunalskim.
12: Też się spotykamy z taką sytuacją, na przykład nieodpowiedzialną rodziców, gdzieś spożywają alkohol, dzieci w wodzie, albo pływają jakimiś tam rowerkami, kajaczkami, nie mają kapoków, spalają ogniska w lesie, też zostawiają bardzo dużo śmieci.
8: Dziś w Barkowicach Mokrych w powiecie piotrkowskim trwały wspólne działania służb poświęcone bezpieczeństwu nad wodą. Uczestniczyli w nich policjanci, strażacy, leśnicy, sanepid, a także Straż Łowiecka i Rybacka.
13: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
8: Remont ulicy Górnej w Konstantynowie Łódzkim. Prace obejmą odcinek od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do przepustu na rzece Jasieniec. Jak mówi kierownik referatu inwestycji infrastruktury technicznej Urzędu Miasta w Konstantynowie Tomasz Wójcicki, wszystkie prace powinny zakończyć się w ciągu najbliższych 4 miesięcy.
14: Prace przewidziane mają na celu poprawę nawierzchni jezdni ulicy Górnej oraz remont przepustu zlokalizowanej

0: tego na samym jej końcu.
1: W ramach remontu drogowcy zajmą się także regulacją studzienek i elementów infrastruktury oraz wykonają nowe oznakowanie pionowe i poziome. Po zakończeniu prac odtworzone zostaną tereny zielone. Stadion przy ulicy Lumumby w Łodzi czeka duża przebudowa. Na stadionie lekkoatletycznym powstanie nowoczesna, zadaszona trybuna dla ponad 1000 widzów. Inwestycja poprawi warunki zarówno dla kibiców, jak i zawodników trenujących na obiekcie. Pod trybuną znajdą się nowe szatnie, siłownia, gabinet fizjoterapii oraz zaplecze medyczne. Dzięki temu stadion będzie mógł gościć nie tylko treningi, ale także zawody, mówi Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta Łodzi.
2: Dzięki dostosowaniu obiektu do wymogów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Łódź zyska arenę gotową do organizacji nie tylko lokalnych treningów, ale nawet międzynarodowych meetingów lekkoatletycznych.
1: Zmieni się również otoczenie obiektu. Zakończenie inwestycji planowane jest na początek 2028 roku. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko. Na kolejne zapraszam o 16.00.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Nie wiem, jak to zabrzmi, ale powiem tak. Na razie temperatura nas nie rozpieszcza. Maksymalnie 24 stopnie dzisiaj są przewidywane. 20-21 tylko w naszym regionie, a zachmurzenia właściwie nie ma, albo ewentualnie będzie umiarkowane i wiatr też go właściwie nie ma, a jeśli już, to będzie słabiutki z kierunków północnych.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: Adam Miksa dba, żeby dźwięki były relaksujące. Piotr Bielawski zaprasza bardzo serdecznie. W poszukiwaniu przeboju lata, no dam szansę jeszcze raz, Drocie. Przedtem jej nie poszło, to może teraz.
6: Naprawdę jaki jesteś niewinny. Ty sam o sobie tyle wiesz, co nikt.

0: wciąż pasjans samych serc.
1: Jedna z najpiękniejszych polskich piosenek, to prawda. W wielu wykonaniach, ale przypomina się oryginał Bogusława Meca. I też natychmiast wraca mi taka rozmowa z Bogusławem Mecem tutaj w tym studiu, kiedy opowiadał o różnych piosenkach, nie tylko o tej, i mówił, że każda dla niego jest takim znakiem czasu. Rozmawialiśmy w ogóle o obrazach też, bo przecież malował, i że każda piosenka jak obraz, a on powiedział, że jak znak czasu. No, te dawne piosenki, to pisywało się naprawdę znakomicie. Są wzorami dla wielu młodych dzisiaj, jak pisać. Nie chodzi nawet, że jak pisać przebój, ale jak napisać dobrą piosenkę.

Też jeszcze wrócę do Kaliny Jędrusik, która wcześniej jej śpiewała. To był taki spóźniony rejs, już ostatni wręcz rejs po jeziorach mazurskich. No i taka piosenka przez przypadek usłyszana gdzieś podczas jedzenia, bo pani w ogóle tej piosenki nie znała, ona nie z tych czasów. Dziś już inne piosenki się śpiewa i po prostu ta piosenka jej się niezwykle spodobała i jest też takim odzwierciedleniem tego klimatu, który już wtedy panował. Już się czuło, że koniec sezonu, że zaraz jesień, że szkoda tego wszystkiego, ale miłość pozostała i to jest piękne w tym e-mailu, że kończy się właśnie stwierdzeniem, że miłość pozostała. Bardzo ładna historia. A nie gram Beatlesów? No proszę bardzo, gram. Teraz to nawet podwójnie.

0: Klawiatur oryginał, ale jakby ktoś się dokładnie usłuchał, to usłyszałby kilka takich pięknych dźwięków w tej piosence. Zresztą piosence, którą śpiewa wielu artystów, jest to bardzo wdzięczny temat, to Here Comes the Sun Beatlesów. To rumor oczywiście, jeśli ktoś jeszcze nie wie, nie usłyszał tego głosu i rzeczywiście nie rozpoznał rumor. Kiedyś dzwonię do niej, bo była taka okazja. Miałem rzeczywiście umówioną rozmowę i ona się odbyła zresztą. Była prezentowana w którymś programie Radia Łódź, zapowiadając, że rumor przyjeżdża do Polski. Kiedyś dzwonię do niej i słyszę.
1: Hello.

slow, czyli powolutku, bo po co się śpieszyć, skoro fala relaksu, to unośmy się i nie przyspieszajmy, po prostu odpoczywajmy przez ten weekend. To slow, to ona też zaśpiewała w naszej rozmowie, ja to pamiętam, że zapytałem, czy zaśpiewa i zaśpiewała też, tak, tak, i też bardzo podobnie to zabrzmiało zresztą. O, Rumer, przypomina się i jej koncert i w ogóle właśnie ta piosenka i jest też takim przebojem, który można uznać za przebój lata, jak najbardziej. Stare piosenki mają swój urok. Pomyślałem, że dzisiaj będzie mniej nowości, a wrócę do tych staroci.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykundy poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina, damask MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
11: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
12: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
13: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
0: Zapraszam. Agata Gwizdała. Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
14: Już 9 sierpnia Unijów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Unijowie. Zapraszają Termy Unijów oraz Miasto Unijów.
15: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty. Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
16: Wakacje to idealny moment nie tylko na odpoczynek, ale także na nową Skodę. Poznaj limitowaną wersję wyposażenia Easy, stworzoną z myślą o jeszcze bardziej komfortowych podróżach. Sprawdź atrakcyjne oferty na modele Skoda Fabia, Scala i Kamiq od 66 700 zł w Skoda Bednarek Dobroń lub na skoda-dobroń.pl.
0: Po reklamie.
17: Najdłuższa fala relaksu.
18: A my na tej fali słuchaliśmy Carpentersów przed reklamami. No i przypomniałem sobie, że mieli taki już typowo wakacyjny przebój Jamala przecież w swoim repertuarze. Później Anna Jantar wyśpiewała ten utwór z polskim tekstem. Bo dzisiaj wracamy rzeczywiście do takich utworów sprzed lat.

No tak, to był przebój. Ale ta Franklin George Michael, ja wiem, że ta nowa wersja, którą odtwarzałem, to już zupełnie inny świat muzyki. Nawet postanowiłem przez jakiś czas nie słuchać tej nowej wersji, żeby sprawdzić, czy nadal będzie mi się podobać, czy mnie zachwyci. I kiedy wczoraj odtworzyłem sobie znowu, no jest niesamowicie drobiazgowo zaaranżowana ta nowa wersja. Jest niezwykłym pomysłem, jak można zrobić właśnie taki przebój.

Michelle and the Goacello, Cynthia Arrival. No, piękna wersja I Knew You Were Waiting, piosenka wróciła. Czy w takiej wersji stanie się przebojem? Szczerze powiem, że wątpię, ale zachwyca po prostu taką drobiazgowością tych wszystkich dźwięków pięknie poukładanych i wokalizami niesamowitymi. Taka jest prawda. No, poszukujemy tego przeboju lata wśród piosenek, które sprzed lat pamiętamy, albo tych nowych. p.bielawski@radiowłodź.pl. Proszę pisać, proponować. Będę korzystał również z tych propozycji, albo śpiewać w ogóle. Bardzo proszę. Mogą Państwo wysłać taką demówkę. Chętnie posłucham, jakby co to zabrzmi. Taki utwór śpiewany przez słuchaczy Radia Łódź. Artyści mogą, Państwo też mogą, bo przecież w poszukiwaniu przeboju lata można nagle i niespodziewanie odkryć w sobie również talent.

Grzechu to na pewno nie jest najłatwiejsze, ale jakby ktoś chciał, odczuwał, czuł taką potrzebę wewnętrzną, proszę śpiewać, Grzechu to ma piękne piosenki, na pewno się przydadzą. A to Dominika z Brukafe zaśpiewała, podobno jakaś okrągła rocznica jej bytności w tym zespole, no to gratulacje. No, Brukafe ma takie wakacyjne przeboje.

Nic, tylko cieszyć się, że to słoneczkę tak pięknie tego lata, ale jak upał. Właśnie upały mają wrócić, więc znów musimy na to także zważać, by chronić siebie, by pamiętać też o innych, bo upały mają wrócić już właściwie od początku przyszłego tygodnia. My w poniedziałek się widzimy. Mam nadzieję, że o 19 to nie będzie tak aż bardzo upalnie, ale żeby było ciepło, bo to będzie fantastyczny koncert na Open Stage Ether Jazzu w poniedziałek o 19, Port Łódź i patio tego portu. Tam jest piękna wysepka stworzona w sam raz, żeby pojawiali się artyści na tej wysepce i grali nam jazz. I tym razem Piotr Krzemiński, trąbka, Witold Janiak, organy Hammonda, łódzki skład, łódzki akcent podczas naszych koncertów. Kolejny łódzki akcent i specjalny program właśnie stworzony na rzecz Open Stage Ether Jazzu. Proszę przybywać. Fragmenty tych koncertów to ja prezentuję w audycji poniedziałkowej po 21:00 i w najbliższy poniedziałek odtworzę Late Night Poems we fragmentach właśnie z wywiadem. W poniedziałek też porozmawiam z pewną panią o fantastycznych piosenkach jazzujących w drugiej godzinie spotkania. Tak będzie w poniedziałek, ale jutro już się słyszymy. Od 10:00 tak naprawdę. Trochę czasu spędzimy razem. Mam nadzieję, że wybierzemy się w region. Lato w regionie jest piękne, przepiękne i na dodatek nie nudzi się, bo jest co zwiedzać i co robić. I myślę, że gdzieś do Uniejowa. Tam wszyscy wiedzą, że termy i zabawa i tak dalej, ale jest co oglądać. Jest dużo historii do opowiedzenia, więc jutro po 10:00, a po 15:00 spotkanie z Polą, która opowie o swoim aktorstwie, o rzeczach, które teraz robi w filmach, a że film z jej udziałem jedzie do Gdyni na festiwal, to już mogę zdradzić, i że serial właśnie nowy skończyła, to też mogę zdradzić, ale Pola Błasiek także nagrywa piosenki i na jesień wyda płytę. O wszystkim opowiemy. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.

0: Reklama.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać

0: tysięcy złotych już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 16. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Rusza sezon na grzyby, a policja przypomina, jak nie zgubić się w lesie. Dokładność porównywalna z badaniem krwi. Policja w Strykowie dostała nowoczesny alkomat. Spójrzcie w niebo. W środę czekają nas częściowe zaćmienie słońca i maksimum perseidów. W dzień zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, na termometrach 22 stopnie. Rozpoczyna się sezon na grzybobranie. W takiej sytuacji łatwo stracić orientację w terenie. Co roku policjanci są wzywani do pomocy w poszukiwaniu osób, które zagubiły się w lesie. Taka sytuacja miała miejsce już w miniony weekend w powiecie łódzkim wschodnim, a o szczegółach Seweryn Potentas.
5: Starsze małżeństwo wybrało się do lasu po jagody i grzyby. Podczas zbiorów rozdzielili się, a 86-letnia kobieta nie potrafiła odnaleźć się w lesie. Po 3 godzinach jej mąż poprosił o pomoc policję, mówi aspirant Aneta Kotynia z Komendy Powiatowej Policji Łódź Wschód.
6: Została zauważona przez mundurowych po kilkunastu minutach poszukiwań. Jak tłumaczyła, nie mogła w ogóle znaleźć drogi wyjścia z lasu.
5: Takich przypadków co roku bywa wiele, dlatego policja przypomina, by do lasu wybierać się co najmniej w 2 osoby. Szczególną opieką powinniśmy objąć dzieci i seniorów.
6: Pamiętajmy, by miały przy sobie telefon komórkowy z naładowaną baterią, a także kartkę z numerami telefonów do opiekunów.
5: Każdy przypadek zaginięcia należy niezwłocznie zgłosić na policję. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
4: Podczas poszukiwań grzybów najlepiej nie oddalać się zbyt daleko od głównych dróg czy pozostawionego samochodu, bo łatwo stracić orientację. Strykowcy policjanci zyskali nowoczesny sprzęt do badania trzeźwości. Samorząd miasta przekazał policji nowy alkomat. To sprzęt najwyższej klasy, warty blisko 25 tysięcy złotych. Wszystko po to, aby zapewnić jeszcze większy poziom bezpieczeństwa na drogach w regionie, mówi w rozmowie z Radiem Łódź Adam Kaźmierczak, zastępca burmistrza Strykowa.
7: Bezpieczeństwo mieszkańców gminy Stryków to nasze wspólne działanie i samorządu tutaj terytorialnego i policji. Jak patrzymy na strategie policyjne, cały czas jednak utrzymują się na wysokim poziomie. W ubiegłym roku zatrzymano w całym kraju ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierowców. To jest z naszej perspektywy zatrważająca liczba.
4: Nowy alkomat jest niezwykle dokładny, wykorzystuje technologię podczerwieni. Dzięki temu jego dokładność odpowiada badaniom krwi kierowcy.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: To może być przewozowy szczyt tegorocznych wakacji. Spółka PKP Intercity szykuje się na długi sierpniowy weekend. Dodatkowe miejsca w pociągach pojawią się już w czwartek, 13 sierpnia. Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity mówi, że będą one dostępne na popularnych trasach.
8: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 dodatkowe wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach prowadzących nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
4: Niektóre składy zostaną wydłużone do maksymalnej liczby 13 wagonów. Spółka uruchomi także podwójne składy pociągów Pendolino, a weekendowy szczyt potrwa do wtorku 18 sierpnia. Wyjątkowy spektakl na niebie już w tym tygodniu. Środowy wieczór i następująca po nim noc będą czasem dla miłośników astronomii i obserwacji wyjątkowych zjawisk. Chwilę po 19 zobaczymy zaćmienie słońca. Zjawisko, które najlepiej widoczne będzie na południu Europy. U nas dostrzec będzie można jedynie częściowo, bo słońce będzie tuż nad linią horyzontu. Żeby je zobaczyć, trzeba się postarać, mówi dr Tomasz Banyś z Planetarium EC1.
9: Jeżeli ktoś ma możliwość wspięcia się nieco wyżej,

0: ma szansę zaobserwować początek częściowego zaćmienia. Maksymalna faza zjawiska dla polskiego obserwatora przypada dokładnie w momencie, kiedy Słońce się chowa pod horyzont. No ale próbować warto.
1: Po zaćmieniu Słońca czeka nas za to noc spadających gwiazd, bo 12 sierpnia przypada maksimum Perseidów. W idealnych warunkach pogodowych będzie można dostrzec na niebie nawet 100 spadających meteorów w ciągu godziny. Do oglądania Perseidów najlepiej wybrać miejsca z dala od źródeł światła. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Po gorącym i upalnym początku tygodnia dziś pogoda jest zdecydowanie bardziej komfortowa. W Łodzi mamy około 22 stopnie, przeważa małe i umiarkowane zachmurzenie, a miejscami jest całkiem słonecznie. Dzisiaj nie przewiduje się opadów deszczu. Wieje słaby i chwilami umiarkowany wiatr z kierunków północnych i północno-zachodnich, który przyjemnie obniża temperaturę odczuwalną. Wieczorem zachmurzenie będzie stopniowo zanikać. Temperatura spadnie najpierw do 20 stopni, a po zmroku do około 17. Zapowiada się zatem spokojny, pogodny wieczór, idealny na spacer lub aktywność na świeżym powietrzu.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: i film.
1: Jakoś tak powiało chłodem, nawiązując do prognozy pogody, ale niezmiennie gorąco jest w świecie kina, co postaram się Państwu także dziś udowodnić. Przed mikrofonem Agata Gwizdała-Malik to początek naszego filmowego, cotygodniowego, sobotniego spotkania w Radiu Łódź. Do godziny 18 będziemy razem, rozmawiając o tym, co mam nadzieję najciekawsze i najważniejsze w świecie kina, ale także słuchając dobrej filmowej muzyki. Będzie dzisiaj wyjątkowe spotkanie z młodym twórcą, który właśnie dowiedział się o tym, że jest laureatem studenckiego Oscara. Tak, tak, to jest ta sama statuetka, którą przyznaje Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej, albo zasadniczo powinnam powiedzieć, że to jest to samo gremium, które przyznaje podobną nagrodę dla młodych twórców. To nie jest nagroda przyznawana na tej samej uroczystości, ale ta uroczystość i ten laur daje możliwość startu właśnie o tę kluczową statuetkę Oscara. Ten człowiek, który o to powalczy, to Leon Korzeński, który będzie także naszym dzisiaj gościem. Powiemy również o tym, co jutro wydarzy się w Łódzkim Muzeum Kinematografii, bo tam dzień Stuwe Jansson i to wyjątkowy dzień, bo film, który zobaczymy na ekranie, to będzie jedyna taka i ostatnia już taka szansa w Polsce, by właśnie na wielkim ekranie go zobaczyć. Co więcej, warto wybrać się do kina Kinematograf, bo od poniedziałku krótka przerwa, w zasadzie przerwa aż do końca sierpnia, do końca wakacji, więc to będzie ostatnia szansa, by odwiedzić to łódzkie kino studyjne. Powiemy też o bardzo ciekawym przeglądzie Kina pod chmurką, który rozpoczął się wczoraj w Dobroniu, ale to nie jest po prostu oglądanie filmów na wielkim ekranie w plenerze, to jest przede wszystkim spotkanie. Spotkanie, które organizują twórcy takiego cyklu Seans psychologiczny. Mam nadzieję, że Państwo to ten cykl dobrze kojarzą, chociażby z łódzkiego kina Charlie, a teraz o kinie ze specjalistami, chociaż nie z dziedziny filmu, a właśnie psychologii, można porozmawiać i spotkać się z nimi w Parku Gminnym w Dobroniu w każdy piątek sierpnia, więc jeszcze będzie okazja, by to zrobić. No i oczywiście na koniec naszego wakacyjnego filmowego spotkania, kolejna wakacyjna wycieczka po regionie łódzkim. Gdzie będziemy dziś? Jeszcze nie zdradzę, ale mam wrażenie, że to będzie bardzo atrakcyjne miejsce.

0: Le Festin, czyli francuska uczta i Camille w Radiu Łódź w audycji Agata i Film. Mam nadzieję, że przez chwilę przynajmniej poczuli Państwo ten klimat francuskich, paryskich kafejek, restauracji i mam nadzieję, że ten utwór kojarzy Wam się z taką świetną animacją już sprzed kilku, jeśli nie kilkunastu dobrych lat. Ratatouille. Ta historia o szczurku, małym szczurze, który marzy o tym, by zostać wielkim szefem kuchni w Paryżu. No i dzięki pewnemu spotkaniu, ale też dzięki talentowi, który posiada, rozpoczyna właśnie taką wyjątkową kulinarną przygodę i to jest oczywiście wspaniała animowana historia, która jest też metaforą tego, że warto dążyć do spełniania marzeń. I ten właśnie utwór promował tę oscarową animację, bo warto przypomnieć, że to była animacja absolutnie obsypana tymi najważniejszymi filmowymi nagrodami sezonu, czyli poza Oscarami to także Złoty Glob, czy chociażby BAFTA i jeszcze wiele, wiele innych. Ale dlaczego przenosimy się do Paryża? Przynajmniej tak właśnie znów, metaforycznie i na chwilę, chociaż być może ktoś spędza wakacje także w Paryżu i na przykład słucha nas poprzez aplikację mobilną Radia Łódź, bo to jest możliwe w każdym miejscu na świecie i gorąco do tego zachęcam. My przenosimy się do Paryża, bowiem tak się złożyło, że w tym momencie w Paryżu można napotkać bardzo wiele utrudnień na drogach, a to ze względu na tak naprawdę wielki plan filmowy, bowiem w stolicy Francji jednocześnie powstają właśnie trzy hollywoodzkie superprodukcje i jak podkreślają francuskie media, nigdy wcześniej miasto nie gościło w tym samym czasie tak wielu dużych amerykańskich produkcji.
1: Największe zainteresowanie wzbudzają zdjęcia do nowego filmu serii Ocean's Eleven. Tym razem na ekranie zabraknie bohaterów pierwszej trylogii, George'a Clooney'a i Brada Pitta, ale pojawią się takie gwiazdy jak Bradley Cooper i Margot Robbie. Film opowie historię poprzedzającą wydarzenia z wcześniejszych części, a jego fabuła będzie koncentrować się wokół napadu podczas Grand Prix Formuły 1 w Monako. Zdjęcia realizowane są m.in. przy bulwarze Haussmanna i w galeriach handlowych Lafayette. Paryż gości również ekipy dwóch amerykańskich seriali. W luksusowym hotelu na lewym brzegu Sekwany powstaje czwarty sezon Białego Lotosu, w którym mają wystąpić m.in. Laura Dern, Glenn Powell i Ben Kingsley. Z kolei w dzielnicy Montparnasse kręcony jest szósty i zarazem ostatni sezon Emily w Paryżu, ku uldze części paryżan, którzy od lat narzekają na utrudnienia związane z pracą ekipy serialu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: No dobrze, muszę Państwu się do czegoś przyznać. Jakbym miała powiedzieć, na którą odsłonę, którego serialu nową czekam teraz najbardziej? Biały Lotos. Oj tak, to jest jeden z tych seriali, który absolutnie mnie pochłonął. Oczywiście obejrzałam już wszystkie do tej pory dostępne sezony i naprawdę nie mogę doczekać się tego kolejnego, a że jeszcze w Paryżu realizowany, to dla mnie też wyjątkowe miasto, więc i będzie kolejny pretekst do tego, by ten serial zobaczyć. Ale słyszeliśmy również o tym, że Emily w Paryżu także powstaje kolejna odsłona tego serialu. To zanim będziemy mogli ją zobaczyć również na tym małym ekranie, to posłuchajmy utworu z jednego z sezonów.

0: To piosenka z serialu Emily in Paris. No to skoro o nowych serialach powstających, ale też tych, które już miały swoją premierę mowa, no to oczywiście, że w tym tygodniu nie mogłabym nie odnotować faktu, że trzeci sezon 1670 pojawił się już na bardzo popularnej platformie streamingowej. No i jestem o tym przekonana, że nie brakuje wśród naszych słuchaczy takich, którzy absolutnie wyczekiwali tego momentu premiery trzeciego sezonu. Wszystko zaczyna się od matury i to takiej szczególnej, bo matury związanej z tytułem szlacheckim. Więc znów możemy przenieść się do wsi Adamczycha, znów możemy spotkać się z dobrze znanymi nam głównymi bohaterami na czele z Janem Pawłem Adamczewskim, ale też ze znakomitymi aktorami, którzy w tym serialu po raz kolejny się pojawiają. Tutaj warto wymienić i Bartłomieja Topę, i Katarzynę Herman, i wspaniałego Michała Sikorskiego, Jędrzej Hycnar także i jeszcze wielu, wielu innych. No i kolejny sezon serialu, który przez wielu nazywany jest takim trochę paradokumentem albo mokumentem, serialem, który gdzieś też sam przez siebie komentuje przedstawioną przez właśnie na ekranie akcję. No to jest oczywiście satyra, to jest parodia, która dzieje się w określonym czasie, na co wskazuje i tytuł serialu, i konwencja, jeśli chodzi o scenografię, kostiumy. Ale to jest serial, który w bardzo łatwy sposób łączy się z XXI wiekiem za sprawą czasami zaskakujących, ale myślę bardzo czytelnych połączeń, czy to w dialogach, czy to w nawiązaniach do utworów muzycznych, także do innych filmów czy seriali. No to był hit. Pierwszy sezon był absolutnym hitem, jeśli chodzi o platformy streamingowe i o polski serial. Jeszcze muszę podkreślić, że to twórczość Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli. Drugi sezon wzbudzał już różne emocje. Według niektórych obserwatorów i krytyków ten koncept to narzędzie właśnie takiego żonglowania trochę między tym, co ludowe, a tym, co związane z popkulturą, no nieco się już wypalił. A jak jest w trzecim sezonie? Ja jeszcze Państwu nie powiem, bo ja dopiero zobaczyłam pierwszy odcinek. Więc żeby powiedzieć, co na ten temat sądzę, muszę zobaczyć całość. Ale o tym, że zobaczę, to jestem przekonana.
1: Precz z nauką! Precz z nauką!
2: Co wy robicie?
1: Antynaukowe słuchowisko. Dwaj faceci, zero wiedzy naukowej. Każdy odcinek po 4 godziny.
3: Spłonęły wszystkie akty potwierdzające szlachectwo szlachciców z naszej gminy. Wielu z naszych braci zaczęło cierpieć na chorobę poszlachecką.
2: Gdzie jest tata?
4: Ta katapulta wyślę na księżyc jednego z moich chłopów.
1: To mały krok dla chłopa, ale wielki dla szlachty!
4: Dlatego zależy mi na tym, żeby wszystko zostało zrobione szybko i tanio.
2: Co bije?
5: No ręka.
0: Parodia, satyra, humor, dowcip sytuacyjny i taki wynikający właśnie z języka. No i też taki trochę lustro, w którym może przejrzeć się także nasze współczesne społeczeństwo. Ciekawa jestem, czy Państwo już sięgnęli po trzeci sezon 1670, czy już być może cały macie za sobą, bo wiem, że są tacy, którzy wciągają go tak kolokwialnie rzecz ujmując po prostu za jednym zamachem. Bardzo jestem ciekawa Państwa opinii i czekam na te opinie. 606-78-78-78 można do nas zadzwonić. Można oczywiście napisać na studio@radiolodz.pl lub nagrać głosówkę. Taka możliwość też jest. Krótka wiadomość głosowa. Wystarczy wejść na radiolodz.pl i tam kliknąć w baner kolorowy na górze strony i taka krótka wiadomość od razu, bezpośrednio dotrze także do mnie do studia, no a potem mam nadzieję, że będę mogła ją przedstawić na antenie. Bardzo, bardzo jestem ciekawa, czy ten koncept jeszcze do Państwa przemawia. Czy ten serial jeszcze śmieszy? Czy to krzywe zwierciadło pozostawia też trochę przestrzeni do refleksji? tych, którzy się podzielą swoją opinią, ja też będę nagradzać i będę dostarczała możliwości do tego, by oglądać kolejne nowe filmy w kinie. Młody Waszyngton. Mam dla Państwa podwójne zaproszenia właśnie na ten tytuł, który jest już w polskich kinach. To są podwójne zaproszenia do wykorzystania w dowolnym kinie sieci Cinema City jeszcze do 13 sierpnia, więc parę dni jest. Wystarczy tylko podzielić się swoją opinią na temat 1670. studio@radiowłodź.pl, adres mailowy, głosówka do wykorzystania i oczywiście także nasz numer telefonu 606-787878. Wspominałam, że ten serial też z łatwością żongluje nawiązaniami do popkultury, do historii muzyki, filmu, sztuki, literatury. No to ten utwór muzyczny oczywiście też nie do końca tak wprost, nie tak jeden do jednego, ale jednak pojawia się również w tym serialu.

0: Ostateczne odliczanie w Radiu Łódź, 27 minut po godzinie 16, to audycja Agata i film. Takie ostateczne odliczanie na pewno już odczuwa Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej, który właśnie dowiedział się, że otrzymał, uwaga, uwaga, studenckiego Oscara za film Kamathipura Express. To jest krótkometrażowy film fabularny, który znalazł się w gronie nagrodzonych już z tym Oscarem studenckim filmów, ale wręczenie tych statuetek dopiero we wrześniu na festiwalu w Toronto. Na festiwalu, który to jest jednym z najważniejszych, jeśli chodzi też o prezentację takiego młodego kina, bo taka jest też idea tych studenckich Oscarów, przyznawanych dokładnie przez to samo gremium, które przyznaje Oscary już na początku roku, jeśli chodzi o wszystkie kategorie filmowe. Mało tego, to jest też szansa dla Leona Korzyńskiego o to, by powalczyć o tego prawdziwego, najprawdziwszego Oscara, ale już mówimy o naprawdę niezwykłym sukcesie. Oddajemy więc głos laureatowi.
1: Agata i film.
0: A teraz w programie Agata i film, drodzy Państwo, łączymy się z laureatem Oscara, studenckiego Oscara. Leon Korzyński jest naszym telefonicznym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Przede wszystkim oczywiście gratulacje, bo to jest niebagatelny sukces. Wcale nie mieliśmy tak wielu laureatów w tym gronie studenckich Oscarów, więc...
2: A cały rok temu również, nie wiadomo jeszcze jak będzie w tym roku, ale rok temu wygrał Polak, Jan Staczek.
0: Tak.
2: Więc bym chciał go pozdrowić z tego miejsca.
0: No to mam nadzieję, że słyszy te pozdrowienia. I to jest oczywiście sukces, który trzeba czytać na kilku poziomach, bo przede wszystkim jest to wyróżnienie młodego kina, bo Leon Korzyński jest studentem Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jest to zauważenie przez tę samą akademię, która przyznaje te tradycyjne Oscary. I to jest też właśnie szansa o to, by powalczyć o nominację do Oscarów. To zanim o tych wszystkich technikaliach sobie opowiemy, to powiedz w ogóle, jak ty zareagowałeś na to, że znalazłeś się najpierw w gronie nominowanych, a potem teraz w tej trójce, która nagrodę otrzyma.
2: Więc ja w sumie od samego początku poczułem się wyróżniony, ale do takiego poczucia sukcesu to jeszcze było daleko, szczerze mówiąc, ponieważ robiąc ten cały film mieliśmy tyle trudności, przeciwności losu, że jakoś taką bardzo głęboko siedzi w środku dalej rezonuje, powiedzmy, na takim poziomie, powiedzmy, nawet jakiegoś może lekkiego PTSD, ale też wielu miłych wspomnień i takich, że to był taki mimo wszystko...
0: wielkiego doświadczenia, prawda?
2: Tak, bardzo intensywny, fajny czas. I szczerze, ja jakby poczułem się wyróżniony, tak jak mówiłem, ale jakby sukces poczułem, jeśli chodzi o ten film, tylko raz. I jakby później żadna nowina, nawet z Hollywood, jakby nie powtórzyła tego uczucia. I to było, jak właśnie skończyliśmy ten piekielnie trudny okres zdjęciowy,
0: Indiach. Bo musimy powiedzieć o tym, że ten film, jego tytuł to Kamathipura Express, zrealizowany właśnie w Indiach. Tam spędziliście kilka dobrych tygodni chyba, prawda?
2: Ponad miesiąc tam spędziliśmy. Też w ogóle to był taki rok, w którym jakby przygotowaliśmy do tego filmu, więc wyjazdy były dwa. I poprzedni też trwał miesiąc. Więc po tym całym intensywnym roku i okresie, kiedy właśnie te zdjęcia się skończyły i zebraliśmy się naszą całą polsko-hinduską ekipą w takiej zaprzyjaźnionej restauracji, z którą się tam po drodze zakolegowaliśmy, też braliśmy od nich jedzenie na plan w takiej małej, ciasnej i bardzo wilgotnej sali ala bankietowej w stylu hinduskim. I tak jak, nie wiem, po prostu wszyscy na siebie wtedy patrzyliśmy i tak wiedzieliśmy, że udało nam się to skończyć, jeszcze nie wiadomo na jakim poziomie, ale było to coś takiego, wtedy w środku coś
0: To już był ten sukces, prawda? Który był też zwieńczeniem trudnej drogi. Wszystko realizowane było w Bombaju. No myślę, że ci z Państwa, którzy byli w tamtym rejonie świata, doskonale zdają sobie sprawę z tego, o jakich realiach mówimy. Ci, którzy nie byli, to pewnie nieraz mogli tego doświadczyć, czy to na ekranie, czy to w doniesieniach prasowych. Ja też wiem z opowieści chociażby twojego operatora, że tam sytuacja była na tyle skomplikowana, że kręciliście często w miejscach, w których nie powinniście pojawiać się z kamerą, że on także gdzieś tam wylądował u służb, tak, na miejscu i musiał się tłumaczyć
2: tak,
0: ze swojej działalności.
2: Razem tam byliśmy, to były dosłownie ostatnie ujęcia do filmu, które robiliśmy i tak, no było gorąco wtedy, to nie będę ukrywał.
0: A powiedz o samej historii, bo to jest opowieść tak naprawdę o miłości, chyba mogę tak powiedzieć, chociaż podobno każdy film jest o miłości. Historii chłopaka Polaka, który ucieka przed swoją rzeczywistością w kraju, ucieka, rzuca studia, wyjeżdża i tam na miejscu zakochuje się no, bez pamięci i od pierwszego wejrzenia, można powiedzieć, w dziewczynie, która, i to jest taki, mam wrażenie, przełomowy moment, oczywiście w tym filmie nie będziemy Państwu też spoilerować, ale tak, żeby zrozumieć ideę tej historii, w pewnym momencie jest sprzedana przez swojego ojca do domu publicznego. I oni gdzieś muszą razem w tej sytuacji się też ucieczki pewnego rodzaju odnaleźć. Skąd czerpałeś inspirację? Skąd taki koncept właśnie na opowiedzenie tej historii?
2: No właśnie tak jak wspominałem, no to wycieczki do Indii były dwie i kiedy byliśmy za pierwszym razem, to też realizowaliśmy taki mniejszy projekt teledysk. Tam po całych Indiach wtedy jeździliśmy i też w Bombaju nagrywaliśmy. I kiedy nagrywaliśmy w Bombaju, to mieszkaliśmy w dzielnicy Kamatipura, która wyglądała całkiem, powiedzmy, podejrzanie od samego początku, ale dopiero kiedy wracaliśmy późnymi nocami po zdjęciach chodziliśmy po niej, no to było tam naprawdę tak, powiedzmy, niekomfortowo, bardzo dużo młodych kobiet na ulicach, takie po prostu pytania się pojawiały w głowie, jak to trochę działa, no i później się zaczął głęboki research na ten temat, no i było coś takiego, co uznałem, że może warto poruszyć, bo brzmi to całkiem tak jakby, no nie wiem, no już że jesteśmy daleko po tym, a jednak to się wciąż dzieje, no ale...
0: W XXI wieku na świecie, prawda?
2: Tak, no ale mimo wszystko dalej jakby nie czuję się na miejscu, żeby opowiadać te historie pierwszoosobowo z perspektywy dziewczyny, więc akurat mi się to połączyło z tym, że sam kiedy jeszcze, powiedzmy, nie studiowałem reżyserii, tylko tam coś innego, miałem taki trochę, nie wiem, smutniejszy czas i zastanawiałem się, co zrobić i złożyłem aplikację do szkoły filmowej w Bombaju i się tak bardzo poważnie rozłożyłem, sam nie wyjechać po prostu.
0: Wow. Ale też miałeś, z tego co wiem, takie po prostu wspomnienia z dzieciństwa, z wyjazdów z rodzicami w te rejony świata,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak. No, stąd też się wzięło właśnie to, że wtedy chciałem akurat tam, a nie gdzie indziej.
0: A słuchaj, powiedz, jeśli chodzi o casting do tego filmu, ten główny bohater Polak i ta bohaterka właśnie stamtąd, dlaczego oni?
2: To jest ciekawe, ale jak widać, casting był bardzo udany.
0: No właśnie, do tego zmierzam.
2: Oni są razem w Indiach teraz.
0: Są po prostu parą w życiu prywatnym.
2: Tak. Ale nie znali się wcześniej. To nie było, powiedzmy, wymyślone, ale miałem taką czutkę, że może tak się stać. No.
0: Czyli co, macie po prostu jakieś takie, nie wiem, takiego nosa, intuicję, swatki też przy okazji.
2: Tak, ewidentnie.
0: Co było najtrudniejsze, jeśli chodzi o realizację tego filmu? Właśnie tamtejsza kultura, po prostu też logistyka na miejscu, mały budżet, jak na film oczywiście studencki. Co było najtrudniejsze?
2: No, wszystko to, o czym wspominasz, to były bardzo duże wyzwania, ale w zasadzie wyzwanie było jedno i takie samo od samego początku, czyli po prostu to skończyć. Fajnie można sobie wymyślić taki film w Indiach i w ogóle, ale żeby to dojechać z tym do końca i to jeszcze w takiej formie, żeby dało się to obejrzeć i żeby opowiadał jakąś historię, która ma sens, to było najtrudniejsze zdecydowanie. Tak na każdym etapie, czy przygotowań, później zdjęć, później postprodukcji, jeszcze jakichś zastanowień, że w sumie jakby ciężko jest tam wrócić, coś dograć, prawie się nie da otworzyć tej sytuacji, no więc trzeba było myśleć, powiedzmy, jak to ułożyć, żeby...
0: I pewnie dwa kroki do przodu. A powiedz, czy to jest rzecz naturalna, że albo i trzy, że student drugiego roku proponuje taki film na uczelni filmowej w Polsce i co? To jest takie realne do zrobienia? Tak po prostu?
2: Nie, to jest raczej nierealne, aczkolwiek zdarzają się filmy wyjazdowe, no natomiast nie jest to wyjazd na drugi koniec świata najczęściej. Zwłaszcza w przypadku, kiedy zdarzy się tak, że nie wiem, i na przykład studenci zagraniczni wyjeżdżają do siebie, do domu robić filmy, mm-hmm. to się zdarza, no ale taki, że powiedzmy banda szaleńców z Polski jedzie gdzieś na drugi koniec świata, to rzadko się zdarza, więc...
0: To w takim razie kto musiał...
2: A co do samych zdjęć mm-hmm. w Indiach, to tak. Akurat powiem ciekawostkę, że to jest drugi polski film w historii realizowany w Indiach. No, to... Czyli taki fabularny, a krótkometrażowy pierwszy w historii.
0: To już się zapisaliście w tej historii. Kto dał zielone światło, kto pomógł, jeśli chodzi właśnie także o Warszawską Szkołę Filmową i w tej logistyce, ale też no, w takim procesie twórczym po prostu.
2: Znaczy, no to tutaj komisja egzaminacyjna. W sumie nawet szczerze jakby teraz jak patrząc z perspektywy czasu, nie wiem jakim cudem oni się zgodzili na to jako doświadczeni filmowcy, ale no to na pewno oni dali zielone światło. Właśnie pan Maciej Ślesicki, który no jest kanclerzem Warszawskiej Szkoły Filmowej i powiedzmy on czuwa nad tymi wszystkimi projektami, on daje zielone, czerwone światło i jakimś cudem dał nam zielone, jeszcze starał się nas na tyle wesprzeć, że dał nam no, największe finansowanie w zeszłorocznej sesji egzaminacyjnej. No więc no, gdyby powiedzmy, gdybyśmy tam dostali czerwone światło, no to...
0: Nie byłoby szans.
2: Wydaje się, że i tak bym się postarał to zrobić, ale byłoby na pewno o wiele trudniej bez wsparcia szkoły, więc tutaj jestem wdzięczny, że szkoła chętnie chciała pomóc.
0: To jeszcze dodam, że opiekę artystyczną nad tym projektem sprawowała Agata Dominik, właśnie wykładowczyni także Warszawskiej Szkoły Filmowej. To wracając do punktu wyjścia naszej rozmowy, czyli do twojego sukcesu i tego, że już jesteś laureatem studenckiego Oscara, to ja dodam także, że w tym roku do konkursu zgłoszono blisko 3000 produkcji z ponad 800, a tak naprawdę prawie 900 uczelni absolutnie z całego świata. 16 laureatów zostało wyłonionych w 4 kategoriach, czyli oczywiście w tych kategoriach podzielonych ze względu na gatunek filmowy. To są animacje, to są dokumenty, to są filmy fabularne, a także taka kategoria kina alternatywnego. No i dobrze, i wiemy, że takiego Oscara już masz, ale nie wiemy, jaki medal otrzymasz, bo ten medal łączy się właśnie z tymi Oscarami, a to wszystko wydarzy się we wrześniu na festiwalu w Toronto. O co chodzi z tymi medalami?
2: No znaczy z tego, co widziałem na zdjęciach, to nie są takie medale, co można założyć na szyję. Ale no są jakieś 3 miejsca i no zobaczymy, które się tam wylosują. No.
0: Czyli w ramach tego jednego studenckiego Oscara są te 3 odsłony, złoty, srebrny i brązowy. I ty na pewno jesteś w tym gronie, ale na którym miejscu na podium, to jeszcze tego nie wiemy.
2: Tak, zobaczymy. A jeszcze chciałem tylko wrócić do Agaty Dominik.
0: Tak.
2: I od tego, że film byłby niemożliwy bez niej, jakby z tego powodu, że po pierwsze ona bardzo mi dużo pomogła już na takiej fazie, powiedzmy, samego wymyślania tego filmu, pracy scenariuszowej i no też ona jako wybitna scenarzystka dołożyła swoją bardzo dużą cegłę do tego, żeby to miało sens, a później dodatkowo skontaktowała mnie ze swoim siostrzeńcem, który realizował film w Indiach jako autor zdjęć, Lukas Bielan, który normalnie pracuje jako szwękier w Hollywood i na przykład szwękował takie filmy jak F1 z Bradem Pittem, Bullet Train, ale właśnie zrealizował ten film w Indiach, a jeszcze Życie Pi robił. No i właśnie tym kanałem dotarliśmy do producentów właśnie Życia Pi, Slumdoga i oni nam bardzo pomogli na miejscu i też bez nich też mi się to nie udało, więc też chciałem podziękować Agacie za to, że mu jakby no...
0: Pokierowała też i te kontakty podpowiedziała. Gdzie będzie można zobaczyć Kamathipura Express? Pytam w imieniu też naszych słuchaczy, czy ten film w jakiś sposób no, będzie gdzieś dystrybuowany, czy to jest obieg festiwalowy, czy może streaming?
2: Ja zapraszam już do kina na dłuższą wersję, no, która będzie tam niedługo, bo za kilka lat. Ta krótka też jest taka, że... Nie ma się co ekscytować, no.
0: Nie ma się co ekscytować, ale jakiś tam Oscar studencki przy okazji będzie. Pięknie to brzmi, czyli jak rozumiem, ta historia z tamtym rejonem świata dla ciebie absolutnie się jeszcze nie kończy.
2: Ledwo się zaczęła, no tak.
0: No i tak powiem ci, ledwo się zaczęła, ale mocny akcent na to otwarcie. Super, bardzo się cieszymy, gratulujemy i będziemy śledzić twoje dalsze poczynania. Leon Korzyński, student Warszawskiej Szkoły Filmowej i laureat studenckiego Oscara. Już się szykujesz do wyjazdu do Toronto?
2: Akurat teraz jestem w trakcie przygotowań do dyplomu i jeśli mam być szczery, to jest troszeczkę mój większy priorytet w tym momencie. Ale mam nadzieję, że uda się tak to zgrać, żeby się tam wybrać. No ale to zobaczymy jeszcze od kalendarzówki, harmonogramu zdjęć i wszystkiego.
0: Są priorytety. Bardzo ci dziękujemy. Będziemy śledzić twoje poczynania. To raz jeszcze podkreślam. No i powodzenia życzymy. Do usłyszenia. Dzięki bardzo.
2: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.

0: Trudno w to uwierzyć, ale premiera tego filmu Slumdog Millionaire z ulicy miała miejsce, drodzy Państwo, prawie 20 lat temu. I mam nadzieję, że mimo upływu tego czasu doskonale pamiętacie, jakim wielkim hitem okazał się właśnie ten film. Historia młodego chłopaka wychowanego w slumsach Bombaju, który bierze udział w popularnym teleturnieju w programie Milionerzy. I idzie jak burza, aż do momentu, kiedy aresztuje go policja. Tak było, to był wielki hit, także jeśli chodzi o nagrody, bodaj 10 nominacji do Oscarów, ale na pewno 8 statuetek, w tym za te najważniejsze kategorie, czyli film, reżyseria, scenariusz adaptowany. No wielki hit Daniego Boyla, który też nas przeniósł trochę do innego świata, innej kultury i pokazał inne kino. I to bardzo ciekawe, że teraz ci młodzi twórcy na czele właśnie z Leonem Korzyńskim, z którym przed chwilą rozmawialiśmy, też sięgają po takie opowieści na styku różnych kultur, a tak naprawdę o opowieść z zupełnie innego świata. Trzymamy kciuki także za tego młodego artystę. No szkoda, że nie jestem w stanie Państwu powiedzieć o tym, gdzie będzie można ten film Leona Korzyńskiego zobaczyć. No to są niestety, można powiedzieć, te minusy filmów studenckich. One bowiem po prostu bardzo często nie wychodzą spoza murów szkoły, czy to naszej szkoły filmowej w Łodzi, czy chociażby właśnie warszawskiej szkoły filmowej. No ale być może ten sukces, albo nawet jestem chyba tego pewna, że ten sukces filmu sprawi, że będzie go można jeszcze gdzieś na wielkim ekranie zobaczyć. Oby. Ale to, co będzie na pewno można zobaczyć na wielkim ekranie i co także jest niezwykle cenne, to wydarzy się już jutro w Łódzkim Muzeum Kinematografii w ramach Dnia Tove Jansson, czyli po prostu mamy muminków. Z tej okazji Łódzkie Muzeum Kinematografii przygotowało zarówno warsztaty i to, uwaga, warsztaty dla dorosłych pod hasłem Uszyj sobie włóczy kija. Te warsztaty rękodzieła poprowadzi Renata Boguska, ale także pokazy filmów. O szczegółach Anna Michalska z Muzeum Kinematografii.
1: 9 sierpnia jest datą nieprzypadkową, bo w 1914 roku tego dnia urodziła się słynna mama muminków, czyli Tove Jansson. Urodziła się w Helsinkach i tam też powstawały jej najsłynniejsze opowieści o przygodach małych troli. My pokażemy filmy dokumentalne, które opowiadają o losach Tove Jansson. Zapraszamy na seans o godzinie 16 i na bardzo ciekawą adaptację jej powieści Księga Lata. Wspaniały film Charlie'ego McDowella Księga Lata z wybitną rolą Glenn Close. Będzie to ostatni seans tego tytułu w Muzeum Kinematografii. Jedyny taki pokaz w Polsce, specjalnie na potrzeby wystawy Muminki, drzwi są zawsze otwarte. Pozyskaliśmy licencję, przygotowaliśmy film do prezentacji na ekranie kinematografu i to jest nasze ostatnie spotkanie z Księgą Lata.
0: Także nie można tego przeoczyć, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze tego filmu na wielkim ekranie nie widział, to zapraszamy jutro do Łódzkiego Muzeum Kinematografii. Specjalny pokaz filmu Księga Lata i świętowanie urodzin, rocznicy urodzin Tove Jansson. I co ważne, to będzie także ostatni seans w łódzkim kinie Kinematograf przed taką krótką wakacyjną, już na koniec wakacji, przerwą. Bo kino wznowi działalność dopiero na początku września, więc jeżeli ktoś jest stałym bywalcem i będzie tęsknił, to jutro musi się wybrać do kina Kinematograf, a jeżeli ktoś dawno nie był, to też gorąco polecamy. A ja polecam, by wziąć udział także w naszym dzisiejszym konkursie, chociaż tak naprawdę trudno to nazwać konkursem, raczej zabawą polegającą również na tym, że to Państwo dzielą się swoimi refleksjami o kinie i filmach i serialach, ale tutaj konkretnie dzisiaj pytam o 1670, o wielki serialowy hit. Czy faktycznie ta trzecia odsłona tego hitu wciąż może być takim mianem określana? Czy Państwo w ogóle lubią tego typu konwencje łączące łączącą to, co ludowe, z tym, co współczesne. Satyra, śmianie się z siebie, trochę parodii. Czy być może ten trzeci sezon to już za dużo? Może to się wyczerpało? Jeżeli ktoś widział, to proszę koniecznie napisać na studio@radiogódź.pl. Można też do nas zadzwonić 606-787-7878 i oczywiście nagrać głosówkę. Wystarczy wejść na stronę radiogódź.pl i tam, wykorzystując kolorowy baner na górze strony, kliknąć i powiedzieć, co się myśli o tym serialu 1670, a czekają nagrody, bo czekają podwójne zaproszenia na film Młody Waszyngton, który od niedawna w polskich kinach, a ja mam dla Państwa zaproszenia do sieci Cinema City. Warto, bo do 13 sierpnia tylko te zaproszenia są jeszcze ważne. To ja czekam, a proponuję muzycznie jeszcze powrót do także oscarowego hitu sprzed lat, czyli do filmu Roma.

0: Dobrze znane dźwięki, dobrze znana melodia, nieco inna interpretacja, ale też muzyczne wspomnienie filmu Roma z 2018 roku. Poruszająca historia biało-czarna w takich barwach opowiedziana, dziejąca się w Meksyku w latach 70. Historia gospodyni domowej, która w różnym stopniu mówi także o tym kryzysie, który miał wtedy w Meksyku miejsce. No, zupełnie inaczej możemy na tę historię spojrzeć także dzisiaj. Ja tylko przypomnę, że to był nasz największy konkurent, jeśli chodzi o Oscary w tamtym roku i o Zimną wojnę. No niestety, wtedy nie wygraliśmy.
1: Autopromocja.
2: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj.
3: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13:40 na antenie Radia Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
4: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
5: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14:05 zapraszamy na bliskie spotkania.
6: A w najbliższą niedzielę w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
7: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
6: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
8: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15:00. Pola Błasik.
5: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
10: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również

0: Diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
0: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: O czym ćwierkają ptaszki w Łodzi? O wyjątkowo udanym duecie. To nowy supermarket Auchan w stylowym kompleksie Fuzja.
3: Otwórz się na nową jakość zakupów i skorzystaj z mnóstwa promocji. Jak filet z piersi kurczaka w supercenie, tylko 12,90 za kilogram. A kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów, tylko 22,95 za sztukę. Oferta od 6 do 12 sierpnia.
2: Zapraszamy!
3: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Łódź, jest 17. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich problem niedrożnych studzienek kanalizacyjnych w Pabianicach, duże zainteresowanie studiami drugiego stopnia na Uniwersytecie Łódzkim i zaorany pługiem świeżo położony asfalt w Gliwicach. Sprawca zniszczeń jest przesłuchiwany. Do wieczora w regionie łódzkim będzie słonecznie, noc ma być pogodna. Problem ze studzienkami kanalizacyjnymi w Pabianicach. Po ulewach niektóre ulice przypominają koryta rzek. Zarząd Dróg Miejskich zapewnia o regularnym czyszczeniu studzienek, ale podobno nie zawsze to pomaga. O szczegółach reporter Radia Łódź Damian Grosicki.
6: Jeszcze kilka lat temu ulice Moniuszki przy Niecałej, Mariańska przy Orlej, a także Grota Roweckiego były głębsze niż miejscowa rzeka Dobrzynka. Z czasem to zaczęło się poprawiać za sprawą regularnego udrażniania wpustów kanalizacyjnych. Niestety sierpniowe ulewy już pokazały, że niektóre z ulic, na przykład wspomniana Moniuszki, tylko na zupełnie innym odcinku, nadal mają problem z zalaniem. Jak mówi Piotr Duraj z Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach, nie na wszystkich ulicach studzienki kanalizacyjne zdadzą egzamin.
7: Są pewne punkty newralgiczne w naszym mieście, gdzie to skupisko wody następuje, no to są zazwyczaj jakieś niecki, kiedy cztery drogi się schodzą, więc zostaje tylko regularne czyszczenie i udrażnianie wpustów.
6: Trzeba mieć nadzieję, że z czasem sytuacja z zalanymi ulicami w Pabianicach ulegnie zmianie.
5: Pabianicki Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że wpusty kanalizacyjne są czyszczone zarówno przed ulewami, jak i po nich.
8: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
5: Studenci chcą kontynuować naukę na Uniwersytecie Łódzkim. Zakończyła się rekrutacja na studia drugiego stopnia. Chęć rozpoczęcia nauki od października zgłosiło około 3000 osób. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki związane z zarządzaniem, media audiowizualne czy finanse i rachunkowość. Uczelnia cieszy się, że odpowiada na oczekiwania studentów, mówi Kacper Szczepaniak z Uniwersytetu Łódzkiego.
9: Bardzo nas cieszy, że tak wiele osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia, decyduje się kontynuować naukę i rozwijać swoje kompetencje właśnie na naszej uczelni. To dla nas potwierdzenie, że oferta studiów magisterskich odpowiada na potrzeby studentów i rynku pracy.
5: Teraz uczelnia weryfikuje dokumenty kandydatów i przygotowuje listy osób zakwalifikowanych. Przemysław Czarnek apeluje o zjednoczenie wszystkich sił na prawicy. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości mówił dziś w Szydłowie Kolonii pod Piotrkowem, że jedność pozwoli skuteczniej rywalizować z obecną koalicją rządzącą, a wewnętrzne spory szkodzą prawicy.
10: Powtarzam jedno hasło. Jedność PiS i pokój na prawicy to są dwa warunki stworzenia wielkiej większości w Sejmie, być może także konstytucyjnej. Jeśli w to wszystko Mateusz Morawiecki ze swoją grupą się będzie wpisywał w jedność PiS i pokój na prawicy, to na pewno wygramy.
5: Odnosząc się do ostatnich doniesień o zmianie kandydata PiS na premiera, Przemysław Czarnek podkreślił, że to on jest niezmiennie kandydatem ugrupowania na szefa rządu. Już wczoraj medialne doniesienia dementowali prezes PiS Jarosław Kaczyński i rzecznik partii Rafał Bochenek. Rolnik zaorał świeżo położony asfalt, uszkodził pługiem około 200 metrów drogi. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu w Gliwicach, dziś 60-latek jest przesłuchiwany. Wicedyrektor Gliwickiego Zarządu Dróg Miejskich Artur Kruczek mówi, że straty wynoszą setki tysięcy złotych.
11: Dokładnie ponad 400 tysięcy. Taki był wstępny szacunek. No teraz niestety te koszty na pewno wzrosną. Musimy wszystko na nowo sfrezować, dogęścić podbudowę na nowo i na nowo kłaść asfalt.
5: Gdyby nie reakcja pracowników budowy, którzy zatrzymali rolnika, uszkodzenia byłyby większe. Mężczyzna prowadzący traktor był trzeźwy. Według policji twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Zarząd Dróg Miejskich temu przeczy. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Do wieczora będzie słonecznie. Temperatura teraz w regionie 21 do 23 stopni zaczyna się stopniowo obniżać. Nocą spadnie do 12. Noc ma być pogodna, jutro słonecznie i ciepło, maksymalnie 26 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Agata i film.
1: I druga część naszego filmowego spotkania w Radiu Łódź właśnie się rozpoczyna na zegarze 5 minut po godzinie 17. Słuchają Państwo oczywiście Radia Łódź. A jeszcze do godziny 18 w Radiu Łódź będziemy rozmawiać o kinie. Obiecałam specjalne seanse psychologiczne w ramach letniego takiego przeglądu filmowego. Ale w Dobroniu, nie w Łodzi, bo myślę, do takiego kina plenerowego pod hasłem Polówka są Państwo doskonale w Łodzi przyzwyczajeni, ale mamy podobną propozycję połączoną z rozmowami ze specjalistami właśnie w Dobroniu. Wczoraj się rozpoczęła, jeszcze do końca sierpnia potrwa. W każdy piątek inny film i przede wszystkim dyskusja. Będziemy więc na nią zapraszać. Oczywiście zaproponuję Państwu także na koniec, jak co tydzień w wakacje w filmowym programie, filmową wycieczkę. Wybieramy kolejne miejsce w regionie, które warto zwiedzić szlakiem filmów czy seriali. Co to będzie, co to będzie? Jeszcze nie zdradzę, ale będzie to miejsce piękne i z miłością w tle. Także mam nadzieję, że Państwa do tego zachęcę. I zajrzymy, co się dzieje w Kazimierzu Dolnym. Też piękna wakacyjna miejscowość. Dziś dobiega końca 20. jubileuszowa edycja festiwalu Dwa Brzegi. Czekamy na rozstrzygnięcia najważniejszych festiwalowych konkursów. Ale sporo tam wspaniałych gwiazd przyjechało. O nich też za chwilę powiemy.

0: Mariko Massa to jedna z muzycznych gwiazd tegorocznego festiwalu filmu i sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. 20. jego jubileuszowa edycja właśnie dobiega końca o 18:00, punktualnie o 18:00 ceremonia wręczenia nagród. Sporo tam się wydarzyło, jeśli chodzi i o muzyczne doznania, ale przede wszystkim jeśli chodzi o kino, zarówno to najnowsze z najważniejszych filmowych festiwali na świecie, jak i sporo retrospektyw. No i przede wszystkim spotkania z twórcami, bo to najbardziej ceni festiwalowa publiczność.
1: Festiwal cenią sobie zarówno twórcy, jak i wielbiciele kina, mówi reżyser Michał Toczek.
2: Bo tutaj jest świetna atmosfera, wspaniała publiczność. Publiczność taka bardzo obeznana z kinem, wymagająca, ale też ciekawa świata, ciekawa filmów.
1: A publiczność uwielbia spotkania z twórcami.
3: Kulisy pracy poznajemy i ta możliwość zadania pytań.
4: Te anegdotki są super.
1: Dziś poznamy też zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych. Rywalizowało w nim 29 produkcji, mówi zasiadający w jury aktor Sebastian Stankiewicz.
5: Mamy rzeczy z różnych krajów, mamy też fabułę, animację i dokument razem.
1: Festiwal zamknie pokaz filmu Natura miłości Rodriga Sorogoyena z wybitną rolą Javiera Bardema. Z Kazimierza Dolnego, Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: Jedną z gwiazd tegorocznej 20. edycji festiwalu była Anna Dymna. Ona była bohaterką cyklu pod tytułem I Bóg stworzył aktorkę. To był cykl, który miał na celu przede wszystkim przypomnienie tych najważniejszych osiągnięć aktorki, ale też takich filmów, takich tytułów, które rzadko goszczą na ekranach. I tak mogliśmy zobaczyć m.in. Duże zwierzę Jerzego Sztura, także film Barbary Sas Tylko strach, czy też epitafium dla Barbary Radziwiłłówny w reżyserii Janusza Majewskiego. Film, który, przypomnę Państwu, był także kręcony, realizowany w regionie łódzkim. Było także sporo pokazów, chociażby ze słynnych spektakli Teatru Telewizji, właśnie z udziałem Anny Dymnej.
6: O, kochani, powiem Wam tak od razu, że 58 lat uprawiam mój zawód. Ja uważam, że to jest najpiękniejszy zawód na świecie, ponieważ nie zajmuję się niczym innym, tylko drugim człowiekiem. I uczyli mnie najwięksi mistrzowie współodczuwania, czyli utożsamiania się z sytuacją drugiego człowieka, z jego cierpieniem, marzeniem, złem, dobrem, wszystkim. I to jest taki zawód, gdzie nigdy nie mogę powiedzieć, już wiem wszystko. Przyjmuję rolę i stoję i nie wiem nic.
0: Anna Dymna wzięła także udział w specjalnym pokazie filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy. Ten pokaz został oczywiście zorganizowany w ramach obchodów roku Andrzeja Wajdy. To był także moment i szansa do tego, by powspominać pracę z twórcą, z wielkim przedstawicielem polskiego kina. O tym opowiadali m.in. Grażyna Szapołowska, Daniel Olbryski i Robert Więckiewicz.
7: Był to wielki Polak, który uczył nas poprzez filmy, zadając pytania, kim jesteśmy, jaką posiadamy historię i jak się możemy odnieść do tego wszystkiego.
8: Andrzej potrafił jako jedna osoba zastąpić nam najbardziej zakochanego w nas widza, zakochaną widownię, jednocześnie łącząc w sobie najbardziej wnikliwego i widzącego wszystkie słabości krytyka, czyli dodawał nam sił.
9: Kiedyś mnie zawołał i mówi: fantastycznie, pierwsza klasa, Krysi się podobało. Niech pan mi powie, drogi Robercie, gdzie pan się tak wspaniale nauczył grać, jak pan w ogóle w moich filmach nie grał.
0: Takie anegdotki, drodzy Państwo, tylko właśnie podczas spotkań z twórcami na festiwalach, dlatego zawsze gorąco Państwa zachęcam, by korzystać z takich możliwości. Dobiega końca festiwal Dwa Brzegi. Czekamy na rozstrzygnięcie najważniejszych konkursów i na pewno o tym powiemy także za tydzień. A skoro Robert Więckiewicz nas przed chwilą rozbawił swoją anegdotą, to powróćmy też do wielkiego hitu z jego udziałem, Vinci.

0: Agata i film.
1: Dobroń się filmem. Oglądamy historię, rozumiemy ludzi. Pod takim hasłem rozpoczął się bardzo ciekawy cykl. Myślę, że powiedziałam bardzo ciekawy, bo przynajmniej dwa aspekty tego cyklu mnie właśnie ciekawią w sposób szczególny. Wczoraj wieczorem w Dobroniu kino plenerowe, kino pod chmurką, jakich można powiedzieć wiele podczas wakacji, bo lubimy takie klimaty, ale z drugiej strony też rozmowa i to rozmowa ze specjalistami. Z nami w studiu Agata Wilska, psycholożka i psychoterapeuta. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A także Robert Milczarek, psycholog, trener. Jeszcze pewnie parę funkcji mogłabym wymienić, co? Robercie, witaj.
3: Wystarczy.
1: Robercie, wystarczy.
3: Dzień dobry.
1: Razem państwo tworzycie duet seansu psychologicznego. I myślę, że to jest hasło, które wielu naszym słuchaczom już wiele mówi, bo takie projekcje odbywały się chociażby także w Łodzi, także w kinie Charlie. Czyli projekcje filmowe połączone z dyskusją, której punktem wyjścia jest film, ale pewnie sporo tam rzeczy i kontekstów się buduje już wokół tej historii, gdzieś luźno z nią powiązanej. I można powiedzieć, że ten koncept dobrze znany przenosicie w plener. Jak to się stało, że w ogóle wylądowaliście w tym Dobroniu na leżakach przed wielkim ekranem po to, by zachęcać nie tylko do oglądania filmów, ale także do rozmowy?
2: Zaczęło się od propozycji. Gmina Dobroń miała taki pomysł, gdzieś nas znalazła i zaproponowała. My oczywiście skwapliwie bardzo chętnie zgodziliśmy się, ponieważ lubimy, oglądamy filmy pod gwiazdami, jak powiedziałaś, jest jeszcze przyjemniej. No i bardzo, bardzo wierzymy w moc filmu, w moc jego metaforycznego przesłania i w moc
1: tego,
2: dokładnie, że można rozmawiać o nas samych, o świecie, o ludziach, o relacjach, właśnie za pomocą filmów.
1: Czy ta atmosfera, nieco luźniejsza mimo wszystko niż zamknięta sala kinowa, właśnie to, że możemy wygodnie rozsiąść się na leżakach, że no, jesteśmy w takiej wakacyjnej, letniej aurze, ona jeszcze bardziej sprzyja rozmowie o kinie, ale tak naprawdę o życiu, bo przecież o to chodzi?
3: Myślę, że tak. Trochę tak jak w sierpniowy wieczór, kiedy siedzimy w ogrodzie z bliskimi na ławce, możemy się rozluźnić, poczuć trawę pod stopami, zapach ściółki. To jakoś tak, myślę, że otwiera nie tylko emocjonalnie, ale po prostu tak zmysłowo wręcz, można powiedzieć, każdą porę skóry. I tak samo otwiera serce i głowę do rozmowy, którą inspiruje film jako symboliczna historia pokazująca człowieka w relacjach, w różnych momentach zmiany, w kryzysach, w dylematach, wyborach. I tak, park gminny w Dobroniu jest bardzo dobrym miejscem do tego, żeby takie warunki przyrodniczo-okolicznościowe połączyć z doświadczeniem filmowym i dowiedzeniem się czegoś o sobie.
1: Doświadczeniem filmowym bardzo konkretnym, bo to są cztery filmowe historie. Jedna już, jak wspomniałam, za nami, Mała Miss, przed nami każdy kolejny piątek sierpnia. To jest Cudowny Chłopak, potem Powrót do tamtych dni i Billy Elliot. Ja myślę, że większość z tych tytułów też jest naszym słuchaczom znana, ale to wcale nie oznacza, że to nie jest coś atrakcyjnego, wręcz przeciwnie, bo te historie przedstawione, czy to chociażby w Cudownym Chłopaku, czy ta właśnie droga do konkursu piękności małej dziewczynki, czy ten chłopak, główny bohater, który ze swoimi swoją innością, tutaj zastanowiłam się nad tym słowem, żeby go w jakiś sposób źle nie nacechowywać, ale musi odnaleźć się w społeczeństwie i to społeczeństwo musi nauczyć się z nim funkcjonować. Czy droga do marzeń w Billym Elliocie na przekór temu, skąd pochodzimy i w czym jesteśmy. To są takie historie, do których można wracać, no bo one pewnie w różny sposób rezonują z naszym życiem. Ciekawa jestem, kto dobierał repertuar i jakim kluczem właśnie tych skomplikowanych relacji, jakiegoś wątku, który my możemy przełożyć na swoją codzienność. Co jest najważniejsze?
2: Repertuar wybraliśmy my. Mieliśmy taką możliwość. Jedynym założeniem było to, żeby to był taki repertuar związany z relacjami rodzinnymi, z różnymi trudnościami, kryzysami, być może wątki uzależnienia, jakie są w jednym, co najmniej w jednym z filmów, i wątek też inności i wykluczenia. Filmy wybraliśmy my, powiem trochę za nas, ale możesz powiedzieć, Robert, czy mówię prawdę, że to są jedne z naszych jakoś ulubionych filmów. To są też takie filmy, które w jakimś sensie dość łatwo się ogląda. One, no można powiedzieć, że są takie...
1: Dobrze skrojone,
2: w jakimś sensie lekkie w odbiorze, co nie znaczy puste, co nie znaczy właśnie, że nie zawierają bardzo wielu treści do pogłębienia. I rzeczywiście to odniosę się do tego, co powiedziałaś, czyli do tego, że to są znane historie, ale kiedy my właśnie oglądamy filmy z publicznością, to oglądamy je po raz któryś. I to jest niesamowite, że za każdym razem, kiedy oglądam film kolejny raz i nawet czasami jest tak, że już mi się trochę nie chce, bo go znam, zawsze znajdę jakąś scenę, jakiś dialog, który mnie poruszy w sposób inny, albo jest jakieś słowa, których nie słyszałam. Więc wspaniale jest oglądać też filmy po wiele razy.
1: Ale co my z tych dobrze znanych historii możemy wziąć dla siebie? Tak jak wspomnieliśmy na początku, to jest tylko pretekst do rozmowy, ale to jest tak, że ludzie uruchamiają się podczas tych spotkań, nie wiem, dzieląc się także swoimi problemami, próbując znaleźć gdzieś paralele do tego, co widzą na ekranie, czy jednak podpytują o to trochę z perspektywy, no właśnie, tego bohatera, za którym można się schować. Bo wyobrażam sobie, że takie spotkanie jest kompletnie innym spotkaniem niż to w intymnym gabinecie specjalistów, prawda? Kiedy pacjent może się przed specjalistą otworzyć, a tutaj może się jednak trochę wstydzić, obawiać, a taki bohater, który na przykład doświadczył wykluczenia, może być naszym, wiecie, tym, za którym się schowamy. Tak jest łatwiej?
3: Ja myślę sobie, że podobnie tak jak Agata mówiła tutaj o naszej wspólnej selekcji filmów, tak samo jest kilka takich filtrów selekcyjnych dla widzów, jakby, którzy po pierwsze, pierwszy filtr, zainteresują się w ogóle tytułem filmu, tak? Że okej, jakby, że to jest film społeczny, może bardziej studyjny niż sensu stricte rozrywkowy, tak? Bo choć rzeczywiście kino to przede wszystkim rozrywka. Po drugie, że chcą spędzić czas w terenie, czyli trzeba wyjść z domu, sprzed ekranu. Dzisiaj mamy bogactwo ofert oglądania wszystkiego w zasadzie przed ekranem w domu, w streamingu, a mówimy też o filmach, które są filmami niepremierowymi, więc to jest drugie kryterium, że komuś potrzebuje się chcieć wykonać wysiłek w czasach, w których nie trzeba już wykonywać wysiłku, żeby coś dostać, tak? A po trzecie, to są osoby, które po seansie przecież mogą wstać i wyjść. Jest piątek, wieczór, robi się trochę chłodno, ciemno, tak? A jednak chcą zostać i o czymś posłuchać, czymś się podzielić. I myślę sobie, że nasze doświadczenia, to znowu ja powiem może trochę za nas, są takie, że jednak te osoby, które przez te filtry przechodzą, no mają w sobie jakąś wrażliwość jakby do tego, żeby zarezonować na to, co doświadczają na ekranie, a z drugiej strony też otwartość na to, żeby czasem trochę posłuchać, ale też się podzielić. I są osoby i takie, i są osoby też takie. I wczoraj...
1: I nie ma złej postawy, prawda? To znaczy, żadna z nich nie jest lepsza, może w ten sposób.
3: Dopóki no, jakby zachowujemy szacunek w rozmowie dla różnicy zdań, tak? I nie wchodzimy w taki słowny ring moje lepsze, twoje gorsze, kto ma rację. Tylko uznajemy, że wartością takiego spotkania jest właśnie różnorodność i możliwość zobaczenia czy doświadczenia tego, że ten sam film interpretujemy na wiele różnych sposobów. To właśnie to jest taką wartością psychoedukacyjną, pogłębiającą refleksję, wgląd, kiedy możemy się spotkać właśnie w takim różnorodnym gronie. I myślę sobie, że te trzy filtry, które wymieniłem, no już ustawiają trochę tą sytuację i pokazują wrażliwego widza, tak? któremu chce się chcieć.
1: A jaki to jest widz? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że na podstawie tego pierwszego spotkania z cyklu trudno nam powiedzieć też, jaka to jest grupa odbiorców. Cieszymy się przede wszystkim, że frekwencja dopisała już na tym pierwszym spotkaniu. To są młodzi ludzie, bardziej dojrzali. Też pytam o wasze doświadczenie w ramach seansu psychologicznego. Komu potrzebne są takie spotkania? Kto się odważy też i przybyć i podzielić na przykład swoją historią?
2: To jest bardzo różnorodna grupa. To są osoby no, od pewnego wieku w każdym wieku, prawda? I młodsze osoby, i starsze. I chyba dobrze Robert tak sprecyzował tą grupę, prawda? Że to, jest tak, to są takie osoby, którym zależy na tym, żeby się spotkać ze sobą, ze sobą nawzajem, żeby się być może czegoś o sobie dowiedzieć. I czasem to są takie, powiedziałam, sytuacje, gdzie mamy dość może konkretny film i konkretny cel, ale bardzo często też jest tak, że mam wrażenie, że to są takie trochę nawet odkrycia, których się nie spodziewamy, że
1: dla
2: coś nas trochę
1: także,
2: przywołało dla nas, tak. I właśnie też to co powiedział Robert, w ogóle dla nas, dla mnie, dla nas jest najważniejsze, że to jest właśnie takie spotkanie, gdzie nie ma w ogóle dobrych i złych odpowiedzi. My nie jesteśmy filmowcami, znaczy filmowcami i filmoznawcami, tak? Więc...
3: ja trochę, przepraszam, filmowcem jestem. Mam kształcenie scenariu pisarskie.
2: To prawda,
3: jakby
2: to
3: nie
2: prawda.
3: Było.
1: Ba, jeszcze historie, które sam tworzysz też i uczysz, jak je tworzyć. Tak. To też
2: tak,
1: ważne.
2: To prawda. Ale tam chyba jesteśmy trochę jednak w innej roli,
3: tak,
2: prawda?
3: Tak, ja trochę żartuję, tak.
2: Tak, dla nas te spotkania są takie ważne, bo my też wychowani jednak na tym systemie szkolnictwa boimy się ocen. Boimy się, prawda, tego, że ktoś powie, nie, ten film w ogóle nie jest o tym. I oprócz tej warstwy, o której tutaj rozmawiamy, żeby się ze sobą spotkać, to jest jeszcze ta inna, czyli no właśnie, sprawdźmy, co się w nas podziało i to, że to mogą być bardzo różnorodne emocje, bardzo różnorodne myśli, te różnice zdań, wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, bo one są po prostu o nas.
1: I tam nie ma właśnie oceny, nie ma krzywych spojrzeń, że ktoś powiedział nie tak. Oczywiście w miarę możliwości, myśląc o też naszym ludzkim usposobieniu, prawda?
3: Czasem jest tak, że no, z tej pozycji doświadczenia, kompetencji związanych z moderowaniem spotkań z pacjentami, pracując też z parami, tak, w gabinecie, no korzystamy z takich kompetencji mediacyjnych, kiedy okazuje się, że dyskusja zmierza jednak w stronę polaryzacji, tak? Mm-hmm. Bo to się czasem zdarza. To świadczy
2: ale rzadko,
3: też,
2: mam wrażenie.
3: Ja nie mówię o jakichś granicznych sytuacjach, ale no, czasem jest tak, że tematy, których dotykamy, no, są trudne społecznie.
2: Kontrowersyjne.
3: Dotykamy jakiegoś tabu na przykład, tak? Jakiejś wrażliwości związanych z różnorodnością, orientacją seksualną, tak? Odkrywaniem swojej autentyczności w stosunku do oczekiwań społecznych, różnego rodzaju stereotypów. I ja nie mówię, że to jest coś złego, że ta dyskusja, jej dynamika przyrasta, bo to świadczy o zaangażowaniu, to świadczy o tym, że coś porusza jakąś wrażliwość, jakieś emocje, tak? I bywa tak, że gdzieś tą moderację trzeba wesprzeć, natomiast no, najczęściej jest tak, że to są osoby i przekrój demografii jest naprawdę
1: szeroka.
3: 18+. Bez ograniczeń, tak? Mhm. Że jest po prostu potrzeba takiej wymiany międzypokoleniowej, międzystatusowej społecznie.
1: To jest ogromne spektrum doświadczeń.
3: Że mamy ogromną
1: taką
3: potrzebę
1: grupę,
3: rozmowy,
1: prawda?
3: Zwłaszcza w czasach, w których no, ze względu na udział, może to jest jakieś uproszczenie też, jakaś klisza, co powiem, ale technologii, która z jednej strony jest wygodna i pozornie nas do siebie zbliża, ale gdzieś na poziomie głębokiej relacji oddala.
1: Bo jesteśmy zapośredniczeni właśnie przez ten telefon, przez ten
3: i że te spotkania ludzi do siebie zbliżają. I że ja mam takie odczucia, patrząc na to, w sumie chyba wczoraj policzyłem, 10 lat robimy tego typu spotkania w różnych formatach, to, że ta potrzeba rozmowy, kontaktu, wymiany rośnie.
1: I to jest, myślę, ogromny atut też tego, że nam się chce. To, tak. Co też powiedziałeś wcześniej. Powiedzcie proszę, czy te historie, już abstrahując stricte od programu, tego cyklu, o którym mówimy, czyli Dobroń się filmem, czy różne historie przedstawiane na wielkim, na małym ekranie mogą być takim narzędziem, które służy do tego, by radzić sobie z własnymi problemami, z własnymi relacjami? Też myślę, słuchajcie, o tych głośnych tytułach ostatnich miesięcy czy sezonów, o serialu Dojrzewanie, ale wczoraj też zainspirowana na kinie letnim wypowiedzią jednego z panów na Polówce w Łodzi, który polecił serial Proud na HBO, serial, który porusza kwestie no, osób homoseksualnych, ale także kwestię bardzo kontrowersyjną, szczególnie w naszym społeczeństwie, czyli ewentualnej potencjalnej adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Czy w związku z tym, do czego zmierzam, czy ten film z jednej strony może być narzędziem do tego, żebyśmy my sobie coś w życiu poukładali, poukładali, albo najpierw coś zrozumieli, a potem poukładali, a z drugiej strony, żeby oswajać nas z tematami, których się boimy, bo boimy się tego, czego nie znamy.
3: Mogę ja? Bo ja mam takie poczucie, że mówiąc o nośniku, którym takim twórczości człowieka, którym jest film, ruchomy obraz, to, że się nic nie zmieniło, odkąd człowiek zaczął dawać ekspresję swoich emocji, swoich przeżyć wewnętrznych na zewnątrz, tak? Bo to nie ma żadnej różnicy pomiędzy rysunkami na skalę, rozmowami przy ognisku, bo film to jest opowiadanie historii i po prostu od wieków potrzebujemy opowiadać historię, żeby dać ekspresję tego, co przeżywamy, wymienić się doświadczeniami, przekazać sobie coś międzypokoleniowo. Przy ognisku, strawie, w domu, wieki temu, a dzisiaj idąc do kina i przyglądając się temu, że opowieść, w której bohater się zmienia, w której pojawiają się punkty zwrotne, w której podobnie jak bohaterowie wczorajszego filmu Mała Miss, wsiadają do busa i inni z tego busa wysiadają, tak? Po 24 godzinach spędzonych ze sobą. Jest po prostu potrzebą dowiedzenia się czegoś o sobie poprzez symboliczną historię, tak? I tak jak najbardziej, to już zresztą jest temat przebadany również filmoterapeutycznie, tak? Czyli, że filmoterapia jest formą psychedukowania poprzez historie filmowe. Jest bardzo dobrym narzędziem, coraz częściej używanym w edukacji dzieci i młodzieży, chociażby ze względu na to, że pokoleniowo no, zmieniamy się od czytania tekstów, tak? Do oglądania obrazków i ze względu na to, że ewolucja przebiega cały czas i ona nie jest liniowa, tylko no, jakby jest dynamiczna, tak? Jest taka, jaka jest, po prostu nie oceniając jej, no to korzystamy z tych form ekspresji, które docierają i które poruszają ludzi w czasach, w których żyjemy. Więc jak najbardziej film ma taką funkcję poruszania serca, budowania refleksji, budowania dysonansu poznawczego, jakiegoś konfliktu wewnętrznego. Wyciągania wniosków, tak, przez obserwacje, przez wymianę doświadczeń, przez rozmowę, przez eksperymentowanie z tym, jaki pomysł, oglądając historię, pojawi się na ekranie, co ja z nim mogę zrobić w życiu, być może coś skopiować, a być może coś przebudować na swoją modłę. Jest to jedna z form ekspresji człowieka.
1: Myślę też, że każdy z nas jako widz, i znów podkreślamy, nie trzeba być specjalistą, nie trzeba być człowiekiem z branży, czy też człowiekiem, który analizuje dorobek światowej kinematografii, by wskazać taki tytuł, pewnie nie jeden, który nas w pewien sposób jako człowieka, nie tylko widza, ukształtował, który coś być może zmienił w naszym życiu, w naszej codzienności. To mogą być małe zmiany, albo często jakieś większe przełomy, ale na pewno i też zachęcam naszych słuchaczy do tego, byśmy sobie trochę poszperali też w pamięci, w swoich filmowych doświadczeniach, o jakich takich tytułach możemy mówić, które nas zmieniają. Słuchajcie, ale powiedzmy też o technicznej stronie tych pokazów i logistyce, bo mamy przed sobą jeszcze trzy piątki właśnie z tym cyklem w Parku Gminnym w Dobroniu, tak jak wspomnieliśmy, o której startujecie i czy trzeba się jakoś zapisywać, czy jest jakaś rezerwacja leżaków, czy można przyjść ze swoim leżakiem, kocem i nie będzie się tam nikogo przeganiać, jak to wygląda, powiedzcie.
2: Startujemy o 20. O 20 zawsze robimy takie krótkie wprowadzenie właśnie o tym, jak dobrze jest oglądać ten film, jaki rodzaj uwagi, nastawienia warto mieć, czyli mówimy właśnie o tym, że zawsze oglądamy dwa filmy. Jeden wyświetla się nam na ekranie, drugi film wyświetla się w naszej głowie, w naszych sercach. Filtrujemy tę opowieść poprzez własne doświadczenia, wartości, potrzeby, moment w życiu, w którym jesteśmy i że warto właśnie tak ten film oglądać. O 20:30 startuje film. Po filmie rozmawiamy, rezerwacji robić nie trzeba, z leżakiem można przyjść własnym, proponujemy przyjść z własną poduszką i kocykiem, może z czymś ciepłym do picia. I już.
1: I po prostu być. I to są spotkania absolutnie otwarte i bezpłatne dla publiczności, także zapraszamy do Dobronia. Kolejne trzy piątki, czyli 14, 21 i 28 sierpnia. Tak niebezpiecznie zbliżamy się do końca wakacji, ale ta końcówka może być bardzo filmowa i bardzo przyjemna, przede wszystkim z rozmową, do czego Państwa także zachęcamy. Agata Wilska, Robert Milczarek, seans psychologiczny, to nasi dzisiejsi goście, no i to mogą być także gospodarze dla Państwa tych piątkowych wieczorów, do czego zachęcamy. Bardzo Wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.

0: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
1: Co tydzień inna wycieczka, co tydzień inne miejsce. Staramy się Państwu wskazywać różnorodne punkty na mapie regionu, ale takie, które charakteryzują się nie tylko ciekawą architekturą, zabytkami, czy też krajobrazami, które warto podziwiać, ale przede wszystkim takie, które mają swoje filmowe tło i filmowe konteksty. Dzisiaj miejsce, które spełnia absolutnie wszystkie te reguły czy zasady, to Walewice. Myślę, że na pewno Państwo się kojarzą z przepięknym, bardzo okazałym XVIII-wiecznym pałacem, ale oczywiście Walewice słyną także z wyjątkowej stadniny koni, więc i rezydencja, i konie, i przepiękna atmosfera, krajobrazy i filmowcy, którzy nieraz korzystali z tych przestrzeni, właśnie szczególnie z przestrzeni pałacowych. Joanna Orzechowska z nami i jej kolejna już propozycja w naszym wakacyjnym cyklu, która to na co dzień jest przewodniczką po Łodzi, ale na potrzeby też naszych spotkań poleca te miejsca, które i sama prywatnie poznawała i odkrywa także z filmowej strony. No te Walewice to jest taki, powiedziałabym, punkt obowiązkowy, jeśli chodzi o turystykę w regionie łódzkim, jeszcze abstrahując w ogóle od filmu, prawda?
2: A ja Walewice zobaczyłam zupełnie przypadkiem, ponieważ w tej okolicy, w jednej z wiosek, mieszka moja koleżanka, z którą mieszkałam na studiach i pojechałam w odwiedziny. I ona chciała mi pokazać okolice, więc ja w zasadzie nie wiedziałam, co tam w okolicy jest najbliżej niej. A ona i jej mama zaproponowały wycieczkę do Walewic. Więc ja się z tego powodu bardzo ucieszyłam, bo jak przed chwilką wspomniałaś, kojarzyła mi się z trzema rzeczami, czyli właśnie z pałacem, z historią napoleońską, nazwijmy to tak w skrócie.
1: Wyjątkowego romansu.
2: Tak, i ze stadniną koni. I muszę przyznać, że w taki spokojny letni dzień bardzo przyjemnie spacerowało się po tej okolicy i oglądanie tego miejsca i stadniny i tych koni, które tam biegają po okolicy, bardzo spokojnej, malowniczej. Tak, to samo już to jest bardzo przyjemnym doświadczeniem.
1: No i teraz proszę sobie przypomnieć, jak to miało być, że to Napoleon Bonaparte i Marysia, to miał być wielki romans, oczywiście nie do końca wiemy, na ile to była prawda, na ile nie. Raczej Napoleon Bonaparte w samym pałacu się nie pojawił, no ale ten kontekst Marii Walewskiej i Napoleona Bonaparte, no pojawia się także w niejednym filmie, ale chociażby w filmie Łuczkowskiego z 1966 roku pod tytułem Marysia i Napoleon, z niezwykłym duetem w rolach głównych, czyli z Beatą Tyszkiewicz i z Gustawem Cholubkiem. No, to nie mogło być nigdzie indziej nakręcone niż w tym pałacu, prawda?
2: Tak, i tutaj obie postaci w podwójnej roli, dlatego że z jednej strony mamy tutaj wspomnienie historycznej miłości, a z drugiej strony współczesnego romansu pomiędzy francuskim lektorem języka polskiego z Lille, który przez przypadek trafia do Walewic, który właśnie w Walewicach poznaje piękną Marysię, zakochuje się w niej i ich miłość przeplatają wątki związane z dawną historią miłości Napoleona do Marii Walewskiej.
1: No i to wszystko dzieje się właśnie w tych wnętrzach, które też nawiązują swoim wystrojem, rzecz jasna, do tych czasów. Kiedy rozmawiałyśmy, Asiu, w naszym cyklu o Inowłodzu, to właśnie także popioły Andrzeja Wajdy zawitały również do Walewic i tam były realizowane też w pałacu.
2: Tutaj ciekawa jest historia, bo można zobaczyć właśnie miejscowe konie w popiołach, jeśli chodzi o tę lokację. I zgodnie ze scenopisem, oprócz sceny bitwy pod Raszynem, która tam została sfilmowana, w planach było jeszcze, żeby w tych okolicach nagrać scenę wymarszu wojsk napoleońskich na Moskwę. No i w przewodniku po filmowym regionie łódzkim Macieja Cronenberga znalazłam bardzo ciekawą opowieść o tym, jak to reżyser czasami zmienia zdanie
1: i
2: ta zmiana zdania często ogromną logistykę za sobą pociąga i realizowanie rzeczy niemożliwych. Mowa tu o tym, że kierownik produkcji Włodzimierz Śliwiński wiedział, że do tej sceny przygotowane jest już wszystko, czyli olbrzymie przedsięwzięcie. W okolicach Walewic, nad Bzurą, powstała cała baza. Było tam około 1500 ludzi, wojskowi, statyści, 120 koni, rekwizyty, kostiumy. Na kilkanaście dni zorganizowane zakwaterowanie dla ekipy filmowej. I proszę sobie wyobrazić, że któregoś popołudnia Andrzej Wajda zamówił z auto i poprosił pana Śliwińskiego, żeby pojechali na przejażdżkę.
1: I zakochał się w tym miejscu.
2: No i podczas tej przejażdżki dojechali do miejscowości nad wspaniałym brzegiem Wisły, gdzie była cudowna panorama, wysoki brzeg, majestatyczna rzeka i olbrzymia, piaszczysta łacha. I wtedy okazało się, o co chodzi. Reżyser poprosił kierownika, żeby przenieść
1: całą
2: produkcję do nowej lokacji. Wiedział, że to będzie straszny kłopot, ale pan Śliwiński opisuje to jako wręcz cud, żeby to wszystko zorganizować, ponieważ sam wiedział, że to jest niemożliwe, wręcz nie do rozwiązania. Sami nie dysponowali aż tyloma samochodami, autobusami, żeby wszystko przewieźć. Mieli do dyspozycji 12 Studebakerów, czyli takich wojskowych ciężarówek, ale to wszystko było za mało. I w związku z tym ta cała eskapada wymagała rzeczywiście cudu. Zaczął organizować miejscowe PKS-y. I w związku z tym następnego dnia wiele z tych PKS-ów nie mogło normalnie odbyć. Tak. Miejscowi chyba się zdenerwowali, bo nie dość, że stracili lokację filmową i ta scena tam nie powstała. Myślę, że w dużym napięciu wszyscy już na to czekali i obserwowali z wielką ciekawością, jak ta cała ekipa i miasteczko tak się buduje.
1: Działa, tak.
2: Do historycznej sceny, więc to musiało być raz, że niezwykle widowiskowe, a dwa, że myślę, że zawsze w takiej okoliczności się miejscowi mieszkańcy cieszą z tego, że ten ich znany teren, gdzie sobie chodzą na spacery, pracują, żyją,
1: jeszcze
2: będzie w filmie.
1: Ekranie, tak.
2: A tu nie. Udało się wszystko przewieźć, wszystkich też.
1: Tak.
2: I w związku z tym scena ta powstała w nowej lokacji.
1: Seriale to też jest domena tego miejsca, Walewic, Rodzina Połanieckich, 1978 rok, reżyseria Jan Rybkowski. To jest też w ogóle taki serial, który w większości był zrealizowany jeszcze w atelier przy ulicy Łąkowej w Łodzi, ale także sporo plenerów właśnie w regionie plus Walewice. No i polsko-francuska produkcja z Beatą Tyszkiewicz w roli głównej, czyli Wielka Miłość Balzaka też tam. Coś powinniśmy do tej listy jeszcze dorzucić?
2: Tutaj jeśli chodzi o Wielką Miłość Balzaka, to też znów w innej roli pałac się pojawia. Rezydencja w Walewicach zagrała ukraiński pałac w Wierzchowni, ale też z innych filmów można wymienić też Hakera Janusza Zaorskiego, który również opowiada swoją historię właśnie w Walewicach. Także też zaskakująco dużo tytułów w takim niewielkim miejscu, gdzie obecnie znajduje się obiekt noclegowy.
1: Tak, można tam po prostu się przespać,
2: tak,
1: wyrezerwując
2: noclek. Tak, jakby ktoś chciał sobie w takim miejscu spędzić więcej czasu, to zdecydowanie warto i wtedy będzie okazja właśnie zobaczyć być może apartament napoleoński, bo wspominałyśmy historię romansu Marii Walewskiej z Napoleonem i powiedziałaś, że prawdopodobnie Napoleona nigdy tam nie było, ale nadzieja była, że on tam przyjedzie.
1: I pozostaje do końca.
2: W związku z tym był specjalny apartament i można ten apartament zobaczyć w serialu Zaklęty dwór Antoniego Krausego, więc to jest okazja, albo jak zdecydujemy się tam przenocować. I też w filmie Zaklęty dwór pojawia się też jeszcze jedna bardzo charakterystyczna dla okolic Walewic lokacja, mianowicie tam w okolicy suszy się miętę pieprzową i w związku z tym buduje się charakterystyczne konstrukcje w kształcie szałasów i wtedy w powietrzu, kiedy ta mięta się suszy, czuć ten piękny miętowy zapach i ten wątek pojawił się we wspomnianym filmie.
3: Bardzo Ci dziękuję.
2: Zapraszam do Walewic i dziękuję.
0: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
3: Mam nadzieję, że dopisali Państwo kolejny punkt na naszej filmowej mapie wycieczek w te wakacje. Walewice absolutnie, jak słyszeliśmy, obowiązkowa wycieczka. No, coraz mniej nam już takich wycieczek pozostało, bo i wakacje powoli się kończą, ale powoli. Nie wyprzedzamy tych faktów. Czas już na pewno się pożegnać dziś w programie Agata i Film. Dziękuję za wspólnie spędzone 2 godziny i mam nadzieję, że słyszymy się także za tydzień. Oczywiście o tej samej porze, czyli między 16 a 18 w sobotę w Radiu Łódź w audycji Agata i Film. Żegnamy się piękną piosenką o miłości, choć w nieco zaskakującej interpretacji. Spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Agata Gwizdała-Malik.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
3: Radio Nocą.
4: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce rozmów o inicjatywach przełamujących stereotypowe blokady, jak spacer męski.
5: To jest super, bo często mężczyźni nie są nawet świadomi tego, że już możemy się przytulić z innym mężczyzną i poczuć się po prostu bezpiecznie w objęciach innego mężczyzny, nie? Nie musisz tego robić, możesz, ale możesz też zaobserwować, że okej, mężczyźni tak robią i w sumie nikt im nic nie zapowie, jakby nie zrobi, nie powie im, że o, jesteś nie teraz męski czy coś. Więc to już jest taki super element, bo my po prostu, wiesz, obserwujemy, jak inni mężczyźni się zachowują i wiesz, i jakby dla nas to wtedy jest takie, o, faktycznie.
4: Spacer męski w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radia Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy. Zapraszamy na sierpniowe koncerty 19. Letniej Akademii Jazzu. Wystąpią Zygmunt Pauker Trio, jedna z najciekawszych młodych formacji polskiej sceny jazzowej. Henryk Miśkiewicz Quartet z sentymentalną podróżą przez największe tematy polskiej muzyki filmowej. Młoda scena kompozytorska z muzyką Krzysztofa Hadrycha, Lary Hidan, Alana Kapołki i Kateryny Zajbliuk oraz Marcin Masecki z autorskim projektem Boleros i Masecki, łączącym latynoskie rytmy ze słowiańską wrażliwością. Bilety do nabycia na stronie Letnia Akademia Jazzu PL oraz w kasie klubu Wytwórnia. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
7: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl.

0: 12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Łódź, jest 18.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
3: Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich demonstracja taksówkarzy w Radomsku po śmierci ich kolegi, który zmarł po wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę, budowa chodnika na popularnej trasie spacerowej w Pabianicach i projekty Zduńsko-Wolana złożone do budżetu obywatelskiego. Wieczorem i nocą będzie pogodnie, temperatura w nocy spadnie do 12 stopni. Taksówkarze w Radomsku protestowali przeciw pijanym kierowcom. Przejechali ulicami miasta samochodową kolumną i dotarli przed Urząd Miasta. Protest był związany ze śmiercią radomszczańskiego taksówkarza. Mężczyzna zmarł w szpitalu wskutek obrażeń odniesionych w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę.
5: Wyjechał na drogę pijany, któremu dwa dni wcześniej policja zabrała prawo jazdy. I wyjechał ponownie na drogę. W wyniku następstw tego nieszczęśliwego wypadku nasz kolega stracił życie.
6: Przede wszystkim rozgoryczenie, jakiś ból, niedowierzanie przede wszystkim, co się stało. Także nie ma słów, które wyrazi taką tragedię.
7: Aby skończyć z tymi pijanymi kierowcami, co jeżdżą, nie mają prawo jazdy, a siadają dalej. Każdemu mogło się to przytrafić. Czy komu innemu z kolegów. Akurat padło na niego.
3: Mówili uczestnicy protestu, apelowali o zdecydowaną walkę z pijanymi kierowcami i podkreślali, że każdy ma prawo bezpiecznie wrócić do domu. Do wypadku, w którym zginął taksówkarz z Radomska, doszło 27 lipca. Sprawca jest tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Nowy chodnik przy uczęszczanej przez spacerowiczów drodze w Pabianicach przy ulicy Popiełuszki zbudowano już wcześniej ścieżkę rowerową, ale z tej trasy chętnie korzystają także piesi, mówi prezydent miasta Grzegorz Mackiewicz.
8: Cieszy się ona niezwykłą popularnością, a często można na niej również spotkać biegaczy, kijkarzy, czy też zwykłych spacerowiczów.
3: Chodnik o długości ponad 2 kilometrów powstanie do końca roku. Od drogi rowerowej będzie oddzielony pasem zieleni. Wzdłuż trasy pojawią się też 4 miejsca na odpoczynek wraz z ławkami i 2 stacje naprawy rowerów. 20 wniosków złożyli Zduńsko-Wolanie do budżetu obywatelskiego miasta na przyszły rok. Wśród projektów jest 9 inwestycji, na przykład boisko do koszykówki, kort tenisowy, rewitalizacja parku czy plac zabaw. Pozostałe pomysły dotyczą organizacji wydarzeń, m.in. ekopikniku, plenerowego kina czy wystawy pojazdów wszelakich. Więcej wie na ten temat reporter Radia Łódź Sławomir Cybulski.
9: Mimo, że to już 13. edycja budżetu obywatelskiego w Zduńskiej Woli, aktywność i pomysłowość mieszkańców nie słabnie, zauważa prezydent tego miasta Konrad Pokora.
10: Jest kilka ciekawych pomysłów. Muszą być zweryfikowane pod względem kosztowym, pod względem formalnym, czy w tym miejscu, w którym wnioskodawcy chcieliby je realizować. One po prostu będą mogły być zrealizowane.
9: Na przestrzeni lat regulamin nieco się zmienił. Całkiem możliwe, że w przyszłości znów ulegnie korektom.
10: Zastanawialiśmy się kiedyś, i to być może jest do rozważenia za czas jakiś, czy nie przedstawiać ze strony Urzędu Miasta katalogu inwestycji, które my byśmy też widzieli.
9: Przez lata rosła także kwota, którą mogą dysponować mieszkańcy. W tej chwili to 1 100 000 zł na inwestycje i 300 000 na wydarzenia.
3: Teraz urzędnicy sprawdzą, czy projekty spełniają wymagania formalne. W październiku odbędzie się głosowanie.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
3: Warszawiacy mieli okazję obejrzeć pierwszą próbę generalną do defilady polskiej armii. Defilada będzie jednym z głównych punktów obchodów Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia. Wzdłuż Wisły w Warszawie przeleciały śmigłowce, samoloty transportowe i myśliwce oraz maszyny niektórych sojuszniczych państw NATO. Obserwowało je wielu miłośników lotnictwa.
12: Przyszedłem zobaczyć próbę, jak to wygląda, bo nie wiem, jak to będzie 15. Podobało
13: się. Jakie się udało zdjęcia zrobić?
12: A to się okaże dopiero w domu. Teraz ciężko mi powiedzieć, słońce świeci, więc nie wiem, w domu przeglądnę. Nie mam jakichś ulubionych, natomiast myśliwce nie widzi się na co dzień, więc dlatego...
3: W nocy rozpoczną się ćwiczenia poszczególnych komponentów defilady. Godzinę przed północą na Wisłostradę wyjedzie ciężki sprzęt, nie tylko czołgi i wozy opancerzone, ale też haubice i wyrzutnie rakiet. Do 3 nad ranem oddziały piesze rozpoczną próbny przemarsz krokiem defiladowym. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Do wieczora i nocą również będzie pogodnie. Temperatura

0: Padnie w nocy do 12 stopni, jutro słonecznie i bardzo ciepło, maksymalnie 26 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
3: Dzień dobry Państwu. Jest 5 minut po godzinie 18. Adam Miksa będzie nasz program realizował. Przy mikrofonie Piotr Andrzejczak. No i będziemy z Państwem do godziny 20 opowiadać o sporcie. Nie tylko zresztą.

No cóż, w naszym programie dzisiaj no, będzie i piłka nożna, i siatkówka, nie tylko w odmianie plażowej, bo przypomnę, że dwa nasze zespoły w Ustce grały w turnieju Grand Prix. Jeden to jeszcze gra, to Skra Bełchatów, a Siatkarki Budowlanych wczoraj zakończyły rywalizację na trzecim miejscu, ale o szczegółach w naszym programie za kilkanaście minut. Będziemy na stadionie Orła, gdzie dzisiaj żużlowcy z Łodzi walczyli z Polonią Bydgoszcz. Przegrali, ale wstydu nie przynieśli, można tak powiedzieć. Faworytami tego spotkania nie było. Trochę też o piłce nożnej, no bo sezon się już rozkręca. No i taka informacja, która chyba nie jest najbardziej oczekiwana przez kibiców. Wczoraj Katarzyna Niewiadoma w fantastycznym stylu wygrała etap kobiecego Tour de France, ma Mont Ventoux, tej legendarnej górze, tym takim kolarskim podjeździe. A dzisiaj niestety Dani Wollering odebrała jej, zdaje się, żółtą koszulkę lidera na mecie w Nicei. Uciekła na ostatnich kilometrach. No i zdaje się, że wyprzedziła. To chyba są jeszcze nieoficjalne informacje, ale na mecie wyprzedziła Polkę 18 sekund plus bonifikaty, więc Katarzyna Niewiadoma Pinę jest na drugim miejscu, traci 8 sekund do prowadzącej Wollering. Jutro jeszcze jest ostatni etap. No i to naprawdę szykuje się walka niezwykle emocjonująca. No i szkoda, bo wydawało się, że Polka jadąca w czołówce nie odpuści. Jednak no, sport bywa brutalny, przynajmniej dla kibiców niektórych, a dla innych jest cudowny. Natomiast w Tour de Pologne wygrał dzisiaj ten wyścig Barret. To był wyścig wokół Bukowiny Tatrzańskiej. Louis Barret, Francuz, objął, wygrał ten wyścig, a w klasyfikacji generalnej jest drugi, bo liderem jest Cristiano Scaroni z Włoch, ale ma tylko 3 sekundy przewagi, więc jutro jest jazda indywidualna na czas z Wieliczki do Wieliczki, więc to jeszcze wszystko może się nie okazać. Jeszcze piłka nożna. Kilka spotkań już się zakończyło. Łomierz Legnica przegrała z Pogonią Grodzisk Mazowiecki 0-1, a Stal Mielec zremisowała ze Stalą Rzeszów 1-1, natomiast Puszcza Niepołomice pokonała Odrę Opole 3-1, a w Ekstraklasie Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3, a w trwającym spotkaniu Pogoń prowadzi z Motorem 1-0.

To zespół Tila w naszym sportowym programie. Przyglądamy się oczywiście temu, co dzieje się na, w tej chwili na boiskach piłkarskich. Mówiłem o tym, że Pogoń Szczecin prowadziła z Motorem Lublin 1-0, ale już prowadzi 2-0. To mecz ekstraklasy. W trwających spotkaniach trzecioligowych z udziałem naszych drużyn Lechia Tomaszów przegrywa z rezerwami Wisły Płock 0-1. Tam jest 55. minuta. W zakończonym już spotkaniu w Ząbkach rezerwy Widzewa uległy tamtejszej Ząbkowi 0-1. No i stracili piłkarze Widzewa bramkę w czwartej doliczonej minucie gry, już w drugiej połowie, więc no brakowało naprawdę niewiele, żeby Widzew wywiózł z Mazowsza punkt, a tak stracił dwa w końcówce spotkania. W zakończonych innych meczach trzeciej ligi dziś CK Troszyn przegrał z Mazowią, Mistrz Mazowiecki 1-4, a Troszyn był rewelacją wiosennej rundy trzecioligowych zmagań w grupie pierwszej, a w Nowym Dworze Mazowieckim Świt ograł Olimpię Zambrów aż 4-0. Ząbkowia z rezerwami Widzewa wygrała 1-0, o tym mówiłem, a ŁKS Łomża przegrywa, z KTS Weszło 0-1, tam jest 63. minuta sportowa spotkania. Bez zmian w Płocku rezerwy Wisły prowadzą w 57. minucie z Lechią Tomaszów Mazowiecki 1-0, a piłkarki SMS-u Łódź grają ze Śląskiem Wrocław. Niespełna godzina gry na stadionie we Wrocławiu i łódzki zespół prowadzi ze Śląskiem 1-0.

Słuchajcie Państwo, sportowego studia Strefy Kibica w Radiu Łódź. 20 minut po godzinie 18. Nie tylko piłka nożna dziś na żywo w naszym programie. Patrzymy, co dzieje się na stadionach, ale także Żużlowcy Orła dzisiaj wjechali na swoim stadionie. Nie byli faworytami meczu z Polonią Bydgoszcz. Od razu powiem, że punkty pojechały do Bydgoszczy, a my za kilka minut o szczegółach tego bardzo ciekawego spotkania Państwu opowiemy.

0: Dzisiaj na łódzkiej motoarenie doszło do hitu 13 rundy rozgrywek drugiej ligi żużlowej. Wicelider, czyli Orzeł Łódź, podejmował niepokonanego lidera, czy zespół Polonii Bydgoszcz, a mecz oglądał dziś Mariusz Janik.
1: Polonia Bydgoszcz wciąż niepokonana. Gryfy wygrały na motoarenie w Łodzi z miejscowym Orłem 50-40, a długo pachniało tutaj sporą niespodzianką. Gospodarze postawili faworytom bardzo trudne warunki. Po dwóch z rzędu podwójnych zwycięstwach 5-1 Orzeł prowadził 23-19, a po ósmym biegu 26-22. Łodzianie jechali odważnie, skutecznie atakowali na dystansie i przez pierwszą połowę spotkania byli zespołem lepszym. Później Polonia pokazała jednak swoją siłę. Kluczowy był wyścig 10, wygrany przez bydgoszczan 5-1. Goście objęli prowadzenie i już go nie oddali. Ważne punkty zdobywali m.in. Szymon Woźniak, Krzysztof Buczkowski, Maksymilian Pawełczak i Aleksandr Łoktajew. Po pierwszym biegu nominowanym stało się jasne, że punkty meczowe pojadą do Bydgoszczy. Ostatecznie Polonia zwyciężyła 50-40, zgarnęła także punkt bonusowy i zapewniła sobie udział w playoffach z pierwszego miejsca. Orzeł natomiast wciąż nie jest pewny miejsca w najlepszej czwórce. O nie powalczy w ostatnim meczu rundy zasadniczej 13 sierpnia na wyjeździe w Ostrowie Wielkopolskim.
0: Tyle Mariusz Janik o tym spotkaniu. Dodam, że najskuteczniejszym zawodnikiem meczu w drużynie Orła był Oliver Bertson. Szwed jako jedyny w zespole gospodarzy osiągnął dwucyfrowy dorobek punktowy. Zdobył 13 punktów plus bonus. Natomiast w Polonii imponował wyrównany skład, bo czterech zawodników zdobyło po 10 punktów. To Szymon Woźniak, Aleksandr Łoktajew, Krzysztof Buczkowski i zaledwie 16-latek Maksymilian Pawełczak. Ten ostatni młody żużlowiec do 10 zdobytych punktów dołożył jeszcze bonus. Tak więc Orzeł przegrywa, ale my wrócimy za kilka minut jeszcze na motoarenę. Posłuchamy, co do powiedzenia po tym meczu miał trener Orła Maciej Jonder.

0: No to zgodnie z obietnicą wracamy na MotoArenę już po meczu pełnym emocji. No przynajmniej w połowie jeszcze. No można było marzyć o niespodziance, bo po 8 biegu orzeł prowadził 26-22 z żylowcami z Bydgoszczy, ale potem już inicjatywę przyjęli rywale i już do końca nie oddali jej. Wygrali ostatecznie, przypomnę. Goście lepiej dopasowali się, jak się okazuje, do zmieniających się warunków na torze w Łodzi, mówił po spotkaniu trener Orła Maciej Jąder.
1: Szkoda tego meczu, bo wszystko było na wyciągnięcie ręki. Naprawdę stawialiśmy mocny opór. Brakowało mi punktów Wilasa na Galak. Młodzież też bardzo dobrze pojechała zawody. Bydgoszcz to jest bardzo silna drużyna. Oni praktycznie mają ekstraligowy skład, ale no postawiliśmy się. Mam nadzieję, że kibicom się podobało. No i będziemy robili wszystko, żeby w Ostrowie wygrać.
0: Za no, jakiś sukces Łodzian można uznać wyścig juniorski. Orzeł jako pierwszy zespół w tym sezonie pokonał w nim Polonię. Krzysztof Lewandowski przyjechał przed Maksymilianem Pawełczakiem. Junior gospodarzy pojawił się na torze także w biegu piątym, zastępując wykluczonego za zerwanie taśmy Szymona Schlauderbacha. Tym razem punktów nie zdobył, a całe spotkanie Lewandowski zakończył z dorobkiem 5 punktów plus bonusa.
1: Wiecie, jak to bywa z młodzieżowcami, on potrafi jeden bieg wygrać, a za chwilę przyjeżdża daleko z tyłu, bo zadowolony, że dwa biegi mu poszły. Znam ich trochę, to wiem, jak to było i będzie.
0: A tam trener Jąder wspominał o punktach, o które zespół powalczy w Ostrowie Wielkopolskim. W czwartek będzie ten mecz rozgrywany i to może decydować o tym wynik tego spotkania, czy Orzeł zajmie miejsce w pierwszej czwórce i będzie walczył w playoffach, bo Łódzcy Żużlowcy jeszcze pewni tego miejsca w czwórce być nie mogą. To tyle o meczu żużlowym. Przypomnę, na własnym torze Orzeł przegrał z Polonią Bydgoszcz 40-50.

Oto rzut oka w naszym programie na piłkarskie boiska. Przypomnę, że w Ekstraklasie w zakończonym spotkaniu Radomiak przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3, a w trwającym spotkaniu w Szczecinie, gdzie rozpoczęła się 3 minuty temu druga połowa, Pogoń prowadzi z motorem 2-0. Przed nami jeszcze spotkanie Korony Kielce z Legią Warszawa, a w pierwszej lidze w 3 meczach już zakończonych Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała 1-0 z Miedzią w Legnicy. Puszcza Niepołomice pokonała Odrę Opole 3-1, a w Mielcu Stal Miejscowa podzieliła się punktami ze Stalą Rzeszów. W Derbach Podkarpacia było 1-1. Przed nami jeszcze wieczorne spotkanie Podbeskidzia Bielsko-Biała z Lechią Gdańsk. No to teraz na boiska trzecioligowe zajrzymy, na boiska pierwszej grupy. Troszyn przegrał z Mazowią Mińsk Mazowiecki 1-4. Świdnowy Dwór Mazowiecki pokonał Olimpię Zambrów 4-0. Ząbkowia Ząbki wygrała z rezerwami Widzewa Łódź 1-0. W ostatnich minutach spotkania w Łomży ŁKS przegrywa z KTS Weszło 0-1, a w Płocku rezerwy Wisły prowadzą wciąż z Lechią Tomaszów Mazowiecki 1-0. Tutaj do końca spotkania pozostało niewiele ponad 10 minut, ale może jednak Lechia jakiś punkt w Płocku zdobędzie. A w Ekstraklasie Kobiet UKS SMS Łódź gra ze Śląskiem we Wrocławiu i na 10 minut przed końcem meczu Łodzianki prowadzą 1-0. No a my za kilka minut będziemy na plaży, ale to nie będzie piłka nożna plażowa, tylko plażowe rugby.

0: Po raz kolejny plaża w Manufakturze stała się boiskiem do rugby, plażowego oczywiście. No ja jestem pod wrażeniem, że po raz kolejny organizujesz imprezę i ona, mam takie wrażenie, z roku na rok jest coraz bardziej efektowna.
1: Organizuję, gram, sędziuję, jestem menadżerem i dyrektorem tego turnieju. Wróciliśmy do rywalizacji klubowej męskiej i o dziwo zgłosiło się kilkanaście drużyn, musiałem ograniczyć ilość do 12 ze względów czasowych i no ten turniej stał naprawdę na dobrym poziomie. Ja się cieszę, że jak przez wiele lat wygrywali Budowlani S.A., to teraz wygrały Stare Wygi, czyli Mistrzowie Polski Weteranów i Budowlani z wielu, wielu lat i medalowych sukcesów. Po nich teraz właśnie oglądamy rywalizację 6 drużyn miksów amatorskich, czyli kobiety, dzieci, dzieci rugbystów i weterani, już tacy z górnej półki wiekowej. Po nich już wkrótce wystąpią kobiety i będzie to naprawdę poważna rywalizacja klubowa, co w ostatnich 2 latach widzieliśmy. 5 drużyn kobiecych z całej Polski, bo w ogóle ten turniej zakładałem, że będzie regionalny. No to jest, łącznie będzie ponad 20 drużyn z całej Polski i myślę, że do 19, od 11.30, to czyli cały dzień na plaży w Manufakturze fajnego, dobrego rugby.
0: Pamiętasz, jakie były początki? Początki to był taki właściwie, no bardziej to było spotkanie towarzyskie niż taki, nie ujmując niczego wtedy temu, co się działo na piasku. No ale od takiego spotkania towarzyskiego, tak jak mówisz, no taki prawie, że no można powiedzieć, profesjonalny turniej rugby plażowego.
1: Tak, mamy posiłek dla zawodników, wody bez ograniczeń, upominki, nie ma żadnego wpisowego, więc myślę, że tu frekwencja dopisuje, a w tym roku pobiliśmy rekord ogólny frekwencji, bo sprawdzałem w historii, no to tak dużej frekwencji całego turnieju nie było i cóż, no... Ja się tylko z tego bardzo cieszę. Oczywiście lat mi nie ubywa. Co roku ten turniej mnie kosztuje więcej sił, ale już mi dziękowali jak co roku i pytają o rok następny. Ja dzisiaj padnę z wysiłku, a jutro czy pojutrze już będę myślał, jak nazwać ten turniej za rok.
2: Tyle Mirosław Żurawski. Jak Państwo słyszeli, człowiek orkiestra, wieloletni rugbysta, trener, mistrz Polski, trener mistrzów Polski. No a teraz sędzia rugby i propagator rugby w odmianie plażowej. To jest świetna zabawa, no ale oczywiście Sól to rugby 15-osobowe już niedługo, bo 22 sierpnia początek rozgrywek Ekstraligi Rugby w pierwszym spotkaniu Budowlani Łódź, którzy chcą walczyć wreszcie o medal po kilkuletniej przerwie, zmierzą się na własnym boisku przy ulicy Górniczej z Juwenią Kraków. No, ale to będzie przedostatni weekend sierpnia. Już teraz trzymajmy kciuki za drużynę, która, no jak zapowiada, chce wreszcie wrócić na podium rugbowych mistrzostw Polski.

To jeszcze wróćmy do dzisiejszego emocjonującego etapu na kobiecym Tour de France, do którego Katarzyna Niewiadoma Pinay startowała w koszulce liderki, ale dzisiaj zajęła trzecie miejsce na tym przedostatnim 8 etapie kolarskiego Tour de France z metą w Nicei. Polka straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a liderką została najlepsza dzisiaj Holenderka Demi Vollering. Przypuściła ona atak na ostatnim wzniesieniu tego etapu, około 6,5 km przed metą. Początkowo niewiadoma i Włoszka Lisa Longoborghini jako jedyne potrafiły dotrzymać jej tempa, ale po chwili one osłabły. Holenderka dokończyła więc rywalizację w pojedynkę i uzyskała nad rywalkami 17 sekund przewagi, a w rozmowie z dziennikarzami na mecie Katarzyna Niewiadoma żaliła się na zachowanie jednej z partnerek Vollering z teamu, francuski Celi Jury. Twierdzi, że była zła na początku podjazdu, bo Francuzka celowo blokowała mnie przy barierkach. Musiałem przestać pedałować. Moim zdaniem, jeśli chcą wygrywać, powinny robić to fair, a nie szukać sposobu na przyblokowywanie mnie, bo to dziecinne. Szczerze mówiąc, zupełnie straciłam do nich szacunek. Grzmiała Polka już na mecie w Nicei. Dzisiaj na szóstej pozycji ze stratą 38 sekund etap kończyła Dominika Włodarczyk. W klasyfikacji generalnej jest ósma. Traci ponad 5,5 minuty do Vollering. Niewiadoma, która w klasyfikacji generalnej traci do Holenderki 8 sekund. Walczy o swój drugi triumf w Tour de France. Poprzednio była najlepsza w 2024 roku, a wcześniej wygrywała Vollering. Ostatni etap ze startem i metą w Nicei odbędzie się w niedzieli. W niedzielę tam się wszystko rozstrzygnie. No to rzeczywiście pagórkowaty etap, więc może być naprawdę niezwykle ciekawie. No skoro o kolarstwie mówimy, no to jeszcze zaglądamy do Polski, dokładnie do Bukowiny Tatrzańskiej, bo tam rozstrzygnęły się prawdopodobnie losy wyścigu, chociaż nie wiadomo, bo to jest jazda indywidualna na czas. Dziś wygrał Francuz Louis Barré z ekipy Visma. Po samotnym finiszu ze startą i metem w Bukowinie Tatrzańskiej ten etap był, jak mówiłem, ale żółtą koszulkę lidera zdobył Włoch Christian Scaroni. Po 14-kilometrowej samotnej ucieczce Francuz wyprzedził właśnie o 10 sekund Scaroniego i Niemca Marco Brennera. Najlepszy z reprezentantów Polski Filip Gruszczyński zajął 23 miejsce, stracił do zwycięzcy 36 sekund, a Michał Kwiatkowski, zwycięzca Tour de Pologne z 2018 roku, dojechał do mety ze stratą ponad 7 minut. A w klasyfikacji generalnej jest bardzo ciasno. Scaroni wyprzedza tylko o 3 sekundy, Barré o 5 sekund dotychczasowego lidera Holendra Barta Lemena. Najlepszy z Polaków Gruszczyński jest 23, traci do lidera minutę i 23 minuty i 52 sekundy. Tak więc no, czekamy na jutrzejszą jazdę indywidualną na czas. Zapowiada się naprawdę niezwykle ekscytująca walka. Mam nadzieję, że także nie inaczej będzie na ostatnim etapie Tour de France kobiet.

0: Autopromocja.
1: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
2: A w najbliższą niedzielę w pierwszej godzinie Kuba Wielgus będzie rozmawiał z bardzo tajemniczym naszym radiowym kolegą.
3: Kiedy mnie nie słychać, to mnie słychać.
2: To tym razem będzie go słychać. A w drugiej godzinie porozmawiam z dziewczyną stąd, bo z Wielunia, aktorką i piosenkarką.
4: Serdecznie zapraszam do słuchania audycji Bliskie Spotkania w niedzielę po 15. Pola Błasik.
1: Bliskie Spotkania. Tylko w Radiu Łódź.
5: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
7: Już 9 sierpnia Uniejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
8: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
9: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
10: Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
10: z wysoką dawką sylimaryny,
11: wyciągiem z karczocha i kurkumy.

0: W Łodzi noc będzie pogodna, jutro w regionie słonecznie. Rząd zastanawia się nad przywróceniem programu ceny paliw niżej. Dziś na stacjach paliw za litr benzyny 95 płacimy około 7 zł i 50 groszy, za olej napędowy nieco powyżej 8 zł. Minister energii Miłosz Motyka zapowiadał, że decyzje w sprawie ewentualnego przywrócenia programu CPN zapadną prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Zdaniem ekspertów, jeżeli ceny paliw będą spadać, to rząd nie wprowadzi programu osłonowego. Autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech mówi, że z drugiej strony rząd jest zdeterminowany, aby przynieść kierowcom jakąś ulgę.
1: Ceny są bardzo wysokie, więc to doskwiera, zwłaszcza w sezonie urlopowym, w sezonie wakacyjnym, kiedy Polacy dużo podróżują, więc determinacja polityczna rządu jest.
0: Gdy obowiązywał program CPN, ceny paliw w Polsce były jednymi z najniższych w Unii Europejskiej. Mieszkańcy Dąbrowy skarżą się na śmieci na osiedlu. Przy ulicy Kadłubka pojemniki na odpady były w ostatnim czasie przepełnione i śmieci pozostawiano obok nich. To się już zmieniło. Jacek Tokarczyk z Urzędu Miasta informuje, że firma odpowiedzialna za odbiór odpadów została wezwana do niezwłocznego usunięcia zalegających śmieci.
2: Odpady zostały już odebrane, a podczas kolejnej kontroli przeprowadzonej następnego dnia potwierdzono, że teren został uprzątnięty. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i dlatego każda zgłoszona nieprawidłowość jest weryfikowana.
0: Urząd Miasta zapewnia, że reaguje natychmiast, gdy tylko do urzędników dotrze wiadomość, że wykonawca nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Zdjęcia pokazujące sytuację przed i po uprzątnięciu śmieci przy ulicy Kadłubka można znaleźć na naszej stronie internetowej.
3: Więcej na radiołódź.pl.
0: Remont w jednym z najważniejszych łódzkich parków. Urząd Miasta ogłosił przetarg na remont mostku nad rzeką Sokołówką na Julianowie. Gruntowna przebudowa ma poprawić komfort i bezpieczeństwo spacerowiczów. Planom magistratu przygląda się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
4: Park Julianowski na północy Łodzi to jeden z najstarszych miejskich terenów zielonych. Pod koniec XIX wieku obszar nad rzeką Sokołówką został kupiony przez fabrykanta Juliusza Heinzla, od którego imienia pochodzi nazwa parku. Po II wojnie światowej wytyczono alejki i przebudowano cały obszar, a łodzianie chętnie korzystają z tamtejszej zieleni. Przez rzekę Sokołówkę spacerowicze mogą się przeprawić ceglano-betonowym mostkiem. Obiekt wymaga remontu, dlatego miasto ogłosiło przetarg na przebudowę, która ma się zakończyć najpóźniej w listopadzie. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Koszt remontu mostku w Parku Julianowskim to około 350 tysięcy złotych. Zagraniczne podróże i dobre maniery nie zawsze idą w parze. W Rzymie wielu odwiedzających nie wie, jak należy zachowywać się przy zabytkach. Policja nakłada mandaty. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
5: Najczęstsze przewinienia to siadanie na zabytkach i urządzanie na nich pikników, zostawianie śmieci, głośne zachowanie czy nieodpowiedni strój, ale lista wykroczeń jest dłuższa.
6: Muzeum pod otwartym niebem to jest właśnie Rzym, gdzie nie kąpiemy się w fontannach. Najgorszą rzeczą, którą widziałam kiedyś, tatuś, który dwulatkowi ściągnął pampersa w Koloseum, dziecku siusiało na trawertyn, który ma prawie 2000 lat. To są grzechy niewybaczalne.
5: Mówi Barbara Kamińska, przewodniczka po Rzymie. Mandaty za wykroczenia popełnione przez turystów wynoszą od 250 do 500 euro. W skrajnych przypadkach policja może także zastosować daspo urbano, czyli nakaz natychmiastowego opuszczenia określonej części miasta. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: W zeszłym roku rzymska policja wystawiła prawie 3000 mandatów za łamanie przepisów chroniących zabytki. Wśród nich były kary za kąpiele w fontannach, w tym najsłynniejszej fontannie di Trevi. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Wieczorem i nocą w regionie będzie pogodnie. Temperatura teraz około 20 stopni, w nocy spadnie do 12. Jutro ma być słonecznie i ciepło, maksymalnie 26 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
8: A my rozpoczynamy drugą godzinę Strefy Kibica. Jest 5 minut po godzinie 19 bez zmian. Adam Miksa realizuje program Radia Łódź, a przy mikrofonie Piotr Andrzejczak.

W najbliższe minuty poświęcimy piłce nożnej. Zaglądamy zatem na to, co działo się na boiskach. Czy dzieje bez zmian w Szczecinie? Tam w meczu ekstraklasowym Pogoń wciąż prowadzi z Motorem Lublin 2-0. Zakończyły się spotkania w grupie pierwszej trzeciej ligi. I tak Troszyn przegrał z Mazowią, Mińsk Mazowiecki 1-4. Świdnowy Dwór pokonał Olimpię Zambrów 4-0. Ząbkowia wygrała z Rezerwami Widzewa 1-0. UKS Łomża przegrał z KTS-em Weszło 0-1, a Rezerwy Wisły Płock pokonały Lechię Tomaszów 2-1. Sprawdźmy, jak sobie poradziły piłkarki SMS-u Łódź. Prowadziły przez wiele minut ze Śląskiem Wrocław na wyjeździe 1-0, ale ostatecznie dzielą się punktami z drużyną z Wrocławia i w tabeli w tej chwili drużyna łódzka no nie jest w jakiejś rewelacyjnej formie. Prowadzi oczywiście zespół z Katowic. GKS wygrał 2 spotkania, UKS zajmuje 8 miejsce z dorobkiem zaledwie 1 punktu, no ale to jest dopiero początek sezonu, więc miejmy nadzieję, że to wszystko się rozkręci. A skoro zaczęliśmy o piłce nożnej, to już za kilka minut o tym, co czeka nas w niedzielę na stadionie przy Alei Unii, gdzie UKS będzie podejmować Chrobrego Bugów.

0: Oto tak jak zapowiadałem teraz, piłka nożna w wykonaniu łódzkich zespołów i zespołów z naszego regionu, ale to za kilka minut, gdy będziemy na boisku w Skierniewicach, bo tam w minionym tygodniu Puchar Polski był rozgrywany. Od razu wiadomo, państwu przypomnę, że bez specjalnego szczęścia tym razem Unia w Pucharze Polski. A jutro w pierwszej lidze zespół Łódzkiego Klubu Sportowego o 14:30 podejmować będzie Chrobrego Głogów. Jak trener Grzegorz Szoka jest przed tym spotkaniem nastawiony, bo co prawda UKS wygrał na inaugurację na własnym stadionie z Polonią Bytom 2-1, no ale z jednej strony no, zwycięstwo cieszy, ale postawa drużyny tak do końca chyba nie była przekonująca.
1: Można powiedzieć, że zarówno jedno, jak i drugie. Z jednej strony cieszymy się ze zwycięstwa i wiemy, że te punkty są najważniejsze. W momencie, kiedy ta drużyna buduje się na nowo, potrzebujemy po prostu złapać pewność siebie przez wygrywanie meczy. Wiemy jednak, że ten mecz nie był idealny i mamy bardzo dużo aspektów do poprawy. Dlatego pozytywna energia związana ze zwycięstwem, ale też duży materiał do analizy i do tego, co musimy poprawić w naszej grze.
0: A to spotkanie jutro sprawdzi właśnie, jak UKS-iacy przepracowali ten tydzień i czy w ogóle na zespół ma wpływ to, że w barażu o finał w pierwszej lidze w zeszłym sezonie, kilka tygodni temu, UKS-iacy przegrali na wyjeździe właśnie z drużyną z Głogowa.
1: Myślę, że ten mecz jest przede wszystkim ważny w kontekście mentalnym. Na pewno to niepowodzenie, którym było odpadnięcie w półfinale, wiąże się z jakimiś negatywnymi emocjami, z frustracją i chcemy przekuć je na jeszcze większą motywację w przygotowaniach do tego meczu, ale jeżeli chodzi o aspekty taktyczne, no to ten zespół też się zmienił, też trochę przemodelował swoją grę, więc myślę, że musimy być zmotywowani i na pewno mamy zadrę w sobie po tych meczach z tamtego sezonu, ale tu pod kątem przygotowania stricte taktycznego strategii na mecz raczej podchodzimy tak jak do każdego innego meczu, analizujemy ostatnie mecze przeciwnika i staramy się przygotować jak najlepszy plan.
0: No to jeszcze, co przed tym meczem z Chrobrym Głogów ma do powiedzenia trener Grzegorz Szoka?
1: To jest ciężki aspekt, bo dużo spotkań, ponad 50% spotkań, czyli w większości spotkań tracimy bramkę jako pierwsi. Od momentu, kiedy tutaj jest w każdym z meczów, staramy się od razu od początku zaznaczyć swoją przewagę, zdominować przeciwnika, wyjść bardzo mocno do przeciwnika i też przez to zbudować swoją pewność siebie, nakręcić się, a odebrać ją przeciwnikowi. No tak jak to zazwyczaj bywa, no, te dwa mecze teraz straciliśmy pierwsi bramkę. Cieszę się, że potrafimy odpowiadać, że nie spadają nam głowy, że no, choć wiadomo, że zawsze ta energia i taki moment po straconej bramce jest trudny, ale no, chcemy i rozmawiamy o tym, żeby te dobre początki, bo ostatnie dwa mecze były takie, przekuć na zdobywanie bramek. Niestety do tej pory w tym sezonie to nie wpadało w tym momencie. No, mam nadzieję, że po prostu w kolejnych meczach to się zmieni.
0: Tyle trener Grzegorz Szoka, który także był pytany o Igora Strzałka. To młody pomocnik, który no, w minionym tygodniu dołączył do drużyny Ekstraklasy. To można powiedzieć wychowanek Legii Warszawa i bardzo był pożądany przez działaczy Łódzkiego Klubu Sportowego. Ale czy Igor Strzałek jutro drużynie pomoże?
1: Zobaczymy. Igor wyjdzie na pierwszy trening z drużyną. Wiem, że ostatnio trenował indywidualnie, więc dużo będzie zależało od tego, jak on będzie czuł się przede wszystkim fizycznie. Jeżeli chodzi o to, co Igor może wnieść do tej drużyny, no to na pewno jest to zawodnik, który bardzo dobrze operuje piłką, zdobywa przestrzeń prowadzeniem, potrafi wygrywać pojedynki w ofensywie. W przeszłości też miał bardzo dobry timing wejścia w pole karne przeciwnika, więc tutaj myślę, że na pewno pomoże nam w ofensywie. Jest to też zawodnik, który dysponuje bardzo dużym potencjałem motorycznym, może dużo biegać w dobrych intensywnościach, więc liczę, że tu na pewno tak globalnie nas wzmocni, a dużo będzie zależało od tego, w jakiej dyspozycji się dzisiaj pojawi i też jak szybko wkomponuje się w zespół.
0: No to zobaczymy, czy ten młody pomocnik jutro wybiegnie w podstawowej jedenastce, czy też nie. No i oczywiście no nie mogło zabraknąć pytania o Puchar Polski, bo o drużynach, które już odpadły, za moment Państwu opowiemy. Natomiast to spotkanie pod koniec sierpnia LKS wylosował GKS Tychy, zagra na wyjeździe i czy to w jakiś sposób jest plusem czy minusem dla podopiecznych trenera Grzegorza Szoki. No i czy to jest trudny rywal, drugoligowiec z Tychów?
1: Uważam, że no, mieliśmy w sztabie różne takie typy. Każdy gdzieś tam dał swojego kandydata na te losowania. Uważam, że no, zespół drugoligowy, ale tak naprawdę z potencjałem pierwszoligowym, który teraz bardzo mocno nastawia się na to, żeby od razu wrócić na ten poziom. No, dla mnie osobiście zawsze mecze pucharowe są dobrym momentem do tego, żeby zawodnicy, którzy trochę mniej grają, mogli wejść w rytm meczowy i też udowodnić swoją wartość przydatności do zespołu. Mogą złapać minuty, pokazać się i zaraz grać w lidze. W kontekście tego, że jest to GKS Tychy, jest to fajny stadion, jest to mecz przyjaźni. Może być tak, że po prostu to też będzie mecz z fajną oprawą kibicowską. To na pewno dla nas też jest fajne, bo dużo ciężej jedzie się zespołowi z wyższej ligi gdzieś na mniejsze boisko. Wtedy jest taką gdzieś tam, nie wiem, nawet nie presją, ale problemem z takim wejściem na poziom taki ligowy w kontekście motywacji są problemy, a no tutaj myślę, że tego nie będzie.
0: No ale to dopiero pod koniec sierpnia, to spotkanie pucharowe. Jutro mecz na stadionie przy Alei Unii między Łódzkim Klubem Sportowym a Chrobrym Głogów. No to zobaczymy, jak sobie łodzianie poradzą w drugim z rzędu meczu na własnym boisku. A my za kilka minut o wspomnianym już Pucharze Polskim.

0: No to teraz o wspomnianych meczach piłkarskiego Pucharu Polski, które odbyły się kilka dni temu. Michał Malinowski przeanalizuje to, co działo się przede wszystkim na boisku rewelacji pucharowej sprzed dwóch sezonów, czyli Unii Skierniewice. Tym razem się nie udało, ale o szczegółach właśnie już Michał Malinowski.
1: W pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski mogło zagrać w tym sezonie aż 5 drużyn z naszego regionu. Zagrają jednak tylko 3, bo nasi dwaj byli drugoligowcy odpadli w rundzie wstępnej rozgrywek. Lepszy od trzecioligowego obecnie ŁKS-u 2 Łódź okazał się Znicz Pruszków. Spadkowicz z pierwszej ligi wygrał na własnym stadionie 3-1, mówi trener łodzian Radosław Pęciak.
2: Bardzo krótka przygoda, no niestety przegraliśmy na wyjeździe w Pruszkowie ten mecz. Choć patrząc na przebieg spotkania, naprawdę mieliśmy dużo szans swoich, bramkowych i myślę, że graliśmy jak równy z równym przez cały mecz. Oczywiście dwie bramki stracone też po naszych błędach tutaj w odbudowie pola karnego w defensywie, no które nie mogą się przydarzyć. Też nawiązaliśmy kontakt, gdzie bramkę przegrywając 1-0 strzelamy na 1-1 po bardzo dobrej akcji całego zespołu, ale też dobrej finalizacji Juriego. To bardzo cieszy, na pewno.
1: Wspomniany przez trenera zdobywca bramki to oczywiście Adrian Jurkiewicz, który wpisał się na listę strzelców w 30 minucie. Łodzianie źle rozpoczęli i zakończyli pierwszą połowę, bo stracili bramki w 5 i 43 minucie.
2: Na rozpoczęcie i do szatni to gdzieś tam troszkę to dla głowy i dla mentalu na pewno nie jest to najlepszy moment. Natomiast zespół po tej pierwszej bramce naprawdę bardzo dobrze zareagował. Dobrze konstruowaliśmy akcję od naszego pola karnego. Myślę, że według planu tutaj zawodnicy dokładając swoją jakość wychodziliśmy fajnie spod pressingu. Pruszkowa, tak jak mówię, strzeliliśmy tą bramkę wyrównującą. Szkoda, że nie udało się kolejnych, bo były ku temu okazję. No i też przerwa, gdzie tak naprawdę schodzimy z wynikiem 2-1, natomiast w głowach i zawodnicy i my mieliśmy, że ten mecz tak naprawdę jest do odrobienia i że możemy, tylko od nas zależy, żeby wyrównać. No niestety to nie nastąpiło.
1: A szanse na to były.
2: Szkoda, że w drugiej połowie, gdzie głównie my budowaliśmy akcję i tak naprawdę większość połowy spędziliśmy na połowie przeciwnika, nie udało się wyrównać, dogonić, a jeszcze tracąc bramkę tak naprawdę w 96 minucie, gdzie już tak naprawdę troszkę wdarł się chaos i z naszej strony próba rzucenia wszystkiego do przodu. No i niestety tracimy bramkę. No szkoda, bo patrząc tutaj już na kolejne losowania, Znicz gra z Krakowią, więc moglibyśmy zagrać fajne spotkanie z drużyną z Ekstraklasy. Natomiast no taka jest piłka nożna, a my w tym momencie skupiamy się na lidze.
1: O ile porażka rezerw łódzkiego klubu sportowego niespodzianką nie była, bo to Znicz był faworytem, to już odpadnięcie Unii Skierniewice jest wręcz sensacją. Beniaminek pierwszej ligi grał u siebie z Sokołem Kleczew, który dopiero w barażach zapewnił sobie pozostanie w drugiej lidze. Unici okazali się słabsi od rywali w serii jedenastek.
3: Na tym stadionie cieszyliśmy się po rzutach karnych z Motorem Lublin, no i martwimy się teraz po rzutach karnych z Sokołem Kleczew.
1: Rozpoczął podsumowanie meczu trener Unii Kamil Socha, a później mówił przede wszystkim o braku skuteczności.
3: Generalnie mecz, który jakby rozpatrywać ilość sytuacji bramkowych, czystych, stuprocentowych, to z kategorii niemożliwe, a jednak możliwe i dlatego przegraliśmy w ostatecznym rozrachunku. Jesteśmy źli, jesteśmy rozżaleni, ale tak naprawdę bardziej na siebie chyba niż na los, bo tutaj los nie ma nic do siebie. Te sytuacje, które mieliśmy, no były nieprawdopodobne i trzeba to wykorzystać. No to jest coś, co bez tego się nie da wygrać meczu, a przy tym jeszcze pozwalając przeciwnikowi na takie kontrataki i utratę bramek w ten sposób, no to tego meczu w ostatecznym rozrachunku nie dało się wygrać.
1: Sokół prowadził do przerwy, ale w 61 minucie do remisu doprowadził Kamil Sabiło. Po 90 minutach było 1-1. Arbiter zarządził więc dogrywkę, która nie przyniosła rozstrzygnięcia, choć padły w niej bramki.
3: Walczyliśmy do samego końca, straciliśmy bramkę w dogrywce na 1-2. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, to nie jest łatwo grać przeciwko zespołowi, który w dziesiątkę stoi w swoim polu karnym, gra bardzo agresywnie. Sokół znalazł się w tym momencie w takiej sytuacji, w jakiej my byliśmy grając w tych meczach pucharowych z drużynami ekstraklasowymi i my dawaliśmy z siebie maksimum, nawet dużo ponad i to samo dał Sokół. Plus z tego, że do samego końca walczyliśmy, strzeliliśmy bramkę minutę przed końcem tej dogrywki i mieliśmy jeszcze kolejną w ciągu tej minuty, zaledwie mieliśmy kolejną setkę, gdzie Topurkiewicz nie trafia w bramkę, tak? Wcześniej główka Makucha, no praktycznie do pustej bramki, no wcześniej jeszcze inne, no to można wymieniać i wymieniać.
1: Sokół był w serii rzutów karnych bezbłędny, natomiast w drużynie Unii swoją jedenastkę wykorzystał jedynie Damian Gąska, a nie potrafili tego zrobić Krzysztof Topurkiewicz i Mateusz Szmyt. Wydawało się, że pucharowy mecz może być dla Skierniewiczan okazją do odbicia po dwóch ligowych porażkach, a tymczasem stał się kolejnym problemem, który może wpłynąć na już nieco nadwątloną psychikę zawodników.
3: Ci chłopcy przechodzą w tym momencie szkołę życia prawdziwą, taką piłkarską, bo nagle wylądowali, jeszcze 3 lata temu bili się z Mławianką czy z Wikielcem, a w tej chwili za chwilę zmierzą się z Arką Gdynia i jeśli oni sobie sami nie uświadomią, że to są ci sami ludzie i trzeba po prostu z nimi walczyć, tak jak walczyliśmy w Pucharze Polski z drużynami ekstraklasowymi, no to będziemy mieli problem z wyjściem z tego dołka.
1: Unia, podobnie jak ŁKS2, szans na odbudowę musi szukać w lidze. Tymczasem już na początku września pucharowe zmagania rozpoczną Widzew, ŁKS i Widzew 2, czyli zdobywca wojewódzkiego Pucharu Polski. Wspomniane drużyny poznały już swoich rywali w pierwszej rundzie. Widzewowi los przydzielił koronę Kielce i będzie to jedno ze starć wewnątrz ekstraklasowych. Łódzki Klub Sportowy zmierzy się z GKS-em Tychy, natomiast rywalem Widzewa 2 będzie Polonia Bytom. ŁKS rozegra mecz na wyjeździe, a obydwie widzewskie drużyny będą gospodarzami swoich spotkań.
0: Tyle Michał Malinowski o byłych i o przyszłych meczach z udziałem drużyn z naszego regionu w Pucharze Polski. A my za kilka minut też o piłce nożnej, ale z okazji smutnego wydarzenia będziemy wspominać Tadeusza Gapińskiego, wieloletniego piłkarza, trenera, ale przede wszystkim kierownika Widzewa.

0: Ostrowa Kibica w Radiu Łódź. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb Tadeusza Gapińskiego, no niezwykle znanego w środowisku piłkarskim i zawodnika, i trenera, ale przede wszystkim kierownika wieloletniego drużyny Widzewa. Sylwetkę Tadeusza Gapińskiego przypomni Michał Malinowski.
1: Tadeusz Gapiński to legenda łódzkiego Widzewa, choć przygodę z piłką rozpoczynał w łódzkim klubie sportowym. W 1973 roku trafił jednak do drużyny Zalei Piłsudskiego. Jako piłkarz zdobył z nią dwukrotnie wicemistrzostwo Polski. Kiedy wrócił do Widzewa po pobycie w Danii, został asystentem trenera i miał udział we wszystkich sukcesach czerwono-biało-czerwonych w latach 80. ubiegłego wieku, mówi Dariusz Dziekanowski.
2: Wyjątkowa postać w historii Widzewa Łódź. Wspaniały człowiek. Był piłkarzem, był trenerem, był kierownikiem, ale przede wszystkim przyjacielem piłkarzy, przyjacielem kibiców i te dwa lata, które miałem okazję współpracować, widać było profesjonalizm i rozumiał piłkę, po prostu rozumiał piłkarzy. Jeszcze powiem tylko, że mieszkaliśmy pod koniec, ostatni rok, jak mieszkałem w Łodzi, to mieszkałem na pierwszym piętrze, na służbowej, a Tadziu mieszkał na trzecim piętrze, także mieliśmy nawet okazję kilka razy usiąść razem do obiadu, porozmawiać nie tylko o piłce, o innych sprawach i wspominam bardzo miło.
1: Ze śmiercią popularnego Gapka nie może pogodzić się Józef Młynarczyk.
3: Bardzo szkoda, bardzo szkoda. Bardzo szanowałem Tadzia. Dużo z nim przeżyłem, że tak powiem, jeżeli chodzi o emocje sportowe. Naprawdę przede wszystkim był znakomitym człowiekiem, a dopiero później był piłkarzem, kierownikiem, trenerem. Naprawdę wielka postać dla łódzkiego Widzewa. Zawsze był widzewiakiem z krwi i kości.
4: Tadziu był moim w Widzewie pierwszym trenerem, był kierownikiem, później był moim przyjacielem. Także takich ludzi się nie zapomina. Z Tadziem znaliśmy się 44 lata.
1: Wspomina Wiesław Wraga.
4: Także to jest praktycznie całe życie. Także takich ludzi się nie zapomina i dlatego szkoda, bo się robi taka pustka, że wielu z tych kolegów, dla których właściwie przychodziłem tutaj do Widzewa, bo oglądałem ich najpierw w telewizji, później przyszedłem i mogłem z nimi razem grać, że teraz odchodzą, jest ich coraz mniej. To jest przykre i ciężko z tym.
1: W 1987 roku Tadeusz Gapiński został kierownikiem drużyny i pełnił tę funkcję przez ponad 20 lat. Właśnie z tej roli pamięta go młodsze pokolenie piłkarzy, między innymi Sławomir Gula.
5: Pamiętam kierownika, bo kierownik zawsze był. Jak ja zacząłem przychodzić na mecze Widzewa w wieku 7-8 lat, to był już na ławce. Potem przez te lata, co byłem w grupach młodzieżowych, to był, potem do pierwszego słowu był. Także to był człowiek, który kojarzył mi się, że w Widzewie był zawsze. Człowiek, który się znał, bo znał szatnię jako piłkarz, jako kierownik, jako działacz. Także wspólny język można było znaleźć i zawsze jakieś tam, jak były jakieś problemy, to zawsze szło rozwiązać z kierownikiem. Zawsze pomógł w załatwieniu spraw.
6: Miły, sympatyczny człowiek, wesoły. Zawsze potrafił rozluźnić atmosferę. Bardzo mile go wspominam. Przychodziłem jako młody chłopak. Bardzo dobrze mi przyjął do drużyny i pomagał mi w tych pierwszych dniach, żeby zaklimatyzować się w Widzewie.
1: Wspomina Marcin Zając.
6: Nie tylko mieliśmy kontakt, jak razem, że tak powiem, pracowaliśmy. Też prywatnie. Jak ja już zmieniłem klub, też przyjeżdżałem jako zawodnik jednego klubu. Też mieliśmy bardzo dobry kontakt. Zawsze życzliwy, zawsze pogodny i zawsze uśmiechnięty.
1: Andrzej Michalczuk, strzelec gola dającego Widzewowi ostatnie jak na razie Mistrzostwo Polski, także niezwykle ciepło mówi o Tadeuszu Gapińskim.
7: Ostatnio spotkaliśmy się wszyscy na pogrzebie naszego trenera Franka Smudy i mówiłem, że był dla nas ojcem, uczył nas grać w piłkę, życia w ogóle. No teraz mogę powiedzieć tylko, że Gapek był dla nas, nasz Gapek, nasz kierow był dla nas po prostu matką, no bo nie tylko uczył nas grać w piłkę, życia, a też dawał nam jeść. Dało nam sprzęt, także był dla nas, może powiedzieć, drugą matką.
1: Tadeusz Gapiński zmarł 30 lipca w wieku 78 lat. Spoczął na łódzkim cmentarzu Świętego Rocha przy ulicy Zgierskiej.
0: A sylwetkę Tadeusza Gapińskiego wspominał Michał Malinowski.

Mamy już za kilka minut w naszym programie. Zaprosimy Państwa do Ustki, bo tam no, można powiedzieć, że początek siatkarskiego sezonu, chociaż to jest oczywiście daleka droga, no ale turniej siatkówki plażowej z udziałem dwóch naszych zespołów. Wczoraj i przedwczoraj rywalizowały kobiety, tam siatkarki budowlanych walczyły, a dzisiaj zaczęli siatkarze i w tej części turnieju bierze udział Skra Bełchatów, więc za chwilę opowiemy Państwu, jak sobie nasze drużyny nad Bałtykiem radziły.

0: No to zgodnie z obietnicą teraz zaglądamy do Ustki, bo tam PGG Grand Prix z udziałem siatkarzy. Siatkarki budowlanych pierwsze na plaży nad Bałtykiem wystąpiły. W czwartek i w piątek rozgrywały swoje spotkania. Ale zanim o wynikach, to jeszcze oddamy głos trenerowi Maciejowi Biernatowi, który no tak właśnie opowiadał o tym, dlaczego jest dobrze albo źle wystąpić w tym plażowym turnieju.
1: Myślę, że jeszcze trzeba dopowiedzieć do tej historii, że po tak fatalnym graniu w Ustce zdobyliśmy potem Mistrzostwo Polski na hali i faktycznie ten turniej nie koliduje aż tak bardzo w przygotowaniach, żeby nie skorzystać z tej możliwości, sposobności odwiedzenia Polskiego Morza. Zresztą jesteśmy ambasadorem tego turnieju z racji patronatu i organizatora, czyli Polskiej Grupy Energetycznej. Stawiamy się tutaj, chcieliśmy w tym roku wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych kibiców, stąd też wspieramy się siatkarkami z siatkówki plażowej. Póki co jest chociaż minimalny progres, jutro gramy w fazie finałowej, więc zobaczymy, co przyniesie ten drugi dzień. Zaczęliśmy przygotowania w poniedziałek, spotkaliśmy się 3 razy na piasku i z takim przygotowaniem podeszliśmy do tego turnieju. Od poniedziałku ruszamy już z naszymi stricte przygotowaniami na hali w Sport Arenie w Łodzi. Sam układ turnieju, gdzie na początku grają kobiety, mężczyźni, pozwala dla wczasowiczów obecnych tutaj w Ustce znalezienia tej właściwej odmiany dla siebie. Myślę, że wtedy też można pooglądać twarze, które zna się z telewizora. Ciekawa inicjatywa, tak jak wspomniałem wcześniej, już o tym mówiliśmy, czyli nie przeszkadza to w tym, aby potem na hali faktycznie ten sezon dobrze przebiegał i mam nadzieję, że też w tym roku tak będzie.
0: No ostatecznie łodzianki wywalczyły medal. Po raz pierwszy w historii występów na nadbałtyckiej plaży. W fazie grupowej pokonały Stal Mielec 2-0, potem przegrały z Wolejem Wrocław 0-2, aby w półfinale przegrać z Radomką 0-2, no a w meczu o trzecie miejsce pokonały Wolej Wrocław 2-1. To trzeba dodać, że zespół z Wrocławia zazwyczaj wygrywał ten turniej, a łodzianki do tego roku nie wygrały praktycznie seta, więc to, myślę, występ udany. Jedną z siatkarek była Adriana Kukulska, która zakończyła właśnie już karierę w siatkarską. Grała w budowlanych 2 sezony temu, no ale chętnie zgodziła się, aby w barwach budowlanych wystąpić w tym turnieju w Ustce.
2: Muszę przyznać, że faktycznie warunki były dość trudne, ale chyba takie właśnie plażowe. Tak to jest na plażówce. Czasem wieje wiatr, czasem pada, czasem słoneczko wychodzi. Właśnie był taki moment, że miałam okulary, później je zdjęłam, później znowu założyłam. Ale nie, no fajnie, fajnie, fajnie. Taki turniej to zawsze fajna impreza. Drużyny wzmacniają się z zawodniczkami z plaży. Dlatego też cieszę się, że mogłam tutaj uczestniczyć w tym turnieju i pomóc dziewczynom. Nie jestem taką typową zawodniczką plażową, ale ostatnio trochę częściej gram na plażówce i no, możliwość grać z takimi też dziewczynami, które mają no, ogromne sukcesy, jeżeli chodzi o skalę światową nawet, siatkówkę plażową, no to jest dla mnie też prestiż i super zaszczyt. Tak naprawdę, no to podstawa. Chciałyśmy wygrać, mieć pierwsze miejsce, nie udało się, ale ten brąz też dobrze smakuje. No właśnie myślę, że to sportowcy tak mają, że niby zabawa, ale jak już wchodzi gra, są punkty, to już jest rywalizacja i każdy chce wygrać każdą akcję, więc niby trochę zabawa, uśmiechy, ale przede wszystkim chciałyśmy jak najlepiej się zaprezentować. Jeżeli zawodniczka halowa jest dobrze przygotowana motorycznie, jest szybka, zwinna, sprawna, ma mocne nogi, to myślę, że całkiem dobrze się odnajdzie na piasku. Ale jeżeli jest drużyna, która dopiero zaczyna ten sezon i miała kilka treningów dopiero, no to jest to bardzo obciążające i jest też ryzyko kontuzji, urazów. Dlatego, no, żeby wejść na plażę, to warto troszeczkę jeszcze tak potrenować, pograć, żeby sobie krzywdy nie zrobić przed oczywiście sezonem halowym.
0: Miejmy nadzieję, że nikt sobie krzywdy nie zrobił z siatkarek i siatkarzy, którzy grają na plaży w Ustce. Budowlane ostatecznie zajmują 3. miejsce, zdobywają brązowy medal tych zawodów. No i to jest na pewno sukces, bo wcześniej, jak wspominałem, raczej tam nie dominowały. Dzisiaj rozpoczął się turniej męski z udziałem Skry Bełchatów. No i Bełchatowianie wygrali 3 mecze, pokonali Ślepsk, Suwałki 2-1, projekt Warszawa 2 do... Wcześniej wygrali z Aniołami Toruń 2-0, a w półfinale pokonali bełchatowianie projekt Warszawy 2-0. Jutro będą grali o zwycięstwo. No a my oddamy głos trenerowi drużyny z Bełchatowa, który mówi nie tylko o samych meczach, czyli przed nami trener Michał Róg.
3: Rzeczywiście jest tutaj pięknie. Polskie plaże ogólnie są pięknie, ale ja szczególnie lubię właśnie Ustkę, także bardzo jest tutaj przyjemnie. A jeśli chodzi o tą zabawę, zdecydowanie tak. Wszyscy jesteśmy zawodowcami, wszyscy jesteśmy sportowcami. Po prostu chcemy wygrywać. Tak jak powiedzieliśmy sobie przed tym turniejem, chcemy wrócić w zdrowiu, bo niedługo zaczynamy przygotowania w hali. Natomiast chcemy się też dobrze bawić, ale właśnie ta zabawa jest wtedy, gdy się wygrywa. Zawsze ta plaża od lat towarzyszy i towarzyszyła w przygotowaniach. Czy to były te edycje Grand Prix, gdzie brały udział wszystkie drużyny, czy jeszcze wcześniej, wszyscy pamiętamy, przygotowały się na plaży. Ale zdecydowanie to fajna opcja zarówno tej rywalizacji, zarówno już tego, żeby dotknąć piłkę, ale właśnie się poznać, przejechać w jedną, w drugą stronę, coś już przeżyć. Drużyny też się buduje na różnych przeżyciach. Być może nie jest to turniej najważniejszy w sezonie, ale zawsze to już są przeżycia i daj Boże zwycięstwa, które zbudują ten zespół. To prawda, że jest to turniej bez większej presji, ale po prostu chcemy wygrywać. Chcemy wygrywać dla siebie, chcemy wygrywać dla naszych wspaniałych kibiców i oczywiście chcemy wygrywać również dla sponsorów i pokazać, że warto nas wspierać i jednocześnie za to wsparcie bardzo dziękuję.
0: Tyle trener Michał Róg, jeden ze sztabu trenerskiego Skry Bełchatów, która w półfinale z turnieju w Ustce PGE Grand Prix zmierzy się z projektem Warszawa, z którym w fazie grupowej już wygrała, a w drugiej parze Ślepsk Wałki zmierzy się z Aniołami Toruń.

Wilson. 5 minut pozostało do godziny 19, do godziny 20 oczywiście. Adam Miksa i Piotr Andrzejczak przez ostatnie 2 godziny Państwu towarzyszyli, ale to nie koniec na dziś tematyki sportowej w Radiu Łódź, bo po 21, po 22 jeszcze dwukrotnie spotkamy się, aby przedstawić Państwu serwis informacyjny. A za te ostatnie 2 godziny dziękujemy.

0: Reklama.
1: Już 9 sierpnia u Niejów zamieni się w muzyczną stolicę regionu. Przed nami wyjątkowy wieczór pełen największych przebojów i koncertowych emocji. Na scenie wystąpią Roxy, Kombi, Krzysztof Cugowski oraz Oskar Cyms. Start o 18 przy ulicy Jakuba Świnki obok tężni i kompleksu boisk. Wstęp jest bezpłatny. Przyjedź z rodziną i znajomymi. Przeżyj niezapomniany wieczór w Uniejowie. Zapraszają Termy Uniejów oraz Miasto Uniejów.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
6: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 20. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Nowy alkomat strykowskiej policji pomoże eliminować z dróg pijanych kierowców. Remont drogowy w Konstantynowie. Zaczynają się prace na ulicy Górnej. Nieznany dron w Bułgarii.

0: rozwiązania na podczerwień. Wynik badania jest bardzo zbliżony do tego, aby to było badanie krwi.
1: Władze gminy chcą zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom, dlatego nowy alkomat to tylko fragment działań prowadzonych w tym kierunku.
0: Już czwarty rok podpisaliśmy porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu na takie dodatkowe służby patrolowe. Pisaliśmy już porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji na zakup dodatkowego samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Strykowie.
1: Nowy radiowóz ma wyjechać na ulicę Strykowa i okolic jeszcze w tym roku. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
2: W ubiegłym roku policjanci na polskich drogach zatrzymali ponad 95 tysięcy nietrzeźwych kierowców. To średnio około 260 dziennie. Ulicę Górną w Konstantynowie Łódzkim czeka remont. Prace obejmą odcinek od skrzyżowania z ulicą Moniuszki do przepustu na rzece Jasieniec. Remont przepustu już trwa. Tomasz Wójcicki z Urzędu Miasta w Konstantynowie mówi, że wszystkie prace powinny zakończyć się najpóźniej za 4 miesiące.
3: Prace przewidziane mają na celu poprawę nawierzchni jezdni ulicy Górnej oraz remont przepustu zlokalizowanego na samym jej końcu.
2: Drogowcy zajmą się także regulacją studzienek, postawią nowe znaki drogowe i wymalują nowe oznakowania poziome. Tereny zielone zostaną odtworzone po zakończeniu prac.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Nieznany dron eksplodował w przestrzeni powietrznej Bułgarii. Premier Rumen Radev poinformował, że bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną kraju z terytorium Rumunii, eksplodował i spadł na ziemię w pobliżu granicy. Nikt nie ucierpiał. Nie ma też strat, ale maszyna spadła w pobliżu ważnej infrastruktury krytycznej Bułgarii. Rumen Radev zapowiedział wzmocnienie środków bezpieczeństwa na terenie przygranicznym. Ministerstwo Obrony Bułgarii przekazało, że był to prawdopodobnie dron typu Wabik. Maszyny tego typu są powszechnie używane między innymi przez ukraińskie wojsko. Z kolei Rumunia w ostatnich miesiącach odnotowała co najmniej kilka przypadków upadku rosyjskich dronów bojowych na swoim terytorium. Próba generalna maszyn latających przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Piloci Sił Powietrznych wykonali przelot próbny wzdłuż Wisły. Na trasie przelotu licznie zgromadzili się z aparatami fotograficznymi warszawiacy i turyści, oglądali śmigłowce, samoloty transportowe i myśliwce, a także maszyny niektórych sojuszniczych państw NATO. Zwracali uwagę na brak podczas próby generalnej samolotów F-35, które są już od maja w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku, mówi dziennikarz portalu rynek-lotniczy.pl Piotr Bożyk.
5: Wszyscy też znajomi, z którymi się dzisiaj spotkałem, czekali też na F-35. Wiadomo, jest to nowość i wszyscy łakną, żeby zobaczyć go jak najczęściej, jak najwięcej, więc troszeczkę taki lekki niedosyt pozostał.
2: Ale według zapowiedzi w Święto Wojska Polskiego można będzie zobaczyć F-35, a oprócz nich F-16, Black Hawki czy Apache. Defilada na warszawskiej Wisłostradzie 15 sierpnia rozpocznie się w południe. Będzie także sprzęt lądowy i wojska piesze. A w Gdyni w tym samym czasie odbędzie się parada morska. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 21:00.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Noc będzie pogodna i nie za ciepła. Temperatura teraz 19 stopni, spadnie do 12, a jutro ma być słonecznie i ciepło, maksymalnie 26 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

I nie ma wątpliwości, że to sobotni wieczór w Radiu Łódź. Wszystko się zgadza. Adam Miksa za konsoletą, przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Dobry wieczór. Jak zwykle bardzo ciepło, bardzo słonecznie, bardzo radośnie. Witamy wszystkich słuchaczy przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź. Celebration i DJ Bobo na miły początek, a teraz artystka śpiewająca po hiszpańsku, francusku, niemiecku i angielsku. Holenderka Luna.

Mambaleo i holenderska wokalistka Luna z roku 1999 z płyty Moonrise. Troszeczkę zwolnimy. Rok 2019, 12 w dyskografii krążek Blue Eyed Soul, a w roli głównej zespół Simply Red.

sunrise na sobotni, wakacyjny, sierpniowy wieczór. Take a good look i Simply Red. A przed nami pewna lekkoatletka pochodzenia nigeryjskiego, która posiada zdolności muzyczne, a to jej singlowy debiut. Panie i panowie, przed wami Oiria.

Pierwsza i na pewno nie ostatnia nowość dzisiejszego wieczoru, Mango Lips i Oria. A kolejna wokalistka ma korzenie śródziemnomorskie, francuskie, izraelskie, marokańskie, mieszka na co dzień w Paryżu. Razem z holenderskim duetem Scaramouche zaśpiewała utwór zatytułowany Mirage.

0: Muzyczne uściski i buziaki, czyli piosenka Tylko pocałuj mnie w wykonaniu Werde.
1: Słuchasz Radia Łódź.
0: A w Radiu Łódź w wakacje między 20 a 22 w sobotnie wieczory przebojowa wolna sobota, przegląd polskich i zagranicznych popowo-tanecznych hitów z lat 80., 90., a także utworów współczesnych. Teraz przypomnimy sobie lato 2000 roku. Could I Have This Kiss Forever? Whitney Houston i Enrique Iglesias.

forever. Numer jeden europejskiej listy przebojów latem 2000 roku. Czy mogę mieć ten pocałunek na zawsze? Zapytali Whitney Houston i Enrique Iglesias. Dużo młodsza piosenka, ale także wakacyjna, bo z sierpnia 2020 roku. Ava Max.

płyty Heaven and Hell, Who's Laughing Now i Ava Max, a przed nami kolejna gorąca premiera dzisiejszego wieczoru i gorące trio. Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G. Te Olvido.

Z płyty Fantastic Celebration i niemiecka grupa Fun Factory już zapachniało latem i wakacjami. No to teraz wybieramy się razem z grupą Venga Boys na Ibizę.

Przedstawiciele muzycznej Holandii Venga Boys. Poza Wielką Brytanią piosenka dotarła również do pierwszego miejsca w ojczystej Holandii. Znalazła się w pierwszej piątce przebojów w Belgii, Norwegii i w Szwecji. To przebojowa wolna sobota w Radiu Uciek, jak zwykle między 20 a 22. Rok 2017. Amor, amor, amor i Jennifer Lopez.

0: Z pewnością pomyślała o wakacyjnej miłości. Amor, amor, amor, wokalistka, modelka i aktorka Jennifer Lopez.
1: Radio Łódź.
0: A przed nami rumuński DJ, producent muzyczny i piosenka, która pojawiła się w roku 2016. Tropical Sunny, Alex Parker.

Jeśli weekend, to tylko z nami z Radiem Łódź Michael Gray i Shayna The Weekend. Przejeżdżamy ponownie do pięknej Rumunii. Oto Akcent w utworze Jokero.

Jokero i zespół Accent, numer jeden w Rumunii, nagranie bardzo popularne także w Polsce i w całej Europie w roku 2006, ale lubiane i często odtwarzane do dzisiaj. Na zakończenie muzycznej rozgrzewki Bob Sinclair i Steve Edwards w piosence zatytułowanej Together.

0: Połączone siły Bob Sinclair i Steve Edwards Together. Do tego nagrania jeszcze wrócimy, a oczywiście ciąg dalszy po 21. Radio
1: Łódź. Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, jest 21. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Taksówkarze w Radomsku domagają się skutecznego ścigania pijanych kierowców. Studzienki deszczowe w Pabianicach podczas opadów nie nadążają ze zbieraniem wody. W Normandii nie ustają protesty przeciw budowie farmy wiatrowej w pobliżu miejsca lądowania aliantów. Jutro w regionie ma być słonecznie i cieplej niż dziś. Taksówkarze w Radomsku protestowali przeciw pijanym kierowcom. Przejechali ulicami miasta samochodową kolumną przed Urząd Miasta. Protest był związany ze śmiercią radomszczańskiego taksówkarza. Mężczyzna zmarł w szpitalu wskutek obrażeń odniesionych w wypadku spowodowanym przez pijanego kierowcę. Do tego zdarzenia doszło 27 lipca. Trzy dni wcześniej policjanci zatrzymali 32-letniego kierowcę prowadzącego pod wpływem alkoholu. Po wytrzeźwieniu 26 lipca zatrzymany został przesłuchany.

0: tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Studzienki kanalizacji deszczowej w Pabianicach nie nadążają ze zbieraniem wody po opadach. Po ulewach ulice miasta przypominają koryta rzek. Problem pojawia się za każdym razem, gdy dochodzi do załamania pogody. Piotr Duraj z Zarządu Dróg Miejskich w Pabianicach zapewnia, że studzienki są regularnie sprawdzane.
2: Za każdym razem, kiedy są planowane duże opady deszczu, pracownicy Zarządu Dróg Miejskich udają się w teren, dokonując przeglądu wpustów kanalizacyjnych, przeglądając ich stan drożności.
0: Piotr Duraj dodaje, że po opadach służby sprzątają ze studzienek naniesione śmieci czy liście. Mimo wszystko są w mieście punkty newralgiczne, gdzie woda zapełnia niecki, jak na przykład na ulicy Moniuszki. Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują o zwiększenie zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze. Wiceprezes ugrupowania Przemysław Czarnek podczas spotkania z rolnikami w Szydłowie Kolonii pod Piotrkowem Trybunalskim mówił, że z powodu wysokich cen paliwa produkcja rolna jest nieopłacalna. Z kolei poseł PiS z okręgu piotrkowskiego Grzegorz Lorek zwrócił uwagę na kryzys w hodowli trzody chlewnej.
3: Ile kosztuje teraz świnia? Tyle, ile 30 lat temu. 4 zł. Do tego jeszcze się nie wypłaca pieniędzy za świnie rolnikom. W internecie można spotkać ogłoszenia o likwidacji gospodarstw. Sprzedam gospodarstwo, które prowadziłem 30 lat. Czy o to nam chodzi? Żebyśmy byli zależni?
0: Politycy prawicy wyrażali też obawy dotyczące napływu zagranicznej żywności, szczególnie produktów z Ukrainy. Przemysław Czarnek zapowiedział działania kontrolne na granicy. We francuskiej Normandii narasta sprzeciw wobec projektu budowy morskiej farmy wiatrowej w pobliżu plaż D-Day. W lipcu miejsca, na których w 1944 roku lądowali alianci, zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. O kontrowersyjnej inwestycji i sprzeciwach Stefan Folzer.
4: Plan zakłada budowę ponad 60 turbin wiatrowych zaledwie 10 km od wybrzeża, naprzeciwko plaży znanej pod nazwą Juno Beach. W pogodne dni będą one widoczne z miejsc, które co roku odwiedzają miliony osób, by oddać hołd uczestnikom lądowania aliantów. 6 czerwca 1944 roku w walce o zdobycie plaży Juno uczestniczyło około 20 tysięcy żołnierzy kanadyjskich i brytyjskich. Organizacje zajmujące się upamiętnianiem D-Day oraz ekolodzy uważają, że farma wiatrowa zniekształci krajobraz jednego z najważniejszych miejsc pamięci II wojny światowej. Poprzez petycje i artykuły w mediach apelują do francuskich władz o ponowne rozważenie projektu. Budowa farmy trwa już od lat i na razie nic nie wskazuje na jej wstrzymanie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Uruchomienie instalacji wiatrowej planowane jest na przyszły rok. Czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
5: Tylko jeden dzień. Katarzyna Niewiadoma była liderką kolarskiego wyścigu Tour de France kobiet. Dziś etap do Nicei wygrała Holenderka Demi Vollering i odebrała Polce żółtą koszulkę. Niewiadoma na mecie była trzecia, straciła do zwyciężczyni 17 sekund. Na 6 miejscu etap ukończyła Dominika Włodarczyk. W generalnej klasyfikacji Vollering wyprzedza Niewiadomą zaledwie o 8 sekund. Dominika Włodarczyk jest 8. Jutro ostatni etap wokół Nicei. Żużlowcy Orła Łódź przegrali przed własną publicznością z Polonią Bydgoszcz 40-50. W starciu wicelidera z liderem emocji jednak nie brakowało. Gospodarze przez długi czas mogli liczyć na sprawienie niespodzianki. Po 8 biegu prowadzili nawet 26-22, ale potem inicjatywę przejęli już rywale. Goście lepiej dopasowali się do zmieniających warunków na torze, stwierdził po meczu trener Orła Maciej Jonder.
6: Szkoda tego meczu, bo wszystko było na wyciągnięcie ręki. Naprawdę stawialiśmy mocny opór. Brakowało mi punktów Wilasa nagle. Młodzież też bardzo dobrze pojechała zawody. Bydgoszcz to jest bardzo silna drużyna. Oni praktycznie mają ekstraligowy skład, ale no, postawiliśmy się. Mam nadzieję, że kibicom się podobało. No i będziemy robili wszystko, żeby w Ostrowie wygrać.
5: Bo Orzeł wciąż nie jest pewne miejsce na czołowej czwórce, która będzie walczyła w play-off. O to miejsce powalczy w najbliższy czwartek na wyjeździe w Ostrowie Wielkopolskim. Już po raz 12 na plaży w łódzkiej Manufakturze odbył się turniej rugby plażowego. Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, co podkreśla były rugbysta, trener, a od początku organizator turnieju plażowego rugby w Łodzi.
7: Wróciliśmy do rywalizacji klubowej męskiej i o dziwo zgłosiło się kilkanaście drużyn, musiałem ograniczyć ilość do 12. No, ten turniej stał naprawdę na dobrym poziomie. Ja się cieszę, że jak przez wiele lat wygrywali budowlani SA, to teraz wygrały stare Wygi, czyli mistrzowie Polski weteranów. Budowlani z wielu, wielu lat i medalowych sukcesów.
5: Dodaje Mirosław Żurawski. Który także podkreśla, że oprócz turnieju drużyn klubowych na plaży w Łodzi rywalizowały także rugbystki i zespoły mieszane. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
8: Sponsorem prognozy

0: zgody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Noc będzie pogodna i nie za ciepła. Temperatura teraz 17 stopni, spadnie do 12. Jutro słonecznie, ciepło, ale nie upalnie. Maksymalnie 26 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

21. Radio Łódź, oczywiście przebojowa, wolna sobota. Jak zwykle gramy melodyjnie, słonecznie, wakacyjnie, tanecznie. I nie zapominamy o nowościach. Lukenzo, Limoncello. Posłuchajmy.

0: wróciliśmy pamięcią do wakacji z roku 2015. Teo Ros, Awella. Pozostajemy w muzycznym sercu Karpat. Rumuńska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka Andrea Joanna Moldovan, w skrócie AMI, i naprawdę przebojowa kompozycja Kamina.
1: Kamina, kamina.

0: cómo me siento, pero mi sangre quiebra por las venas. Dime lo que era, lo que me pasa.
1: Klimatyczna i latynoska Ami w piosence Camina z 2015 roku. Sięgamy po płytę Mar de Colores hiszpańskiego wokalisty Alvaro Solera. La Cintura.

Demotans, czyli projekt muzyczny z Mołdawii w nagraniu Tine Ma Minte, a przed nami kolejna gorąca nowość. To będzie najnowszy remiks utworu Tu i Tu Justyny Steczkowskiej. Specjalny myszkowski remiks. Posłuchajmy.

Muzyczna nowość, która przybyła do nas z Danii, Soren Torpegaardlund i Welcome to My Part. A teraz No Silence, album ATB i kompozycja Ecstasy, wydana na singlu 5 lipca 2004 roku. Warto dodać, że wokalizy udzieliła wokalistka Tiff Lacey. Posłuchajmy. ATB, Ecstasy.

No proszę, dawne hity powracają. To cover przeboju Blue Monday z repertuaru zespołu New Order z 1983 roku. Tym razem Dub Dogs, Fezzo Zark. How does it feel? Studio małparadio.pl. Pozdrawiam wszystkich internautów. Oni oczywiście są obecni. Dobry wieczór, panie Piotrze. Przed tygodniem pisałem, że słuchanie sobotniej audycji we własnych czterech kątach smakuje najlepiej. Ale dzisiaj kłaniam się z wyjazdu z urokliwej Bydgoszczy. Dużo zwiedzania, dużo wrażeń, ale jak co sobota wieczór przy Radiu Łódź. Jestem wierny słuchacz Jakub. Bardzo, bardzo się cieszymy, panie Jakubie. Oczywiście pozdrawiamy Bydgoszcz. Życzymy fantastycznych wrażeń turystycznych i tych muzycznych. A kto teraz? Crazy Frog i wersja na rok 2005 kompozycji Popcorna.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: I przebojowej wolnej soboty Popcorn Crazy Frog, utwór skomponowany przez Gershona Kingsleya, po raz pierwszy zarejestrowany w 1969 roku, a opublikowany 3 lata później. Jesteśmy u naszych zachodnich sąsiadów, mamy rok 2002. Still in Love with You, grupa No Angels.

żeńska formacja No Angel Still in Love with You z roku 2002. Witam, dobre, dynamiczne brzmienie, panie Piotrze. Właśnie pakuję się na urlop z rodzinką i kolejnej audycji muzycznej będę słuchać w Katalonii. Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli, stały słuchacz Krzysztof. Dziękujemy pięknie, uśmiechamy się do państwa, miłego urlopu.

i ukłonił się muzycznie. Rok 1988, krążek Turn Back the Clock zespołu Johnny Hates Jazz, Don't Say It's Love w wersji singlowej. Dobry wieczór, Piotrze, jak przebojowa, to tylko sobota i koniecznie z radiem Łódź i Mr. Hitem. Tylko nasz sternik Piotr wie, jak obudzić nasze radiowe muzyczne wspomnienia rodem z radiowej nocnej dyskoteki. Oj, kiedy to było! A nasze przeboje z tamtych czasów wiecznie na topie i to jakim. Pozdrawiam gorąco całe radiowe studio z tobą, Piotrze, na czele oraz wszystkich wiernych od lat słuchaczy przytupujących dziś przy radioodbiorników. Stały wierny fan Mariusz z Łasku. Dziękuję pięknie. To rzeczywiście była niezapomniana mikrofonowa muzyczna przygoda, która trwała w moim wypadku prawie 28 lat. No i oczywiście życie biegnie dalej, zatem prezentuję państwu także współczesne nagrania. Mam nadzieję, że choć kilka z nich przypadło wszystkim do gustu. Ale wiadomo, Oldies but Goldies, na zakończenie dzisiejszego spotkania w przebojowej wolnej sobocie, rok 1987, prawdziwy muzyczny rarytas, maxi singlowa wersja piosenki Everlasting Love w interpretacji Sandry. To oczywiście jeden z jej największych przebojów. Everlasting Love, przed wami Sandra.

0: Jeden z naszych słuchaczy dopisał jeszcze: Panie Piotrze, to dosłownie rarytas. Do dzisiaj plakat Sandry mam w pokoju. Everlasting Love w wersji maxi-singlowej na zakończenie dzisiejszego wydania przebojowej Wolnej Soboty. Adam Miksa i Piotr Stańczyk pięknie dziękują za uwagę. Życzymy miłej niedzieli i mówimy do usłyszenia.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
3: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 22. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. W nich zgoda Ukrainy na kolejne ekshumacje i poszukiwania szczątków polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Remont ulicy Wiosny Ludów w Zgierzu. W poniedziałek zaczną się prace i utrudnienia. Zajrzymy też na Piotrkowską w Łodzi, gdzie właśnie dobiega mety Sambodrom. Barwna parada w brazylijskich rytmach. Niedziela będzie słoneczna i bardzo ciepła, ale nieupalna. Ukraina wydała zgody na kolejne ekshumacje szczątków polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował o zgodzie na ekshumowanie szczątków pomordowanych w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. W czerwcu polscy badacze zakończyli tam prace poszukiwawcze. W 25 lokalizacjach natrafili na mogiły, gdzie mogą spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Równocześnie Ukraina wydała zgodę na poszukiwania i ekshumacje w Ugłach na Wołyniu. Tam Polacy prowadzili już prace badawcze w marcu, ale wtedy nie przyniosły one rezultatów. Ewakuacja hotelu w Olsztynie na Warmii i Mazurach. Budynek musiało opuścić ponad 230 gości, w tym uczestnicy kolonii. Powodem jest uszkodzenie jednej ze ścian zewnętrznych podczas prac budowlanych. Nikomu nic się nie stało, mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
9: Podczas prac ziemnych uszkodzona została jedna ze ścian zewnętrznych budynku. Nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali łącznie 235 osób. Policjanci obecnie zabezpieczają miejsce zdarzenia.

0: Mieszkańcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu, mówi Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.
1: Będzie obowiązywał ruch wahadłowy, no i co ważne, nie będzie on sterowany sygnalizacją świetlną, ale przez pracowników obecnych na miejscu. Dzięki temu mamy nadzieję, że organizacja ruchu będzie mogła być na bieżąco dostosowywana do jego natężenia, a to powinno z kolei usprawnić nieco przejazd.
0: Remont wpłynie na komfort kierowców, ale w przyszłości poprawi jakość podróżowania w regionie.
1: Informujemy o tym z kilkudniowym wyprzedzeniem, żeby mieszkańcy i osoby dojeżdżające do pracy zwłaszcza mogły wcześniej zaplanować swoją trasę. Wiemy, że remont oznacza pewne utrudnienia, ale jest on niezbędny, by poprawić i bezpieczeństwo, i komfort podróżowania tą drogą.
0: Warto zaznaczyć, że ruch autobusów miejskich na tej trasie nie ulegnie zmianie. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
2: Prace potrwają kilka tygodni, ich zakończenie jest planowane na koniec sierpnia.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
2: Łódź popłynęła w rytmie samby. Ulica Piotrkowska zamieniła się w brazylijski sambodrom. Nie zabrakło występów tancerek w efektownych strojach czy pokazu capoeiry. Barwna parada pełna muzyki i tańca przyciągnęła na Piotrkowską tłumy.
4: Niesamowite, bardzo fajne, pozytywnie, ekstra.
5: Podziwiam, że tyle ludzi zostało wyciągniętych z domu i to jest piękne, to jest super.
6: Więcej samby. Bardzo fajnie, letni klimat.
7: Miasto żyje, bardzo piękne, pokaz tańca.
2: Barwna parada jest już w pobliżu domu handlowego Magda, gdzie zakończy się tegoroczny sambodrom na Piotrkowskiej. Czas na informacje sportowe. Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
8: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Toronto. W meczu 1/8 finału Świątek wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2, a mecz trwał ponad 2 godziny. Następną rywalką Polki będzie Amerykanka Jessica Pegula lub Rosjanka Diana Schneider. Bartosz Zmarzlik wygrał w Rydze Grand Prix Łotwy 8 eliminację żużlowych mistrzostw świata i został samodzielnym liderem cyklu Grand Prix. W finale pokonał Brytyjczyka Roberta Lamberta, Australijczyka Bradego Kelca i Kacpra Worynę. Patryk Dudek zajął 5. miejsce, a Dominik Kubera zrezygnował ze startu z powodu kontuzji odniesionej w meczu Ligi Duńskiej. 6-krotny mistrz świata na żużlu Zmarzlik po raz trzeci wygrał turniej w Rydze na 2 rundy przed zakończeniem cyklu Grand Prix. Ma 4 punkty przewagi nad Kercem. Do zakończenia sezonu pozostały wrzęsiowe zawody w duńskim Wojens i Toruniu. Walkę na bałtyckiej plaży w Ustce za Inogór rozpoczęli siatkarze. W pierwszym dniu rywalizacji w Grand Prix PGE najlepsza była drużyna Skrybełchatów, mająca w składzie nowych graczy, m.in. Igora Grobelnego czy Kajetana Tokajuka. Skra wygrała wszystkie 3 mecze, pokonała Ślepsk, Suwałki, Anioły Toruń i Projekt Warszawa. Trener Michał Rugi jest bardzo zadowolony z pierwszego dnia turnieju.
9: Jest tutaj pięknie, ja szczególnie lubię właśnie Ustkę, bardzo jest tutaj przyjemnie. Jesteśmy zawodowcami, wszyscy jesteśmy sportowcami, po prostu chcemy wygrywać. Tak jak powiedzieliśmy sobie przed tym turniejem, chcemy wrócić w zdrowiu, bo niedługo zaczynamy przygotowania w hali. Natomiast chcemy się też dobrze bawić, ale właśnie ta zabawa jest wtedy, gdy się wygrywa.
8: A w niedzielnym półfinale Skra zmierzy się z Projektem Warszawa, z którym już wygrała, a w drugiej parze zagrają Ślepsk, Suwałki i Anioły Toruń. Piłkarki SMS-u Łódź przez większą część drugiej połowy prowadziły ze Śląskiem Wrocław 1-0, ale nie utrzymały korzystnego wyniku. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1-1 i podziałem punktów. Bramkę dla drużyny trenera Papisa zdobyła Paulina Bartczak, a to pierwszy punkt Łodzianek zdobyty w nowym sezonie. W trzeciej lidze bez punktów wracają do Łodzi Ząbek piłkarze rezerw Widzewa. Przegrali bowiem z Ząbkowią 0-1. Po golu w doliczonym czasie gry przegrała także Lechia Tomaszów, tyle że z rezerwami Wisły w Płocku 1-2. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Noc będzie pogodna, temperatura teraz 15 stopni, spadnie jeszcze do 12. Jutro ma być słonecznie, termometry pokażą do 26 stopni, a upały, czyli powyżej 30 stopni, mają powrócić do naszego regionu w poniedziałek.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.